Nie chciałem rosnąć jak ty, bałem się wysoko być. Niosę cię, gdzie moje sny budzi świt, gdy wołasz. Tam, gdzie noc łamie dni, nie dostaniesz nic. Za darmo nic, tak samo jak my, jak ja i ona. Nie chciałem być większy jak ty, umieć latać, bałem się wzbić. Niosły mnie sny, twoje sny, w każdym z nich cię wołam. Nie dostałem za darmo nic, tak samo jak wy, jak ty i ona. Poza tym, że was mam, że trwam, bo trzymacie mnie w ramionach. Zostaw mi ten moment.

Tam gdzie noc łamie dni i chciałem być większy jak ty. Umieć latać, bałem się wzbić. Niosły mnie sny, twoje sny. W każdym z nich cię wołam.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowach w Białym Domu spotkał się m.in. z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych powiedział, cytuję, że Stany Zjednoczone utrzymują silną obecność w Polsce, że to się nie zmieni i że w ciągu kolejnych tygodni kwestia szczegółów będzie ustalana na poziomie generałów, na poziomie rządu. To jest dobra wiadomość, dlatego że musimy być w tym dialogu, ale też nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje. To znaczy Stany Zjednoczone dokonują dużej rekonfiguracji w Europie i to, co się wydarzyło, nie było wymierzone w Polskę. To, co się wydarzyło, dotyczy właśnie tej reorganizacji.
0: Przekazał wiceminister w TVN24. Rozmowy będą kontynuowane. Kraków, Warszawa i Gdańsk. Po wizycie nowego szefa węgierskiego rządu w naszym kraju. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu. Premier Donald Tusk po spotkaniu w cztery oczy z Peterem Madziarem mówił o rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej i wspólnych poglądach rządów Polski i Węgier na wiele spraw. Podziękował za deklarację pełnej współpracy.
2: Peter, przyjacielu, jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni w Polsce, prawie wszyscy, bo przez długie miesiące obserwowaliśmy z narastającą emocją i z narastającą nadzieją na przebieg zdarzeń w Twojej ojczyźnie. Nie lubię górnolotnych sformułowań ani patetycznych słów, ale historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, to także znak nadziei, że demokracja, przyzwoitość, że to nie są przegrane sprawy.
0: W Belwederze premiera Węgier przyjął prezydent Karol Nawrocki. Madziar spotkał się także z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Po wizycie w Warszawie wspólnie z Donaldem Tuskiem premier Węgier udał się do Gdańska, gdzie m.in. rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przy wylocie do USA posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Informację przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Od kilku dni posiadamy już oficjalną informację, iż Zbigniew Ziobro podejrzany opuścił Europę w dniu 9 maja. Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów. Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy, co nie znaczy, że Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem.
0: A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny, natomiast wskazał, że choć umowa ekstradycyjna nie wymaga prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, to bardzo często sądy amerykańskie żądają takiego dokumentu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Za oknami rześki poranek, termometry w większości kraju wskazują teraz od 11 do 14 stopni Celsjusza. Na klapki i shorty to chyba ciut za wcześnie, ale początek dnia przynosi nam spore zróżnicowanie. Mieszkańcy zachodniej Polski mogą już liczyć na przejaśnienia i czyste niebo, a nieco inaczej sytuacja wygląda w centrum oraz na wschodzie kraju. Tutaj poranek wita nas chmurami, z których lokalnie może padać deszcz. Wiatr o poranku jeszcze spokojny, słaby i umiarkowany, wiejący z kierunku północno-zachodniego. Ryzyko burz o tej porze niskie. Te niebezpieczne zjawiska wraz z silniejszymi porywami wiatru rozwiną się w centrum i na północnym wschodzie, ale dopiero w ciągu dnia. Wychodząc jednak do pracy, warto zadbać o to, żeby mieć przy sobie parasol. No i przynajmniej na razie cieplejsze okrycie. Powrót już może być cieplejszy, to znaczy to też zależy, o której będą Państwo wracać z tej pracy, ale jeżeli tak mniej więcej 15-16, to 20 stopni na Pomorzu i południu naszego kraju, 21 stopni ma być w centrum, do 23 stopni na Mazowszu.
6: A za 38 minut w Waszyngtonie spodziewany początek deszczu. 22 stopnie, także może być bardzo ciekawie. No i tak oczywiście jeszcze można powiedzieć, że tak jazga, że wszczyzna poza kołdrą, czy pod kołdrą, to nie wiem, ale poza kołdrą 13, to myślę, że pod kołdrą może być więcej. W Paryżu 10, na Hydrze 17, w Rzymie 14 i w Budżibie 17, ale głównie słońce dzisiaj ma być 22 stopnie, także myślę, że będzie można poszaleć.
5: Z tych groźniejszych chmur mają się chmurki przerodzić na mniej groźne. To prawda, w ciągu dnia.
6: Nie, chmurki nie są groźne, na chmurkach się fajnie buja.
5: Tak? No to zaczynamy. Bujanie.

0: 9 minut po godzinie 6 The Heavy na początek czwartkowego porannego spotkania. Jak to zwykliśmy mówić o czwartku? Że to mały piątek.
1: Czwartek, czwarteczek, czwartunio.
0: Czyli?
1: Poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtyna w górę.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie i jak zawsze zapraszamy do godziny 10. Kawa w dłoń, uśmiech na twarz i ruszamy wspólnie w ten piękny, słoneczny poranek.
1: W dłoń.

0: Wieczór i 13 minut po godzinie 6. Ale żeby nie było, nie jesteśmy tutaj dzisiaj sami.
1: Nie?
0: Nie.
1: Kurczę.
0: Nie zauważyłeś, jak Kuba?
1: Nie widać.
0: Wrócił cały.
1: A nie, bo Kuba tam pompki robi, bo go ze stołu nie widać.
0: Przygotowuje się oczywiście do ostrej gry, która na naszej antenie o 8.30, ale oczywiście oprócz tego, że przygotowuje się do ostrej gry, to wspiera nas dzisiaj w roli wydawcy. Franek Wójcicki naszą audycję realizuje. Wiktoria Wichrowska już odbiera od państwa telefony.
1: Tak jest.
0: Trzeba podać.
1: No nie, no to wszyscy wiedzą, że 224280280, także naprawdę.
0: No, rozumiem. Można być jeszcze zaspanym. nowy.świt@nowyświatonline. Oczywiście można do nas już pisać i zdaje się, że pierwsze listy nawet już w naszej skrzynce, ale mail zawsze warto przypomnieć. No i co? I poza tym Klaudia Kowalczyk będzie nas wspierać relacyjnie, Kacper Badura, Jan Janczy, Patryk Grabiega i Paweł Orlikowski. Chyba nikogo nie pominęłam. W takim składzie do godziny 10 będziemy państwu towarzyszyć i dziękujemy tym, którzy są już z nami, no bo w towarzystwie, wiadomo, poranna kawa smakuje dużo, dużo lepiej. A propos listów, pan Tadeusz pisze, bo mówiłam w prognozie, że dzisiaj tak poranek od 11 do 14 stopni. Pan Tadeusz napisał, że w takim razie jego miasteczko. Jeżeli dobrze pamiętam, panie Tadeuszu, to proszę ewentualnie nas poprawić, skorygować, że to Gorlice. Ale pan Tadeusz pisze, że jego miasteczko należy dzisiaj do mniejszości, bo aktualnie 10 stopni ciepła, natomiast słońce daje, że ho, ho. To dobrze.
1: Ja też tak uważam, że słońce zawsze jest mocniejsze niż słoń B i słoń A. Także, ale to widzi pan, panie Tadeuszu, nic się nie ukryje. Wiadomo, gdzie pan jest.
0: Wiadomo, gdzie pan jest. W sprawie prognozy pogody
1: też się bardzo.
0: Przyjmujemy od państwa listy. Gdyby coś państwo chcieli dodać do naszej prognozy pogody, ewentualnie skorygować to, co my widzimy na mapach, to absolutnie zachęcamy, zapraszamy. W końcu chodzi o to, żeby wszystko się zgadzało.
1: Ale oczywiście wszystko musi się zgadzać jak w piżamie.
0: Tej wersji się trzymajmy.

0: Gotye i 19 minut po godzinie 6 i w sprawie listu od pana Tadeusza, który jako pierwszy trafił do naszej skrzynki. Pan Tadeusz oczywiście napisał: tak, tak, spuchłem z dumy, to Gorlice, moje miasto i moje miejsce. Bardzo dziękuję, bardzo się polecamy, panie Tadeuszu, i przy okazji bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. No dobrze, to skoro 19 minut po godzinie 6, to już chyba pora opowiedzieć państwu, co w naszym porannym menu oprócz kawy. A zaczniemy od odnawiania znajomości.
1: Mam przyjaciółki jeszcze ze szkoły podstawowej. Cały czas mamy relacje. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy mieć z kimś relację, to mamy ją cały czas i ważne, żeby o to dbać. Niektóre po prostu naturalnie zanikają.
2: Nigdy nie wiadomo, co ta druga strona na to odpowie i czy nie dostaniemy kosza.
3: Dzisiaj jest 21 dzień maja. To oficjalny dzień odnawiania znajomości. Tak sobie pomyśleliśmy, że to doskonały pretekst, aby podpowiedzieć państwu, jak odnowić dawne relacje. A konkretnie tym tematem zajął się oczywiście Kacper Badura, który już za kilka minut podpowie, kiedy jest ten najwłaściwszy moment, by wyciągnąć rękę, wybrać numer i po prostu zapytać, co tam u ciebie? How are you today? Powiemy też, kiedy nie warto odnawiać znajomości, bo to też się zdarza, ale to już za kilka minut.
0: Tylko żeby do kogokolwiek zadzwonić, to trzeba najpierw, albo napisać, trzeba najpierw mieć na to siłę i jasny umysł. A oto trudno, kiedy za nami nieprzespana noc.
4: Głównym winowajcą odpowiedzialnym za problemy ze snem jest stres.
5: Nie trzeba zasnąć, żeby się zregenerować.
3: Jak mówi pewne przysłowie w bajce, że sen to najlepsza rzecz, bo troski zimowe odgania precz, ale dobry sen może popsuć nasze plany. Na przykład zaśpimy na pociąg i wtedy... A jak wynika z najnowszych badań, brak snu jest jeszcze gorszy. No, o czym przekonają się państwo, słuchając relacji Klaudii Kowalczyk, ale to kwadrans po siódmej, czyli jest szansa, że więcej osób się obudzi, wstanie i zdąży na pociąg.
0: A że państwo nie zaśpią, tak moglibyśmy to ująć. 7:30 to oczywiście czas dla Klaudiusza Slezaka i wieści ze świata polityki, pewnie krajowej, jak gdyby byli państwo ciekawi polityki zagranicznej, ze Stanami Zjednoczonymi w roli głównej. To oczywiście zapraszamy na rozmowę po godzinie 8. Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, pojawi się na naszych łączach, a pomówimy dokładnie o tym, czy wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk to tylko logistyczna karta, czy początek brutalnej rzeczywistości, w której Ameryka zostawia Polskę samą sobie.
3: No właśnie, a Kuba kończy teraz już na rzeźbę i idzie na masę, na ćwiczenia. Od brutalnej gry na mapie geopolitycznej przejdziemy do bezwzględnej walki o każdą sekundę, punkt, centymetr, czajnik, szczotkę, boisko i w ogóle. O 8:30 Jakub Jędras sprawdzi, kto w ten poranek wchodzi z mistrzowską formą, poza Jakubem oczywiście, a komu sędzia powinien pokazać czerwoną kartkę. A to wszystko będzie oczywiście w naszym kąciku. Ostra gra.
0: A co zrobić, gdy brutalna gra, manipulacja i agresja przenoszą się z boiska do czterech ścian własnego domu, a sprawcą staje się niestety własne dziecko? Jeszcze przed 9:00 wspólnie z mecenas Anitą Swachą otworzymy drzwi do problemu, który wciąż paraliżuje wstydem i strachem wielu rodziców w naszym kraju. Czy w polskim prawie można po prostu pójść do urzędu albo sądu i zrzec się dziecka? To pytanie stawiamy bardzo, bardzo poważnie i zapraszamy państwa na tę niezwykle ważną i trudną rozmowę.
3: No pewnie, tym bardziej, że w pewnym już momencie nie da się dziecka włożyć do okna życia, bo jest za duże. Ale po 9:00 zapraszamy na wyjątkowo poruszającą opowieść ze świata natury. Przeniesiemy się do Danii, gdzie miniona niezwykle surowa zima dała się mocno we znaki tamtejszym mieszkańcom. Okazuje się jednak, że najgorsze uderzenie przyjęli na siebie najmniejsi z nich. Populacja malutkich duńskich strzyżyków zmniejszyła się w ostatnich miesiącach aż o połowę, proszę państwa. Ptaki przegrały niestety walkę z rekordowymi mrozami.

się żegnać czwartkowo, ale to dopiero za niecałe 4 godziny.

0: Ja słucham porannej audycji codziennie, natomiast w czwartek słucha mi się jej wyjątkowo miło. Od prawie już 30 lat mieszkam w Będzinie, ale dwie miejscowości, które zawsze się pojawiają w czwartek, są mi szczególnie bliskie. To właśnie Gorlice i pozdrawiam serdecznie pana Tadeusza, to miasto, gdzie się urodziłam, oraz Wysowa, miejscowość w pobliżu, której mieszkałam kiedyś i o której pisałam pracę magisterską. Bardzo prowadzącym za to dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: Bardzo się cieszymy i bardzo
2: Pani
1: pozdrawiamy.
2: Pani uradowała i pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i oczywiście po 7 w prognozie pogody będzie o Wysowej też.
1: Mm-hmm. A także o innych miejscowościach.
2: No tak, no Kostakowo przede wszystkim i Dębogórze.
1: Tak. Jak ty to ładnie nazywasz? Miasta pretendujące
2: tak.
1: do uzdrowisk.
2: Tak, tak.
1: Także to wszystko oczywiście w kolejnych prognozach.
2: Uzdrowiska, kurorty i miasta pretendujące, tak, bo zawsze tak jest. No.
1: Ależ, a niczego ci tutaj nie zabieram. Mm-hmm. No dobrze, 6:29 na naszym zegarze. Mówiliśmy na początku naszej audycji, że dzisiaj wypada oficjalny dzień odnawiania znajomości. Masz, Mirku, taką znajomość, którą odnowiłeś po latach?

0: bo taką znajomość, nad którą się zastanawiałeś i stwierdziłeś, że nie warto?
1: Wiesz co? Nie, ale ja non stop odnawiam znajomości, taki, żeby być cały czas odnowione, bo odnawialna znajomość jest zawsze fajną znajomością, ale też nawiązuje nowe znajomości, które staram się później jeszcze utrzymywać, żeby ich nie trzeba było odnawiać. Ale dlaczego nie? To jest odnawianie, to jest... Teraz wiesz, media społecznościowe, ja wiem, że to ani media, ani społecznościowe, ale dużo dają...
0: Wiesz co, kiedyś chyba się bardziej przyczyniały do odnawiania tych znajomości.
1: Tak.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Zgodzę się.
0: Dzisiaj mam wrażenie, że niektórzy z nas chyba wygaszają pewne znajomości w mediach społecznościowych.
1: Tak, bo to służy raczej do ładowania.
0: A raczej nawet kiedyś, być może młodsi słuchający nas nie pamiętają, ale występowało coś takiego jak Nasza Klasa. I tam to się odnawiało znajomości.
1: O, rany boskie. Kiedy to było? Kiedy to było? Ale rzeczywiście, bo no też można listy pisać, nie? Tam,
0: elektroniczne?
1: No, to wiadomo. Oj, pani redaktor jest młoda, także było coś takiego jak pisanie na papierze, wiesz?
0: Wiem.
1: Piórem gęsim.
0: Pamiętam. No. Ja do tej pory pocztówki z wakacji ludziom wysyłam. Ręcznie pisane.
1: I co oni na to?
0: Bardzo zawsze dziękują, ale oczywiście w formie elektronicznej. Nie odsyłają. Ale muszę państwu powiedzieć, że 2-3 lata temu wysłałam pocztówkę do naszego radia.
1: Nie doszło.
0: Doszła. Wiesz po jakim czasie?
1: 2,5 miesiąca.
0: 7 miesięcy.
1: To poczta daje radę.
0: Daje radę. Także już zdążyłam wrócić, zdążyłam dawno zapomnieć i nagle koleżanka mi przynosi, mówi, o, zobacz.
1: Także 7 miesięcy.
0: Ale doszło. Doszła pocztówka, także warto pisać,
1: to
0: proszę
1: prawie
0: państwa.
1: Ciąża.
0: Prawie. Słowo klucz. Ale tak sobie pomyśleliśmy, proszę państwa, przy okazji właśnie tego dnia odnawiania znajomości, że to jest doskonały pretekst, żeby podpowiedzieć państwu też właśnie, jak bez stresu wrócić do dawnych znajomości, jeżeli taka myśl gdzieś przez państwa głowę przemknęła. Za kilka minut Kacper Badura podpowie, kiedy następuje ten najwłaściwszy moment, żeby wyciągnąć rękę, wybrać numer, albo po prostu zadzwonić, zapytać, cześć, co u ciebie słychać? Dawno się nie słyszeliśmy, nie słyszeliśmy. Ale uwaga, podpowiemy też, albo powiemy o drugiej stronie medalu. Kiedy nie warto odgrzewać tych starych znajomości?
1: Ciekawe.
0: No właśnie, ciekawa. Może ktoś z państwa miał takie doświadczenie i zechce się z nami podzielić. Czy zdarzyło się państwu kiedyś odebrać telefon po latach i poczuć, jakby w ogóle tej pustki w tej relacji nie było? I w drugą stronę. Może kiedyś podjęli państwo decyzję, że jednak nie warto wracać do czegoś, co skończyło się, przeminęło. Lepiej nawiązać nową znajomość albo cieszyć się po prostu tymi, którzy są blisko. No to zapraszamy do kontaktu 224-280-280, nowy.świt@nowyświatonline i w mediach społecznościowych też jesteśmy.
1: Ale namieszałaś z tym telefonem, naprawdę.
0: Jak? Ja zawsze podaję tak samo. To ty mieszasz, to ty jesteś tutaj od mieszania.
1: Nie. Wiesz co, to jest odnawianie znajomości czasami jest tak, że się opłaca, ale nie warto, a czasami warto, chociaż
0: ale
1: się nie opłaca.
0: Tak. To ładne, tak, tak. No to proszę bardzo, to zapraszamy, zachęcamy do dyskusji, zanim wybrzmi relacja i podpowiedź Kacpra.

0: powiem, że ja wiem, kiedy ja mam znajomości wygaszać. A mianowicie podtrzymuję znajomości z osobami, które dzwonią tylko i wyłącznie wtedy, kiedy czegoś chcą. Relacje się ma na dobre i na złe, a nie wtedy, kiedy potrzeba albo pieniędzy, albo rekomendacji do pracy, albo jakiejkolwiek pomocy, a potem taka osoba na pół roku, na rok znika z życia.
1: No i trochę się nie sposób nie zgodzić z naszym słuchaczem. Często tak się zdarza, ale mam nadzieję, że nie zawsze tak jest, że faktycznie odnawianie znajomości przychodzi wraz z sytuacją, w której no właśnie ktoś potrzebuje pomocy albo sobie przypominamy, że ktoś mógłby nam pomóc. Sporo takich komentarzy już w naszej skrzynce. No to pora troszeczkę więcej o tym Państwu powiedzieć, ale z pewnością czasem, Mirku, zdarzają się takie sytuacje, że myślimy sobie, no dobra, tego to pamiętam. Kiedyś ze mną chyba chodził do klasy, to ona? Ojej, ale jak się zmieniła, a jak się on zmienił. No właśnie, kto z Państwa nie chciał kiedyś odwiedzić albo zadzwonić, zapytać tego jednego, jedynego kolegi z pracy albo koleżanki.
2: Z podstawówki,
1: tak. Co u niej słychać? Co tam się dzieje? No bo zżera nas ciekawość. A może czujemy po prostu zwyczajną sympatię, tylko nasze życie i to, co się w nim wydarzyło, spowodowało, że gdzieś tę znajomość na przestrzeni lat zatraciliśmy. No to Kacper Badura zapytał przechodniów, czy zdarzyło się im kiedyś znajomość odnowić.
3: Tak, zdarzyło mi się. Myślę, że po 4 latach z bardzo dobrą znajomą z liceum.
4: Raczej nie. Nie przypominam sobie.
5: Tak, właśnie teraz jak się tak zastanawiam, to co się rozeszły, to się chyba nie zeszły nigdy.
6: Próbowałam, ale się nie udało.
3: Nigdy nie wiadomo, co ta druga strona na to odpowie i czy nie dostaniemy kosza.
7: Z wiekiem człowiek ma coraz mniej znajomych i kolegów, tak mniej czasu na wszystko?
5: Ja mam mniej, ale lepszej jakości. Stawiam na jakość, nie na ilość.
8: Tak naprawdę to utrzymuję z tymi, z którymi chcę utrzymywać kontakty, to utrzymuję na co dzień, cały czas. Mam przyjaciółki jeszcze ze szkoły podstawowej i cały czas mamy relacje. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy mieć z kimś relację, to mamy ją cały czas i ważne, żeby o to dbać. Niektóre po prostu naturalnie zanikają, a jeżeli się kogoś spotyka, to się z nim można umówić na kawę, czy spotkać na chwilę. I wydaje mi się, też w moim przypadku, myślę, że się zdarza coś takiego, że ktoś odnawia przyjaźń, czy jakieś takie bliskie kontakty. No mnie się nie zdarzyło. Może szkoda.
9: Czy ktoś cokolwiek o nich wie, może warto napisać albo zadzwonić. Najtrudniejszy jest w końcu pierwszy krok. Może się nam wydawać, że wiadomość po latach zostanie odebrana jak kłopoty. W końcu ktoś się odzywa, bo czegoś pewnie potrzebuje, ale większość ludzi wcale tak nie myśli, wskazuje psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
10: Tym bardziej, że z własnego doświadczenia możemy uświadamiać sobie i możemy zdawać sobie sprawę z tego, że mamy mniej obciążeń, mniej obowiązków pochłaniających nam czas, a jednocześnie pojawiają się u człowieka dojrzałego takie tendencje do analizowania własnej przyszłości. I w naturalny sposób sięgamy wtedy do ludzi, z którymi wiele wspomnień nas wiąże, którzy w minionych okresach życia, czasami dawno minionych, odegrali bardzo ważną rolę w naszym życiu i najnormalniej w świecie sympatia, serdeczność i życzliwość powodują nami, że czasami próbujemy wrócić do tamtych osób i zobaczyć, czy w dalszym ciągu jesteśmy sobie bliscy. I różnie bywa.
9: Czasem kontakt urywa się z przyczyn życiowych. Koniec szkoły, przeprowadzka albo nowa praca. Jeżeli na myśl o kimś czujemy ciekawość połączoną z entuzjazmem, warto rozważyć próbę kontaktu. A kiedy lepiej nie wracać? Kiedy czujemy, że dana relacja nam nie służyła, gdy czujemy, że chcemy wrócić nie tyle do konkretnej osoby, co do przeszłości. I gdy dana osoba nas męczy, wywołuje poczucie wstydu albo lęku, może się okazać, że mimo upływu lat pogadamy jak dawniej, ale może też być tak, że mimo najlepszych chęci będziemy w innych punktach swojego życia jakby nieznajomi. A co do znajomych, w tym roku obchodzić będziemy 20-lecie serwisu internetowego Nasza Klasa. Obecnie już nie działa, ale swego czasu umożliwiał właśnie odświeżanie znajomości. Czy przez media społecznościowe łatwiej dziś o przyjacielską odnowę?
10: To jest podtrzymanie znajomości, ale czy to jest sposób umożliwiający nam bliskość z drugim człowiekiem, to mocno wątpię. Ale począwszy od czasów naszej klasy, częściej zdarzają się dzisiaj powroty do znajomości, które wydawało się nam są całkowicie przeszłością.
9: Z czym nie każdy się zgodzi. Na przykład ten pan, który, jak sam przyznał, w życiu odnowił tylko jedną relację.
7: A to było, nie wiem, z czasów szkolnych, ze studiów?
2: Ze studiów. Ja o szczegółach nie opowiem, ale dodam coś, co chyba dzisiaj jest oczywiste, że było dużo łatwiej, kiedy było mniej mediów, które były rozpraszaczami uwagi. I to była analogowa znajomość i analogowo została odnowiona. Tyle mogę powiedzieć. Ale udało mi się, tak. I byłem z tego bardzo zadowolony. Czy się to udało?
9: Jak się odezwać? Najlepiej szczerze, bez owijania w bawełnę, bez wymyślania innych powodów. Może się okazać, że naszą pamięcią bardzo kogoś ucieszymy. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.

0: No to czy ktoś z Państwa miał profil na naszej klasie i czy korzystał z naszej klasy i czy dzięki temu profilowi udało się odnowić jedną, dwie lub kilka relacji? Zapraszamy oczywiście do kontaktu. No i ile trwała taka najdłuższa przerwa w kontakcie, którą udało się po latach naprawić? Mhm. Proszę się przyznać. I czy jest jakaś taka granica, myślisz? Czasowa?
1: Nie ma granicy, nie ma. Myślę, że sky is the limit, ale prawdziwa znajomość naprawdę to warta z każdych pieniędzy, moim zdaniem.
0: Prawdziwa.
1: Tak.
0: To też jest
1: tak.
0: Słowo kluczowe, bo można mieć wielu, tysiące właściwie znajomych, a nikogo bliskiego.
1: I być samotnym wśród tłumu, dokładnie.
0: Nie, na kogo nie będziemy mogli liczyć. No to proszę jeszcze dodać, co Państwa najbardziej blokuje przed napisaniem do kogoś z przeszłości. Wstyd, brak czasu, duma. No i czy tak bez zapowiedzi, czy może wysłać jakąś niezobowiązującą wiadomość? Jak to zrobić, żeby taką znajomość
1: odnowić? Jaki jest cel odnowienia znajomości?
0: No tak, o celu to już troszeczkę powiedzieliśmy, ale mamy nadzieję, że to nie jest tak, że naprawdę czegoś Państwo potrzebują, tylko po prostu danej osoby nagle w życiu po prostu zaczęło brakować.
1: Dokładnie.

0: Dire Straits.
1: Money for nothing.
0: 47, tak jest. To jeszcze list, Mirku, tak, od pana Sobiesława, który bardzo nas prosi, bo troszkę się pan Sobiesław wzruszył. Mhm. Pozdrówcie ode mnie panią Gorliczankę, która dzwoniła kilka minut temu, oraz słynnego pana Tadeusza z Gorlic. Coś mi się wydaje, że zaczyna się dzień
1: znajomości, odnawiania
0: znajomości.
1: Albo zawierania.
0: Albo zawierania znajomości. A proszę o to, jako rodowity Gorliczanin od 20 lat osiadły w Nowej Hucie. Dziś budzę się w pięknie położonym hotelu pod Rzeszowem, gdzie przywitały mnie dwie urocze wysowianki. Gdyby się państwo zastanawiali.
1: Gazowana i niegazowana, żeby było jasne.
0: Od tej mineralnej jestem uzależniony, smak dzieciństwa, i też cieszę się, jak piękny oczkoś podaje pogodę w Wysowej Zdroju. A podpowiem jeszcze jedno malutkie uzdrowisko. No to ja nie będę czytać tego uzdrowiska. Mam nadzieję, że zaskoczysz państwa w prognozie.
1: Zaskoczę, ale teraz poszeleszczę trochę. Przegląd klasy Unplugged. Wiem, że państwo to bardzo lubicie. Ten szelest oznacza co? Rzeczpospolitą. No i jest mnóstwo ciekawych artykułów, ale ja znalazłem bardzo ciekawy wywiad na stronie A21. Port Polska ma być hubem bezpieczeństwa. Jest to rozmowa z panem ministrem Maciejem Laskiem, który jest pełnomocnikiem, czy jak to się ładnie mówi, sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ja myślałem, że nie ma Centralnego Portu Komunikacyjnego, tylko że właśnie Port Polska. Nie sztuką jest oddać teren pod lotnisko Chopina pod mieszkania. Sztuką jest wykorzystać go mądrze dla nowych technologii, kongresów i transportu przyszłości, mówi minister Lasek. No i jest Marcin Piasecki, rozmawia właśnie o infrastrukturze. Historia pokazuje, że Warszawa może być stabilnym punktem przesiadkowym, a PLL LOT zyska w tym roku kolejne dwa Dreamlinery. No, ze względu na blokady cieśniny Ormus, paliwo lotnicze i tak dalej, warto przeczytać taki wywiad z panem ministrem Laskiem. Bardzo ciekawe rzeczy są w Rzeczpospolitej. No, no oczywiście na pierwszej stronie chyba w każdej z dzisiejszych gazet Peter Madziar i Donald Tusk, którzy sobie pochodzili wczoraj po długim targu i długo szli na tym długim targu, i Polak, Węgier, dwa bratanki. A teraz uwaga, będzie szelest, który też państwo poznajecie doskonale. On się troszeczkę różni. To jest Gazeta Wyborcza, tak szeleści. I na pierwszej stronie właśnie Bartosz Wieliński napisał artykuł: Węgry wracają do Europy. Znowu zewsząd słyszymy polsko-węgierskie powiedzonko o bratankach, dobitki, szabli, szklanki. I jeszcze tam jakieś inne rzeczy. Jeszcze usłyszałem drugą część tego czterowersza, no bo tylko pierwszy znałem. Choć klimat w relacjach między Warszawą a Budapesztem panuje zupełnie inny niż w czasach, gdy w 2016 roku w pensjonacie Zielona Owieczka w Nidzicy szef PiS Jarosław Kaczyński i ówczesny premier Węgier Viktor Orban omawiali zasoby, sposoby wodzenia Unii Europejskiej za nos. No właśnie, wodzenie za nos zawsze się kończy tym, że można dostać kataru albo się usmarkać. Dobrze. I teraz tak, jeżeli mówimy jeszcze o Wyborcza, 14 strona, rozmowa z Maciejem Musiałem, aktorem i producentem. I bardzo ciekawy jest tytuł, bo tytuł brzmi: oglądając filmy Kieślowskiego, chcę po prostu być trochę lepszy. Ale pytanie, czy od Kieślowskiego, czy w ogóle w życiu lepszy? Wydaje się, że jednak filmy Kieślowskiego robią dobroć dla ludzi. Jestem dumny z Maćka i tak dalej. Dobrze, no i teraz jak zwykle ostatnia strona, bo jest fascynująca ostatnia strona, ale szelest jest zupełnie inny. Tak brzmi szelest. I to jest dziennik Gazeta Prawna. I na ostatniej stronie moja ulubiona rubryka Świat. Pekin kształci rosyjskie kadry. Pekin i Moskwa wiążą przyszłość swoich elit akademickich, technologicznych i wojskowych, pisze Maria Wiśniewska. Przed pandemią w Chinach było około 20 tysięcy studentów z USA. Teraz jest ich niewielu, ponad 1000. Niewiele. Za to przybywa kogo? Rosjan przybywa. Podczas zakończonej właśnie wizyty Władimira Putina w Pekinie uwaga obserwatorów skupiła się na kontraktach energetycznych i wyczekiwaniu nowych sygnałów prób podważenia przez Chiny i Rosję dominacji USA. To zdaje się, że nie będzie trudne. No i właśnie fundamenty pod długoterminowe zacieśnienie relacji między Rosją i Chinami są jednak budowane na pomijanym często aspekcie obserwowanym polu wspólnej współpracy akademickiej. Bardzo ciekawy artykuł na ostatniej stronie Dziennika Gazeta Prawna. No i teraz coś, na co wiem, że czekają prawie wszyscy. Po tej stronie Drogi Mlecznej Gazeta Galaktyczna, Fakt, Gazeta Codzienna. I tu jest mnóstwo rzeczy, nie tylko, że tam tego. Beznadziejny typ na pierwszej stronie. Zielona Góra się wypowiedziała, że wstydzi się za Mejzę. No i tak właśnie to jest. Ale też jest na pierwszej stronie Cwaniak Ziobro za pieniądze z Sejmu obkupił się w USA. Ciekawe, gdzie był. Pewnie w takiej sieci jakiejś. Uciekinier Zbigniew Ziobro, lat 55, zwiał do USA i ogłosił, że jest dziennikarzem Air Today. Ale sprzęt do pracy kupił za pieniądze podatników. Także wiecie państwo, sponsorujecie tego korespondenta uciekiniera. To jest nowa funkcja w ogóle, korespondent uciekinier. Nie? No i tak właśnie, a fakt jeszcze inaczej szeleści. Tak, szeleści bardzo ładnie. Tak jest. I właśnie rozbudowany uciekinier Ziobro to niezły cwaniak. Kulisy ucieczki. Miał gest. Wydał prawie 375 tysięcy złotych. Boże święty, co on kupił? Ile te mikrofony teraz kosztują?
0: No 375 tysięcy?
1: Tak jest tutaj napisane.
0: Na sprzęt?
1: No właśnie nie wiem. Wydał prawie 375 tysięcy z ryczałtu na biuro poselskie w Rzeszowie. Popatrz, filia w Waszyngtonie. No to brawo, brawo, brawo. Ale ja myślę, że pan Ziobro miał gest zawsze, nie? Do nie swoich. Jest wstrząsający artykuł na stronie 10. Przemycał kokainę w majtkach Kim. Naprawdę. I to nie Kim Jong-un, tylko Kim, no nie będę mówił, Jakub K. z Kartus w każdym razie miał majtki od Kim, albo Kim Kardashian, i tam przemycał narkotyki. Bardzo ciekawe, naprawdę, ale go złapali. Także nie majtki zdobią człowieka. Co tu jeszcze jest? Szykuje ślubną suknię. Vicky Gabor. Tylko w fakcie jest. Vicky Gabor, lat 18. Ja lubię właśnie tę Gazetę Galaktyczną. Podaję zawsze precyzyjnie, ile kto ma
0: lat. Tak, a zapamiętujesz? Jest.
1: Nie, ale wiesz, zawsze można sięgnąć. Karol Strasburger o różnicy wieku w małżeństwie. Zrobię spektakl z Kasią Figurą, zwycięzcą Tansja z Gwiazdami. I są też igrzyska w upokarzaniu. Jakby państwo nie wiedzieli, co to jest, to warto przeczytać na stronie 17 faktu. Nie znałem tego, że igrzyska w upokarzaniu są jeszcze. No i co? Może zarobić najwięcej w karierze, bo lubimy zaglądać do Robert Lewandowski. Jeszcze ciągle 37 lat. Może zarobić, jeżeli da się skusić Arabom. No i
0: ta gazeta... A da się, twoim zdaniem?
1: Nie.
0: No i czy to będzie Arabia, nie. Czy to będzie zupełnie...
1: Ja myślę, że to będzie coś innego jednak w tym wszystkim. No i jest bardzo piękny artykuł o odwołaniu prezesa tego jowego PKO Piesiewicza, bo chyba sobie nakrypcił. No i tak właśnie jest. Jeszcze jest piękny reportaż dziennikarza Faktu, który jechał z rajdowym mistrzem Europy. Serce i wątroba podeszły mi do gardła. Może szybko jechali, nie wiem. W każdym razie polecam po tej stronie Drogi Mlecznej. Gazeta Fakt Codzienna. To naprawdę są piękne artykuły. Nie tylko, że w skórze Zedgara i że szafa zaczęła mi fikać, tylko jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Przegląd prasy Unplugged.
0: Tak, ale mamy za sobą. Nadal jestem wstrząśnięta tym, za jakie pieniądze pan Ziobro
1: kupił mikrofon. No.
0: Tak, do nagrywania. Naprawdę, bo cały czas myślę sobie, że to może jednak tam pomyłka jest w tej cyferce, ale...
1: No wiesz, to trzeba kupić mikrofon, światło, takie wyciemniacze, sprzęt, no, trzeba na czymś to montować, wiesz.
0: Jakbyś już widzę.
1: Reporterem,
0: już
1: to widzę na serio. No.
0: Ziobrę montującego swoje wypowiedzi. No na pewno by dobrze zmontował, absolutnie mysz by się nie prześlizgnęła.
1: No ale tam jest jeszcze ta małżonka szanowna też.
0: No dobrze, dwa mikrofony są potrzebne. Tak. W spokoju. Dobrze, 6:56 już. To oznacza, że za chwilę w naszym studiu przywitamy Adę Calińską-Czaniecką z najnowszymi wieściami ze świata. No, z kraju pewnie też.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wcześniej odrzucenie tego wniosku zarekomendowały połączone komisje senackie. Pytanie, przypomnę, miało brzmieć dokładnie tak. Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Większość senatorów wskazywała na wady merytoryczne pytania referendalnego i brak zgodności z normami konstytucyjnymi. W serwisie teraz o wizycie wiceministra obrony w Białym Domu. Cezary Tomczyk rozmawiał z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
0: A to komentarz premiera Donalda Tuska.
2: Z radością przyjąłem deklarację z Waszyngtonu, że jeśli chodzi o Polskę, będzie traktowana tak, jak na to zasługuje. Jest wyjątkowym sojusznikiem i Amerykanie to widzą i doceniają.
0: Wcześniej między innymi z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem telefonicznie rozmawiał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Konsultacje w sprawie amerykańskiej obecności w Europie mają być kontynuowane. W serwisie na koniec minister sprawiedliwości o procedurze ekstradycji w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek przekazał, że gotowy jest wniosek ekstradycyjny, ale jak stwierdził, mamy też świadomość, jak działają sądy federalne w Stanach Zjednoczonych.
3: Umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego. Więc prokuratorzy muszą wyważyć, czy wysyłając wniosek doślemy prawomocne postanowienie, czy też poczekamy, żebyśmy mieli taką sytuację, do której nikt nie będzie nam zarzucał, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas. Zdecyduje o tym zespół, myślę, że w najbliższym czasie.
0: Prokuratura Krajowa prowadzi też czynności zmierzające do ustalenia, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Wczoraj zeznania składał szef TV Republika Tomasz Sakiewicz, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Słoneczna pogoda będzie się dziś przyplatać z większym zachmurzeniem. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet burze, zwłaszcza na Warmii, Mazurach i Mazowszu. Lokalnie może pojawić się też grad. W czasie burz wiatr powieje silniej, porywiście, ale na ogół powinien być słaby i umiarkowany. Najchłodniej czwartek zapowiada się na wybrzeżu od 11 do 14 stopni, cieplej na Pomorzu i w rejonach podgórskich od 17 do 19, a w pozostałych częściach naszego kraju powyżej 20 stopni. 21 na zachodzie. I w centrum 23-24 na wschodzie.
6: To może przyjrzyjmy się teraz uzdrowiskom, kurortom i miastom pretendującym pod kątem tego, ile maksymalnie może być dzisiaj temperatury. W Kosakowie ma być do 17, w Sopocie do 18, w Strzygomiu do 20, w Polanicy Zdrój do 19, Jazgarzewszczyzna do 23 poza Kołdrą, bo pod Kołdrą jest dużo cieplej, Dębogórze do 18, w Polańczyku do 19, Wysowa Zdrój do 19, w Świnoujściu do 18, Jastrzębie Zdrój do 20, w Augustowie, o rany, do 22, upały, fala upałów w Augustowie, uwaga, na Łęczów do 23, w Czaplinku do 19, w Busku Zdrój do 22 i w Wapiennym do 20.
5: Do 20.
6: Tak. 20. Mhm. Wapienne do 20, w tej chwili 13 i słonecznie. Naprawdę pozdrawiamy Wapienne.
5: Bardzo serdecznie.

0: The Blues Brothers.
1: Cudowni, fantastyczni bracia Blues.
0: Jakże inaczej moglibyśmy rozpoczynać drugą godzinę porannego, tak czwartkowego jest. Spotkania. A Patryk wie, co lubimy.
2: Nowy świt.
0: A o odnowieniu relacji państwo się rozpisali i bardzo dziękujemy za każdy list. I takie różne te państwa
1: różne odnowienia są, tak.
0: I odnowienia. Niektórzy zamykają, wyobraź sobie, relacje. Pani Karolina między innymi w grupie patronackiej pisze, że z tym odnawianiem znajomości to próbowała wielokrotnie. Zaczęła od pisania życzeń, na przykład z okazji świąt, ale tak od serca. No ale niestety, dostawałam zwrotne ciągle gotowce z mikołajkami, z skaczącymi zającami. Chyba internet w większości upośledził nasze międzyludzkie relacje. Ale dzięki mediom społecznościowym dowiedziałam się o niektórych znajomych rzeczy, których bym nie wiedziała. Na przykład, że są rasistami, więc u mnie parę zerwań znajomości w trakcie życia.
1: Tak też się zdarza.
0: Pojawiło. Tak też się zdarza. Ale piszą państwo między innymi chyba od pani Agnieszki. Właśnie zgubiłam ten komentarz, ale mogę państwu w skrócie opowiedzieć. Pani Agnieszka kiedyś się przyjaźniła bardzo z pewną panią. Nawet ta pani była matką chrzestną jej syna. Później jak koleżanka założyła własną rodzinę, to te drogi gdzieś się rozjechały. Ale kiedy dzieci dorosły, okazało się, że można się odnaleźć po latach i kontynuować tę znajomość. I jeszcze pan Marcin, który napisał, że warto kontakty pielęgnować. Dla przykładu, z moją klasą z liceum od ponad 24 lat od skończenia szkoły. Świat czasu. Co roku spotykamy się na rozegranie towarzyskiego meczu piłki nożnej, a następnie biesiadujemy do rana w wybranym ośrodku wypoczynkowym. Zazwyczaj nad jeziorem. Dziś spotykamy się już oczywiście z całymi rodzinami, z dziećmi i co ciekawe, gościmy również naszą panią wychowawczynię, która dziś już jest dość wiekową osobą. Proszę bardzo, jaki fantastyczny zespół i fantastyczna klasa i pani wychowawczyni, która po latach dołączyła do swoich
1: wychowanków. Żeby pograć w piłkę swoimi uczniami. No,
0: myślę, że bardziej poobserwować niż pograć, ale
1: a może posędziować, nie wiadomo.
0: O, posędziować, wiesz. właśnie. 224-280-280, jeszcze głos słuchacza.
3: Ja chciałem bardzo podziękować za pani For Nothing i bardzo nam się tak połączyła z tym tematem przewodnim spotkań po latach, dlatego że to jest taka piosenka, której słuchałem w podstawówce, potem długo, długo nie. Dzisiaj jadąc do pracy poczułem się właśnie, jakbym po drodze spotkał starego znajomego.
0: No to bardzo się cieszymy, że wszystko tak pięknie w porannej audycji się zazębia. A
1: ciekawe, co pan pamięta z tego znajomego Money For Nothing. Ale fajnie, fajnie, fajnie.
0: Może będzie kontynuacja i ciąg dalszy tego telefonu.
1: Renowacja, tak.
0: Kto wie. A propos, drogi Mirku, to jeszcze od pani Mariki prośba i postulat. Upraszam bardzo, oddanie do listy pogotowych uzdrowisk. Rabki Zdrój.
1: Pewna żabka z Rabki. To się wszystko da zrobić.
0: Pani Mariko, ma pani jak w banku.

0: Era Retuszera i Nosowska i 15 minut po godzinie 7. Widzę, że komentarzowo jeszcze mikrofon za 375 tysięcy wzbudza emocje, ale pani Karolina ma pomysł, jak odzyskać te pieniądze
1: Dawaj.
0: Z budżetu. Oczywiście uznaje, że to taki specjalny narodowy mikrofon i dlatego musiał tyle kosztować. A później, jak wróci do kraju, o ile wróci pani Karolino, to będzie wystawione...
1: Ale mikrofon czy właściciel?
0: Jak i jeden, to drugi też może wróci, nie? Albo i nie. Kto wie. To też jest bardzo dobre pytanie, nad którym się ostatnio zastanawiałam. W każdym razie pani Karolina zakłada, że jak wróci do kraju, rozumiem, i właściciel, i mikrofon, to będzie wystawiony jako relikt, a impreza będzie biletowana i się zwróci. Myśli pani, że będzie...
1: Jako relikwia.
0: Tak, chyba tak. Ale myśli pani, że generalnie będzie tylu chętnych i tylu, żeby iść oglądać?
1: Ja tam nic
0: i
1: nie myślę, ale naprawdę myślę,
0: że... Bo ty nie myślisz w ogóle, że on wróci. Znaczy inaczej, bo ty myślisz, że on nie wróci.
1: Tak, bo wiesz, mikrofon, to jesteśmy przecież w radiu, no to mikrofon zamknięty oznacza, że nie można do niego mówić. Taki jest slogan. Także myślę, że będzie jeden i drugi zamknięty.
0: Mhm. Taki uknąłeś wniosek. No dobrze, to pożyjemy, zobaczymy, co się wydarzy.
1: Czas pokaże,
0: tak. No niestety, ale wiesz co, ja też, nie wiem, jakoś tak myślę sobie, że pan Ziobro, nawet gdyby prawa strona sceny politycznej wygrała te wybory, to jakoś dziwnie mam takie poczucie, że jednak już w naszym kraju nie zobaczymy. Ale może to takie...
1: Że wciągnie go prewia.
0: Tak.
1: No, może tak być.
0: Może tak być. Mówiąc bezradnie, pożyjemy, zobaczymy. No dobrze, 17 minut po 7, to mówiliśmy troszeczkę o odnawianiu znajomości, ale żeby mieć energię na spotkania z dawnymi znajomymi, to trzeba przede wszystkim być wypoczętym, drogi Mirku.
1: Tak.
0: A z tym, jak wiesz, bywa różnie. Czasem to właśnie dobry sen krzyżuje nam szyki, bo kiedy jeszcze smacznie śpimy. I
1: można krzyżyć przez sen, też ja wiem.
0: Też tak. Można, tak. Ale jak smacznie śpimy i nagle się budzimy, to czasem można się obudzić w troszeczkę innej rzeczywistości, niż się spodziewamy. I okazuje się, że tak, do pracy zaspaliśmy, na pociąg nie zdążyliśmy.
1: Nie opłaca się wychodzić spod kołdry.
0: Tak, właściwie to nic się
1: nawet
0: nie opłaca.
1: Nawet poza jazd garzewszczyzną.
0: Ale wyobraź sobie, i wtedy się pojawia to szybsze bicie serca i stres, że
1: no
0: ojej,
1: tak.
0: Jak to się mogło wydarzyć. Ale proszę się nie martwić, bo najnowsze badania nie pozostawiają złudzeń. Brak snu to dopiero dewastuje nasz organizm, o czym za chwilę opowie więcej w szczegółach. Klaudia Kowalczyk.
1: Mm-hmm.

0: I 20 minut po godzinie 7. No to zgodnie z zapowiedzią teraz o pewnym paradoksie Państwu opowiemy, bo dobry sen może popsuć nasze plany. Może. No bo któż z nas chociaż raz w życiu nie zaspał, ale najnowsze badania naukowe pokazują, że chroniczny brak snu jest dużo gorszy, bo działa na nasz organizm jak taka powolna trucizna. Czym więc naprawdę ryzykujemy, zarywając noce? O mrocznych skutkach bezsenności. Teraz w relacji Klaudii Kowalczyk.
1: Noc nie zawsze bywa spokojna, a sen nie zawsze jest smaczny. Ponad połowa Polaków dobrze wysypia się tylko 4 dni w tygodniu, a nawet rzadziej, wynika z najnowszego badania opinii publicznej ResMed. To zaś przekłada się na wiele aspektów naszego życia. Ponad co 10 badany stwierdził, że obecna jakość snu ma negatywny wpływ na jego życie seksualne, a 15% respondentów deklarowało, że więcej niż 4 razy w roku skorzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak radzimy sobie z bezsennością?
2: Zadbać o zdrowie, odpowiednio się odżywać, by zadbać o odpowiednią ilość ruchu, a jeśli przyczyną są jakieś problemy emocjonalne, to warto zadbać o terapię.
3: Ja dobrze, po prostu dzisiaj nie spałem i poszedłem na ryby. Dlatego jak wrócę, jak zjem obiad, to jak padnę, to odeśpię.
1: A coś się udało złowić, czy ten brak snu był bez sensu?
3: Złowić się udało, tylko czemu wszystko takie małe?
1: A u pana jak jest z tym snem? Też ryby?
4: Też tak samo, ja też nie śpię, bo cały czas myślę o rybach, trzeba łowić ryby.
1: A w regeneracji organizmu pomagają też drzemki, mówi Magdalena Filcek, założycielka kawiarenki snu z Wrocławia.
5: Nie trzeba zasnąć, żeby się zregenerować, żeby mięśnie i cały nasz organizm odpoczął, umysł również. Więc 20 minut dziennie wystarczy, żeby tak odnowić sobie tą energię na resztę dnia. Ale z badań naukowych wynika, że robiliśmy też takie dłuższe badania na żołnierzach z PTSD, którzy wcześniej służyli w Afganistanie i mają ten zespół stresu bojowego. Mają problemy ze snem i oni przychodzili codziennie na takie sesje przez 10 dni. I okazuje się, że to był bardzo, bardzo dla nich kojący czas. Z dużym sukcesem, bo potem ten sen wrócił.
1: Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że sen stanowi podstawę naszego codziennego funkcjonowania.
6: Nie można bagatelizować problemów ze snem, zwłaszcza wtedy, gdy utrzymują się przez dłuższy czas. W takim przypadku warto skonsultować się ze specjalistą i poddać odpowiedniej diagnostyce.
1: Mówi Tomasz Zarzycki z ResMed.
6: Głównym winowajcą odpowiedzialnym za problemy ze snem jest stres, który wywołują praca, finanse, codzienne obowiązki. Z drugiej strony, zdaniem ponad 40% badanych, dobry sen ułatwia radzenie sobie ze stresem. No i tkwimy zatem w takim błędnym kole, ponieważ z powodu problemów ze snem jesteśmy bardziej zestresowani, co powoduje, że pogłębiają się nasze problemy ze snem. Skutki problemów ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii, mamy problemy z koncentracją, no i mamy gorszy nastrój.
1: Zdarza się jednak, że przyczyna bezsenności nie leży w nas, a obok. Prawie co piąty respondent twierdzi, że każdej nocy śpi w oddzielnym łóżku niż partner.

0: No, a drzemki jak najbardziej, tak, jak słyszałeś, wskazane.
1: Absolutnie.
0: W ciągu dnia, żeby troszeczkę bateryjki podładować.
1: Dżemka się wiąże z czym? Z dżemem, nie?
0: Mm-hmm. O, a dżem i dżemka, proszę pana. A dżem, kawa i dżemka to dopiero daje kopa, podobno.
1: No i sobie kopiemy grób językiem teraz.

0: Cocteau Twins i 7:28. No to jaka jest najbardziej absurdalna rzecz, na którą zdarzyło się Państwu zaspać przez zbyt głęboki sen? Bo tam pociąg, czy tam komunikacja, czy człowiek zaspał do pracy, to taki klasyk. No. Ale może komuś udało się zaspać na ważny egzamin, a może na własny ślub?
1: No, wiesz, to może być różnie. Można też zaspać po prostu na drzemkę, nie?
0: Na drzemkę można zaspać, myślisz, aż tak?
1: Tak.
0: No i kto jest tak naprawdę największym złodziejem snu? Bo to jest pytanie, albo co jest największym złodziejem snu? Smartfon, nadrabianie seriali w nocy, a może gonitwa myśli na temat jutrzejszych obowiązków, albo
1: może być. Wiem. Nerwy, tak. Ja myślę, że stres jest jednak największym złodziejem snu.
0: A tak się dobrze spało. No dobrze, my w każdym razie życzymy Państwu wyłącznie przespanych nocy, a mózgom zasłużonego resetu, choć z drugiej strony, jeśli szukają Państwo skutecznego sposobu na natychmiastowe podniesienie ciśnienia bez picia kawy, to zamiast zarywać noce, wystarczy po prostu spojrzeć

0: na scenę polityczną. No to co? 7:30 na naszym zegarze, to pora sprawdzić, kto na polskiej scenie politycznej będzie próbował nas wszystkich rozbudzić.
1: A nas dobudzi nasz budzik Klaudiusz Slezak po prostu. Dzień dobry, Klaudiuszu.
2: Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko.
0: Cześć, Klaudiusz.
1: A której wstałeś?
2: Pomidor.
0: Czy masz ze sobą przespaną noc?
1: No to już nie, to pytania są intymne, naprawdę.
0: Dobrze ci się spało? Ale co ty tutaj za Klaudiusza odpowiadasz? Panie, ja jemu tutaj zadaję pytanie.
1: No mówi pomidor.
2: Krótko spałem.
0: Ale to tobie odpowiedział pomidor, przepraszam bardzo.
1: A, to przepraszam najmocniej. Dobrze. Co tam dźwięczy w polityce, Klaudiuszu?
2: Wedle zasady wolę się zużyć niż zardzewieć, więc krótko śpię.
0: Tak. O, ładne.
2: Ale to nie moje. Ostatnio tak był u mnie ultramaratonista w poranku i to powiedział. To jest w ogóle coś, co ja stosuję w życiu, ale tak. Tak, to właśnie ładnie ubrał w słowa. Jeżeli chodzi o to, co działo się wczoraj wieczorem jeszcze, bo do późnych godzin wieczornych przed 24 właściwie Senat zakończył swoje obrady. Kilka godzin trwały obrady dotyczące, wydawałoby się, prostej sprawy, czyli propozycji pana prezydenta dotyczącej referendum. Referendum w sprawie odejścia od polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która to polityka, zdaniem pana prezydenta, obciąża naszą gospodarkę i trzeba by od niej odejść. Jeszcze zanim ta dyskusja w Senacie się zaczęła, to jest późne popołudnie wczorajsze, senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości oraz na ich czele, bo prosiliście o lekką pobudkę i któż może to zrobić lepiej jak nie on, czyli Przemysław Czarny.
1: Ach, nasz pancerny zając, dokładnie.
2: Przypędzili do Sejmu, żeby zrobić konferencję prasową, żeby powiedzieć, że to jest skandal, że już jest, że są takie głosy przeciwne temu referendum, bo już można przewidzieć, co się z nim staje, ale oni jeszcze apelują do resztek rozsądku, które być może gdzieś tam w senatorach Koalicji Obywatelskiej się tlą, żeby jednak wniosek o referendum poparli, no bo oni wiedzą, co się z tym wnioskiem działo, bo wcześniej komisje oczywiście musiały nad tym wnioskiem obradować, więc teraz, no kiedy już ta ostateczna faza decyzji, to oni apelują. Oczywiście pojawiły się pytania o to, kto jest odpowiedzialny tak naprawdę za ETS, Zielony Ład i za to wszystko, z czym mierzymy się także, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i Unię Europejską, bo przypomnę, że w samej Unii też jest dyskusja na temat właśnie tego ETS-u. Przypomnę, to jest taki no parapodatek, opłata dotycząca emisji CO2. Za każdą tonę wyemitowanego CO2 firmy muszą zapłacić. Co prawda to potem wraca do państw członkowskich. Nie do końca wiadomo, jak to zostało, te pieniądze wydane za czasów Prawa i Sprawiedliwości, na co zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli. I co prawda...
1: Cóż za zaskoczenie, naprawdę.
2: Tak. Większość tych decyzji była podejmowana, jeżeli chodzi o Unię Europejską, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. No to dopytywany wczoraj to Przemysław Czarnek, trochę no, przyzwyczailiśmy się już chyba do tego stylu, ale to tak na pobudkę.
3: Otóż Zielony Ład został wprowadzony zgodnie zresztą z tym, co podkreśla również Polski Trybunał Konstytucyjny, niezgodnie z przepisami prawa unijnego. Tak się niestety lewicowa, lewacka Unia Europejska zachowuje, że zamiast stosować zasadę jednomyślności, stosuje głosowanie większością kwalifikowaną niezgodnie z traktatami. Myśmy protestowali przeciwko temu, myśmy nasze zastrzeżenia wpisywali, te zastrzeżenia są wpisywane, więc proszę nie kłamać, że Mateusz Morawiecki wprowadził jakikolwiek Zielony Ład.
4: Europejska Partia Ludowa.
5: Proszę nas zapytać.
6: Zna pan, panie ministrze.
3: Chyba, że pani ma jakieś dowody na ten temat, bo ja nie słyszałem. Nie, szanowni państwo, są zastrzeżenia również w protokołach końcowych z Rady Europejskiej dotyczące Polski, możliwości sprostania celom klimatycznym Unii Europejskiej. To jest zupełnie oczywiste, byliśmy temu przeciwni.
1: No, sprostowanie czy sprostanie, to ciekawe bardzo.
2: Oczywiście to nie jest takie proste, jak chciałby to przedstawiać Przemysław Czarnek, że oni zawsze byli przeciwni. No, dość przypomnieć tutaj ich komisarza Janusza Wojciechowskiego.
1: Taki ładny klip miał, nie? Nagrany.
2: Piękny, szedł przez pola, tak, do tego zboża.
1: Z świnkami, mówił, tam żubrami, tak. Kuskami, tak, tak.
2: 21 rok, to właśnie rząd Mateusza Morawieckiego nawet głosuje za tym, że prawem klimatycznym, na którym opiera się Zielony Ład. Wtedy wstrzymywała się tylko Bułgaria, a Polska właśnie popierała te nowe przepisy.
1: To masz złe informacje, moim zdaniem, naprawdę. Pan Czarnek nie może się mylić.
2: Wcześniej, co prawda, Morawiecki wetował, to rok 19, ale potem łagodził swoje stanowisko, żeby ostatecznie dać zielone światło dla podwyższenia tych celów redukcji gazów cieplarnianych. z co najmniej 40 do 55%. Więc tutaj także to stanowisko rządu Morawieckiego było inne. Nie chciałby to dzisiaj przedstawiać Przemysław Czarnek. No oczywiście jak były już wybory, 23 rok, no to tutaj się stanowisko Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno utwardziło, a jeszcze bardziej się utwardziło w roku 25, kiedy była kampania prezydencka i Karol Nawrocki zmierzał w stronę Pałacu Prezydenckiego właśnie. No także no, ta polityka Prawa i Sprawiedliwości względem Zielonego Ładu i w ogóle polityki klimatycznej zmieniała się w zależności od tego...
1: Dojrzewała, powiedzmy jeszcze, z zielonego na czerwone, a później na czarne.
2: Okres tak, na czarne teraz już właśnie jest. A jeżeli chodzi o samą dyskusję w Senacie dotyczącą tego referendum, przedstawicielem Kancelarii Prezydenta był tym razem Paweł Szefernaker. To fragment tego, jak próbował zachęcić senatorów do poparcia do wniosku.
5: Musimy powiedzieć jasno. Pytanie referendalne nie dotyczy tego, czy należy chronić środowisko. Polska chce czystego powietrza, nowoczesnej energetyki, odpowiedzialnej polityki ekologicznej. Wiele wczoraj na ten temat także było powiedziane podczas posiedzenia połączonych komisji. Ale odpowiedzialna polityka klimatyczna nie może oznaczać polityki gospodarczej, która jest de facto samodestrukcją. Nie może oznaczać trwałego zubożenia naszego społeczeństwa. Nie może oznaczać utraty bezpieczeństwa energetycznego i przemysłowego. Obecny model unijnej polityki klimatycznej prowadzi właśnie w tym kierunku. Ta debata odbywa się w czasie, kiedy o reformie ETS-u, o reformie polityki klimatycznej dyskutuje cała Europa. Rozmawiają i w Niemczech, i we Francji, i w innych państwach Europy Zachodniej. Zastanawiają się nad tym. Komisja Europejska rozpoczęła także negocjacje związane ze zmianą w polityce klimatycznej. To jest naturalne, że na ten temat się rozmawia. Zamykają na Zachodzie kolejne miejsca pracy. Europa na tle świata pod względem emisji wygląda jak mysz przy słoniu. Jednocześnie ponosi gigantyczne koszty, gdy reszta świata zwiększa produkcję emisji.
2: Dodajmy, że potem się to wszystko przerodziło, jeżeli chodzi o dyskusję. Nawet nie w dyskusji o samym referendum, ale o dyskusję gdzieś na styku polityki energetycznej, gospodarczej. No i światowej też przy okazji była pani minister klimatu i środowiska, która mówiła, że często przywoływany przykład Chin nie jest prawdziwy, bo Chiny bardzo dużo inwestują właśnie w odnawialne źródła
1: energii.
2: Bardzo to
1: prawda, tak. Tak. One chyba liderem na świecie są, zdaje się, w tej chwili już.
2: Że oni bardzo mocno w tę stronę właśnie idą, żeby za chwilę także tam mieć u siebie rewolucję, jeżeli chodzi o także emisje i to, jak odnawialne źródła energii wykorzystują.
1: Ale idąc tropem pana Czarnka, no to lewackie Chiny, nie?
2: No tak, moglibyśmy długo spędzić na temat rozmawiania, co jest lewicowe, a co nie jest
1: tak
2: lewicowe.
1: Jest.
2: Stanisław Gawłowski to jest ten człowiek, który odpowiadał za przedstawienie stanowisk komisji. Tak to przedstawiał.
6: Pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła, podkreślam słowo, doprowadziła. Nie pytamy o przyszłość, pytamy o przeszłość. Prezydent chce zapytać o przeszłość. Doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W zasadzie to jest pytanie, na które Polacy już odpowiedzieli w wyborach parlamentarnych. Bo to jest pytanie, które dotyczy...
7: Cisza. Bardzo proszę nie przeszkadzać wystąpieniu senatora sprawozdawcy.
6: To jest pytanie, które dotyczy oceny rządu Mateusza Morawieckiego. Bo wtedy w Polsce, jeżeli mówimy o wysokich cenach, to wtedy 2,5 tysiące złotych wynosiło 1 megawattogodzina. Dzisiaj to jest 700 zł z węgla, z OZE tania, o tym będę też dalej mówił.
2: No i potem były też opinie prawników, którzy wnosili, że pytanie jest raczej niespójne, bo skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie? Więc takie też opinie prawnicy mieli o tym, że referendum. Ostatecznie skończyło się tak, jak skończyć się miało, czyli była dyskusja, senatorowie z powadze i zadumie, jak to w Senacie, zadawali różne pytania. Od chociażby na przykład pojawiło się też pytanie, czym różni się prąd wyprodukowany z OZE od prądu wyprodukowanego w elektrowni konwencjonalnej.
8: Kolorem.
2: To trzeba było tłumaczyć. No ale oczywiście skończyło się głosowaniem i propozycja pana prezydenta przeprowadzenia referendum została odrzucona. Mówiąc krótko, referendum po prostu nie będzie.
8: Cóż za zaskoczenie, naprawdę.
0: Nie, prezydent nie, chciał to... sprawdzić nastroje Polaków, a senat nie, sprawdził myślę, stan że pytanie kasy.
8: Pytanie było nastawione na to, żeby od razu na pewno uwalić to referendum, a przecież to w ogóle...
0: Ale kochany, 374 miliony złotych zostają w kieszeni.
2: Kogo? Tak, bo tyle miało kosztować.
0: No, referendum tyle miało
2: nawet
0: kosztować.
2: Nawet chyba 374 900 tysięcy.
8: No, ile mikrofonów można kupić w Stanach za to, matka jedyna. Klaudiusz, bardzo ci dziękujemy. Jak zwykle interesujące. Ty to masz ciekawe życie na tej wiejskiej, tam naprawdę.
2: Zapraszam.
8: Pozdrawiamy cię serdecznie, Klaudiusz Slezak, nasz dzisiejszy budzik.
0: I jeszcze jeden plus z tego wszystkiego wynika. Prąd nie podrożał, przynajmniej na razie.
8: No wiesz co, jak w prądzie plusy są dodatnie, plusy są ujemne. No.
0: Klaudiuszu, dziękujemy ci pięknie. Dziękuję. Do usłyszenia. Ojej, za tydzień się nie usłyszymy.
2: Nie, za dwa też nie.
8: Mówił, że nie chce zardzewieć.
0: No i widzisz, ja dlatego tutaj o tę noc nie przez panu pytam. Będzie teraz okazja się wyspać, prawda?
2: Będzie.
0: A, widzisz.
2: Chociaż nie planuję. Okazja będzie, ale nie planuję spać.
8: No to nie z każdej okazji trzeba korzystać, to jest prawda, masz rację.
0: No to do usłyszenia w takim razie za 3 tygodnie, ale jeszcze usłyszą państwo Klaudiusza oczywiście dzisiaj w popołudniowym programie, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Odpoczywaj, baw się dobrze i wracaj do nas cały i zdrowy.
2: Dziękuję.
8: Pa, pa.

0: The Rolling Stonesi i 7.46 na naszym zegarze. Polityka polityką i do polityki oczywiście jeszcze będziemy wracać po godzinie 8 razem z profesor Małgorzatą Myśliwiec i troszeczkę o Stanach Zjednoczonych sobie porozmawiamy, ale tymczasem prosiłam Państwa, aby dzielili się Państwo z nami swoimi doświadczeniami, przeżyciami, kiedy w jakich sytuacjach udało się Państwu zasnąć albo coś ważnego w życiu przespać. No i właśnie mamy taki głos słuchacza.
1: Zdarzyło się to w momencie, kiedy dawno, dawno temu przeczytałem książkę Krzysztonia Obłęd. Ta książka mi się tak spodobała, że kiedy pewnego dnia jako pilot wycieczki przyjechałem z grupą do Warszawy, wybrałem się do Teatru Polskiego, na spektakl pod tytułem Obłęd, stworzonego na bazie tej książki. I proszę sobie wyobrazić, kiedy szczęśliwy wsiadłem w fotelu, aby obejrzeć ten spektakl, obudziły mnie oklaski końcowe. Spektakl się skończył. Nie wiem, czy spałem, czy chrapałem. Niemniej jednak sprawiło mi niezwykłą przykrość, bo coś, na czym mi bardzo zależało, przeszło mi pod nosem.
0: No i kto tutaj jest winien? Reżyser za brak akcji, a może zbyt wygodny fotel?
2: No. O, normalnie kiedyś były drewniane fotele, albo się siedziało na ziemi, było okej. Ale to ja panu współczuję, bo mnie się zdarzyło kiedyś zasnąć. Czytałem całą noc 100 lat samotności, bo chciałem koniecznie dokończyć. I gdzieś tak między 4 a 5 rano przysnąłem.
0: I co?
2: Nad książką.
0: Wróciłeś do fragmentu, nad którym zasnąłeś?
2: Wiesz co, prawie do końca dojechałem.
0: Prawie?
2: Tak, prawie. Prawie tam z 3 strony zostały, czy 4. I byłem zdziwiony, że zasnąłem.
0: Ach, no wiesz.
2: No ale.
0: Na sam koniec. Jak mogłeś?
2: No wiesz co, ten koniec jest tam taki mało optymistyczny, także...
0: No, podświadomie oczywiście.
2: Mózg ale później doczytałem.
0: Swoje. Ach, no nie mam co do tego wątpliwości. 224-280-280 w sprawie snu i nie tylko. Nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji. Nasza poczta również nowy.świt, małpa, nowy świat online.
2: Mhm, dokładnie.

0: Curtis Mayfield i 7.52 już na naszym zegarze. Troszkę się Państwu dziwię, właściwie pojawiają się takie pytania, nie wiem, czy to pytania do nas, czy ktoś na serio bierze politykę Czarnka? Ja myślę, że wiele osób.
1: No pewnie, a przede wszystkim sam pan bierze swoją politykę na serio.
0: No gdyby nie brał, to
1: chyba,
0: pewnie
1: że udaje, nie, no nie
0: zgodziłby
1: wiem,
0: ale... się być kandydatem na kandydata. Więc...
1: Ksenia, naprawdę, wiesz, myślę, że każdy by chciał być zającem, do tego pancernym zającem, to w ogóle namaszczonym przez pana prezesa, wiesz, to...
0: Mówisz, że każdy by chciał. No dobrze. Pojawiają się jeszcze oczywiście wątki, po co Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych.
1: Bo mikrofon, już wiemy.
0: Mm-hmm. Bardzo drogi zresztą, o którym też się państwo rozpisują. Pan Piotr nawet napisał, że Zbigniew Ziobro do Stanów udał się po nauki, a ma to oczywiście związek. Po nauki do Donalda Trumpa. Myślę, że absolutnie nie mam co do tego wątpliwości. Tu się akurat wątek podatkowy pojawia, o którym chyba dzisiaj nie zdążymy porozmawiać z naszą gościnią, ale na pewno o militariach i o tym, co dalej z żołnierzami amerykańskimi na terenie naszego kraju. Porozmawiamy to już za chwil kilka. Przypominam, profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, pojawi się na naszych łączach, ale oczywiście w sprawach wszystkich.
1: Snu też, tak.
0: Snu, tak. I gdzie, w jakich okolicznościach państwo zasnęli, co przespali w swoim życiu. No i czy było warto, oczywiście. Cały czas mogą państwo pisać, dzwonić, informować nas o tym, co państwa w życiu dotknęło.
1: Piękna sztuka, życie jest snem Calderona.

0: Kilkanaście lat temu już, jak byłam jeszcze aplikantką, spóźniłam się poprzez zaspanie na moją pierwszą sprawę sądową, którą umożliwili mi moi nauczyciele. Ale miałam o tyle szczęście, że i sędzia na mnie poczekał, i strony, i dodatkowo wynikiem tej sprawy było to, że klienci po stronie mojej wygrali. Więc chciałabym z tą sentencją podzielić się ze słuchaczami, że czasami zaspanie prowadzi również do miłego zaskoczenia i życzę miłego czwartku.
1: No widzisz, można?
2: Taka była sentencja wyroku.
1: Możesz poprosić panią o ciąg dalszy. Ale ciąg dalszy w kwestii tej nastąpi w kolejnej godzinie.
2: Tak jest.
1: Bo musimy teraz wygaszać ten wątek pomalutku. 7:58, za chwilę serwis informacyjny, a po nim mamy nadzieję, że pojawi się nasza gościni, profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka z Uniwersytetu Śląskiego. To po godzinie 8:00.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o zagranicznych wizytach polskich ministrów. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz leci do Estonii. Tam spotka się ze swoim odpowiednikiem. Weźmie też udział w Defense Policy Conference, podczas której wygłosi przemówienie. Wydarzenie organizowane jest przez polską ambasadę. Zgromadzi przedstawicieli władz i czołowych ekspertów do spraw bezpieczeństwa z Estonii i Polski. A celem wydarzenia jest wzmocnienie współpracy w kluczowych kwestiach polityki obronnej w regionie. Dziś także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski rozpoczyna dwudniową wizytę w Szwecji. Weźmie udział w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO. A wczoraj, przypomnę, wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. Jak przekazał, najważniejszy wniosek z rozmowy z amerykańską administracją jest taki, że USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. W ciągu najbliższych tygodni szczegóły w sprawie wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem. W serwisie teraz o wizycie nowego szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Rozmawiał m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim i byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Premier Madziar zapowiedział organizację spotkania premierów państw V4 jeszcze przed końcem węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Serce Europy bije. W Europie Środkowo-Wschodniej musimy wspólnie pracować nad tym, by trwało to jak najdłużej, by jak najmocniej biło to serce. Bardzo się cieszę, że pan premier jest otwarty, by jeszcze w czasie prezydencji węgierskiej, która trwa do końca czerwca, zorganizować spotkanie szefów rządów. Dlatego też, korzystając z okazji, zapraszam pod koniec czerwca. Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek. Mam nadzieję, że Węgry też będą już niedługo, powiedział Peter Madziar. W serwisie na koniec o wydarzeniach na Litwie. Przypomnę, w pobliżu Wilna przeleciał wczoraj dron. Litewskie władze zaleciły mieszkańcom zejście do schronów. Udała się tam część najważniejszych polityków. Incydent jest traktowany jako wypadek, mówił w TVN BIS litewski minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.
1: Naturalne procedury, naturalne algorytmy, które ustanowiliśmy my wcześniej, że przy faktach, że naprawdę to może być zagrożenie dla naszych mieszkańców i dla gości Litwy, będzie ogłoszana ta procedura. Dron, najprawdopodobniej był dron, który wykorzystuje Ukraina w walkę za swoje wolność i niepodległość.
0: W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Powinniśmy się dziś spodziewać przelotnych opadów deszczu i burz, głównie na wschodzie i w centrum kraju. Na niebie zarysuje się przewaga chmur, ale też oczywiście nie zabraknie słońca. A najwięcej będzie go do południa w pasie od Mazur przez Mazowsze po wschodnie Beskidy. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, ale w czasie burz oraz wysoko w górach porywisty do 60 km na godzinę. Na wschodzie termometry wskażą dziś do 24 stopni, w centrum i na zachodzie ma być około 21, a na Pomorzu i w rejonach górskich około 18. Najchłodniej dziś nad morzem od 11 do 14 stopni.
4: A w Budżibie 18. Ale wiesz co, to teraz drugi przedostatni przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem właśnie słońca i chmur. W Kosakowie głównie chmury, w Sopocie głównie chmury, w Strzygomiu głównie słońce. W Polanicy Zdrój głównie słońce, w Jazgarzewszczyźnie burza. To ciekawe czego. Bębogórzu głównie chmury, w Polańczyku trochę chmur. Wysowa Zdrój słonecznie, Świnoujście trochę chmur, w Jastrzębiu Zdrój głównie chmury, Augustów trochę chmur, na Łęczów głównie słońce, Czaplinek trochę chmur, Busko-Zdrój słonecznie, Wapienne słonecznie i Rabka-Zdrój głównie słońce. Z pozdrowieniami dla pani Ireny z Rabki.
3: Mm-hmm. A pani Karolina w grupie patronów chwilę przed ósmą napisała: już prawie ósma, a jeszcze nie było depeszów.
4: No to będą.
3: Właśnie teraz, bo zawsze są po ósmej.

0: czwartek bez depeszów? Nie, to się jeszcze nie udało. Nie. I dopóki my tutaj będziemy, to raczej zawsze mają Państwo jeden akcent czwartkowy pewny. 10 minut po godzinie 8, no to oficjalnie czas start, trzecia godzina.
1: Tak jest.
2: Nowy świt.
0: No to zgodnie z zapowiedzią witamy panią profesor. Profesor Małgorzata Myśliwiec, politolożka Uniwersytet Śląski, dziś razem z nami o poranku. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam również słuchacze.
0: Pani profesor, czy decyzja administracji Donalda Trumpa o wstrzymaniu rotacji wojsk do polskich to jest celowe osłabienie sojuszu, czy jak twierdził J.D. Vance, decyzja ma zupełnie inne podłoże?
3: No oczywiście to jest jeden z najgorętszych tematów, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową. Z pewnością jesteśmy świadkami przegrupowania wojsk, tak bym powiedziała. Oczywiście nie tylko w tym znaczeniu dosłownym, ale także politycznym. Stany Zjednoczone, które w zasadzie od zakończenia II wojny światowej były gwarantem bezpieczeństwa Europy i myślę, że każdy, kto studiował tą historię integracji europejskiej po 1945 roku, no doskonale zdaje sobie sprawę, zresztą to jest także przypadek Polski, że na przykład przystąpienie do tego elitarnego klubu politycznego wymagało także gwarancji bezpieczeństwa. Pamiętamy przystąpienie Polski do NATO, zanim wstąpiliśmy do struktur unijnych. Pamiętamy chociażby historię Hiszpanii, która przystąpiła do NATO i szykowała się do struktur europejskich, kiedy rządzący tuż przed tym momentem socjaliści zarządzili referendum w sprawie wyjścia z NATO i jakie mogło to mieć dramatyczne konsekwencje dla tego państwa. W związku z tym rzeczywiście przez dziesięciolecia przyzwyczailiśmy się do tego, że to Stany Zjednoczone gwarantują nam bezpieczeństwo. No i najwyższy czas, abyśmy zaczęli dyskutować o tym, jak w Europie radzić sobie i być odpornym na kaprysy mocarstwa z Atlantyku.
1: Pani profesor, a co jest bardziej zaskakujące? Sposób komunikowania czy sam fakt? Bo przecież już Barack Obama zapowiadał, że będzie następowała stopniowa redukcja sił Stanów Zjednoczonych w Europie.
3: Przede wszystkim komunikacja to jest jedna sprawa, ale tylko pytanie jest takie, komunikacja do kogo bądź dla kogo skierowana. Tak? Jedną rzeczą jest komunikacja kierowana do opinii publicznej, czyli obywateli, którzy powinni w państwie czuć się bezpiecznie. No i to jest pytanie, dlaczego pewnym grupom elektoratu, bo takie można odnieść wrażenie, przekazywano informacje, że tak, jesteśmy przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych, mamy solidne gwarancje, kiedy rzeczywiście od prezydentury Baracka Obamy było wiadomo, że być może taka redukcja będzie następowała i należało się do tego przygotowywać, no ale być może to nie pozwalałoby na budowanie wizerunku przyjaciół prezydenta Stanów Zjednoczonych, przyjaciół Ameryki. No, budowanie takiej narracji ma pokazywać mocarstwową pozycję Polski, a jest to narracja bardzo mocno przesadzona.
1: Coś nie wyszło chyba tym razem.
3: Komunikacyjnie na pewno.
0: No właśnie, J.D. Vance powiedział coś, co u wielu komentatorów wywołało ciarki. Polska jest w stanie obronić się sama przy dużym wsparciu Stanów Zjednoczonych. Pani profesor, co to oznacza w praktyce? To było takie dyplomatyczne powiedzenie, damy wam jakieś narzędzia, ale radźcie sobie już teraz sami?
3: No myślę, że ta historia offsetu, historia wsparcia, no na pewno ma dwa oblicza. Z jednej strony z pewnością rozpoczęcie wojny na Ukrainie, ale jak doskonale wiemy, nie w kadencji tego prezydenta. Jasionka, ogromne wsparcie, tak, udzielane przez Stany Zjednoczone walczącej Ukrainie, a również pośrednio także te ważne gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. No i w tej chwili widzimy bardzo wyraźnie zmianę narracji. Oczywiście Stany Zjednoczone, które weszły w kolejny konflikt zbrojny, tym razem na Bliskim Wschodzie, muszą liczyć siły. No i okazuje się nagle, że Europa być może dla tego prezydenta nie jest już strategicznym punktem, choć oczywiście pamiętajmy, że Europa jako pewna baza dla wojsk amerykańskich umożliwiająca prowadzenie działań wojennych w różnych zakątkach globu nie będzie dla Stanów Zjednoczonych obojętna. W związku z tym to, co słyszymy, no, można by najdelikatniej ująć jako próba sił, próba dyplomatyczna, tak, po obydwu stronach. No i zobaczymy, jaki będzie jej efekt końcowy, co nie zmienia faktu, że faktycznie z tych słów wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych powinniśmy wyciągnąć wniosek, nasze miejsce jest w Europie i oczywiście zdolności obronne państwa, to jest jedna rzecz, no ale również to, że nasze miejsce jest w Europie, a nie w stosunkach transatlantyckich przede wszystkim, powinno chyba wybrzmieć z całą stanowczością.
0: Tylko ja się jeszcze nad jedną kwestią zastanawiam. Czy w XXI wieku kraj, który opiera całą swoją obronność na amerykańskich systemach zarządzania polem walki, satelitach, kodach źródłowych do rakiet, może być naprawdę suwerenny? Czy Stany Zjednoczone nie zmieniają tej fizycznej obecności żołnierzy na taką absolutną smycz technologiczną?
3: Pani redaktor, no to może jako przedstawicielka świata akademickiego poleciłabym, a pewnie Państwo ten research macie dobrze zrobiony, jak wyglądają nakłady w Polsce na naukę, na technologię. No właśnie, tak, słysząc Państwa reakcję, widzę, że research bardzo dobrze zrobiony jest. Oczywiście nie mówię tego jako zgorzkniała przedstawicielka świata nauki, ale rzeczywiście myślę, że tutaj mamy klucz do rozwiązania tej zagadki. Nie da się we współczesnym świecie walczyć przy pomocy konia i szabli, tak? Żyjemy już w zupełnie innych warunkach. Widzimy, jak wygląda wojna w Ukrainie, widzimy, jak wygląda wojna na Bliskim Wschodzie i brak inwestycji w kapitał ludzki, w kapitał intelektualny, no niestety mści się. Jeżeli rzeczywiście weźmiemy pod uwagę, że Stany Zjednoczone do całkiem niedawna były liderem wolnego świata, również intelektualnym, również jeżeli chodzi o rozwój technologii, o rozwój nauki, o rozwój uniwersytetów, no to oczywiście odpowiedź na pytanie pani redaktor jest tutaj oczywista, dlaczego my w tym wyścigu jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. Raczej przy pomocy ogórka kiszonego, tak, i no nie wiem, kapusty kiszonej nie jesteśmy w stanie żadnej wojny dzisiaj wygrać i należy sobie to powiedzieć z całą stanowczością.
1: Chociaż ale z drugiej strony.
3: No, być może tak, ale bądźmy realistami. Natomiast rzeczywiście to, co może jest szansą i to, na co należałoby zwrócić uwagę, Donald Trump do świata akademickiego też nie odnosi się ze zbytnim szacunkiem, co oznacza, że być może ten ośrodek intelektualny, będący jakby źródłem postępu, nowych odkryć, mógłby wrócić do Europy, no ale przy prowadzeniu takiej polityki, a nie innej, no dość, w dość czarnych barwach to widzę.
1: No właśnie, pani profesor, a jeżeli popatrzymy na Europę, bo to rzeczywiście tutaj Donald Trump celowo, niecelowo jednak wymusza pewne, pewne ruchy i przejaw myślenia, bo w Polsce na przykład jest walka, kto ma lepszy dostęp do pana Donalda Trumpa, okazuje się, że nie odbiera telefonów, a od kanclerza Merca odebrał. To w Europie kto może takim liderem zostać? Jedno państwo, więcej państw?
3: Europa musi współpracować. Jasne, że dzisiejsza wojna nie wygląda już tak jak 100 lat temu, tak? Czyli nie bez przyczyny pokazałam, może jeszcze husarza powinnam tutaj przewołać, bardzo przepraszam, tak? To może moje zaniedbanie. No, ale,
1: ale wyobraziliśmy sobie to. Także.
3: Zwróćcie Państwo uwagę na to, co pojawia się na przykład na tak zwanej odzieży patriotycznej, tak? O właśnie motyw husarza czy ułana, tak? No, ale tak to nie wygląda. Pamiętajmy o tym, że w Europie, czy w Unii Europejskiej może tak. Jedynym państwem, które posiada broń atomową jest Francja, no więc niewątpliwie prezydent Macron będzie odgrywał tutaj jedną z najistotniejszych ról. Na pewno Niemcy są tym państwem, które ma świetne uniwersytety, ma świetną myśl techniczną i niewątpliwie kanclerz Niemiec również może odgrywać tutaj rolę bardzo znaczącą. Natomiast ja bym sobie życzyła, jako przedstawicielka naprawdę dużego państwa europejskiego, aby nasi rządzący, no powiem bardzo kolokwialnie, również ogarnęli się, przebudzili i zrozumieli, że bez naszego wkładu intelektualnego niewiele osiągniemy w tym wyścigu i budowaniu tej układanki. Te moje tutaj dywagacje na temat ogórka kiszonego, tak, tudzież sznurka do snopowiązałki, nie są pozbawione sensu, bo faktycznie, jeżeli to już nie są czasy wojny na tak zwane mięso, a armatnie. Tak? To, że potrzebujemy świetnie wyszkolonej kadry, świetnie wyszkolonych żołnierzy, to nie oznacza tylko tężyzny fizycznej i umiejętności poruszania się po polu walki, ale to pole walki dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. To jest cyberprzestrzeń, to są drony, to są systemy informatyczne. No i myślę, że tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia, aby z tego wyścigu nie wypaść.
0: No właśnie, pani profesor, to spójrzmy na koniec prawdzie prosto w oczy. Czy to wszystko, co się ostatnio wydarzyło, nie jest takim robieniem dobrej miny do złej gry? No bo J.D. Vance mówi o opóźnieniu logistycznym, polski rząd o korekcie, Pentagon zapewnia, że wszystko jest w porządku. To czy ta dyplomatyczna nowomowa, jakbyśmy tego nie nazwali, nie służy jedynie ukryciu takiego faktu, że Ameryka właśnie zaczęła nam wystawiać rachunek, na który, delikatnie rzecz ujmując, nie jesteśmy gotowi?
3: No zdecydowanie tak. Przede wszystkim spójrzmy na to, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim. Początek prezydentury Karola Nawrockiego, to te obrazki i zdjęcia z gabinetu owalnego, uściski z Donaldem Trumpem, no i oczywiście odtrąbienie sukcesu, że jesteśmy przyjacielem Stanów Zjednoczonych i mamy tam fantastyczne wpływy. No może te wpływy były dobre po to, aby wysłać dwóch panów z Węgier do Stanów Zjednoczonych, ale nie na tyle dobre, aby nasi amerykańscy sojusznicy byli z nami absolutnie szczerzy. I to jest niestety pewien komunikat, który coraz wyraźniej wybrzmiewa również w polskich mediach. No i sprawa druga, jednak koalicja próbuje tutaj rozmawiać z naszymi europejskimi partnerami i to jest akurat wiadomość dobra.
0: No wie pani, gdyby polski rząd wyszedł do kamery i ogłosił panikę, to na rynkach finansowych mielibyśmy krach na Kremlu, pewnie otwieraliby szampana. No dyplomacja polega trochę na maskowaniu pęknięć, ale jednakowoż chyba wszyscy jesteśmy świadomi, co się dzieje. I w jaką stronę zmierzamy?
3: To jest sprawa jasna. Oczywiście trudno tutaj spodziewać się, że rząd będzie straszył obywateli, nie w tym rzecz. Natomiast rzecz w tym, aby rzeczywiście dokonać pewnej oceny sytuacji i tego, co rzeczywiście nam w tej chwili jest najbardziej potrzebne. Jeżeli mówimy faktycznie o obronie państwa, no to pamiętajmy, gdzie szkolą się polscy piloci, tak? Ten najnowocześniejszy sprzęt, jak już pani redaktor dzisiaj wspomniała, oczywiście pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, to tam szkolą się nasi piloci. I tymczasem na takich zasobach polegać musimy. W związku z tym to również nie rzecz w tym, abyśmy nagle oficjalnie i głośno zerwali stosunki transatlantyckie. To dopiero byłby ogromny błąd. Natomiast rzeczywiście ta umiejętność odnalezienia się w tej trudnej, jakby na to nie spojrzeć, sytuacji, trudnej i politycznie, trudnej geopolitycznie, bo to również nie jest bez znaczenia w tej całej sytuacji, jest kluczem do tego, aby zaplanować pewną strategię. Jak powinno to wyglądać w najbliższych dziesięcioleciach?
1: To jeszcze, pani profesor, muszę zapytać z punktu widzenia polityki, politolożki, jaki sygnał jest wysłany do Polaków przez rząd Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Donalda Trumpa, który wpuścił na wizie dziennikarskiej byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Ziobrę?
3: No oczywiście nie znamy kulisów i być może nie poznamy kulisów całej tej operacji, jak to zostało przeprowadzone, jak to zostało zrobione. To będzie bardzo kłopotliwa sytuacja zarówno dla obecnie rządzącej koalicji, bo na ministrze Siemoniaku wielu komentatorów i polityków nie zostało, szczególnie opozycyjnych, nie zostawia suchej nitki za to, że do tego dopuszczono. To jest sprawa pierwsza. Z drugiej strony to paradoksalnie też może trochę komplikować sytuację polityków amerykańskich, no bo i relacje z Polską jako partnerem europejskim i relacje z Polonią może nie są dominującym nurtem amerykańskiej polityki, ale rzeczywiście przyjęcie takich uciekinierów zawsze budzi polityczne emocje i to emocje dosyć skrajne. Ja bym troszeczkę to porównała do tego, co wydarzyło się w Europie, kiedy z Hiszpanii uciekł Carles Puigdemont, tak, i wszystkim grał na nosie w Brukseli, a ostatecznie jeszcze został europosłem i rzeczywiście tych politycznych kłopotów Hiszpanii przysporzył. No i myślę, że tutaj sytuacja będzie analogiczna. Były minister sprawiedliwości, który przy pomocy amerykańskiej ucieka do Stanów Zjednoczonych, staje się reporterem jednej z prawicowych telewizji i gra na nosie obecnej władzy, na pewno będzie pewnym problemem bardzo dobrze rozgrywanym w kampanii wyborczej.
1: Po co to Amerykanom? Nie wiadomo.
3: No, Biorąc pod uwagę tematykę, która w przestrzeni publicznej i polityki amerykańskiej się pojawia, to jednak nie jest temat pierwszorzędny. W związku z tym, dlaczego tak się stało, być może dowiemy się po jakimś czasie. No nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o wpływy amerykańskie w Europie, one się mocno skruszyły, szczególnie w momencie zwycięstwa Petera Madziora na Węgrzech. A zatem być może Prawo i Sprawiedliwość, prezes Kaczyński, jego akolici, to ostatni bastion trumpizmu w Europie. No i czy rzeczywiście uda im się odnieść sukces w 2020?

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No i to jest ten moment właśnie, kiedy Jakub musi się oderwać od drążków, sztangi.
2: Ciężko mnie było oderwać.
1: Tak jest.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jakub Jędras, Ostra gra. Oglądałeś Aston Villę wczoraj?
2: Nie. Przyznam, że
1: to
2: nie.
1: Dziękujemy.
2: Ale śledziłem jednym okiem gdzieś relacje z tego meczu rzeczywiście. Więc jeżeli pragniesz, Mirku, zacząć od Aston Villi, to zaczniemy. Bo mieliśmy polski akcent.
1: Tak, no właśnie, no Matty Cash,
2: nasz reprezentant. Zwycięzcą Ligi Europy w barwach właśnie Aston Villi.
1: Chyba 13 albo 17 już piłkarz polski, który ma puchar Europy jakiś.
2: No właśnie. Któryś z europejskich pucharów w każdym razie, tak. Rzeczywiście wczoraj Aston Villa w finałowym meczu w Stambule, trzeba powiedzieć, bez większych problemów pokonała niemiecki Freiburg.
1: To prawda.
2: Ta wygrana 3-0 bezdyskusyjna, a drużyna z Birmingham pod wodzą Unai Emery'ego,
1: który potrafi wygrywać ewidentnie te puchary.
2: Tak. Z Matty Cashem, który, dodajmy, rozegrał cały mecz, więc był tutaj jedną z podstawowych postaci swojej drużyny. Dla Aston Villa to jest drugi triumf w europejskich pucharach po wygranym Pucharze Europy w 1982 roku.
1: Panie.
2: Trochę czasu minęło.
1: Druga połowa XX wieku. Tak jest. To pamięta.
2: Sporo czasu minęło. No Aston Villa jest ewidentnie na wznoszącej w lidze, w Premier League też w czołówce.
1: No właśnie, tam jest coś takiego, że jak będą na tej czwartej pozycji, to wtedy nasze drużyny będą miały łatwiejszą drogę.
2: Tak, to jest cała układanka, więc też będziemy śledzić oczywiście to, co będzie działo się w ostatniej kolejce Premier League w najbliższy weekend. No a Liga Angielska, nie jest to nowością ani tajemnicą, najsilniejsza w Europie, tak. Ma szansę na, jak to będzie, triplet, tak? Jak jest dublet, dwa zwycięstwa, tak, to dublet, to tak. Trzy to triplet, bo w finale Ligi Konferencji mamy jeszcze Crystal Palace, a w finale Ligi Mistrzów Arsenal, przecież świeżo upieczonego mistrza Anglii.

0: Więc rzeczywiście tutaj Liga Angielska może zdominować w tym roku.
1: No to na to wychodzi.
0: Właściwie już zdominowała.
1: W zasadzie to już, jeżeli mają tak, że jeden zdobyty, dwa do pretendowania, to naprawdę Hiszpanie w odwrocie.
0: Tak jest. No dobrze, ale chwilkę o siatkówce sobie porozmawiamy, bo polscy siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny, długo wyczekiwany przez wielu. Zanim się zacznie Liga Narodów w czerwcu, zanim się rozpoczną Mistrzostwa Europy też we wrześniu, no to ten czas teraz na zapoznanie się trenera z formą zawodników, których powołał do reprezentacji. No i biało-czerwoni na inaugurację towarzyskiego turnieju Silesia Cup w Sosnowcu i w Katowicach, w pierwszym z tych miast wczoraj przegrali z Serbami 2-3 po tiebreaku niestety. No ale selekcjoner Nikola Grbić zaskoczył młodym składem, w tym debiutantami. Trzech debiutantów wyszło w podstawowym składzie. Jakub Kiedos, Jakub Majchrzak i Bartosz Fijałek. Poza tym też grali bardzo młodzi zawodnicy. Nie było wczoraj wielkich gwiazd polskiej siatkówki w tym składzie.
1: Całkiem nieźle im to szło, naprawdę.
0: A mimo wszystko całkiem nieźle im szło. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, młodzież sobie radziła nieźle, toczyła wyrównany bój z Serbami. Równie dobrze mogło się to skończyć zwycięstwem Polaków, bo w tiebreaku przegraliśmy 14-16, więc to rzeczywiście o włos,
1: tak.
0: Ale są kolejne mecze. Jeszcze Silesia Cup. Polska zagra z Ukrainą w piątek o 20 i z Bułgarią w sobotę również o 20. Więc no, ci, którzy się interesują siatkówką, z pewnością będą śledzić formę naszych reprezentantów. Tenisowe dobre wiadomości do nas przyszły wczoraj z French Open, właściwie z kwalifikacji do French Open, bo sam turniej na kortach Rolanda Garrosa, ten turniej główny, rozpocznie się w niedzielę. Ale bardzo blisko tego turnieju głównego jest Maja Chwalińska, bo w drugiej rundzie eliminacji pokonała gładko francuskę Carole Monet 6-0, 6-1. I dzisiaj już o 11 decydujący mecz o wejście do tej drabinki głównej. Rywalką Maji Chwalińskiej będzie Holenderka Susan Lammens. No i jak dobrze pójdzie, to w singlu będziemy mieli aż 4 reprezentantki, więc...
1: Trzymamy kciuki.
0: Więc będzie co, czym się
1: fajnie
0: emocjonować.
1: Tak,
0: no niestety wczoraj odpadła w kwalifikacjach Katarzyna Kawa, uległa w dwóch setach Amerykańce Claire Liu. No i cóż, będziemy czekali na ten mecz dzisiejszy, potem na losowanie drabinki głównej i już od niedzieli te emocje. Rzeczywiście, dodam jeszcze, że oczywiście Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak też grają.
1: Tak
0: więc
1: jest.
0: Polaków jak mrówków w tym roku.
1: Obsiedliśmy Rolanda Garrosa. Tak.
0: Ja zawsze wspominam czasy sprzed 30 lat, że tam ciężko było znaleźć jakiegokolwiek polskiego zawodnika gdzieś w tych drabinkach głównych, więc...
1: Proszę pana.
0: Doceniajmy, cieszmy się tą chwilą.
1: Rozwój jest naprawdę widoczny. A w Lidze Czajniczków coś się dzieje?
0: Czajniczków nie, ale w hokeju się dużo dzieje, na lodzie. Też na lodzie, bo trwają Mistrzostwa Świata Elity.
1: To prawda.
0: Wczoraj mówiłem o świetnej serii 3 zwycięstw Austriaków na tych mistrzostwach hokejowych, ale kryzys przyszedł w meczu numer 4. Miejsce w szeregu pokazali im gospodarze, czyli Szwajcarzy. Aż 9-0 wygrali. Wynik czysto hokejowy.
1: Czysto hokejowy.
0: Tak wysokiej wygranej w tych mistrzostwach jeszcze nie mieliśmy. Zdecydowanie bardziej zacięty był drugi mecz w grupie A. Broniący tytułu Amerykanie wygrali z Niemcami 4-3, ale dopiero po rzutach karnych. No i dla naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, to dopiero pierwszy punkt w tym turnieju. Na razie im idzie nie najlepiej, ale oni się nie muszą martwić, że spadną, bo w przyszłym roku są gospodarzami Mistrzostw Świata Elity, więc mają miejsce zapewnione. Mogą sobie eksperymentować. Natomiast w grupie A obok Szwajcarów niepokonani są też Finowie, którzy dziś zagrają z Łotwą. Za to w grupie B Słoweńcy nie potrafili znaleźć patentu na Szwedów. Słoweńskie Rysie przegrały aż 0-6 z 3 koronami. Nie zawiedli Czesi, którzy wygrali 3-1 z Włochami. No i w tabeli prowadzą Czesi, ale Kanadyjczycy i Słowacy dopiero dziś rozegrają swoje 4 mecze. Pierwsi z Norwegami, drudzy z Duńczykami.
1: No i się dopiero rozkręca.
0: Powoli się to rozkręca. No. Przypomnę, że z każdej z grup, w której jest po 8 zespołów, awansują po 4 do ćwierćfinałów, no i dopiero wtedy się zacznie prawdziwa...
1: Młódzka.
0: Prawdziwa młódzka. Tak, dobrze to określiłeś. Na polskich parkietach koszykarskich, już bez twardych pierników, co ustaliliśmy jakiś czas temu.
2: Smuteczek.
1: Szkoda, tak.
0: No ale poznaliśmy wczoraj pierwszych półfinalistów Mistrzostw Polski. Orlen Zastal Zielona Góra pokonał Kinga Szczecin po raz trzeci, tym razem 86-80. A przypomnę, że Szczecinianie zakończyli rundę zasadniczą na drugim miejscu, za to Zielonogórzanie byli dopiero na siódmym. Więc
1: magia playoff.
0: Czy traktujemy to w kategoriach niespodzianki? No może takiej lekkiej, rzeczywiście. Wciąż nie wiadomo, czy do czołowej czwórki dostanie się Śląsk Wrocław, czy Arka Gdynia, bo wczoraj wrocławianie mogli już zapewnić sobie awans, ale przegrali 84-86 i szczęścia będą szukali w sobotę we własnej hali. Mhm. Dzisiaj mecze MKS Dąbrowa Górnicza Legia Warszawa oraz Dziki Warszawa Energia Trefl Sopot. I w obu parach na razie górą są zespoły ze stolicy, prowadzą po 2-1, więc już dziś mogą sobie rzeczywiście też zapewnić awans do półfinałów.
1: A mecze są w Warszawie czy w Sopocie?
0: Pierwszy z nich jest w Dąbrowie Górniczej, a drugi w Warszawie. Dziki grają w Warszawie. Tak.
1: No.
0: Giro d'Italia trwa.
1: To prawda.
0: Wielkie ściganie, 3,5 tysiąca kilometrów. Hmm. Zaczęło się w Bułgarii, teraz już od
1: tygodnia
0: no, we Włoszech. No i jadą panowie rzeczywiście, walczą o zwycięstwo. 11 etap wygrał Jonathan Narváez, Ekwadorczyk. Przyjechał na metę wraz z Hiszpanem Enriquem Masem, 11 sekund przed kolejną trójką zawodników i blisko 3,5 minuty przed peletonem. No ale w tym peletonie w trzeciej dziesiątce sobie spokojnie obok siebie przyjechali pilnujący się nawzajem lider wyścigu Afonso Eulalio i Jonas Vingegaard, który go goni w tej klasyfikacji generalnej. Mogli sobie pozwolić na tę stratę 3,5 minuty, bo to nie zaburzyło czołówki, zaburzyło, że tak powiem, miejsc w czołówce, tak? Nie przyniosło to żadnych zmian. Vingegaard, Duńczyk, wciąż ma 27 sekund straty do Portugalczyka. Dzisiaj 12 etap, 175 km z Imperii do Novi Ligure. A na mecie w Novi Ligure, to dla ciebie, Mirku, informacja, pełne słońce i 28 stopni dzisiaj.
1: Wow. Naprawdę. Dolce Ferniente, tylko że nie na rowerze, nie?
0: Już po rowerze będzie na pewno zawodnikom milej.
1: No pewnie.
0: Usiądą sobie i...
1: Przy focacci.
0: Tak, przy focacci. Zgadza się. Znacie taki sport, który się nazywa soka?
2: Ja nie.
1: Nie?
0: Soka. To jest taka sześcioosobowa odmiana piłki nożnej.
1: No, sokera, tak?
0: Na mniejszym boisku w sześciu się gra. No i Polacy są tutaj bardzo silni. Bronią tytułów Mistrza Europy, który wywalczyli rok temu w Kiszyniowie, a teraz się rozpoczęły mistrzostwa w Tiranie.
1: To jest na świeżym powietrzu czy w hali?
0: Na świeżym powietrzu. Mhm. I nasi piłkarze po pierwszej połowie przegrywali z Czarnogórą 0-1, ale po przerwie pokazali moc, strzelili 4 bramki, żadnej nie stracili. 2 gole strzelił niezawodny Norbert Jaszczak, to jest taka gwiazda soka, nasza Polska.
2: 4 strzelili, żadnej nie stracili, tak?
1: W drugiej połowie. Tak, do przerwy 0-1.
0: Tak, z nawiązką.
2: Rzadkość.
0: Tak, tak, bardzo dobrze grali. W pierwszej fazie tych mistrzostw jeszcze 2 grupowe mecze czekają biało-czerwonych. Dzisiaj z Irlandią, jutro z Bułgarią. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów, żeby awansować do fazy pucharowej. No i ode mnie to chyba wszystko dzisiaj. Wiem, że jeszcze mamy tutaj uzupełnienie.
2: No jasne, piernikowe serwisy, jak zwykle mamy od pana Włodzimierza, za który bardzo dziękujemy.
0: Bardzo czekamy zawsze.
2: Bardzo czekamy, dokładnie. W szóstej kolejce Ekstraligi Żużlowej KS Toruń przegrał we Wrocławiu ze Spartą 38-52 i spadł na 4. miejsce w tabeli.
0: To był weekend, tak?
2: Mm-hmm. Za to Laskarze Pomorzanina pokonali groźną drużynę Politechniki Poznań i są wiceliderami Superligi. A poza tym dzisiaj w Toruniu na nowo otwartym boisku rozpoczyna się międzynarodowy turniej hokeja na trawie. Euro Hockey Club Challenge.
0: Tak, no i właśnie hokej na trawie to są ci Laskarze.
1: Laskarze, ktoś tak, z państwa tak. A Katarzynki jak tam? Nie ma.
0: Odpoczywają. Sezon. Tak, do następnego sezonu się powoli przygotowują. Pewnie na urlopach na razie.
1: No to dobrze. To dobrze. Kuba Jędras, bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Możesz wracaj wrócić do sztangi, dokładnie.
0: Dobrze, tak, do piłki lekarskiej.
1: Tak. Dobrze. No cóż, a my czekamy na przylot pewnej papugi.
2: Tak, to prawda. Dzisiaj temat poważny, proszę państwa, bo porozmawiamy właściwie z mecenas Anitą Swachą o dramacie, który rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami wielu polskich rodzin. Rodzica, którzy z bezsilności pytają sąd o możliwość zrzeczenia się praw do dziecka. Opowiemy o nastolatkach, którzy potrafią zmanipulować psychologów, podczas gdy we własnych pokojach terroryzują i rodzeństwo, i rodziców. Jakie konkretnie kroki prawne może podjąć taki zdesperowany rodzic, żeby ratować resztę rodziny? O tym już za chwilę w naszym kąciku Ruda Papuga.

0: 8.44 na naszym zegarze. W oczekiwaniu oczywiście na mecenas Anitę Swachę. Wczytujemy się jeszcze w to, co Państwo do nas piszą. Państwo dzielą się oczywiście kwestiami związanymi właśnie z podróżowaniem i kiedy sen spowodował, że na przykład przejechali Państwo stację, ale pani Karolina między innymi napisała do nas, opisała właściwie historię, jak się domyślam, sprzed jakiegoś czasu, bo pisze, że to było na studiach. Wybraliśmy się do Krakowa na majówkę. Nie przewidywaliśmy jednak, że pociąg powrotny okaże się niezwykle popularny. Kiedy pasażerowie rzucili się na miejsca, zrezygnowałam z poszukiwań tych w przedziale na rzecz rozkładanego siedzenia w korytarzu. Właśnie ukazała się trzecia część trylogii Millennium. Wkomponowałam się na te kilka godzin w szwedzki kryminał. Nie zauważyłam, kiedy dojechaliśmy do celu. Okazało się, że został mi rozdział. Doczytałam między 3 a 4 i następnego dnia rano poszłam na zajęcia.
1: Proszę
0: takie
1: bardzo.
0: To wciągające tak, było. Jest. Bardzo dziękujemy za te wszystkie historie, które pojawiają się za sprawą snu i mam nadzieję, że Państwo dobrze spali i że już wyspani, bo temat przed nami bardzo poważny.
2: Ruda papuga.
0: No to oznacza, że mecenas Anita Swacha już razem z nami w studiu. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Choć temat przed nami niezwykle trudny. Pani mecenas, w przestrzeni publicznej co jakiś czas przetaczają się dyskusje o rodzicach, którzy zrzekli się praw do własnego dziecka, bo nie byli w stanie poradzić sobie z jego skrajną agresją, brakiem empatii czy manipulacjami. No to zacznijmy od tej podstawy, która również przewija się w tych mediach społecznościowych. Czy w polskim prawie można po prostu pójść do urzędu, pójść do sądu i zrzec się prawa do dziecka?
3: Proszę Państwa, reklamacji nie uwzględnia się.
4: Jednak.
3: Jesteśmy rodzicami i tak en bloc, że nam się to dziecko jednak nie podoba, albo że my się rozmyśliliśmy, już nie chcemy być rodzicem i nie chcemy tych ciężarów rodzicielstwa.
0: Oczywiście. Nie radzimy sobie.
3: Oczywiście oprócz tych dobrych rzeczy, również tych złych, nie chcemy ich doświadczać, to tak to nie działa niestety, tak? Żaden urząd nie zwolni nas z rodzicielstwa, z obowiązków, które wiążą się z macierzyństwem, ojcostwem, z tym, co nam, że tak powiem, z urodzeniem dziecka przychodzi. Natomiast są sytuacje, w których możemy liczyć na wsparcie i pomoc, bo rzeczywiście z różnych względów to nasze dziecko staje się, to tak dla mnie jako matki bardzo trudne, żeby o tym mówić, staje się naszym największym wrogiem. Mhm. Czasami z własnej woli, czasami zupełnie poza swoją kontrolą, zupełnie różnych powodów, ale tak się może wydarzyć. Sąd nas en bloc nie zwolni z bycia rodzicem.
4: A do jakiego roku życia dziecka w Polsce uznawane jest dziecko jako dziecko?
3: No wciąż do 18, bo jest to dziecko, tak? Mhm. Natomiast to jest znowu później kwestia tego, o czym my rozmawialiśmy. Tej ewentualnej alimentacji, wsparcia dziecka później, jeżeli ono jest niewydolne w tym jego życiu, bo ta niewydolność może wynikać z różnych względów. Z choroby psychicznej na przykład, z choroby fizycznej, albo też właśnie z takich zaburzeń, które de facto nie są chorobą psychiczną, ale nie pozwalają funkcjonować w społeczeństwie.
0: No i właśnie do tego teraz nawiążę, bo te statystyki są niestety bezwzględne. Badania populacyjne wskazują, że na klasyczne zaburzenia zachowania cierpi od 2 do 5% dzieci i młodzieży, a w tej grupie od 10 do 30% wykazuje specyficzny podtyp, czyli chłodny, głęboki chłód, brak empatii, instrumentalne posługiwanie się agresją czy brak poczucia winy. Co w takim razie, pani mecenas, dzieje się w sytuacjach kryzysowych? No, mówimy o przypadkach, gdzie nastolatek terroryzuje domowników, a rodzice autentycznie boją się o życie swoje, o życie drugiego dziecka. Jakie mają opcje prawne?
3: Proszę Państwa, sama miałam w swojej kancelarii taką sytuację, gdy mama 13-latka przyszła i powiedziała: pani mecenas, my chcemy, żeby sąd zabrał go do ośrodka, bo my nie dajemy sobie rady. My chcemy, żeby nasz syn był w ośrodku wychowawczym. I rzeczywiście tak też się stało. Składaliśmy wniosek do sądu rodzinnego i opiekuńczego, do tego wydziału, który się tymi nieletnimi zajmuje, i na wniosek rodziców, po zbadaniu oczywiście, przeprowadzeniu postępowania, bo to nie jest tak, że ja nagle mówię: dobra, już mnie mnie ten małolat tak wkurza, że niech go tam do tego ośrodka zamkną. To jest, słuchajcie, proszę państwa, proces. To jest postępowanie, w którym sąd będzie wspierał się na pewno specjalistami. Psychiatria, psychologia. Będzie badał, czy rzeczywiście wywiadem w szkole, wywiadem kuratora. To też nie zadzieje się tak od razu, że to dziecko w tym ośrodku zostaje umieszczone. Ale na pewno rodzina może liczyć na wsparcie. Jakie? Takie, że jeżeli ja czuję, że coś się dzieje złego z moim dzieckiem, to ja mogę się zwrócić do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, o przyznanie wsparcia kuratora, o przyznanie wsparcia asystenta rodziny, o to, żeby na przykład pomóc nam w tym psychologicznym aspekcie, czyli terapie wszelkie, czyli konsultacje psychiatryczne, bo być może moje dziecko jest na tyle zaburzone, mogą być to nawet psychopaci tak naprawdę, o których my możemy nie mieć pojęcia, że to, że nasze dziecko jest chłodne, wyrafinowane, że dokucza młodszemu bratu czy siostrze, to, że dokucza zwierzętom, tak, dokładnie, to, że manipuluje jednym z nas albo wspólnie, i tutaj się kłania porozumienie między rodzicami i współpraca, to może być spowodowane tym, że on jest po prostu psychopatą, a my o tym nie wiemy. I tutaj musimy sięgnąć po narzędzia takie, które pomogą nam jako rodzicom dalej wykonywać tą władzę rodzicielską. I oczywiście ta władza może być czasowo ograniczona, na przykład poprzez nadzór kuratora, albo na przykład poprzez skierowanie całej rodziny na terapię. Może być też właśnie w najgorszym wypadku w ten sposób zabezpieczone to wykonywanie władzy, że ten dziecko rzeczywiście tymczasowo trafi do tego ośrodka wychowawczego po to, żeby między innymi zabezpieczyć pozostałe rodzeństwo albo tych rodziców.
0: Czyli jeśli taki zdesperowany rodzic będzie wnioskował na przykład o umieszczenie dziecka w placówce, to nie oznacza, że automatycznie zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej.
3: Absolutnie nie, bo to absolutnie to jest tylko tymczasowa rzecz, to po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie państwo, że my jako rodzice jesteśmy wydolni do sprawowania tej władzy w ocenie sądu, ale potrzebujemy wsparcia, czyli tego instytucjonalnego, które pozwoli nam to dziecko wychowywać.
0: To z pani doświadczenia zawodowego wrócę troszeczkę do tego, o czym pani już powiedziała. Czy rodzice dzieci z zaburzeniami, z pogranicza psychiatrii, kryminologii dostają od państwa, ale takie realne wsparcie. I pytam o to, bo z relacji wielu rodzin, z tego co już sobie poczytałam, wyłania się jednocześnie taki czarny obraz. Szpitale odsyłają do szkół, szkoły do poradni, a poradnie bezradnie rozkładają ręce. No i co ten rodzic ma zrobić?
3: Tak, w świecie idealnym to powinno działać automatycznie, najszybciej i tak dalej, ale jesteśmy w realiach, jakich jesteśmy, jak w każdej innej sprawie, o której tu wielokrotnie rozmawiamy, to postępowania bywają przewlekłe, te instytucje działają opieszale i nie ma idealnych rozwiązań. Narzędzia teoretycznie są, ale czy to wsparcie jest realne? Łatwiej na pewno jest osobom, które mogą z automatu skorzystać ze wsparcia w prywatnych placówkach, tak, jeżeli chodzi o psychiatrię, psychologię. No, ale tu moglibyśmy popcorn otworzyć, proszę państwa, dyskutując o naszym systemie i o wsparciu rzeczywistym i problemie psychiatrycznego wsparcia dzieci i młodzieży. Teoretycznie narzędzia istnieją, praktycznie jest z tym gorzej, ale ja cały czas, wiecie państwo, ja to jestem jednak niepoprawną romantyczką i cały czas uważam, że jak chcemy, to możemy, tak? Natomiast bywa trudno, ale nie są zupełnie pozostawieni sobie. Rzeczywiście jest tak, proszę państwa, że jeszcze jest jeden problem, który ja obserwuję. Poczucie wstydu rodziny i rodziców.
4: No tak.
3: My zanim poprosimy o tą pomoc, to wszystko pod dywan, wszystko za zamkniętymi drzwiami, a może coś z nami jest nie tak. Może my to dziecko za bardzo mu pozwalaliśmy w dzieciństwie, albo za mało mu pozwalaliśmy w dzieciństwie, albo rzeczywiście to jest problem może jak naszej rodziny, bo się kłócimy. Nie bierzemy pod uwagę tego, że powinniśmy mówić wprost. Nasze dziecko ma zaburzenia psychiczne. Powinniśmy to zdiagnozować. My staramy się to załatwić po swojemu, a jak już dochodzi do ekstremalnych historii, to jest niestety tak, że bywa późno. To, że rodzice czasami starają się to dziecko umieścić w tym ośrodku już w ostateczności, tak, wychowawczym, to, że dziecko na skutek demoralizacji może trafić do ośrodka poprawczego finalnie, tak, to jest też nasza obawa jako rodziców i też taką mam, gdybym była mamą takiego dziecka z problemami, pewnie byłaby to pierwsza obawa, że niestety historia tych dzieci jest taka, że to potem stają się moi klienci karni. Ja mam takie doświadczenia, że gdzieś ten proces resocjalizacji, wsparcia i wychowania powoduje nie takie pozytywne skutki, jakich się spodziewamy, tylko idzie to w taką stronę, że te dzieci potem idą już tą ścieżką taką właśnie, niekoniecznie zgodnie z prawem i niekoniecznie wracają do tych rodziców, którzy w tej pomocy potrzebowali.
4: Pani Mecenas, a jak to jest przy rozwodach? Bo o tym często rozmawiamy. Dzieci zostają, załóżmy, z matką, jest ojciec, o umieszczeniu takiego dziecka z zaburzeniami musi być zgoda obydwojga rodziców?
3: Jeżeli mają pełnię władzy rodzicielskiej, to oczywiście tak. I jeżeli jest problem z tą zgodą, czyli jedno z drugim niech może się porozumieć i mówi, że nie, to oczywiście sąd rodzinny wyda zgodę zastępczą. Tylko ja za każdym razem mówię, proszę państwa, te sądy rodzinne są tak tkane tymi sprawami, tak są zasypane, że jeżeli będą nasze sprawy bieżące, tak ważne dla naszych dzieci, za nas musiały rozwiązywać, to doprowadzi to do tego, że jednemu z rodziców ograniczą władzę i pozostawią decydowanie jednemu z nich, dlatego że to jest dla sądów nie do przerobienia, żeby z każdą decyzją dotyczącą dziecka tą decyzją zajmował się sąd. Przy rozwodzie jest jeszcze, słuchajcie, jedna rzecz, co ja zauważam, że jeżeli jest konflikt między rodzicami i te dzieci z różnych przyczyn, też okołorozwodowych, popadają w kłopoty psychiczne, to bywa, że ten rodzic, z którym dzieci mieszkają, bojąc się zarzutów z drugiej strony, że jesteś niewydolną matką, niewydolnym ojcem, ukrywają tę historię. I nie proszą o pomoc, nie reagują w odpowiednim momencie i spotykamy się z sytuacją, że dochodzi do tragedii w szkole, dochodzi do samookaleczenia, prób samobójczych, do takich ekstremalnych historii, które gdyby ci rodzice traktowali się poważnie, nie musiałoby dochodzić. Ja zawsze mówię, dzieci poza nawias konfliktu.
0: Tam jeszcze jest trudna sytuacja, pani mecenas, bo z tego, co czytam w psychologii klinicznej, unika się potocznego określenia mały psychopata. Jednak ten mechanizm działania struktur mózgowych u dzieci z pewnymi cechami jest bardzo podobny do dorosłej psychopatii. Te dzieci potrafią być urocze, wręcz magnetyczne poza domem, a w szkole, w gabinecie u psychologa. No właśnie, i przez to nikt nie wierzy też maltretowanym rodzicom bardzo często. Jak w takiej sytuacji przekonać sąd, że sytuacja w domu jest naprawdę krytyczna?
3: Jakie jest magiczne słowo w postępowaniach? Dowody. Proszę państwa, nagrywamy, robimy zdjęcia, robimy notatki. Mhm. Jeżeli nagle mój uroczy synek, który jest po prostu duszą towarzystwa w klasie, którzy kochają wszystkie ciocie w przedszkolu, wpada w szał, demoluje meble, rzuca zabawkami, trzeba się chować w łazience przed nim, bo biega z nożem po domu i tak dalej, i tak dalej. My musimy po prostu to sądowi pokazać, bo szczególnie w przypadku małych dzieci jest to czasami kwestia, no jest niegrzeczne, bo nie stawialiście granic od małego i tak dalej, i tak dalej. Każdy próbuje diagnozować za nas i za specjalistów. I to, i z czym my pójdziemy do sądu, to jest materiał, który będzie nam potrzebny do tego, żeby rzeczywiście raz, że udowodnić, że coś to dziecko ma problem, bo żebyśmy mieli jasność, to wszystko ma służyć pomocy naszym dzieciom. Te dzieci mają problem realny. Rzeczywiście jest tak, że ten problem psychiatrii jest teraz tak ogromny z tego powodu, że coraz więcej jest takich trudnych rozwodów, rozstań i tak dalej, a B, to jest kwestia tego, że my diagnozujemy wszelkie spektra. Kiedyś tego nie nazywaliśmy. Kiedyś byłeś łobuzem, tak? A teraz rzeczywiście, dokładnie, są spektra, w których dzieciom możemy pomóc, więc traktujmy to jako narzędzia pomocy naszym dzieciom, nie wstydu rodziców, nie, że tak powiem, krytyki z naszych rodzin, że jak to wy sobie z dzieckiem nie dajecie rady i do sądu go podaliście, własnego syna, tak? Bo też jest taka stygmatyzacja.
4: To jest mocny stygmat, to prawda.
3: Dokładnie. Myślmy o tym jako realna pomoc naszym dzieciom.
0: Z jednej strony ochrona dzieci, a z drugiej strony także dorosłych, tak? Przed sprawcami, którzy często są nieletnimi. O tym też musimy pamiętać. Pani mecenas, bardzo dziękuję.
4: Wielkie dzięki. Mecenas Anita Swacha, Ruda Papuga nasza. I zapraszamy za tydzień.
3: Dziękuję bardzo.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Najważniejszy wniosek z rozmowy z amerykańską administracją jest taki, że USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, przekazał po rozmowach w Białym Domu wiceminister obrony. Cezary Tomczyk spotkał się z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. A sytuację komentowała na naszej antenie profesor Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego.
1: Z pewnością jesteśmy świadkami przegrupowania wojsk, tak bym powiedziała. Oczywiście nie tylko w tym znaczeniu dosłownym, ale także politycznym. Stany Zjednoczone, które w zasadzie od zakończenia II wojny światowej były gwarantem bezpieczeństwa Europy. Najwyższy czas, abyśmy zaczęli dyskutować o tym, jak w Europie radzić sobie i być odpornym na kaprysy mocarstwa z Atlantyku.
0: Dziś wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Estonii, gdzie spotka się ze swoim odpowiednikiem. Występuje także podczas konferencji dotyczącej obronności. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski rozpoczyna dwudniową wizytę w Szwecji, gdzie weźmie udział w nieformalnym spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO. Prokuratura Krajowa przekazała informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. 9 maja wyleciał on z Mediolanu do Nowego Jorku.
2: Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów. Tutaj specjalnie zrobiłem cytat, natomiast należy to rozumieć w ten sposób, że członka zagranicznych mediów z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą być to polskie media. Natomiast nie informujemy bardziej szczegółowo. Tak jak wskazałem, nasze możliwości są nieco ograniczone, przede wszystkim z uwagi na brak poszukiwań międzynarodowych. To ogranicza możliwości i środki z oczywistych powodów, pomimo tego, że od 10 lutego o wydanie ENA wnioskowaliśmy.
0: Przekazał prokurator Przemysław Nowak. W sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych zeznania złożył wczoraj szef TV Republika. Prokurator Nowak poinformował, że Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, zasłaniając się przy tym tajemnicą dziennikarską. Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Jestem wśród przyjaciół, ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali, zapewniał opozycjonista, przemawiając w Izbie Wyższej.
3: I za to jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Chcę powiedzieć też jedną bardzo ważną, bardzo istotną moim zdaniem rzecz. Na co dzień bardzo mocno się różnimy. Mamy różne poglądy polityczne, ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Od Chicago do Tobolska. Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności.
0: 17 czerwca Andrzej Poczobut ma wystąpić na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. Przypomnę, opozycjonista pod koniec kwietnia został zwolniony z białoruskiego więzienia po ponad 5 latach. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Najcieplej czwartek zapowiada się w Warszawie i Rzeszowie. W południe ma być około 23 stopni. Ciepło także w Białymstoku i w Lublinie 22, w Szczecinie, Bydgoszczy, Łodzi i Krakowie 21, w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach 20, a najchłodniej będzie dziś w Gdańsku i w Zakopanem, maksymalnie 17 stopni. Na niebie utrzyma się duże i umiarkowane zachmurzenie, ale miejscami od czasu do czasu będzie pojawiać się więcej promieni słońca. Nie zabraknie przy tym przelotnych opadów deszczu, a także burz, których największe natężenie jest spodziewane w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. A burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, który na ogół prognozowany jest dziś jako słaby i umiarkowany.
6: No dobrze, to przyjrzyjmy się po raz ostatni o poranku miastom, kurortom i miastom pretendującym do miana kurortów. Jak jest teraz? Rabka-Zdrój 15, Wapienne 16, Busko-Zdrój 18, Czaplinek 14, Nałęczów 18, a w Augustowie spadło 16, Jastrzębie-Zdrój 16, Świnoujście 14, Wysowa-Zdrój 16, Polańczyk 15, Dębogórze 14, Jazgarzewszczyzna, będzie burza, jest 19, Polanica-Zdrój 15, Strzegom 16 i co tam jeszcze miało być? Kosakowo 14, a w Budzibie 19. To trochę nie w Polsce, ale... No, myślę, że w Jaworzynie nie warto wychodzić spod kołdry, ale może będzie lepiej.
5: Bucimpa pojawia się w każdym serwisie pogodowym, więc prawie. Już prawie nasze.
6: No to specjalnie dla Jakuba oczywiście. Liczymy, że w końcu pojedzie i nada relację dla Radia Nowy Świat.

0: A, to Prince.
1: Harce na gitarce, Prince, tak.
0: 9 minut po 9, ależ tam dzisiaj ten czwartek znów ucieka.
1: No popatrz, ja myślałem, że dopiero jest 7:10, a to jest już 9:10.
0: Jeszcze godzina i niecała nawet. No,
1: gdzie
0: i będziemy się żegnać, ale to będzie bardzo ważna godzina. Proszę Państwa, przypominamy, że po 9:30 matka nadredaktorka Magda Jeton pojawi się w naszej studiu, jak zwykle z garścią bardzo ważnych informacji.
2: Nowy świt.
0: Ale do tego czasu oczywiście stałe punkty naszego programu. I nie zapominamy, że po godzinie 9, czyli już za kilka minut pocztówka z północy, a w niej dziś przeniesiemy się do Danii, bo ostatnia zima zniszczyła blisko połowę tamtejszej populacji strzyżyka. Te mikroskopijne ptaki dosłownie zamarzły z głodu, odcięte grubym lodem od pożywienia. Dziś te, które przetrwały, toczą dramatyczną walkę o przetrwanie. Jak dramatyczną? O tym jak zawsze będzie Państwu opowiadał Jan Janczy.

0: Baby Rose i 14 minut po godzinie 9. Waży zaledwie 10 gramów. Żeby przeżyć mroźną noc, musi w ciągu dnia zjeść tyle samo, ile waży. Tej zimy natura okazała się jednak bezwzględna. Najgorsze mrozy w Danii od blisko 4 dekad sprawiły, że w tamtejszych lasach i ogrodach ucichł śpiew niemal co drugiego strzyżyka. Dlaczego te waleczne ptaki przegrały starcie z mrozem i jak dramatycznie wygląda walka tych, które przetrwały, o powrót do normalności? Proszę posłuchać.
1: Te radosne trele należą do jednego z najmniejszych ptaków spotykanych w Danii. Zobaczyć go trudno, bo to maleństwo, ale usłyszeć już wcale nie. Tylko że w tym roku tych wiosennych śpiewów jakby mniej. Rzecz w tym, że po ostatniej zimie populacja strzyżyka, bo o nim mowa, zmniejszyła się o połowę. Mówi Jon Nielsen-Schmidt, przewodniczący Duńskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Jutlandii Wschodniej. To bardzo mały ptak. Waży około 10 gramów i potrzebuje mnóstwo energii, aby utrzymać się przy życiu. Właściwie powinien wraz z innymi ptakami wędrownymi odlecieć do Afryki, a przynajmniej do południowej Europy, ale decyduje się zostać tutaj. A to sprawia, że gdy nadchodzą okresy ekstremalnych mrozów, po prostu nie jest w stanie znaleźć wystarczającej ilości pożywienia, aby przeżyć. Duńskie strzyżyki żywią się owadami takimi jak pająki i chrząszcze, które znajdują na ziemi. Ten mały ptak ma jednak odwrotnie proporcjonalny do swoich rozmiarów apetyt. Codziennie musi pochłonąć ilość pokarmu równą jego własnej masie. A to minionej zimy stało się w Danii prawie niemożliwe. Kilka mroźnych miesięcy sprawiło, że pokarmu było wyjątkowo mało, a co za tym idzie, populacja strzyżyka zmniejszyła się o 40, nawet 50%, jak szacuje Towarzystwo Ornitologiczne. Dlaczego jednak ptak, wydaje się kierowany instynktem samozachowawczym, nie emigruje do cieplejszych krajów? Według Schmidta wynika to przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wędrówka dla tych małych ptaków jest wyjątkowo niebezpieczna. Druga kwestia dotyczy przywiązania strzyżyka do terenu. Kiedy zdecyduje się zostać w Danii przez cały rok, ma większą szansę na utrzymanie dobrych miejsc do wczesnego zbudowania gniazda i rozmnażania się. To nie pierwszy raz w historii duńskich obserwacji, gdy liczba strzyżyków tak gwałtownie się skurczyła. Podobnie było zimą 2010 i 2011 roku. Do tego czasu populacja ptaków powoli zwiększała się, ale mroźna zima doprowadziła do znacznego jej zmniejszenia. Historia pokazuje jednak, że dla ptaka jest jeszcze ratunek. Po blisko dekadzie populacja powróciła do stanu sprzed załamania. Jak do tego doszło? Strzyżyki są poligamiczne. Samiec może mieć kilka partnerek, ale co ważne i godne naśladowania, pomaga opiekować się młodymi we wszystkich gniazdach. W ten sposób w ciągu roku wychowa, o ile to jest fachowa nazwa tego, co robią ptaki z młodymi, od kilku do nawet kilkunastu nowych osobników. I to jest pocieszające. Strzyżyków może być w Danii więcej, choć pod jednym warunkiem. Nadchodzące zimy muszą być dla nich łagodniejsze. W miejskich parkach Jutlandii ponoć słychać już nieśmiały śpiew tych ptaków. A jak będzie? Zobaczymy, czy raczej usłyszymy, bo strzyżyka najpierw słychać, a dopiero potem widać. I wzrok, żeby dostrzec takie maleństwo, trzeba wytężyć naprawdę poważnie.
0: No właśnie, ta zima chyba pokazała, jak krucha jest równowaga w przyrodzie.
2: Tak.
0: Nie?
2: I
0: jak
2: jedna
0: anomalia, tak, pogodowa może zepchnąć cały gatunek na skraj przepaści. Duńskie strzyżyki dostały od natury brutalną lekcję przetrwania. Lekcję, której skutki w tamtejszych lasach pewnie będzie jeszcze słychać przez wiele lat.
2: Zastanawiałem, czy nie można dokarmiać strzyżyków. Nie?
0: Tylko jak to zrobić, żeby ich nie przekarmić?
2: No wiesz, 10 gram, no to łatwo da się przekarmić. Nie?
0: No,
2: ale lepiej jakby taki strzyżyk był najedzony i nie mógł się ruszać, niż martwy.
0: No ale być może, skoro takiej zimy od 40 lat no nie
2: tak,
0: było, ludzie nie pomyśleli o tym, żeby akurat zadbać o strzyżyki.
2: Już,
0: ale na pewno jest to jakaś historia, o której dzisiaj, jak zwykle w Pocztówce z Północy, opowiadał nam i Państwu Jan Janczy.

0: Widzę, że Państwu też smutno z powodu duńskiego strzyżyka. No jedno jest pewne, odbudowa populacji zajmie pewnie co najmniej kilka lat, ale tak sobie myślę, że warunek jest jeden. Kolejne zimy muszą być zdecydowanie łagodniejsze.
1: Czy zima mnie słyszy.
0: No bo inaczej ten mały ptak zniknie z duńskiego krajobrazu na dobre. A słyszeli Państwo ten piękny śpiew przed chwilą? Szkoda by było.
1: No tak, piękny głos Janka i piękny śpiew strzyżyka.
0: No się... nie, Janek to nie zniknie z naszej anteny. Nie, nie ma takiej opcji. Obiecał, że wróci, więc mamy nadzieję, tak że teraz wypoczywa w sprzyjających okolicznościach przyrody. A
1: wróci z nowym tornistrem po nowe piątki.
0: Tak, a w czwartek
1: będzie oczywiście
0: z nami. Rozmawialiśmy wcześniej oczywiście o śnie i bardzo dużo listów od Państwa się pojawiło. Co Państwo w życiu przespali? Pan Jacek troszkę z przymrużeniem oka wspomina, jak kiedyś przespał wykład o mechanice kwantowej, no ale był tak pasjonujący, że zamknął oczy na chwilę, obudził się już po wykładzie, ale profesorowi powiedział, że lepiej było zwizualizować sobie zachowanie cząstek w próżni z zamkniętymi oczami. Nie napisał już pan Jacek, czy pan profesor kupił taki argument, czy też nie i jak później wyglądało zaliczenie. Ale proszę bardzo, chyba się nikt z tego powodu specjalnie nie zmartwił. 224-280-280, jeszcze głos słuchacza.
2: Kiedyś czekałem w kolejce do dentysty, byłem trzeci. I się okazało, że to osoby, które były przede mną, już dawno wyszły, a ja nadal byłem trzeci.
1: No tak to jest. Tak to jest. Jak to, takie hasła były kiedyś, nie śpij, bo cię okradną, prawda? Z pianem nie tańczę, nie? I tak dalej.
0: Dobry sen jest dobry. Wskazany, więc jeżeli się panu dobrze spało, to proszę nie żałować absolutnie tych trzech osób, które przed panem.
1: Oczywiście nie szkoda kolejki, gdy się człowiek wyśpi.
0: Nie mam co do tego wątpliwości. Ale oczywiście nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji. Wiktoria Wichrowska cały czas przy nim czuwamy. Z Mirkiem czuwamy przy naszej poczcie. Nikt tu nie śpi. Absolutnie przynajmniej do godziny 10:00 dajemy Państwu słowo, a za chwilę się Państwo przekonają, że na pewno Mirek nie śpi, bo chyba zbliżamy się w stronę słodkiego oczkosia. Czy ty tam rąbek tajemnicy uchylisz, czy jeszcze nie?
1: Uchylę.
0: Uchylisz?
1: Tak.
0: To uchyl.
1: Uchylam właśnie.
0: Nie gadam z tobą. No dobrze, no to jeszcze chwila cierpliwości, proszę Państwa, ale na pewno będzie coś słodkiego, coś pozytywnego. Mogą sobie Państwo wyobrazić, na cóż Mirek w tym tygodniu? Za poprzedni tydzień.
1: Tak, poprzedni. Do wczoraj, nie?
0: Ja się domyślam, ale domyślam się trochę po piosence.
1: Masz na to czas. Breakout.

I to jest ten moment, ta chwila, aby otworzyć jakieś słodkości z poprzedniego tygodnia z kraju mlekiem, miodem i czasami hańbą i zdradą płynącym. Oczywiście zależy, kto komu co zarzuca. Najbardziej słodkim słowem, które zrobiło oszałamiającą karierę w ubiegłym tygodniu, jest słowo rotacja. Rotacja w każdą stronę. Oczywiście można też znaleźć synonimy słowa rotacja, jakbyśmy podłożyli pod to tą brygadę teksańską, która nie przyjechała była, bo się wyrotowała. Bo rotacja to jest też barter, bieg, ciągłe zmiany, cyrkulacja, jazda, karuzela kadrowa, komunikacja, konwersja, korkociąg, krążenie, kręcenie, kursowanie, lokomocja, obracanie, obrót, odpływ, regeneracja, roszada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rotacja to jest bardzo piękne słowo, takie eleganckie. Jeżeli ktoś kojarzy to trochę z korporacyjną nutą, taką dawniej człowiek mówił, zwolnili połowę załogi, a dzisiaj mówi się, mamy wysoką rotację w firmie. I od razu brzmi to jakoś tak bardziej, jakby to był program fitness, a nie, że dział kadrowy tam wyrzuca kadry. Rotacja, szanowni państwo, jest wszędzie. Rotacja jest wszędzie, w polityce, w pracy, w związkach, w lodówce, w serialach. W telewizji śniadaniowej na przykład jest rotacja, prowadzący zmieniają się szybciej niż promocje w dyskontach. Człowiek się przyzwyczai do jakiejś pani od pogody, już pokocha jej sposób mówienia front atmosferyczny, takim fajnym głosem, a tu bach, ciach, rotacja, następnego dnia przychodzi ktoś nowy i mówi deszcz, z takim entuzjazmem, jakby właśnie wygrał program jakiś, nie? No oczywiście kiedyś rotacja kojarzyła się z ruchem ziemi, człowiek w szkole widział rotacja, ziemi się kręci, dziś człowiek dorosły wie, rotacja, kręci się wszystko oprócz pensji, nie? Politycy też się rotują szybciej niż kurczaki, na przykład narożnie, człowiek już nie wie, kto jest z kim, przeciw komu i dlaczego nagle wszyscy się spotkali ponad podziałami. W Polsce ponad podziałami zwykle oznacza do następnych wyborów. Można powiedzieć, że nawet kłótnie są tymczasowe, bo ludzie obrażają się na Instagramie na przykład na 8 godzin, później wrzucają wspólne zdjęcie z podpisem tylko miłość i dobra energia. No i oczywiście, jeżeli mówimy o największej rotacji w polityce, no to polityk przechodzi z jednej partii do drugiej z taką lekkością bardzo... Oczywiście w Polsce wszystko robi się dla dobra Polski, żeby było jasne. Nawet jak ktoś robi ławkę patriotyczną, czy kebab, czy parking pod kebabem, to też robi to dla dobra Polski. Ale mnie najbardziej interesuje, a propos tej brygady teksańskiej, amerykańskiej, co to się zrotowała i nie dotarła, rotacja dopadła też język. Dawniej człowiek miał szefa na przykład. Dzisiaj ma lidera zespołu. Dawniej w pracy był jakiś problem. Teraz jest wyzwanie. Dawniej człowiek był wyrzucony z pracy. Dziś otwiera nowy rozdział zawodowy. To

brzmi trochę tak, jakby nie dostał wypowiedzenia, tylko jeszcze bilet do spa. No ale rotacja to też w modzie jest. Fantastyczna rotacja. Wystarczy poczekać 10 lat, a wszystko wraca. Dzwony wróciły, wąsy wróciły, ja nie lubię akurat. Kasety wrócą niedługo, zobaczycie. To ja już myślę, że budki telefoniczne mogą wrócić. I rotacja jest po prostu ciągła. Rotacja jest na przykład w mediach. O, ekspert od wszystkiego jest takie coś, że rano komentuje gospodarkę, w południe zdradza, jak smażyć tofu, wieczorem analizuje sytuację w Watykanie, a następnego dnia prowadzi galę disco polo. To już nie jest człowiek, proszę państwa, to jest coś takiego jak szwajcarski scyzoryk, ale w garniturze. No i oczywiście żyjemy w czasach, gdzie wszystko się kręci. Opinie, znajomości, kanały telewizyjne, diety, ministrowie. Świat się kręci, ludzie się zmieniają, poglądy wirują jak pranie na 1000 obrotów w pralce. Tylko jedno pozostaje niezmienne i się nie rotuje. I to nie mówię o brygadzie teksańskiej, amerykańskiej, tylko kolejka do lekarzy specjalistów. Stoi dumnie, tak poza wszelką rotacją, jak pomnik cierpliwości Polaków. I może dlatego słowo rotacja zrobiło taką karierę, bo daje takie złudzenie, że jest jakiś ruch. A my Polacy uwielbiamy ruch. Zwłaszcza taki, po którym wszystko zostaje tam dokładnie, gdzie było. Jedna rzecz, która jest niezmienna, to jedni zarzucają jednym drugim hańbę, a niektórzy zarzucają pozostałym, że to jest targowica i zdrada. Obyśmy się tylko nie dali wyrotować z tego życia, czego i państwu życzę.

0: Krzysztof Dołkrzewicz i 9.36 na naszych zegarach. A Państwo cały czas komentarzowo wracają oczywiście do snu. Tak, jasne. Pan Marcin do nas napisał, że miał kiedyś pracownika, który zasnął na stojąco podczas malowania rur. Obudził się, kiedy puszka z farbą wypadła mu z rąk na stopę.
1: To ciekawe.
0: Oj, to bolało. Jeszcze oczywiście w zależności od wielkości puszki, ale
1: od wielkości stopy, moim zdaniem, wiesz?
0: Też. Co do tego nie mam wątpliwości. No dobrze, proszę Państwa, ale teraz absolutnie nie śpimy. Teraz się budzimy, bo w naszym studiu bardzo ważny człowiek. Matka nadredaktorka Magda Jetun. Dzień dobry,
2: Pani dyrektor. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć, nikogo nie obrażając, że te wszystkie opowieści są dosyć banalne, bo co którą usłyszę, to myślę sobie, dokładnie miałam to samo. Może nie farba, ale kiedyś zasnęłam przy malowaniu paznokci. I obudziłam się, jak lakier mi się na nowe spodnie wylał. I właśnie miałam gdzieś wyjść i się tak szykowałam te paznokcie. Ale miałam wtedy 20 parę lat, także to wtedy się nie śpi, różne rzeczy się robi.
0: Przyznaję, Magdo, że to jest tak nudna czynność, że nawet jakby mi ktoś malował, to też mogłabym w tym momencie zasnąć.
1: Nie wiem, o czym mówicie,
2: ale teraz dobrze, ale mogę ci pomalować w razie czego.
1: Dobra.
2: Ale przejdźmy do poważnych spraw. Teraz nie śpimy, bo...
0: Nie śpimy absolutnie.
2: No będę chciała mówić o ważnych sprawach, czy będę mówiła o ważnych sprawach. I mogę przysiąc, obiecać, że nie będę przychodziła codziennie, żeby
1: ale co
2: aż do znudzenia, bo zależy mi na tym, żeby jednak odnieść sukces, a nie znudzić się. Ale jeszcze dziś przypomnę, o czym wczoraj w oparciu o wykład Pawła Orlikowskiego, naszego kolegi od ekonomii, o czym mówiłam. Ale zanim powiem o najnowszych naszych sukcesach, otóż od wczoraj 71 osób podniosło subskrypcję, z tego 26 z 10 zł, a reszta, czyli 45 z wyższych progów do jeszcze wyższych. Przybyło 33 całkiem nowych patronów, całkiem nowych, a no niestety 55 osobom skończyła się subskrypcja. Gdyby nie te kończące się subskrypcje i konieczność przypominania, to żylibyśmy spokojnie i szczęśliwie i bez nerwów o naszą przyszłość. Więc jednak okazuje się, że trzeba przychodzić i przypominać i też proszę wszystkich naszych redaktorów, żeby może taka pobudka codziennie i co, nie skończył się przypadkiem. Ale teraz wrócę do tego, co mówił Paweł wczoraj. Otóż powiedział między innymi o tym, co to jest inflacja skumulowana. Nie wiem, czy wy wiecie. Ksenia pewnie słyszała materiał, więc już jest wyedukowana. I czy wiecie, jak ją się oblicza tę skumulowaną?
1: Nie mam pojęcia.
2: Ale też nie wiecie na pewno, ile wyniosła skumulowana inflacja od lipca 2020 roku, czyli od czasu, kiedy startowało radio, do maja, czyli do teraz, 26. I że to już w sumie 54%.
1: Wow.
2: Co to dla nas znaczy? To znaczy, że jeżeli zaczynaliśmy robić radio i za coś płaciliśmy 2000, to dziś za to samo płacimy 3000. Mhm. Bo to jest te 50, nawet ponad 3000. Paweł powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, że w przypadku firm, czyli w naszym, to rynek musi równoważyć wzrost kosztu wzrostem przychodów. A nasze przychody to są oczywiście wpłaty naszych patronów. No stąd ja się tutaj znalazłam i chciałam Państwu uzmysłowić, jak to wygląda, jak te koszty naprawdę w stosunku do początków ponad 50%. I też często mówiłam o tym, że naszą taką kwotą dającą gwarancję to jest 800 tysięcy, to co widać na Patronite. Niestety ta kwota się bez przerwy waha. Jak trochę przypomnimy, to urośnie. A kiedy przestajemy przypominać, zachęcać, maleje. Próbowaliśmy też przekonać słuchaczy niepatronujących do zmiany postępowania. Ale wiemy, że tylko 10% naszych słuchaczy wspiera radio. 90% uważa, może każdy coś innego uważa, ale wiemy z wpisów, bo ostatnio robiliśmy ankietę, i pytaliśmy tych niepatronujących, dlaczego nie patronują, dlaczego nie wpłacają na radio. I przeważnie mówili tak, jak coś mam za darmo, to nie widzę powodu, żeby płacić. Albo ktoś pisał, ja nie słucham podcastów, bo to znaczy, że tylko za podcasty płacimy. Nie słucham podcastów, więc mogę słuchać za darmo. Ale jeszcze częściej się pojawia, bo zapominam, bo nie mam czasu się tym zająć, bo to wymaga jakiegoś skupienia. Odkładam to na później. Więc oczywiście nadal zachęcam do patronowania tych wszystkich, którzy nas słuchają, lubią, a ciągle nie są patronami, choć bardzo się obawiam, że jak już ktoś tyle lat nie chce, to nie wiem, czy się teraz zmobilizuje, chociaż może wizja jakichś negatywnych skutków naszego bytu radiowego stanie to przed oczami, to może te osoby się jednak zdecydują. Ale teraz apeluję do tych z Państwa, którzy stale są patronami i na nich możemy liczyć. I stąd nasza akcja Podbij stawkę. Z danych, jakie mamy z Patronite'a, ponad 10 tysięcy patronów wspiera nasze radio kwotą 10 zł. Mhm. Są oczywiście wśród nich osoby, które dodatkowo wpłacają na nasze konto bezpośrednio i tacy, dla których kwota 10 zł jest już nie do przebicia. Więc nie apeluję do tych osób, które jeszcze nas inaczej wspierają i do tych, którzy nie mogą więcej. My to rozumiemy. Ale zwracam się do tych, którzy mogą podnieść. Myślę, że może być ich z 8 tysięcy, żeby podnieść do 15 z 10, może nawet do 20. I żeby zobrazować, jakie to są pieniądze, te 10 zł, 5 zł więcej, to już tu wczoraj mówiłam, bo sobie no taki żarcik zapytałam, bo skąd się dowiedzieć, ile co kosztuje? No najlepiej zapytać ChatGPT. I ja właśnie to zrobiłam. I dowiedziałam się, co my możemy kupić za 10 zł. I to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to, że pierwsze 2 godziny parkowania w centrum Warszawy. Mm. I to jest ta kwota. A co za 5 zł? Na przykład 4 kredki i 3,5 papierosa. Przepraszam, miałam o papierosach nie mówić. Czyli na przykład papierową torebkę ozdobną.
1: Mhm. 3,5 kredki czy 4 kredki?
2: Nie, 4 kredki. No więc gdyby tak wszyscy aktualnie wpłacający 10 zł przeszli na 20, czyli by przybyło 10 tysięcy razy 10 zł, no to jest 100 tysięcy. No to już byśmy nawet nie musieli przypominać tym, którym kończą się, bo byłoby to znacznie ponad 800 i moglibyśmy mieć taką...
0: Chociaż oczywiście
2: taki spokój, żeby tam utrzymywać się powyżej czy na poziomie 800 tysięcy. Więc proszę Państwa, właśnie tych, których na to stać, którzy mogą sobie na to pozwolić, no o rozważenie takiej możliwości. A jeszcze jedno. Piszą Państwo od wczoraj, dostałam bardzo dużo maili i jest sporo propozycji, żeby całe radio nadawać za paywallem. Czyli tylko dla patronów. No, my tego nie chcemy. I mówię to od razu, że nie chcę nawet wchodzić w szczegóły. Co z tymi, którzy trochę raz mogą, a potem nie mogą, to co, będziemy ich odcinać, tracą? Uważam, że tego nie chcemy, nie chcemy tego zrobić. Ale też niektórzy proponują, żeby nadawać reklamy tym, którzy nie płacą. Bez przerwy wchodzić przynajmniej raz na godzinę z jakimiś tam, przerywać ten. To z kolei wydaje mi się niemożliwe, bo jak ustalić, kto płaci, skoro niektórzy płacą bezpośrednio? No trzeba by, za przeproszeniem, na piechotę spisywać to, ustawiać te bramki i tak dalej. Myślę, że to jest niewykonalne. Jeszcze jeden taki mail przyszedł. O progi. Pan pyta o progi. I to jest dosyć dobre pytanie. Ja nawet dzisiaj już rozmawiałam z Patronite'em. Jak można to rozwiązać? Otóż pan mówi, że płaci 75, a chciałby dodać dychę. A u nas następny próg jest już 100 zł. Czyli nie ma 85. Rozmawiałam właśnie z panem z Patronite'a i powiedział, że możemy rozważyć dodanie jeszcze progów. Zdaje się, że tam jeszcze przy niższych między 50 a 75, może potrzebne jest 60, ale mówię, to jest do rozważenia. Jeżeli więcej takich maili przyjdzie, to no, spróbujemy te progi zagęścić. Jeszcze pojawiło się pytanie, jak zwiększyć stawkę w sensie technicznym, że mówią niektórzy, że wiedziałam, jak założyć subskrypcję, ale teraz jak podnieść stawkę chcę, a nie umiem. Więc wyszliśmy naprzeciw i już od dziś od rana Jak się wejdzie na naszą stronę i kliknie się w zakładkę Wspieraj Radio, to tam jest od razu pierwszy taki kapselek Podbij Stawkę. I tam jest krok po kroku opisane, jak to trzeba zrobić. A gdyby ktoś mimo wszystko nie potrafił sobie poradzić, to można pisać na adres webmaster@nowyświat.online. Można też pisać do Patronite'a, bo oni obiecali, że każdego poprowadzą za rączkę i pomogą to zrobić. Także chyba to wszystko. Ja też czekam na jakieś inne uwagi, inne maile, no i liczę na to. Nawet nie chciałabym powiedzieć na hojność, tylko na mobilizację. I jeszcze tutaj w tych technicznych sprawach powiem, bo już o tym rozmawiałam tu na korytarzu, a może nawet wczoraj coś powiedziałam na ten temat, żeby się ludziom z mojego pokolenia, którym sprawia trudność jakąś właśnie wejście, nie to, że nie potrafią, tylko że muszą się skupić, muszą mieć spokój, muszą to zrobić, im się tego nie chce zrobić, to chcę zaapelować, żeby się chciało, dlatego że jak się nie chce, to się eliminujemy. Zaczynamy potem... Przychodzą nowe rzeczy i już ich nie jesteśmy w stanie pojąć, bo mamy braki tam z tyłu. Więc na bieżąco warto jest nie mówić, a przyjdzie syn, to mi pomoże, przyjdzie córka, to mi pomoże. Nie, zrób to sam. O, widzisz, jakie hasło. To był kiedyś Słodowy, tak?
1: Był Słodowy
2: zrób to
1: kiedyś.
2: Sam. No więc moje pokolenie zna Słodowego. Zrób to sam. I ja robię to sama, bo nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, że moja wnuczka przychodzi do mnie i powie, tam babciu, ty tego nie umiesz. No nie ma tak. Ja też muszę to umieć wszystko.
1: To ja bym dodał jeszcze jedno hasło do tego. Zrób to sam i zrób to teraz.
2: Tak jest.
0: Zrób to dziś.
2: A od razu chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy nas konsekwentnie wspierają, którzy nas nie opuszczają. Dziękuję za zrozumienie w temacie tych regularnych wpłat na Patronite, bo to właśnie te pieniądze są źródłem naszego utrzymania. No i proszę o rozważanie podbicia. Zrób to teraz, zrób to sam, zrób to dziś.
0: No
2: wszystkiego dobrego Państwu życzę.
0: To zrobił pan Marcin. Cześć, Radejko. Próg podwyższony o 50 zł.
2: Wow!
1: Bardzo dziękuję.
2: No to tak jakby pięciu podniosło o 10.
1: Bardzo dziękujemy. Super. Bardzo Państwu dziękujemy.
0: I serdeczne pozdrowienia oczywiście mamy z Luksemburga. Panie Marcinie, odwzajemniamy i bardzo, bardzo dziękujemy. I w tym momencie również pani Katarzyna zmienione z 10 zł na 15 zł.
1: Super.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy. Niezmiennie przypominamy Państwu o subskrypcjach, żeby faktycznie pamiętać.
2: Ja jeszcze dzisiaj przyjdę gdzieś tam w ciągu dnia. Jeszcze raz przypomnieć. Ale potem już robię tygodniową przerwę.
1: Mówiła Magda Jeton.
0: Bardzo nie zmartwiam. Jeszcze pan Rysiek napisał, że jak już na serio nie będzie wyjścia, to według mnie wystarczy, że reklamy pojawią się na przykład 2 lub 3 dni w godzinach porannych. Ja przeżyję. Pytanie, czy przeżyją inni. No na razie chyba takich planów redaktor naczelna nie ma, ani my jako radio, ale bardzo Państwa zachęcamy. Jeśli Państwo nas lubią, jeżeli chcą uczestniczyć w naszych audycjach, a przecież robimy wszystko, żeby mogli Państwo razem z nami współtworzyć, no przynajmniej naszą poranną, czwartkową audycję, ale nie tylko. Jeśli Państwo lubią, mają swoje ulubione pasma, swoje ulubione podcasty, to naprawdę warto, szczególnie, że 10 zł to chyba nie jest tak dużo, a jak mówiła Magda Jeton przed chwilą, to 10 zł naprawdę zmieniło wartość na przestrzeni ostatnich lat. A dla nas 10 zł naprawdę, każde 10 zł ma znaczenie. Musimy kończyć, musimy postawić kropkę, bo jeszcze Paweł Orlikowski będzie o ważnych rzeczach oczywiście Państwu opowiadał, ale to za kilka minut. Magda Jeton, nadredaktorka.
2: Dziękuję bardzo.
0: Redaktor naczelna naszego radia. Bardzo
1: dziękujemy
0: za wizytę.
1: Podziękowania dla Państwa.
0: Dziękujemy oczywiście za każdy podniesiony próg i liczymy na więcej. 10 minut całe do końca porannej audycji. Tu się jeszcze wiele może zmienić.
1: Tak, można jeszcze naprawdę odnowić subskrypcję i podnieść próg.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Odbicie inflacyjne widać w całej Unii Europejskiej. Najwyższa inflacja wciąż jest w Rumunii, ale w wyścigu, którego nikt nie chce wygrać, zbliża się do niej też Bułgaria. W kwietniu inflacja w Unii Europejskiej osiągnęła najwyższy odczyt od grudnia 2023 roku i wzrosła do poziomu 3,2%. Dynamika jest wyraźna. W marcu było 2,8%, w lutym 2,1% oraz równe 2% w styczniu. To dane Eurostatu. Tu mowa o całej Unii Europejskiej. Z kolei, gdy myślimy o strefie euro, to mówimy tylko o tych krajach, w których jest wspólna waluta, a tam inflacja wzrosła z poziomu 2,6% do równych 3%. To coraz większe odchylenia od celu Europejskiego Banku Centralnego ustalonego na 2%. Głównym czynnikiem, przez który inflacja w Unii znacznie przyspieszyła, jest rzecz jasna wzrost cen surowców energetycznych, w tym głównie paliw, co jest efektem przeciągającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Co znamienne, jeszcze kwartał temu główne prognozy analityków mówiły o co najmniej stabilizacji stóp procentowych, jednak teraz inwestorzy zaczynają już wyceniać możliwe jeszcze w tym roku podwyżki stóp procentowych w strefie euro. Mimo ogólnego wysokiego odczytu wciąż są kraje z niską inflacją, jak Szwecja 0,5% oraz Dania 1,2%, oba spoza strefy euro. Inne, Czechy, też z własną walutą, mają 2,1%, Finlandia dokładnie tyle samo, ale to już strefa euro, Holandia i Malta mają po 2,5%. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w kwietniu inflacja wyniosła 3,2%. Tak, przypomnę, ale Eurostat liczy to inaczej i tam nam wyszło 3,4%. Taki sam odczyt mają w Austrii i Słowenii. W ten sposób jesteśmy już ponad średnią dla strefy euro i ponad średnią dla całej Unii Europejskiej. Jeśli ktoś spyta, dlaczego unijny odczyt jest wyższy od krajowego, a to dlatego, że oba urzędy statystyczne przyjmują inne kryteria, albo najprościej, inaczej konstruują koszyk inflacyjny, czyli wagę konkretnych wydatków i jej wpływ na ogólny odczyt. Tak czy siak widać, że przede wszystkim energia i paliwa to czynniki odpowiadające za wzrosty cen w całej Europie, do tego drożejące usługi oraz żywność. Niska inflacja w przemyśle sprawia, że ogólny odczyt jeszcze w miarę trzyma się w ryzach, ale tąpnięcie i w tym sektorze mogłoby przesądzić o powrocie do wzrostu stóp procentowych. A to oznaczałoby droższe kredyty, tak w pierwszym uderzeniu, ale nie tylko. Będziemy się przyglądać, jak sytuacja się rozwinie.
2: To oczywiście Paweł Orlikowski. Bardzo dziękujemy za garść ekonomicznych porad. Z tego, co czytam, to rośnie nam, droga pani redaktor, tutaj. Pan Błażej napisał, że właśnie podwyższył o 20% z 50 na 60 zł. Pani Anna z kolei, że patronat to jej najlepsza inwestycja w szalonych latach 20. XXI wieku. Pan Rafał domaga się tych reklam, które do tej pory pojawiały się na naszej antenie. Więcej takich zabawnych. Wszak są ludzie, którzy lubią reklamy. No i jeszcze bardzo ważna wiadomość od pani Wandy, tutaj z podziękowaniem dla pani redaktor. Pani Magdo, bardzo dziękuję za informację o podniesieniu stawki. Próbowałam od tygodnia zwiększać i mi się nie udawało.
3: A pan Marcin zwiększył właśnie o 50. Bardzo dziękujemy, Marcinie.
4: Czyli rozumiem, że mówimy o instrukcji.
2: Instrukcja, tak, jak najbardziej, bo być może tego nie dodałam. Pan Wiesław jeszcze teraz o podwyższeniu patronatu, także się chyba zaczyna coś dziać. Bardzo dziękujemy Państwu naprawdę za każdą złotówkę i niestety musimy się pożegnać, choć jeszcze jedną ważną informację mam, a to właściwie będą życzenia dla pana Tadeusza.
3: Dawaj.
2: Co prawda pan Tadeusz się przyznał, że obchodzi dzisiaj urodziny 65. Uh-huh. I chcieliśmy zostawić to na sam koniec, panie Tadeuszu. Bardzo dziękujemy za aktywny udział w naszej audycji, ale to, że ma pan dzisiaj urodziny, straciła już wcześniej pana siostra. I wiedzieliśmy o tym. Także panie Tadeuszu, wszystkiego pięknego, najlepszego, zdrowego dla pana i proszę jak zawsze w czwartek być razem z nami. No i mam nadzieję, że państwo również pozostaną. Mirosław Oczkoś.
3: Ksenia Matczak.
2: Bardzo państwu dziękujemy za wspólny czwartek. Już zapraszamy na kolejny. A państwu pięknego dnia.
3: Wszystkiego najpiękniejszego.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister Obrony Narodowej w Tallinie. Estonia, Polska, kraje regionu są gotowe do wydatków na rzecz obronności i współdziałania, przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
1: Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Takie statementy, takie oświadczenia zostały wygłoszone zarówno przez prezydenta, wiceprezydenta Vansa, jak i Pentagon po mojej rozmowie z Pittem Hegsethem zamieścił oświadczenie mówiące o naszych sojuszniczych działaniach. Kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy i będzie docelowy plan rozmieszczenia, na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni.
0: Wczoraj wiceszef MON Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie z doradcą Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. Po spotkaniu przekazał, że USA utrzymają wysoką obecność wojskową w naszym kraju. Jak komentuje dr Grzegorz Gil, dyrektor Instytutu Europy Środkowej, kierunek działań polskiej dyplomacji jest dobry, ale ważna jest dywersyfikacja.
2: Myślę, że powinniśmy jako polski rząd, polskie władze, co dostrzegam, po prostu uzbroić się w cierpliwość i być może w kuluarach doszukiwać się, dopytywać się, dopraszać się konkretnych reakcji i konkretnych odpowiedzi. My i nasza kultura strategiczna polska nie może opierać się wyłącznie na gwarancjach supermocarstwa wojskowego w obliczu specyfiki zagrożeń.
0: Strona amerykańska zapewnia, że oba kraje pozostają w ścisłym kontakcie, by zagwarantować utrzymanie silnego kontyngentu wojsk USA w Polsce. ABW zatrzymała 3 mężczyzn podejrzanych o szpiegowanie na rzecz Rosji. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat.
3: W tym przypadku mamy tak naprawdę kilkuletnie, trwające w przypadku niektórych podejrzanych od 2019 roku działanie różnego rodzaju, czasami pod przykrywką szkoleń militarnych, paramilitarnych. Natomiast te działania wszystkie były realizowane na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Różnego rodzaju zachowania, sianie propagandy prorosyjskiej, dezinformacji, przygotowywanie się do aktów sabotażu, jak również zbieranie informacji w ramach takich działań typowo wywiadowczych. Czyli coś, co jest takim działaniem stricte realizowanym przez wywiad, na przykład o rozmieszczeniu wojsk NATO.
0: Przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wcześniej odrzucenie tego wniosku zarekomendowały połączone komisje senackie. Pytanie, przypomnę, miało brzmieć dokładnie tak. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Większość senatorów wskazywała na wady merytoryczne tego pytania i brak zgodności z normami konstytucyjnymi. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Wybory osobiste.

Zdradzę Państwu sekret. Gdy pierwszy raz usłyszałem tę wersję utworu Fault Lines grupy Foreign Fields, to uznałem, że koniecznie muszę zacząć kiedyś jedno z naszych czwartkowych spotkań właśnie od tej piosenki. I proszę sobie wyobrazić, że to było tak mniej więcej w sierpniu ubiegłego roku. Także no, trochę się panowie z Foreign Fields naczekali. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Zaczęliśmy utworem sprzed prawie roku i oczywiście tradycyjnie dla tej audycji będziemy mieszać przeszłość ze współczesnością. To dwie nowości. Najpierw Trixie Whiteley.

No bardzo mi ostatnio siedzi w głowie ten utwór Building Fences, choć wcale nie o stawianiu murów, wręcz przeciwnie. Trixie Whiteley to najnowszy singiel tej belgijskiej wokalistki i kompozytorki. Podobno ma ich w szufladzie, ich, czyli nowych piosenek, dużo, dużo więcej, także ja już czekam z niecierpliwością na kolejne premiery. A zupełnie jakoś przegapiłem, nie wiem, kompletnie nie wiem jak do tego doszło, ale przegapiłem, przyznaję, premierę nowego albumu Duranda Bernara. Płyta, której tytułem jest nazwisko artysty, czyli Bernard, ukazała się 1 maja i otwiera ją ta piosenka.

Uwielbiam jego głos, uwielbiam jego energię i klasyczne brzmienia R&B, których na nowej płycie jest naprawdę całkiem sporo. Durant Bernard. Zostawimy na dłuższą chwilę teraźniejszość i robimy skok do 1986 roku. To jest jedno z moich najsilniejszych dziecięcych muzycznych wspomnień. To jest takie wspomnienie, które od razu przywołuję w głowie, gdy tylko pojawia się ta płyta. Doskonale pamiętam, jak jako mały Patryczek, a mogłem mieć wtedy, nie wiem, 5-6 lat maksymalnie, odkryłem to CD na półce z albumami u mnie w domu i pamiętam, że zaintrygował mnie krótki tytuł i bardzo ascetyczne wydanie. Pamiętam też, że muzycznie ta płyta mnie wtedy bardzo rozczarowała, no ale umówmy się, dla 6-latka to muzyka trudna w odbiorze. Dopiero później, już jako nastolatek, gdy się w pełni tak świadomie w ten album zanurzyłem, no to dopiero wtedy go doceniłem i dziś uważam tę płytę za artystyczny majstersztyk. Wciąż po 40 latach, które właśnie minęły od jej premiery, a mówię o płycie Soul Petera Gabriela.

Po 40 latach ten album wciąż gra fantastycznie. I jeśli ktoś kiedyś zapytałby mnie o popkulturowy płytowy kanon, to na pewno wymieniłbym Soul Petera Gabriela. That Voice Again. Mniej powszechnie znanym fragmentem tej płyty Państwa poczęstowałem, choć oczywiście kocham też przeboje z tego albumu, czyli Don't Give Up w duecie z Kate Bush czy Sledgehammer. Zresztą biorąc pod uwagę, ile jest coverów tej piosenki, nie tylko u mnie ma stałe miejsce w sercu.

Sledgehammer w wersji funky, a to The Brand New Heavies. Proszę posłuchać dzisiaj w ramach świętowania 40-lecia płyty So Petera Gabriela. Naprawdę po latach można odkryć jeszcze wiele, wiele smaczków. A tak jeszcze a propos coverów, to mam dla Państwa to cudeńko.

choć od kilku lat mam poczucie, że wersja Cat Power lepsza. Wracamy do muzycznego tu i teraz i to będzie nasz stały punkt programu, czyli 2 z 1. Jak tylko usłyszałem Halo, co jest grane, czyli nowy album Darii ze Śląska, to wiedziałem, że to ona tym razem zabrzmi w podwójnej odsłonie. No to proszę bardzo.

Daria ze Śląska i dwa fragmenty jej nowej płyty, bardzo dobrej płyty, ale chyba niczego innego się po niej nie spodziewaliśmy, prawda? Także jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji posłuchać w całości Halo, co jest grane, to namawiam tekstowo i aranżacyjnie perełeczka. To była Daria ze Śląska, a to Matt z Australii.

Matt z Australii, czyli Matt Corby. Niedawno zachwycałem się jego ostatnim albumem Tragic Magic i obiecywałem, że będę takim ambasadorem tej płyty na antenie Radia Nowy Świat. Także wywiązuję się z tych obowiązków bycia ambasadorem Matta Corby'ego i nieustająco polecam Państwu i ten najnowszy album, jak i całą resztę twórczości Australijczyka. Czy muszę dodawać, że pojawi się na pewno jeszcze nie raz w wyborach? Pojawi się teraz fragment płyty, która świętuje 20-lecie wydania. Bardzo lubię ten album i bardzo lubię ten utwór.

0: sens.
1: Gadające głowy 8006. Kwintesencja starego, dobrego Myslowic z Arturem Rojkiem na czele, a wszystko z okazji 20-lecia albumu Happiness is Easy. Nie jest to może opus magnum Myslowic, ale mam bardzo duży sentyment do tej płyty. Gitary na chwilę lądują w kąt.

Populos, włoski DJ i producent z gościnnym udziałem Eli Minus, kolumbijskiej artystki, także z kręgu muzyki elektronicznej. Zawsze mnie intrygują takie połączenia dwóch artystycznych wrażliwości i temperamentów, i jak tylko zobaczyłem, że to miks włosko-kolumbijski, to uznałem, że musi z tego wyjść coś ciekawego. I chyba się nie pomyliłem, prawda? A pamiętają Państwo, jak jakiś czas temu opowiadałem o płycie z polem słoneczników na okładce, która dopiero ma się ukazać? No to właśnie się pojawiła. To album Little Wide Open Kevina Morbiego.

Nie jest to może album, do którego będę namiętnie wracać, ale kilka uroczych momentów ma, jak piosenka All Sinners, Kevin Morby. A to były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, dziękujemy za to nasze wspólne kolejne spotkanie. Oczywiście, jesteśmy umówieni na następne w przyszły czwartek, a na zamknięcie zapalimy. Wiedzą Państwo, że lubię papierosy po seksie. Nówka sztuka, jeszcze ciepły, opublikowany wczoraj singiel moich ulubieńców Cigarettes After Sex. I jak na nich, nawet dość energiczny singiel.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska dyplomacja domaga się uwolnienia polskich aktywistów zatrzymanych przez izraelskich żołnierzy razem z flotyllą Sumut płynącą do Strefy Gazy. Polska potępia postępowanie władz Izraela, oświadczył szef MSZ Radosław Sikorski. Poinformował, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami, podkreślił Sikorski. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się ponad 400 osób. W polowych magazynach na terytorium Białorusi Rosja rozmieściła już ładunki nuklearne. To kolejny etap szeroko zakrojonych dużych ćwiczeń wojskowych. W manewrach bierze udział ponad 64 tysiące żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego. Resort obrony w Moskwie poinformował wcześniej, że ćwiczenia koncentrują się na wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi. Na Mount Everest według szefa Stowarzyszenia Operatorów Wypraw Górskich Nepalu padł rekord. W ciągu jednego dnia szczyt od strony Nepalu zdobyły 274 osoby. Liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ niektórzy z uczestników wypraw, którzy dotarli na szczyt, mogli jeszcze nie poinformować o tym obozu bazowego. Eksperci od lat ostrzegają, że zbyt duża liczba wspinaczy na górze prowadzi do niebezpiecznych zatorów, zwłaszcza w tzw. strefie śmierci tuż pod szczytem, gdzie poziom tlenu jest zbyt niski, by człowiek mógł tam długo przebywać. Zdarza się, że długie kolejki w tym miejscu stanowią poważne zagrożenie dla życia. W najbliższą niedzielę, 24 maja, startuje letnia Galeria Krainy Bugu. To szereg wydarzeń artystycznych i spotkań, które są związane z reaktywowanym ostatnio czasopismem Kraina Bugu. Piąty sezon letniej galerii rozpocznie się we wsi Skrzeszew, nieopodal Drohiczyna, i będzie poświęcony fotografii, rzeźbie i spotkaniami z autorami publikacji w czasopiśmie. Zaprasza jego redaktor naczelny Daniel Parol.
1: Będzie Krzysztof Renik, który odpowiada za dział wschodni, będzie Anna Maruszeczko i Leszek Stafiej, którzy są naszymi felietonistami, będzie Nastania Krasawa, która została zaproszona do Krainy Bugu, aby poopowiadać o muzyce tradycyjnej, czyli o muzyce pogranicza. Będzie trzech naszych fotografików, którzy będą opowiadać o reportażu w Krainie Bugu i to będzie połączone z wystawą fotograficzną. Mamy fantastyczną wystawę Roberta Lesiuka, Bóg z lotu ptaka. Będzie Andrzej Maruszeczko, który zaprezentuje nam swoje najnowsze ikony. Na koniec zaprezentujemy film Abakamanie.
0: Inauguracja tegorocznej letniej Galerii Krainy Bugu w tę niedzielę, 24 maja, we wsi Skrzeszew, nieopodal Drohiczyna. Wydarzenie rozpocznie się o 15:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś wiosenna temperatura i pogoda w całej Polsce od 19 do 23 stopni na termometrach. Lokalnie strefy burzowe oraz opady deszczu przemieszczające się przez całą Polskę. W wielu regionach prognozowane dynamiczne zmiany pogody i gwałtowne zjawiska. Najcieplej na wschodzie, w Białymstoku dziś do 23 stopni. W centrum Polski około 21 stopni, a na południu i wybrzeżu 20-19 stopnia, więc bardzo podobne temperatury wszędzie. Natomiast, proszę Państwa, fronty burzowe wspomniane, taki front ma dotrzeć między innymi nad stolicę. No i ostrzeżenia dziś dla wielu miast przed groźnymi burzami i ulewami. 9 województw takie ostrzeżenia ma, a rozpogodzenia i stabilna aura głównie dziś na północnym wschodzie Polski.

0: Tak więc przed burzą jeszcze śniadanie pod palmą. Wojciech Jagielski. Tak dziś rozpoczynamy.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy czwartek i to jest audycja oczywiście w środku dnia. 3 godziny przed nami, 8 minut po 11 i tak dalej, i tak dalej. Proszę tego tytułu nie brać do siebie, chyba że jako komplement. You make no sense.

Tak, naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, w której ktoś mówi do nas, nie masz sensu i to jest komplement i to jest wyznanie miłości na przykład. Jakoś nie wiem dlaczego, ale wróciły mi w tym kontekście słowa, które usłyszałem. To była historia, proszę państwa, kolega miał taką przykrą bardzo sytuację, że został napadnięty na ulicy, proszę sobie wyobrazić. I tak się to skończyło, że po prostu odpoczywał, trochę dochodził do siebie jakoś siedząc na krawężniku i pijąc kefir po prostu, który kupił w barze z kebabem, w barze z jedzeniem. No i podszedł do niego pan, który krążył sobie wokół tego baru, prosząc ludzi o pieniądze i o różne rzeczy i chciał mu ten kefir zabrać, mówiąc mu, nie masz pomysłu na ten kefir, oddaj mi go. Tak mu powiedział. I jakoś tak mi się to przypomniało. Dobrze, wybierzmy się w takim razie na małą wycieczkę, tylko to będzie też podróż w czasie. Tak tam teraz nie jest już, jak było wtedy, kiedy Velvet Underground tworzyli i Nico jeszcze wraz z nimi. No to będzie oczywiście Venus w futrze.

chase her costume.

Severin, Severin, speak so slightly. Severin.

Venus in Furs i oczywiście Velvet Underground z udziałem Nico. No a my, proszę Państwa, za chwilę do teatru się wybieramy, do Teatru Dramatycznego. Tam już ostatnie próby przed jutrzejszą premierą spektaklu Muszenie. To jest spektakl, który reżyseruje Jagoda Szelc, reżyserka filmowa i teatralna. No a autorem dramaturgii jest Tomek Śpiewak i to właśnie z Tomkiem za chwilę słów kilka o tym przedstawieniu.

0: Hugh Mandel na naszej antenie. 19, prawie 20 minut po godzinie 11. Ja z nami już Tomek Śpiewak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tomek Śpiewak, czyli, wiesz jak cię przedstawię, dramaturg polskiego, młodego polskiego teatru właściwie, bo patrząc na twoje CV, no to chyba można tak powiedzieć. Remigiusz Brzyk, Michał Borczuch, Jagoda Szelc teraz i oczywiście to nie wszyscy twórcy, z którymi pracowałeś jako dramaturg. I dziękuję, że znalazłeś czas tuż przed premierą tego przedstawienia. Rozumiem, że próba trwa, a ty się wyrwałeś na chwilę, tak?
1: Tak, zgadza się. Ale zrobiłem to z wielką przyjemnością, bo jestem po obejrzeniu teraz już kilku przebiegów tego przedstawienia. Premiera jest jutro o 19:30 w Teatrze Dramatycznym. I muszę Państwu powiedzieć, że zachęcam, że bardzo dobrze się to ogląda i mówię to jako twórca, który zwykle jest raczej niezadowolony, czy średnio zadowolony, czy jakoś nieszczęśliwy w tych ostatnich momentach, a coś w tym przedstawieniu powiedziałbym jest, użyję tego słowa takiego magicznego, także jestem bardzo ciekawy. Dzisiaj mamy otwartą próbę generalną wieczorem, więc zobaczymy, jak to przedstawienie rezonuje z publicznością w zasadzie po raz pierwszy, a jutro premiera i serdecznie zapraszam.
0: A temat jest nasz polski powszedni. Tak bym chciał to najkrócej powiedzieć.
1: No, można tak powiedzieć. Oczywiście jakby nie ma co się tutaj jakby bawić w statystyki, natomiast wiemy, że problem alkoholowy zresztą jest powszechny, a prawdopodobnie jeszcze trochę ma taki inny wymiar, jeżeli włącza się taka pamięć PRL-u, czy dorastania w takim, no może nie PRL-u, ale później jeszcze tych lat transformacyjnych, bo przedstawienie w zasadzie tego dotyczy, przedstawienie opowiada o dziewczynie, która jest dorosłym dzieckiem alkoholików i przedstawienie dotyczy takiego tematu, czy w ogóle można dorosnąć jako dziecko, dorosłe dziecko alkoholików, jeżeli nigdy się nie było dzieckiem, to znaczy jeżeli było się w takim zawieszeniu pomiędzy byciem dzieckiem i byciem już niestety bardzo wcześnie dorosłym, skazanym na jakąś odpowiedzialność. Więc tak, jest to powinien tutaj być jakiś taki rezonans rzeczywiście szerszy.
0: Nie masz swojego
1: na powszechność.
0: Tak, wolnego czasu i swojej beztroski, która właściwa powinna być dzieciństwu, tylko po prostu kiedy tata wróci, czy mama się dobrze czuje, prawda? Czy jakieś lęki tak ciągle? To są te tematy. No i właśnie to takie zdanie, nie jest dorosła, bo nie była nigdy dzieckiem. Czyli nie miała szansy na przeżycie właściwe dzieciństwa, więc nie mogła dorosnąć. Tutaj to ma, no bo chyba chcecie rodzaj, to znaczy nie wiem, co chcecie zrobić, to ciebie o to zapytam, ale jakiś rodzaj być może takiej autoterapii się dokonuje, czy dobry trop?
1: Można powiedzieć, że to jest dobry trop, bo muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście jak tak zaczynamy od tego tematu, to jest duży temat, to jest poważny temat i wiadomo, że różni ludzie mają różne wspomnienia, jeżeli na przykład wychowywali się w takich domach. Niektórzy mają bardzo dramatyczne, inni ludzie może mniej dramatyczne, więc mamy pewnego rodzaju spektrum. My to przedstawienie, ono jest tak jakby zrobione na przecięciu rzeczywistości i fikcji, to znaczy można powiedzieć, że jest to fikcja, ale my gdzieś tam korzystaliśmy z jakichś tam biograficznych czy autobiograficznych rzeczy. I teraz czy jest to autoterapia? Ja chciałem po prostu powiedzieć tyle. Kiedy zaczęliśmy pracować nad tym przedstawieniem, to Jagoda Szelc uwiodła mnie takim podejściem do tego tematu, że ona w zasadzie chciałaby zrobić przedstawienie o takim dorosłym dziecku alkoholika, jak ono sobie radzi, tudzież nie radzi w życiu, albo co musi zrobić, żeby zacząć funkcjonować jakoś po prostu w sposób bardziej pełny i świadomy. Ale Jagoda powiedziała, że ona by bardzo nie chciała zrobić takiego przedstawienia, jakie w zasadzie trochę znamy, to znaczy taka reprezentacja, jaka nam się wyświetla, że jest bardzo przymocowy dom, atmosfera jest bardzo ponura i w zasadzie wtedy szykujemy się na taki bardzo ciężki wieczór w teatrze. Tylko chciałaby się takiego innego wspomnienia, to znaczy w zasadzie dzieciństwa, które jest w pewnym sensie szczęśliwe, radosne i ma taką nutę beztroskości, a to wiąże się z tego, że kiedy rodzice byli w bardzo dobrym humorze pod wpływem alkoholu, tak naprawdę wtedy nie było problemu, była zabawa i było szczęśliwie. Problem mógł się zaczynać wtedy, kiedy wchodziła jakaś nerwówka, bo rodzice przestawali pić. Że to jest tak, taki mniej więcej obraz. I teraz to sprawia, że to przedstawienie nasze na taki temat gruby i poważny i ostry ma bardzo ciekawą, bym powiedział, rozpiętość i dlatego taki mam entuzjazm, o to jest to, od czego zacząłem po obejrzeniu tych kilku przebiegów i dlaczego tak zapraszam na nasze przedstawienie, że w gruncie rzeczy można powiedzieć, przy całej powadze tego tematu, to gdzieś jest komedia. To gdzieś jest w tym przedstawieniu coś jakby radosnego. Tam jest bardzo dużo tego radosnego, bym powiedział, jakby dziecka i jakiegoś takiego też wygłupu w tym świecie, ale to jest taka radość, która jest czymś podszyta, czy taka głupawka, która jest czymś podszyta. I takie pierwsze reakcje, które my właśnie już w tej chwili mamy, bo wiadomo, że jacyś ludzie z teatru też przychodzą jakby nas oglądać, te reakcje są ciekawe, to jest coś, co ja lubię w zasadzie, że ludzie są bardzo poruszeni i mogą się zidentyfikować z tym światem i rozumieją, o czym jest mowa, bo to przedstawienie jest bardzo komunikatywne, bym powiedział, takie filmowe, wiemy o co chodzi, a gdzieś po prostu ta przestrzeń w teatrze, to prawie tam 2 godziny, tak naprawdę pracuje na to, żeby pod spodem, pod tą radością, pod tym śmiechem wyzwalało się też jakieś inne uczucie. I to bym powiedział, że jest jakiś taki ładunek terapeutyczny, że przedstawienie zaprasza nas do pewnej drogi, którą przechodzimy razem z bohaterką. Może nie będę zdradzał końca.
0: Nie zdradzaj końca, nie zdradzaj końca. Natomiast tak, powiedzmy tylko taki punkt wyjścia, jaki tu jest, czyli że mamy bohaterkę, czyli Agatę, no i właśnie Agata jest DDA. Tak. Agata ma takie wspomnienia, a nie inne i Agata znajduje kasetę VHS po prostu, tak? I oczywiście to, co robi, musi to
1: włączyć. Muszą Państwo sobie wyobrazić coś takiego. No to właśnie jest taka filmowa konstrukcja. W zasadzie mamy taki dzień jak co dzień, może nie do końca, bo akurat to jest Wigilia. I jest sobie taka para. Okay. To jest Agata. Agata, i która żyje ze swoim... Ona jest w domyśle taką reżyserką, jakąś artystką teatralną czy filmową i żyje sobie z takim człowiekiem, który nie jest z tego środowiska, jak to pada w przedstawieniu, on jest jakby człowiekiem trochę z innej bajki i w trakcie takich porządków

0: wspomnienie z takiego okresu, kiedy no, VHS z 93 roku, czyli to jest coś takiego, taka epoka, kiedy no, jeszcze nie ma selfie, jeszcze nie ma tych telefonów i wszystkie te takie wygłupy do kamery, które wtedy się dopiero zaczęły pojawiać w takich rodzinnych jakichś uroczystościach i tak dalej, w gruncie rzeczy mają jakiegoś, coś takiego naiwnego i słodkiego. I na tym VHS-ie zostaje utrwalony taki kawałeczek z tego dzieciństwa, który sprawia, że ta Agata tego dnia, kiedy ma tam coś tam jeszcze szorować, tą łazienkę, bo wieczorem przyjdą goście, po prostu wyrusza w taką podróż wewnętrzną trochę, która zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, bo okazuje się, no to jest takie w zasadzie zdarzenie, co ja pamiętam z tym, czego ja nie pamiętam i dlaczego. Także można też powiedzieć, że to przedstawienie jest taką drogą o odzyskiwaniu pamięci, tudzież o takim integrowaniu tej pamięci po prostu ze swoim życiem dzisiaj, tu i teraz, z relacjami, które tworzę z ludźmi, no bo to jest jakby największy, bym powiedział, taki problem związany z tym da, który jest w tym przedstawieniu, to znaczy w jaki sposób te wydarzenia z przeszłości, to ta niemożność bycia dzieckiem, kiedy się dzieckiem powinno było być, w jakim sensie to przekłada się na współczesność takiego człowieka, ogranicza, chyba można powiedzieć, po prostu jego relacje z innymi ludźmi, czy jakoś negatywnie wpływa. Też jakby te relacje, wiadomo, najbardziej osobiste, najbardziej prywatne.
1: Ale zawodowe również, i wszystkie. Tak naprawdę wyższe na wszystkie wpływa.
0: Oczywiście, z tym projektu są takie różne dynamiki, no bo jakby to, co jest w domu, to jest w domu, to, co jest na zewnątrz, to jest na zewnątrz. Trochę, człowiek jest trochę inny wobec ludzi, którzy są mu najbliżsi, prawda, trochę jest inny wobec tych współpracowników, że wszyscy jakby znają tego człowieka trochę jakby z innych stron. I to jest taka filmowa, właśnie zrozumiała, bym powiedział, ciekawa konstrukcja tego przedstawienia, takiego popołudnia, czy takiego dnia z Agatą, z jej chłopakiem, który ma na imię Maciek, oraz jakby z rodziną tej Agaty, która w jakiś tam sposób w tym przedstawieniu się materializuje.
1: Polecamy Państwa uwadze, zapraszamy, polecamy Państwa uwadze spektakl Muszenie w Teatrze Dramatycznym. Jutro jest jego premiera, godzina 19:30, no a to jest spektakl Jagody Szelc, do którego tekst stworzyliście wspólnie, Jagoda i Tomasz Śpiewak. Tomku, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam jeszcze raz do teatru.

0: To utwór My Spine is the Bassline i Shriek Back. No a teraz proszę Państwa, ja patrzę, co się dzieje w naszym serwisie patronite.pl/radio-nowy-świat. 31 334 patronów, kwota wsparcia miesięcznego 780 620 zł, czyli przybyło 54 patronów od wczoraj, z czego bardzo się cieszymy.
1: Tak, oraz kwota prawie ponad 3,5 tysiąca. No i 140 patronów podniosło patronat.
0: Magda Jeton jest w studiu, inaczej mówiąc.
1: Ja już się dzisiaj witałam z Państwem i również obiecywałam, że nie będę przychodziła codziennie, żeby się nie znudzić, bo przecież chcę odnieść sukces, a nie znudzić Państwa. Ale w tym tygodniu już więcej nie przyjdę i nawet jeszcze tam na początku przyszłego. Obiecuję, że tak do środy to się nie pojawię.
0: Kampania Podbij Stawkę ruszyła. Kampania kierowana, wspomniałem o nowych patronach. Bardzo się cieszymy, że Państwo do nas dołączają, że Państwo byli patronami, wracają do bycia patronami. O to też nam jak najbardziej chodzi. Ale to jest też taka akcja kierowana do osób, które są patronami, a być może mogłyby rozważyć zwiększenie kwoty patronatu, prawda?
1: No szczególnie właśnie mówimy do tych, którzy płacą 10 zł. Oczywiście pomijam, bo są takie osoby, które płacą 10, ale dokładają na bezpośrednie wpłaty, więc do nich tutaj nie apeluję. Czy osoby, dla których to jest bariera ostateczna, więcej niż 10 zł nie są w stanie zapłacić, więc też do nich nie zwracam się i ich nie proszę. Ale cała reszta, myślę, że to będzie z 8 tysięcy co najmniej, no mogłaby ten patronat trochę podnieść, tym bardziej, że właśnie zaczęło się od takiego wykładu naszego kolegi redakcyjnego Pawła Orlikowskiego, który zajmuje się ekonomią i on bardzo wyraźnie określił, powiedział nam, co to jest ta kumulacja.
0: Kumulowana inflacja, tak.
1: Tak, kumulowana inflacja. Powiedział nam, jak ją się oblicza i że ostatecznie od początku istnienia radia do dziś to jest 54% tej inflacji.
0: Ja obstawiałem 40%, a mówisz 54.
1: Więc to, żeby tak na liczbach innych pokazać, to coś, za co płaciliśmy wtedy, te prawie 6 lat temu, 2000, dzisiaj musimy za to zapłacić 3000. Bo to jest plus 54, ponad 3000, plus 54%.
0: Oczywiście rzeczywistość ekonomiczna wszystkich nas dotyczy i te kwoty, te koszta dla wszystkich nas wzrosły, wszystkich nas dotknęła ta kumulowana inflacja, no ale po prostu chcielibyśmy do Państwa zaapelować.
1: No właśnie, bo tego, Paweł powiedział taką jedną ważną rzecz, ja sobie ją nawet zanotowałam.
0: Że firmy mają inaczej,
1: prawda? W przypadku firm, czyli w naszym, rynek musi równoważyć wzrost kosztów wzrostem przychodów. Czyli właśnie się podnosi ceny. My nie możemy podnieść ceny, bo najchętniej byśmy powiedzieli, od dziś nie ma patronatu za 10 zł, jest tylko za 15, zaczyna się od 15. I to by było tak, jak się w sklepach podnosi cenę, to my byśmy podnieśli cenę. Ale my tego nie możemy zrobić i nie chcemy też. Natomiast chcemy do Państwa zaapelować, żeby spróbować z tych 10 zł przejść na 15, a może nawet na 20. Dlatego, że no wartość nabywcza pieniądza przez te ostatnie 5 lat bardzo spadła, naszej złotówki. Kiedyś, no dzisiaj to dowiedziałam się, że za 10 zł kosztuje 2 godziny parkowania w Śródmieściu Warszawy. No to rzeczywiście, no to może łatwo byłoby podnieść o 10 zł, raz nie zaparkować i podnieść o 10 zł nasz patronat.
0: Albo, dobrze, nie będę o transporcie publicznym, to nie jest o tym rozmowa. No ale tak, wyobraźmy sobie, wczoraj nawet takie coś mówiłem, to oczywiście jest nieżyciowe, bo nie da się podnieść patronatu o złotówkę, ale gdyby każde z nas podniosło o złotówkę patronat, no to mamy nagle 30 tysięcy złotych miesięcznie więcej, prawda? To no, o ten mechanizm chodzi, żeby zobaczyć, że mała cegiełka ode mnie może no zbudować tak mur.
1: Tylko takie cuda się, jak mówisz, nie zdarzają, bo ja od razu zakładam, że gdyby połowa, bo mówię tak, ponad 10 tysięcy płaci 10 zł. Gdyby odliczyć te osoby, które płacą dodatkowo i te, które nie mogą, rzeczywiście nie mogą więcej zapłacić, no to myślę, że jakieś 8 tysięcy zostaje. No to już, gdyby te 8 tysięcy osób wpłaciło po 10 zł, to jest 80 tysięcy. No to już przekraczamy 800 i jeszcze mamy nadwyżkę. A gdyby nawet połowa tych osób, bo wiadomo, że nie wszyscy to zrobią, połowa, no to też jesteśmy już spokojni o nasz byt.
0: Magdo, ważna sprawa jeszcze. Nowe progi prawda?
1: No, znaczy, myślimy o tym.
0: Co jest związane z też talentem poetyckim. To jest bardzo skomplikowana sprawa.
1: Nie, no tak, bo w ogóle okazało się, że większość podniesionych wpłat to są patroni, którzy płacili więcej, 20 i więcej. Że w sumie niewielki procent osób płacących 10 zł podniosło patronat. Podnoszą ci, którzy płacą więcej. I właśnie też dostałam ze 3 maile może, że ktoś pisze, że płaci 75, chciałby dodać dychę, a nie może, bo następny próg jest 100, a już 100 nie może, więc mógłby 85. Rozważamy to, żeby wprowadzić próg 85 i próg bodajże 60, bo jest 50, potem jest chyba 75. Ale jak państwo zerkną na Patronite, to przy każdym progu jest wierszyk. No więc to nie możemy tak zrobić, że ja teraz wstawiam progi, bo muszę złapać jakiegoś kolegę Andrusa albo kolegę Michała Rusinka, albo Piotrka Bukartyka. No albo może ktoś napisze nam takie, a może ktoś z państwa napisze wierszyk. Najpierw się zapozna za przeproszeniem z tym, co jest na Patronite, jakie to są wierszyki. I w podobnym stylu, a nawet może ChatGPT napisać wiersz w stylu Artura Andrusa.
0: To jest kontrowersyjny temat teraz.
1: Bardzo, więc się wycofuję, ale proszę, może ktoś zaproponuje i wtedy szybciej stworzymy progi.
0: Szanowni Państwo, podbij stawkę, to jest nasza akcja. Słuchajmy felietonów Pawła, opowieści o ekonomii, o rzeczywistości ekonomicznej, w której funkcjonujemy i którego to powodu zwracamy się do państwa z apelem, żeby być może rozważyć zwiększenie swojego comiesięcznego wsparcia. No i nieustająco zapraszamy nowych patronów albo tych, którzy cały czas nas słuchają, a chcieliby się stać patronami albo bliźnimi, a nie są.
1: Jeżeli ktoś z państwa myśli, że to jest nudne, że my to o tym mówimy, to muszę powiedzieć, że naprawdę każdy, kto prowadzi firmę, wie, że coś, czy nawet jak gospodarstwo domowe ma jakąś pensję, to wie, w czym musi się zmieścić i jeżeli nagle mu się to wszystko zmniejsza, bo inflacja zmniejsza mu wartość tych pieniędzy, no to wie, że musi z czegoś rezygnować. No i my jesteśmy w takiej sytuacji, że żeby ten program robić na takim poziomie, tak na jakim robimy teraz, to musi tam być te 800 tysięcy. I powtarzam to już trochę może do znudzenia, ale taka jest prawda. I no tak już mówiłam parę razy, jak nas lubicie, kochacie, słuchacie, chcecie, żebyśmy trwali, to mobilizujcie znajomych, siebie, sprawdźcie, czy te patronaty się nie pokończyły, bo wczoraj w nocy na przykład odpadło 55 sztuk patronatów. Przybyło więcej, ale 55 odpadło, czyli trzeba 55 osobom przypomnieć, żeby wróciły, bo nie zawsze to jest świadome odejście, że nie lubię już was i przestaję. Nie, na ogół to jest, bo zapomniałem.
0: Albo skończyła się karta na przykład, no ważność. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. No i kiedy w przyszłym tygodniu wpadasz znowu, żeby...
1: Jeszcze nie wiem kiedy, bo nie chcę... ale na pewno nie będzie mnie do środy. Nie będę przychodziła. Teraz zobaczymy, co się będzie działo.
0: Będziesz monitorowała sytuację tutaj.
1: Zawsze monitoruję.
0: Magda Jeton.

Deep Down and Dirty to oczywiście Stereo MCs i 10 minut jeszcze do godziny 12 pozostaje. Po 12 będzie z nami, proszę Państwa, Hugo Tarez. To ten właśnie słynny młody aktor grający Hamleta w Teatrze Narodowym w Warszawie w ostatnim przedstawieniu wyreżyserowanym tam za kadencji Jana Englerta, przez Jana Englerta. No i bardzo szerokim echem ten spektakl się odbił. Zresztą teraz są kolejne Hamlety, także ten Hamlet rewelacyjny pod wieloma względami, Hamlet autorstwa Kamila Białaszka, u którego także w Teatrze Narodowym zagrał Hugo Tarez, więc wszystko się ze wszystkim łączy. Tradycyjnie, łączenie kropek, proszę Państwa, a teraz kropki ekonomiczne nam się też łączą i to bardzo tak jakoś łączą się w taki uśmiech, no bo przybywa Państwa i wzrasta także kwota comiesięcznego wsparcia. Nawet od wczorajszej pierwszej wizyty Magdy Jeton w studiu w sprawie kampanii Podbij stawkę, stawka wzrosła o 4000 zł comiesięcznego wsparcia prawie. Bardzo dziękujemy.

The Rapture i Sister Savior, proszę Państwa, nieco zremiksowane. Zresztą, chwila jeszcze do godziny 12, więc czy mówić o podbijaniu, proszę Państwa? Tak, żeby tak będę ugruntowywał. Podbij stawkę. Dobrze. Nie, tam bardzo ładnie wszystko wygląda w serwisie Patronite naszym, więc o tym sza na jakiś czas. Natomiast jeszcze przed godziną 12, Why Black Men They Suffer, to między innymi Fela Kuti i Ginger Baker teraz wystąpią przed nami, a po 12 dziś Hugo Tares.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja zatrzymała dwie kobiety, pracownice prywatnego klubiku dziecięcego w podwarszawskich Ząbkach, na terenie którego utonęło w oczku wodnym dwuletnie dziecko. Prokuratura w Wołominie wszczęła w tej sprawie śledztwo, mówi prokurator Karolina Staros.
1: Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do czynności z nimi i charakteru czynności z ich udziałem. Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione. Natomiast nie wyklucza to, że na dalszym etapie w miarę tych dalszych czynności ta sytuacja się zmieni.
0: Rodzicom dziecka zapewniono wsparcie psychologiczne. Komisja Europejska przedstawiła nowe prognozy ekonomiczne dla Polski i Unii Europejskiej. Utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 rok na poziomie 3,5%. Podwyższyła natomiast prognozy inflacji o 0,5 punktu procentowego. Jednocześnie komisja założyła, że w przyszłym roku dynamika cen w Polsce wyhamuje i wróci do poprzedniego poziomu. Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla Unii Europejskiej na ten rok. Jednocześnie podwyższyła też prognozę inflacji o 0,5 punktu procentowego. Według komisji szok energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie wstrząsa nastrojami gospodarczymi i ponownie rozpala inflację. Na południu Włoch doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. Wstrząs doprowadził do niewielkich szkód, mowa głównie o uszkodzeniach elewacji niektórych budynków. Trzęsienie ziemi wywołało jednak strach wśród mieszkańców neapolitańskich dzielnic, w tym w historycznym centrum. ANSA informuje, że było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w tym rejonie w ostatnim czasie. Premiera w Teatrze Pinokio w Łodzi. Już w tę sobotę młodzi widzowie będą mogli zobaczyć Mity, czyli współczesne i popkulturowe spojrzenie na nie zawsze boskich mieszkańców greckiego Olimpu. Zaprasza reżyser Jakub Porcari.
2: Mam 12-letniego syna i z tego powodu stałem się encyklopedią Marvela przez ostatnie lata. I sobie pomyśleliśmy z panem dyrektorem, że ładnie by było przedstawić inny rodzaj superbohaterów i wybraliśmy mity greckie, żeby właśnie pokazać tym współczesnym dzieciakom, że nie istnieją tylko Iron Man, nie wiem, Thor i tak dalej, tylko że klasyka może być tak samo interesująca i tak samo dla nich podniecająca i otwierająca wyobraźnię.
0: Premiera Mitów już w najbliższą sobotę, 23 maja o 17 w Teatrze Pinokio w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie grad także, prognozowana wysokość opadów do około 15 mm, a w centrum i na północy dwa razy tyle, 30 mm. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, a najcieplej dziś na wschodzie, 24 stopnie nawet. Nad morzem chłodniej, tylko tam od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni i zachodni w zasięgu burz oraz miejscami na szczytach Karpat. Wiatr w porywach do 65 km na godzinę.

0: Manhead, Birth, School, Work, Death. Taki cykl życia w jednym utworze, proszę Państwa, no ale po kolei może. 9 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: Teraz ten utwór był na tyle ku refleksji, że się zastanawiam, na którym etapie teraz jestem. Czy to jest work, czy to jest school. No, bo z tych dwóch pozostałych to nie wybieram nawet. Ale dobrze. Tricky, Black Steel, teraz.

0: Veruca Salt i Volcano Girls. Proszę Państwa, teraz Volcano Boy w takim razie w studiu się pojawia. Hugo Tares, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło, że tu jestem.
0: Znowu. Zaraz będziemy grali twój nowy utwór, ale twoim nowym wciąż utworem jest Asfalt, ale nie jest najnowszym, prawda?
1: To prawda. Najnowszym jest Saigon, który wyszedł wczoraj o północy.
0: Wczoraj o północy, czy dzisiaj o północy, czyli dzisiaj w nocy?
1: Wczoraj o północy.
0: Wczoraj o północy, dobra. No to w takim razie zaraz będzie Saigon, a przed Saigonem musi pójść w takim razie Asfalt. Więc dwa razy Hugo, to znaczy będzie Asfalt i będziemy rozmawiać o asfalcie i o Saigonie, a później będzie Saigon.
1: Fantastycznie.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie będzie.
2: Asfalt i Hugo Tares, który jest z nami w studiu, o czym z radością przypominam, więc raz jeszcze dzień dobry.
3: Dzień dobry, Janie.
2: Już chciałem powiedzieć, że dobra, legendarny to może jeszcze zostawmy takie słowa, ale Hamlet z Teatru Narodowego przyszedł. Hamlet, którego ciągle gracie, którego ciągle nim jesteś.
3: Gramy,
2: prawda?
3: Już w ten weekend. Zapraszamy sobota, niedziela, wtorek, środa.
2: A da się w ogóle bilety znaleźć, czy nadal jest to trudne?
3: Jest to trudne, natomiast każdy ma swoje sposobiki i ludzie tłumnie przychodzą i cały czas mamy full, co jest cudownym faktem i bardzo z wielką przyjemnością to gram.
2: A już ustaliliśmy przed chwilą, że chociaż jest kolejny Hamlet, można w ogóle sobie wycieczki hamletyczne, hamletowe robić po Warszawie, nie tylko po Warszawie, bo jest
3: no tak,
2: w Katowicach, teraz po Śląsku jest, nie wiem, czy słyszałeś.
3: W Krakowie będzie.
2: Krakowie oczywiście, natomiast w powszechnym jest Hamlet, Antek Sztaba gra u Kamila Białaszka, z którym ty też pracowałeś przy Niewyczerpanym żarcie.
3: Dokładnie tak.
2: A to
3: dokładnie
2: tak. Też wiesz.
3: Nie widziałem, trzymam kciuki, kiedyś się przejdę na pewno.
2: Dzisiaj będziemy mówić o muzyce, która też jest bardzo ważną odnogą twojej działalności artystycznej. Chyba coraz ważniejszą, prawda? Czy
3: coraz ważniejszą?
2: Od początku jest, ale...
3: Dla mnie te światy się przeplatają. Nie ma osobno świata filmowego, teatralnego i muzycznego. Uważam, że wszystkie są jakimiś moimi środkami wyrazu i na każdym polu jestem oczywiście bardziej, mniej efektywny. Natomiast wydaje mi się, że one przede wszystkim łączą jakąś taką chęć do pokazania historii, kawałka historii o mnie. Mhm. No i też środki nie są takie dalekie, bo aktorstwo to jest sztuka intonowania. A muzyka to jest oczywiście śpiewanie z intencją opowiadania historii, przynajmniej u mnie.
2: Z własnym tekstem albo nie z własnym można śpiewać?
3: To prawda, natomiast ja piszę swoje i mam nadzieję, że przy tym zostanę, bo to jest kolejny obszar, który eksploruję i który mi się turbo podoba.
2: Bo to jednak zmienia trochę postać rzeczy, prawda? Swój tekst.
3: No właśnie, trochę zmienia. Natomiast jest to bardzo ciekawe i się tego trzymam. Zawsze jakby pytam kolegów i znajomych, z którymi współtworzę te numery, które piszę. Pytam ich o perspektywę na temat tego i dużo się uczę a propos storyline'ów, perspektyw, także coraz ciekawiej mam wrażenie mi się pisze i coraz chętniej to robię.
2: Starasz się pisząc zawsze gdzieś siebie w tym umieścić, swoją nawet jakąś prywatną historię, czy jednak stworzyć jakiś byt nowy, który może będzie z ciebie korzystał, ale to nie jestem ja.
3: No jest taki ciekawy wywiad z Frankiem Oceanem, jednym z moich ulubionych artystów, który mówi o swojej motywacji do tworzenia muzyki i on powiedział coś takiego, że inspiruje mnie opowiadanie historii. I to nie są jego historie. I ja się pod tym podpisuję. To znaczy coś, co jest trochę oddzielne, co jest hipotetyczne.
2: Albo tak mówi w wywiadach przynajmniej.
3: No może tak mówi w wywiadach. Natomiast moim zdaniem pod spodem zawsze będzie coś z naszej osobistej historii, nawet jeżeli nie piszemy o sobie. Mhm.
2: Jasne, czyli po prostu ocean inspiracji dla ciebie, Frank Ocean. No ale twoi współpracownicy, o których wspomniałeś, Dawid Płonka czy Szymon, prawda, czyli Lackluster, to akurat ten utwór, który usłyszeliśmy. Za chwilę będziemy grać nowy utwór, ale chciałbym jeszcze powiedzieć trochę o twoich wcześniejszych muzycznych poczynaniach. Zespół, jak to się nazywało? Sweeper?
3: Aha.
2: No powiedz
3: Sweeper.
2: Trochę o zespole Sweeper.
3: Zespół Sweeper to był projekt licealny.
2: Aha.
3: Nie będę opowiadał, w jakich warunkach stworzyliśmy, w jakich okolicznościach.
2: W jakich warunkach tworzyliście
3: zespół.
2: No, słuchamy.
3: Natomiast to, że to
2: umiesz,
3: się stało,
2: umiesz
3: to
2: jest zaciekawić.
3: Faktem.
2: W jakich warunkach, proszę.
3: Niedomówienie. Trzy kropki. Natomiast był taki zespół, graliśmy dosyć, chyba 3 lata trwał ten projekt. Zagraliśmy pierwszy koncert na festiwalu takim licealnym w Cervantesie. Był wielki sukces, no i jak ten sukces się pojawił, był rok 2020, wróciliśmy do domu, tego samego dnia zaczęła się pandemia. Także nasze plany o tym, że będziemy gwiazdami rocka, że będziemy grać koncerty na Narodowym i innych stadionach się rozpłynęły wraz z wybuchem niestety tej pandemii.
2: Dobra, ale styl muzyczny, który ci gdzieś, właściwie trochę trudno, bo jesteś wielkim fanem rapu też, prawda?
3: To prawda.
2: Lubisz. No a tutaj z kolei bardziej w takie alt-popowe, indie-popowe, trochę autorskie. takie klimaty trochę gdzieś tam, to, no, to jest to jakoś liryczne też, prawda? Więc...
3: Tak, no ja się nie ograniczam na soundy i tak jak pomiędzy Sentymentami, czyli numerem sprzed paru miesięcy, a Saigonem jest moim zdaniem duża przepaść stylistyczna, tak no, staram się nie ograniczać, staram się łączyć różne gatunki i tak jak mi jest bliski R&B i hip-hop, tak bliski jest mi indie pop, bedroom pop, alt rock, alt country i inne te wszystkie etykiety.
2: Nazwy gatunków.
3: Tak, tak,
2: tak. Pop jest wspaniały, tak. No dobrze, to a Saigon w takim razie jak ty sam określasz?
3: Trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że ten wers jest akurat dosyć hip-hopowym wersem. Jakąś taką melorecytacją, ale raczej to jest taki alternatywny folk. Trudno powiedzieć. No folk, okay. Alternatywa. No kurczę, no
2: dobra, słuchamy utworu. Nie
3: słuchamy
2: ma co.
3: Utworu, Saigon. Tak.

0: do jakiegoś muzycznej roli, to zapraszam.
1: No tak, a może o tych rolach coś teraz nam powiesz? Co tam w planach? Coś się kręci, coś się nakręciło, coś się postprodukuje?
0: Dużo jest rozmów, ciekawych rozmów, ale na pierwszy rzut oczywiście jest teatr, gdzie jestem w zespole aktorskim, więc w nowym sezonie jeszcze nie wiem, w czym będę grał, natomiast wiem, kto będzie reżyserował następne spektakle i to będą bardzo ciekawi reżyserzy. Więc tak, filmowo zrobiłem parę seriali. Natomiast chyba jeszcze o nich nie będę mógł mówić, także jak pojawią się jakieś informacje, to będę bębnił.
1: To napiszesz piosenkę o tym.
0: Napiszę piosenkę.
1: A w jakim gatunku będzie piosenka, którą napiszesz o tym?
0: Eksperymentalny hip-hop.
1: Eksperymentalny hip-hop, no dobrze. O życiu młodego polskiego aktora na rynku, jak to jest. Opowiedz proszę o płycie, która nadchodzi, bo wiemy, że płyta nadchodzi, prawda?
0: Płyta nadchodzi...
1: Czy nie masz myślenia płytowego? Bo takie też możesz mieć oczywiście.
0: Mam myślenie płytowe, ale mam też myślenie o tym, żeby jak najwięcej się inspirować i jak najwięcej powiedzieć na tej płycie. Do tej pory wydaliśmy dosyć sporo kawałków, co jest fajne, natomiast te, które trzymamy i nad którymi pracujemy, są jakieś w ogóle... No, nigdy bym nie pomyślał, że taką muzę będę robił i mam nadzieję, że ktoś będzie chciał jej słuchać. Jest to ciekawe i... Ale tak, no, myślę, że nadchodzi. Kiedy? Nie wiem. Pacing jest dosyć różny.
1: Mhm. No bo to jest też chyba taki moment, prawda, że jesteś otwarty. Tak jak w teatrze, prawda? Po Janie Englercie i Hamlecie przyszedł cały, nie wiem czy na biało, ale Kamil Białaszek i niewyczerpany żart. To też spory przeskok był i to chyba dobrze, kiedy się tak dzieje, że możemy się z tak różnymi wrażliwościami, pokoleniami. No, Kamil jest oczywiście z twojego pokolenia, więc Jan Englert niekoniecznie spotkać.
0: No tak, ale... Przy ostatnich Oscarach było pożegnanie Roberta Redforda, który ma taki bardzo popularny cytat. Powiedział, że piękno sztuki polega na tym, że w jej terminie zakłada poszerzanie się.
1: Mm-hmm.
0: Więc tak, no wydaje mi się, że gdybyśmy cały czas robili to samo, no to już by się nie chciało tego robić.
1: Czyli mamy tytuł płyty Poszerzanie.
0: Nie, no już mamy tytuł, alternatywny folk.
1: Dobrze.
0: Nie, żartuję.
1: Ale oba się zrodziły w trakcie rozmowy, wspaniale.
0: Tak, tak, także już mamy jakieś piki. Teraz sobie napiszę w notatniku.
1: No dobrze, ale w każdym razie to jest pewnie też sposób myślenia, który przyświeca ci w muzyce, prawda? Że ciągle coś nowego, ale grono współpracowników to, które wymieniłem, czyli Dawid Płonka, Szymon Mikła, czy...
0: Tak, Szymon Mikła. Lackluster też, oboje są twórcami, sami mają bardzo konkretny sznyt i cięcie producenckie, ale cały czas się nie zamykam na producentów. Ja mam coś takiego, że jestem sentymentalny, jak z kimś pracuję, to przystaję przy nim. Natomiast no, jestem otwarty i cały czas szukam jeszcze, żeby ten większy projekt, nie wiem, czy to będzie płyta, czy mixtape, czy EP, żeby to było jakieś ciekawe i żeby się nie nudziło.
1: A powiedz jeszcze w takim razie, żebyśmy jakoś może mogli sobie ciebie lepiej umiejscowić, jeżeli to jest możliwe. Kto ostatnio cię muzycznie zachwycił na scenie muzycznej? Co ostatnio wpadło ci do słuchawek i na dłużej tam zostało i zaintrygowało? Albo na czyj koncert czekasz, wybierasz się?
0: Oj, czekam na Dominika Fajka. I to tak bardzo, że już nie mogę się doczekać.
1: No za dwa tygodnie.
0: No za dwa tygodnie, już niedługo. Idę na Taco Hemingwaya zaraz, który też jest jakąś taką, może nie inspiracją, ale taką motywacją do działania, bo to jest jeden z lepszych lirycznych raperów w Polsce na pewno. Ale ktoś, kto mnie inspiruje bardzo, to jest na pewno, no Dominik, którego wymieniłem, ale Cameron Winter, który trochę wraca do rocka i to mnie bardzo inspiruje.
1: A to też jest na własnych zasadach na tej scenie, no
0: absolutnie.
1: Bo jednak
0: jest w nim tyle poczucia humoru, jest tyle wolności i takiej, ja mogę śpiewać to, o czym chcę i w taki sposób, w jaki chcę to zaśpiewać. I na przykład Drinking Age to jest dla mnie po prostu utwór, który jest bardzo poprawnie skonstruowany architektonicznie. Ma same fundamenty i jest to piękny utwór i dużo tam nie potrzebuje. No i są fagoty i klarnety, czego jestem fanem, co słyszeliśmy w Saigonie. Także no chyba te dwa piki na pewno.
1: No dobra. Hugo Tarez był z nami. Czekamy za te

0: na płytę, czekamy na twoje kolejne role. Jeśli ktoś ma chęć i umie stać w kolejkach, no to też może próbować na Hamleta jeszcze wejść do Teatru Narodowego, bo pewnie nie będzie to zbyt łatwe, żeby dostać bilet, ale do odważnych świat należy.
1: No pewnie.
0: I cierpliwych też czasami. Więc polecamy Państwa uwadze to przedstawienie z Heleną. Helena też u nas w ogóle będzie w przyszłym tygodniu, wiesz?
1: No to fantastycznie.
0: Bo też Helena Engler. Wszyscy aktorzy. Maciek Musiałowski był dwa dni temu.
1: No to jakaś tendencja. Słuchaj, ale myśmy nie mieli jakiejś takiej zmowy muzycznej.
0: Ale nie myśleliście o stworzeniu zespołu? Na przykład Helena Engler, Hugo, Maciek Musiałowski, słuchaj. I mi się jeszcze nazbierało trochę.
1: Myślę, że to by było ciekawe.
0: Śpiewacie, gracie, zdolni jesteście wszyscy.
1: Marcin Januszkiewicz. No. Borys Szyc też bardzo dobrze śpiewa.
0: Już, słuchaj, naprawdę się boję, co by mogło powstać z tego. Jakaś super grupa. To byłby narodowy już.
1: Tak, tak, ten poziom. Tak. Alternatywni aktorzy po prostu.
0: Alternatywny taki folk, tytuł. Alternatywny rap, alternatywni aktorzy. Tego sobie życzmy. Poszerzanie, alternatywny folk, tak Hugo jest. Tares.
1: Tak jest.
0: Dzięki bardzo.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.

The Notorious B.I.G. i Machine Gun Funk to też powinien być, to też powinna być nazwa gatunku muzycznego, proszę Państwa. A tymczasem 20 minut, nieco ponad, do godziny 13 pozostaje. Po 13 dziś między innymi będziemy mówić o kinie Pawła Pawlikowskiego w kontekście muzycznym, bo muzyka pełni w jego filmach bardzo ważną rolę, zwłaszcza w trylogii najbardziej chyba nas interesującej, czyli Ida, Zimna Wojna i teraz Ojczyzna, Fatherland. Ten film ma wedle głosów płynących z Cannes spore naprawdę szanse na to, by Złotą Palmę w sobotę odebrać. To znaczy, by Paweł Pawlikowski Złotą Palmę odebrał. The Chemical Brothers teraz, Setting Sun. Jest, no, powiedziałem już, która jest godzina. Nie ma potrzeby tak często mówić, która jest godzina, zwłaszcza, że to się cały czas zmienia, więc no.

No i to będzie akurat prościej, bo Julia Rower i Spacer Kobiety to jest wszystko po polsku, bo Julia to Polka. Proszę Państwa, w sobotę już będzie jasne, kto dostał Złotą Palmę w Cannes. No i ciekaw jestem, jakie jeszcze filmy poza ojczyzną Pawła Pawlikowskiego mają duże szanse na to, by Złotą Palmę otrzymać.

Spacer kobiety, Julia Rower, którą pozdrawiamy gorąco, bo to nasza koleżanka, proszę Państwa, jest. Więc trochę prywata. A tymczasem do Cannes wracamy według zestawień recenzji, według reakcji publiczności. To wszystko jest oczywiście niewymierne, no ale to jest to właśnie, czego możemy się teraz złapać, jeżeli chcemy cokolwiek powiedzieć o szansach filmów w konkursie głównym w Cannes. Film Ryusuke Hamaguchiego All of a Sudden. To jest jeden z tych filmów najwyżej notowanych. Dalej Fjord, słynnego rumuńskiego reżysera Krystiana Mundziu. To z kolei no, taki thriller, dramat społeczny. Z jednej strony perspektywa rumuńska, z drugiej strony skandynawski model. Ja domyślam się, o czym będzie ta historia. Tu w obsadzie Renate Reinsve między innymi, ta, która zagrała oczywiście u Joachima Triera, także w wartości sentymentalnej. Fatherland oczywiście Pawła Pawlikowskiego, Christian Zinschle i Sandra Hiller, to o Tomaszu Manie i jego córce. Powojenna historia, dopełnienie zarazem trylogii Ida, Zimna wojna i Fatherland właśnie, Paper Tiger, film Jamesa Greya, no i na koniec Rodrigo Sorogoyen, The Beloved. To są te filmy, o których mówi się najwięcej. Myślę, że mam taką gorącą nadzieję, że jutro także w audycji w środku dnia do Cannes się wybierzemy.

Chicks and Speed i Worthy Rapping Hood, proszę Państwa, takie krotochwilne utwory też. Takie krotochwilne utwory też. I tutaj od razu Grzegorz przywołał Salmon Dance Chemicalsów, ale Chemicalsi już byli w tej godzinie, więc po 13 będziemy w repertuary patrzeć, zaglądać, co tam się wydarzy. Charlie w tramwaju, proszę Państwa, się wydarzy na przykład w repertuarach. No i będziemy także w kinie Pawła Pawlikowskiego.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szarże dafy Izraela w Warszawie usłyszał w siedzibie polskiego MSZ wyrazy oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu wobec aktywistów humanitarnej flotylli Sumut. W sieci zamieszczone zostały filmiki, na których widać, jak skrajnie prawicowy izraelski minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir upokarza aktywistów.
3: Widzimy, że strona izraelska sama zwraca uwagę na to, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca, delikatnie powiem. I oczywiście strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
2: Mówił Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u. Jego szef, minister Radosław Sikorski, zwrócił się do MSWiA, aby izraelski minister Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Polski w związku ze swoimi działaniami. Tymczasem zatrzymani przez izraelskich żołnierzy polscy aktywiści z flotylli Sumut opuścili już więzienie i są w drodze do Turcji.
3: Wiem, że jest Państwu przekazywana informacja o 3 osobach, ale jest to określane jako 3 członków polskiej delegacji. Natomiast mówimy o 2 polskich obywateli. Ta 3 osoba nie jest polskim obywatelem.
2: Według danych globalnej flotylli w ostatnich dniach izraelskie siły przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się ponad 400 osób. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48 za litr, 98 7,06 za litr, a diesla 6,91 za litr. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla spadną w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 się nie zmieni. Następne obwieszczenie ministra energii w tej sprawie zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. W Toruniu po raz 10 odbędzie się festiwal Przygrywka, przegląd dyplomów i egzaminów muzycznych studentów szkół artystycznych z całej Polski. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być dla młodych wykonawców pierwszym krokiem do zawodowej kariery na scenie musicalowej i teatralnej, mówi Anna Wołek, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego.
4: Stwierdziłam, że właściwie trzeba wyjść naprzeciw tej młodzieży, która chce się kształcić w kierunku aktorstwa musicalowego i może stworzyć dla nich przestrzeń do pokazania tego, co przed nimi. Stąd i nazwa tego przeglądu czy festiwalu Przygrywka do dalszej kariery.
2: Podczas festiwalu widzowie zobaczą spektakle studentów m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdyni czy Poznania. Pokazy startują 26 maja. Wszystkie wydarzenia będą bezpłatne. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, głównie w centrum i na wschodzie. Miejscami spodziewamy się burz, lokalnie także gradu, a wysokość opadów do nawet miejscami 30 mm. Temperatury maksymalne od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, w centrum i na zachodzie około 21 stopni, a chłodniej dziś nad morzem, tam 11-14 stopni.

0: Tak jest, to oczywiście Daft Punk i Revolution 909. 9, a propos dziewiątek, to 9 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę, jest czwartek, 21 dzień maja. Prawie 10, więc prawie 10 minut po godzinie 13. A teraz o uwagę i czarne barwy, o czarne barwy, przybranie czarnych barw poproszę jedną z naszych ważnych sekcji. Wiecie, którą?

Trend Central Mix, taka wersja utworu Policy of Truth oczywiście i oczywiście Depesze na naszej antenie wystąpili. Proszę Państwa, kwadrans po godzinie 13, teraz The John Spencer Blues Explosion przed nami, więc trochę inaczej. No a w tej godzinie usłyszymy Olgę Bobienko, Zuzę i Łędę i będą opowieści różnej kulturalno-filmowo-muzycznej treści.

0: Talk About the Blues, The John Spencer Blues Explosion. I 20 minut po godzinie 13. Wu-Tang Clan teraz przed nami. Za chwilę jeszcze jedną wiadomość odczytam od Państwa, a później informator Olga Bobienko już nie może się doczekać, żeby Państwu opowiedzieć o Charlie jeżdżącej po Warszawie tramwajem.
1: Yeah. Hey yo, what's going on, man? Yo, man. A-thing is A-thing, man. Just get that cream light, man.

0: this sword, it's the best weapon of all. Two sharp edges and a long spine. The blade is very thin, and it's easily damaged. You remember that. The vital thing is the point. Pay special attention to it. Your life could depend on it.
1: Hollow Bones to oczywiście Wu-Tang Clan, proszę Państwa, a miałem przeczytać wiadomość od pana Rafała, który podpisuje się pod postulatem stworzenia bardziej elastycznych progów na Patronite. Jeśli chcą Państwo nas wspierać, to tam są progi. Każdy próg zresztą ma przypisany swój wierszyk, dlatego jeśli chcemy nowe stworzyć, to musi to trochę potrwać, bo poeci nasi, poetki ewentualnie muszą nową twórczość wyprodukować po prostu, mówiąc nie tak elegancko, jak elegancka jest ta poezja, żeby można było nowy próg stworzyć. Ale pan Rafał chętnie podniósłby z 50 zł do 60, a no właśnie, tam mamy dopiero 75 zł, więc oczywiście myślimy o tym jak najbardziej, proszę Państwa, i przypominamy o tym, że trwa kampania Podbij Stawkę, to jest takie wezwanie do wszystkich, żeby się zastanowić, czy może mogliby Państwo rozważyć zwiększenie wsparcia dla Radia Nowy Świat comiesięcznego o jakąś kwotę, no i właśnie tutaj na przykład o te 10 zł, gdyby się udało, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Jest nas ponad, właściwie prawie 32 tysiące. Chcemy, żeby było nas jak najwięcej, nas patronów. Jak ktoś patronem nie jest, zapraszamy. patronite.pl/radionowyświat. Zachęcamy także tych, którzy są patronami, żeby sprawdzili, czy na pewno tak jest, bo może się coś skończyło, karta wygasła i tak dalej. O tym zawsze mówimy i o tym zawsze przypominać będziemy, bo no, taki jest nasz model. Po prostu od Państwa wsparcia zależymy. Teraz Olga Bobienko będzie, no i myślę, że Charlie XX jeżdżąca 2 lata temu po Warszawie tramwajem to jest coś, co warto sobie przypomnieć, zwłaszcza, że jest okazja.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję. And how do you say you're welcome?
2: Nie ma za co.
3: Nie ma za co.
2: Mhm.
3: And I love you.
4: Upalne warszawskie lato. Bethany przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem. Kiedy spotyka przyjaciółkę sprzed lat, między Bethany a Nell czuć niewypowiedzianą chemię. Tęsknota za beztroską prowadzi dziewczyny ulicami otulonego słońcem miasta, jak najdalej od miejsca, w którym będą musiały podjąć decyzję na temat ich dorosłego życia i przyszłości. Erupcja w reżyserii Pita Ousa. Do zobaczenia w kinach od jutra.
5: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
6: I only hunt Imperial war criminals.
4: Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni watażkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród, Mandalorianina i jego młodego podopiecznego Grogu. Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu w reżyserii Jona Favreau. Od jutra w kinach.
7: What if they observe us the same way we observe them?
4: W sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie miłożąb japoński. W ciągu ponad 100 lat drzewo jest niemym świadkiem i uczestnikiem splatających się ze sobą losów trojga nieznajomych. Zdeterminowanej dziewczyny, która walczy o miejsce na Wydziale Botaniki zdominowanym przez mężczyzn, samotnego studenta, który przeżywa swoje rozterki w cieniu drzewa i neurologa z Hongkongu, który zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania. Milcząca przyjaciółka w reżyserii Il Dico en Jedi w kinach od jutra.
8: Make it quick.
9: Dude, give me 1 minute.
8: Yo. Daniel?
4: Młodzi ludzie są świadkami wypadku na autostradzie. Nie przypuszczają, że wraz z nimi z miejsca tragedii wymyka się coś jeszcze. Wkrótce odkrywają, że nie są już sami. Towarzyszy im demoniczna obecność, byt niespokojny, który nie ustanie, dopóki ich nie dopadnie. Od tego momentu niewinna podróż kamperem przeistacza się w powolny, nieuchronny koszmar. Pasażer wyreżyserował André Ovredal. Do zobaczenia w kinach od jutra. Warszawa, lata 90. Sejm pracuje dniem i nocą, choć nie zawsze nad ustawami. Korytarze przywiejskiej są miejscem, gdzie immunitet zdaje się działać szerzej niż konstytucja, a dzienne obrady coraz częściej.

w Olsztynie. Pozdrawiamy gorąco. No a na zegarach jeszcze pół godziny, nieco ponad, do zakończenia naszej audycji. O erupcji będziemy na pewno w przyszłym tygodniu mówić. Ja ten film już widziałem. Film lekki, bardzo, bardzo indie. Film stwarzający się na naszych oczach. Niektórzy mówią jako zarzut, że on nie ma scenariusza. Niektórzy mówią jako zaletę, że wydaje się, jakby nie miał scenariusza. To trochę takie wszystkie nieprzespane noce. Przyjemny film, momentami drażniący z różnych powodów, ale na pewno jedną z tych najjaśniejszych jego punktów, jedną z najjaśniejszych punktów, chyba tutaj musiałbym jakiś feminatyw stworzyć od słowa punkt, jest Charlie XCX.

Zacięło się tam coś pod koniec chyba, a może nie, może tak miało być. Rock music, no i też, ja nie wiem, ja nie wierzę trochę, proszę państwa, w beefy w świecie muzycznym, czyli konflikty artystów, jeden artysta, artystka coś powiedziała i później inny to komentuje i się zaczyna cała taka fala nakręcać. Ja myślę, że to jest nie naprawdę wszystko i nie na serio, tak czy inaczej. Charlie tutaj wypowiada takie zdanie, że dance floor is dead, let's make rock music. No a teraz, uwaga, Madonna to skomentowała, proszę sobie wyobrazić, mówiąc, że jeżeli uważasz, że twój parkiet jest martwy, to znaczy, że może nie ten DJ, co powinien gra. Ale teraz nie będzie Madonny, to teraz będzie Orbital teraz.

bracia Phil i Paul Hartnell. To utwór Ula, no i oczywiście Orbital, proszę Państwa, więc pierwsze pokolenie brytyjskich rejwerów tutaj się odezwało. A teraz mamy zaproszenia w ramach cyklu Estrada Stage Pop-Up, cyklu koncertów wychodzących poza jedną lokalizację, jeden gatunek, no i jeden określony moment. Zaproszenie na koncert Ninja Episkopat z Yellow Overdrive. Teraz tego utworu posłuchamy, no a w ten piątek przy Wronieckiej 16 w Poznaniu, to jest takie ukryte przejście przez podwórko przy Wronieckiej, tam trzeba to przejście znaleźć, no i wówczas znajdujemy przestrzeń takiej zapomnianej pracowni, która staje się salą koncertową na tę okazję, więc Wroniecka 16, proszę ten adres zapamiętać, no i tam właśnie odbędzie się koncert Ninja Episkopat, na który teraz mamy dla Państwa zaproszenie, jeżeli ktoś reflektuje. W środku dnia małpa nowyświat.online. Proszę bardzo.

0: Fraser.
1: Ninja Episkopat is Yellow Overdrive to za nami. Zaraz sprawdzam skrzynkę i zaraz wyślę Państwu wszystkie informacje, wyślemy o tym koncercie. Natomiast za chwilę już kino Pawła Pawlikowskiego w roli głównej i muzyka w tym kinie, zwłaszcza Ida, Zimna Wojna i Fatherland, czyli Ojczyzna, ten najnowszy film, który właśnie w Cannes pokazywany. Soundgarden, Spoon Man, a za moment już Zuza i Wenda.

Paweł Pawlikowski należy do tych reżyserów, którzy potrafią opowiadać muzyką równie precyzyjnie jak obrazem. W jego filmach utwory nigdy nie są przypadkowe, budują pamięć bohaterów, pokazują historię Europy i bardzo często mówią więcej niż dialogi. Najlepiej to słychać w Idzie, Zimnej Wojnie, ale też w najnowszej Ojczyźnie, która właśnie została pokazana w Cannes.

W Zimnej wojnie muzyka jest właściwie osią całego filmu. Pawlikowski sięga po autentyczne polskie pieśni ludowe i pokazuje, jak zmieniają się razem z historią i bohaterami. Najważniejszym motywem są oczywiście dwa serduszka. Najpierw słyszymy surową ludową wersję pieśni, później utwór zamienia się w oficjalny numer państwowego zespołu folklorystycznego, a jeszcze później w jazzową aranżację graną w paryskich klubach. Ta sama melodia przechodzi więc drogę od polskiej wsi do zachodniej Europy. I dokładnie taką drogę przechodzą bohaterowie filmu.

Pawlikowski bardzo świadomie wykorzystuje jazz. W powojennej Polsce był on symbolem wolności i fascynacji Zachodem. W zimnej wojnie jazz oznacza nie tylko nowoczesność, ale też emocjonalne rozdarcie bohaterów. Reżyser pokazuje, że muzyka może być formą ucieczki od polityki, od systemu, czasem także od własnej przeszłości.

Zupełnie inaczej działa muzyka w Idzie. Tam najważniejsza jest cisza. Film przez długi czas niemal nie używa klasycznej muzyki ilustracyjnej. Dźwięki pojawiają się tylko wtedy, gdy naprawdę istnieją w świecie bohaterów. Z radia, z płyt albo podczas grania jazzowego zespołu. Dzięki temu każdy muzyczny moment ma ogromną siłę.

To właściwie jedyny moment, kiedy muzyka wychodzi poza świat przedstawiony i staje się komentarzem do emocji bohaterki. Po całym filmie, pełnym ciszy, Bach brzmi niemal jak modlitwa. I Bach powraca także w najnowszym filmie Pawlikowskiego, Fatherland, czyli Ojczyzna, pokazywanym właśnie w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Film opowiada o Tomasie Mannie, wracającym do Niemiec po wojnie. Według pierwszych recenzji muzyka znów odgrywa tam ogromną rolę. Pawlikowski wykorzystuje fragmenty Bacha i bardzo oszczędną ścieżkę dźwiękową, budując opowieść o Europie po katastrofie wojny. Muzykę skomponował Marcin Masecki, współtwórca brzmienia Zimnej Wojny.

filmach Pawła Pawlikowskiego muzyka nigdy nie jest tylko tłem. To pamięć, historia i emocje zapisane w dźwiękach. A czasem, jak w Zimnej wojnie, także najpiękniejszy sposób opowiadania o miłości.

Joanna Kulik i Marcin Masecki. Dwa serduszka. No, ale też oczywiście znamy ten utwór przede wszystkim z wykonania zespołu pieśni i tańca Mazowsze. A do zakończenia naszej audycji jeszcze kilka minut, dwa utwory. Proszę bardzo, Ora Kogan i Cowgirl.

Bardzoż Ora Kogan i Cowgirl, proszę Państwa, już tutaj rozmawiamy, bo ja sprawdzam, czy redaktorzy Radia Nowy Świat są w dobrej formie głosowej. I jednak się zastanawiam, czy... Ojej. Ja nie wiem, co to będzie po tej 14. No ale w każdym razie, może Fanga pomoże. Fanga, Coles i Kasia Lins jeszcze przed 14, a po 14 to zobaczymy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Szef firmy Cinkczarz.pl Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Nie krył się z tym, gdzie przebywa, mówił w TVN24 komisarz Paweł Żukiewicz, rzecznik i policjant Centralnego Biura Śledczego Policji.
3: We współpracy z Federalnym Biurem Śledczym, czyli FBI oraz amerykańską służbą US Marshal ustalono, gdzie przebywa i został on zatrzymany. W tej chwili mężczyzna jest w dyspozycji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, gdzie będzie procedowana decyzja o tym, czy trafi do Polski.
2: Marcinowi P. zarzuca się oszustwa na kwotę przekraczającą 125 milionów złotych. Firma Cinkciarz.pl zajmowała się obrotem walutami. Spółka ogłosiła upadłość. Iran odbudowuje swoje zdolności militarne znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano, dzięki połączeniu różnych czynników, a jednym z nich jest wsparcie ze strony Rosji i Chin, informuje CNN, powołując się na źródła zaznajomione z oceną służb wywiadowczych USA. Ocena ta podważa wcześniejsze szacunki dotyczące tego, w jakim stopniu amerykańsko-izraelskie ataki osłabiły militarnie Iran w perspektywie długoterminowej. Według dwóch źródeł dane wywiadowcze wskazują, że nadal Iran dysponuje tysiącami dronów. Dodatkowo duży odsetek pocisków manewrujących w irańskich siłach obrony wybrzeża pozostał nienaruszony. Pociski te pozwalają Iranowi zagrozić ruchowi statków w ciśnienie Ormus. Tymczasem najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, wydał nakaz, aby wysoko wzbogacony uran miał pozostać w kraju. Rozkaz ten usztywnia stanowisko Teheranu i może jeszcze bardziej skomplikować rozmowy na temat zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, podkreślił Reuters. Trwa nabór kandydatów do medali wolności słowa 2026, przyznawanych przez Fundację Grand Press. Nagrody przyznawane są za działania na rzecz wolności słowa i jakości życia publicznego, mówi prezeska fundacji Weronika Mirowska.
4: To wyróżnienie dla osób i instytucji, które mają odwagę zabierać głos w ważnych sprawach, bronią praw obywatelskich i dbają o jakość debaty publicznej. Często mówimy, że brakuje autorytetów albo ludzi, którzy działają odpowiedzialnie i z myślą o innych. Ten medal jest właśnie po to, żeby takie osoby zauważać i doceniać. W poprzednich latach otrzymali go m.in. dziennikarze, jak Andrzej Poczobut czy Piotr Jacoń, aktywiści, m.in. Dominika Lasota, społecznicy jak Lidia i Jerzy Owsiakowie, a także prawnicy i organizacje konsekwentnie stojące po stronie wolności słowa i dialogu.
2: Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca przez formularz internetowy. Laureatów poznamy podczas gali, która odbędzie się pod koniec sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności. Polska tenisistka Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze wystąpi w turnieju głównym Roland Garros. Po blisko 2,5-godzinnym boju pokonała w kwalifikacjach Holenderkę Susan Lammens 7-6, 7-5 i tym samym zapewniła sobie udział w pierwszej rundzie. W głównej drabince tegorocznej edycji French Open są jeszcze trzy inne Polki: Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: krótka wersja znanego utworu. Dzień dobry, Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz przy konsolecie i nasz dzisiejszy gość, pan Tomasz z Łodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Tomku, proszę powiedzieć, dlaczego ten utwór, a zaraz opowiemy z jakiego powodu pana gościmy i dlaczego takie, a nie inne utwory będą w dzisiejszej audycji.
1: Po pierwsze 40. rocznica utworu Bananarama, a po drugie chciałem pozdrowić panią z Nowego Jorku do porannej kawki. Mam nadzieję, że się lepiej obudziło.
0: Panią Martę Magic Garden serdecznie pozdrawiam, jak zwykle jako pierwsza zagościła w naszej skrzynce mailowej. Drodzy państwo, pan Tomasz jest drugą z osób, która prowadzi, bo już chciałem powiedzieć, że pomaga mi w prowadzeniu bynajmniej. Pan Tomek jest dzisiaj gospodarzem dzisiejszej audycji, prowadzi tę audycję w związku z tym, że wspaniale wylicytował swoją obecność i wsparł wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Głos Jurka Owsiaka słyszeliśmy już miesiąc temu przy okazji prowadzenia audycji przez panią Bernatę z Konstancina, ale myślę, że winni jesteśmy i panu Tomkowi, i Jurkowi owo powitanie.
2: Cześć siema, Bernata i Tomasz, to wy, bardzo wam dziękuję, już teraz wszystko wiem. Zamach zadzwonił i spróbował, żeby była niespodzianka, no to jest niespodzianka, mnie tutaj nie ma, ale jestem z głosem, bardzo szczęśliwy i bardzo zadowolony, bardzo was tulę do serca i mocno ściskam z całych sił za to, że byliście razem z nami, czyli z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Znowu zagraliśmy fantastycznie i pięknie i będziemy mieli na wszystko, łącznie z tą waszym wkładem, na to, aby zrealizować wszystkie nasze marzenia, pomysły i co nam przyjdzie do głowy. To mówiłem ja, prezes. Jeszcze raz tulę was bardzo mocno i znajdźcie ochotę, aby za rok także spotkać się gdzieś w jakimś miejscu świata i punkcie, aby sobie powiedzieć dzień dobry, dziękuję, peace, love and music. To jeszcze raz ja, Jurek Owsiak. Cześć, siema.
0: No cześć, siema Jurku, dziękujemy ci serdecznie. Ja tylko wspomnę, bo myślę, że warto, że ostateczny wynik zbiórki 34. tegorocznego finału WOŚP, który odbył się 25 stycznia tegoż roku, pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci, wyniósł, uwaga, 263 477 929 zł 83 grosze, dokładnie. Wszystkie środki zostały przeznaczone na wsparcie gastroenterologii dziecięcej, a do tego dodam i już skończymy statystyką i przechodzimy do muzyki, bo to jest w końcu istota tej audycji i do wyborów pana Tomka. Do tego roku w trakcie 33 finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła około 81 tysięcy urządzeń medycznych wspierających różne dziedziny medycyny, między innymi dziecięcą onkologię, neontologię, neonatologię, bo to jakie skomplikowane wyrazy, ortopedię, traumatologię, psychiatrię czy geriatrię. Uf, naprawdę trzeba było to powiedzieć i rzeczywiście dziękujemy wszystkim państwu. Jurkowi, a teraz panie Tomaszu, ruszamy z muzyką. Otworzyliśmy wspaniałym utworem, jednym z moich ulubionych z dzieciństwa, tyle tylko, że nie w tej wersji. A co teraz?
1: A teraz z pudełka Mniej brzmi lepiej. Zespół Morfin, utwór Buena.

0: Pan Tomek był naszym gościem już rok temu i jedno wiem, i ci z Państwa, którzy pamiętają tę audycję, wiedzą, że to nie będzie łagodna muzyka, ale też to nie będzie taka muzyka, od której będziemy uciekać. Broń Boże, zresztą po tej liście, sądząc, którą mi Pan przysłał, no to będziemy mieli różnorodny wybór. Co to było?
1: To był utwór z serialu Rodzina Soprano z pierwszego sezonu. A wokalista, który grał na dwustrunowym basie, tragicznie umarł na scenie, grając koncert pod Rzymem w Palestrina. Także zespół jest do dzisiaj bardzo popularny. Trudno go zakwalifikować do jakiejkolwiek szufladki muzycznej.
0: A utwór został umieszczony w serialu już pod jego nieobecność. No, tu grupa, którą nawet ja znam, bo jak pan pewnie się wie, moje gusty muzyczne są nieco inne, bardziej łagodne, ale Slash to chyba jest coś w pana guście.
1: Tak. Specjalnie tutaj dla wszystkich fanów Guns N' Roses i Slasha utwór z CSI, Kryminalne Zagadki Las Vegas z udziałem Fergie, Beautiful Dangerous.

0: skrzynka mailowa powoli puchnie wiadomościami. Już dziękujemy, będziemy się pomalutku odnosić. Dla tych, którzy nie pamiętają adresu, przypomnę: zbigniew.zamachowski@nowyswiat.online, a przed nami utwór z jednego z moich ulubionych filmów.
1: Z Foresta Gumpa, Fortunate Son, ale wersja instrumentalna z Synów Anarchii, czyli Light Workman i Forest Rangers. Wersja instrumentalna.
0: Ale wiem, że są szczególni odbiorcy, którym chciał pan ten utwór dedykować.
1: Tak, szczególnie chciałbym go dedykować cyklistom i panu Tomkowi cykliście i wszystkim, którzy jeżdżą na motorach i na rowerach i jeździcie bezpiecznie, dbajcie o siebie.
0: No, między innymi mój syn do nich należy.
1: To tym bardziej. I dla pana Tomka cyklisty.
0: Tak jest, szczególnie panie Tomku, jeśli pan nas słucha, proszę dać znać.

0: Jak pięknie, wręcz powiedziałbym, lirycznie się zrobiło. Bardzo fajnie. Na wieść o tym, co będzie następnym utworem, no światła zapaliły się w oczach naszego realizatora Grzegorza. To już nie trzymajmy ani jego, ani państwa w napięciu.
1: John the Conqueror, Softern Boyne, serialu Banshee.
0: Ale proszę, słówko o tym serialu, bo podobno, ja się nie załapałem, że tak powiem, na ów serial, ale chyba to nadrobię. Tutaj pan, fantastycznie zresztą, pan Tomasz jest tak przygotowany, że troszkę mnie zawstydza. Ja mam tutaj materiałów tyle. Proszę uchylić rąbka tajemnicy dla tych, tak jak dla mnie, którzy tego serialu wcześniej nie oglądali.
1: Po spędzeniu 15 lat w więzieniu bezimienny złodziej wychodzi na wolność, a oszustwo sprawia, że zostaje szeryfem małego miasteczka, gdzie mieszka jego dawna wspólniczka Anastazja.
0: I adnotacja ostatnia pod punktem B brzmi:
1: premiera w radiu.

0: Pierwsze komplementy, panie Tomaszu, pod pana adresem. Mianowicie, cytuję, pozwolę sobie panu i państwu przeczytać. No, muszę powiedzieć, że pan Tomek nieźle hajcuje w tym muzycznym piecu. Super. Aż się poranna kawka wylewa pod Waszyngtonem. Smacznego życzymy. Wierny słuchacz Tadeusz. No to w tym duchu dalej będziemy się unosić, tak?
1: Tak, teraz The Morning Show. Pierwszy sezon, szósty odcinek. Two Feet. I feel like I'm drowning.
0: Będziemy mogli chyba usłyszeć tak, u nas w Polsce.
1: Tak, Bill

0: Pozdrowienia dla patrona pana Jurka z Gdańska i dziękujemy za informacje i sprostowanie, aczkolwiek my te wszystkie informacje mieliśmy, tutaj nie chcieliśmy tutaj wszystkiego wrzucać, bo jednak istotą, jak już się mówiło w naszej audycji, jest muzyka. A co do muzyki, znowu będziemy chyba w jakimś serialu.
1: Tak? Shameless Hall of Fame, a zespół The Wanton Bishops, I Don't Dance, ekscentrycznego wokalisty Nader Mansura, który z Libanu, urodzonego w Bejrucie.
0: I co, kolejna?
1: Premiera w radiu.

0: wymawiając nazwę kolejnego wykonawcy, o, już się zaczęło, nie jeden prezenter połamał sobie aparat mowy. Creedence Clearwater Revival. Spowolnione, ale chyba poprawne. Rok 1968, zaś co to będzie i z czego to będzie, zostawiam już panu, panie Tomkowi.
1: Tak, Suzy Q z Gangów Londynu. Taka scena, gdzie Billy wchodzi, słucha muzyki i wchodzi Sean do pokoju i podchodzi do gramofonu i podgłośnia ten utwór. A puszczamy wersję live Marcusa Kay, człowieka orkiestry, czyli tak jak pan Grzegorz podpowiedział, jak nasz czcigodny gospodarz.
0: Pozostaje mi tylko milczeć.

0: Pana Sylwestra gorąco pozdrawiamy, a tuż po mailu od Pana Sylwestra taki oto mail. Witam. Pozdrowienia dla prowadzących oraz wszystkich słuchaczy składają syn Pana Tomasza Łukasz wraz z narzeczoną Natalią. Miłego słuchania playlisty ojca. To adnotacja dla wszystkich słuchaczy.
1: Tak. Mój kochany synek, dziękuję Ci bardzo.
0: No to co dla syna, dla Natalii, dla nas wszystkich Pan przygotował na ten moment?
1: Na ten moment zostajemy na Wyspach, czyli Elbow, Grounds for Divorce, z serialów Siostra Jackie i The Morning Show, która jest kopalnią.
0: No właśnie, o tym mówiliśmy, że to The Morning Show to jest coś, z czego i Pan czerpie pełnymi garściami i z tej listy już ja niejednokrotnie też tutaj Państwu niektóre utwory prezentowałem. Zatem Elbow.

0: Ja sobie w pełni zdaję sprawę, że dla pana, panie Tomku, tak jak dla pani Bernaty i jeszcze rok temu dla pana Adama ze Śląska z małżonką, to są te radiowe sytuacje są dosyć takie niecodzienne.
1: Bardzo.
0: Bardzo.
1: Bardzo.
0: No to ma pan takiego oto maila, bo to jest mail do pana de facto, nie do mnie. Olej jest okej, okay, dajesz czadu, oddychaj luzik. Pozdrawiam, Piotr.
1: Och, domyślam się, który.
0: Czy dało to panu troszkę?
1: Troszeczkę.
0: Chyba się pan domyśla.
1: Tak, wiem, który.
0: No to fajnie. Dziękujemy panu Piotrowi.
1: Bardzo dziękuję.
0: No, czyli jest pan Piotr z nami i wspiera nas, zwłaszcza pana. Dobrze, panie Tomku, tutaj mamy kolejny, no, wspaniały utwór.
1: Tak, przechodzimy do ballady rockowej. Trudny element do tworzenia dla każdego muzyka, a tutaj Five Finger Death Punch, Bad Company z serialu Tulsa King. No, 80. rocznica w sumie urodzin Sly'a w tym roku, to muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, w jakiej on jest formie. Czy go lubimy, czy nie, to jednak trzyma formę, a serial się ogląda całkiem miło. Ostatnia scena kulminacyjna w trzecim sezonie.
0: No, ja ze wstydem przyznaję, że kolejny serial, czy kolejny tytuł serialu, którego nie widziałem, mam co nadrabiać.

0: No i współczesny świat znowu udowadnia nam, że komputery miewają nad nami przewagę. Otóż komputer zdecydował, że nie tyle usłyszą Państwo utwór Bad Company w wykonaniu Five Finger Death Punch, tylko niestety utwór, nie wiem czy niestety, ale Feel Like Making Love w wykonaniu Bad Company / and Milesa Kennedy'ego. Mieliśmy dodatkowy bonus, a teraz już na pewno...
1: Bad Company.
0: Tak jest.
1: Five Fingers, Death Punch.

0: No i właściwie mija nam pierwsza godzina naszej audycji. Jak pan się czuje, panie Tomaszu?
1: Doskonale.
0: No i brawo. I takie odpowiedzi oczekujemy wszyscy. Pewnie. Będziemy kończyli utworem...
1: Mama.
0: Mama w wykonaniu...
1: Kamakola. To jest taki muzyk uliczny, który wystąpił w serialu Ted Lasso i on grał tam drugoplanową rolę. I kulminacyjnym elementem było wykonanie tego utworu Mama, a po tym występie w tym serialu ten muzyk stał się absolutnie światową gwiazdą, gra na wszystkich scenach świata. Niektórzy mówią, że jest to prawdopodobnie najciężej grający człowiek uliczny, że tak powiem, muzycznie na świecie. A tekst o mamie to jest tekst o matce naturze, którą on przeprasza i prosi o wybaczenie, bo ją krzywdzimy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jacek Żalek, został zatrzymany przez CBA do śledztwa Prokuratury Europejskiej. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W październiku 2023 roku NIK stwierdziła liczne nieprawidłowości zarówno w procesie przygotowywania i organizacji naboru wniosków o dofinansowaniu w konkursie Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. W ocenie NIK NCBR nie przestrzegało regulaminu konkursu oraz własnych wewnętrznych regulacji. Żalek za to odpowiadał i został zdymisjonowany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznawaniu publicznych pieniędzy. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu uratowali życie pacjentowi w stanie głębokiej hipotermii. Serce 40-letniego mężczyzny przestało bić, a temperatura ciała wskazywała zaledwie 22 stopnie Celsjusza. Mężczyznę udało się uratować dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody pozaustrojowego wspomagania krążenia i oddychania. Nad Polskę wkroczył chłodny front atmosferyczny, który przynosi przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najbardziej niespokojnie jest dziś na Warmii i Mazurach. Grzmi m.in. w rejonie Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego i Szczytna, a komórki burzowe przemieszczają się na wschód. Front rozciąga się od Pomorza i Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju, aż po Małopolskę i Górny Śląsk. Ostrzegamy przed krótkimi, ale intensywnymi opadami, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Lokalnie te opady mogą być intensywniejsze, zwłaszcza podczas przechodzenia komórek burzowych i tutaj możliwe sumy 10-15 punktowo na północy około 20 mm. Wiatr w czasie burz porwisty do około 60 km na godzinę i niewykluczone tutaj drobny opad gradu. W nocy z czwartku na piątek pogoda już zacznie się uspokajać, opady i burze będą zanikać, a miejscami niebo się rozpogodzi.
2: Prognozy wskazują, że od jutra aura zacznie się poprawiać. Weekend ma być słoneczny i wyraźnie cieplejszy. W sobotę temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 26 stopni. 30 maja Wisła w Warszawie po raz szósty rozświetli się podczas parady River Lights. Rzeką przepłynie korowód podświetlonych łodzi, któremu towarzyszyć będzie muzyka elektroniczna i świetlne instalacje na wodzie. O wydarzeniu mówi Przemek Dziubłowski z Fundacji Do Dzieła.
4: To widowisko, które łączy hipnotyczną muzykę, ludzi, światło, wodę, no i środowisko wodniackie Warszawy. Można zobaczyć wiele jednostek, które na co dzień pływają po warszawskiej Wiśle w jednym rozświetlonym korowodzie kołyszącym się na falach Wisły.
2: Podczas River Lights będzie można zobaczyć zarówno tradycyjne szkuty i galary, jak i nowoczesne motorówki czy statki pasażerskie. Widowisko będzie można bezpłatnie oglądać z warszawskich bulwarów nad Wisłą. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Witamy w drugiej godzinie Zamacha, Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz i nasz gość, a właściwie prowadzący naszą audycję, pan Tomasz z Łodzi. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pozdrawiamy Łódź, myślę, swoją
1: oczywiście
0: drogą.
1: Łódź, Bałuty, wszystkich przyjaciół, rodzinę, kolegów.
0: A jeśli wolno mi zapytać, na przykład, jak daleko jest z pana miejsca zamieszkania na ulicę Ciesielską?
1: Jakieś 7 minut jazdy, może 8.
0: No to jednak kawałeczek. Pytam pana Tomasza, to nie bez powodu, dlatego że 4 lata na ulicy Ciesielskiej spędziłem studiując w Łódzkiej Szkole Filmowej i był tam niezwykły, zupełnie nieistniejący już niestety dzisiaj akademik. Wspomnienia. Ale my wracamy do muzyki. Wspaniały odbiór państwa, czego dowodem są maile. Proszę posłuchać, panie Tomku. Pan Adrian napisał: słuchamy z wielką ekscytacją. Pozdrawiamy słuchaczy pana Zbigniewa i ściskamy Tomusia. I teraz Adrian zamienia się na Tosię, Marysię i Adriana.
1: To moje dzieci i wnuczka.
0: No proszę bardzo, czyli cudownie. Ale też nie mogę sobie darować, żeby nie zajrzeć do maila od pana Huberta. Pan Hubert wierszem wręcz pozdrawia nas, pisząc takie oto słowa. Słychać w radiu redaktora znanego, dawno niesłyszanego, z panem tym, co muzę fajną przynosi, którą słysząc każdy bubr uszy podnosi. Znając bubry pana Huberta, to jest komplement najwyższej próby. Czego słuchaliśmy przed chwilką, panie Tomku?
1: Ach, to był Avi Kaplan, Change on the Rise z serialu Fire Country.
0: Mówię, ja muszę nadgonić te seriale, bo to jest naprawdę skandal. Że co tytuł, to właściwie rumienie się. Dobrze, że jesteśmy w radio. A teraz?
1: Cari Cari, Mexico z The Outlaws.
0: Ale tu mam, muszę pana wypytać, bo w tym całym zestawie cudownie opisanych karteczek pojawia się w tym miejscu, pod punkt B jest napisane Maria Zamachowska.
1: Tak, to specjalna dedykacja dla pani Marii, bo wiem, że emitowała wiele utworów tego zespołu, ale mam nadzieję, że tego utworu akurat nie emitowała, ale z pozdrowieniami dla pani Marii.
0: Dziękuję bardzo w imieniu Marysi, z nadziejami, że premierowo Cari Cari i Mexico.

0: Wystrzałowo, jak najbardziej. Panie Tomaszu, pęka w szwach. Niech mi pan wierzy, skrzynka mailowa, pan Piotr, króciutko, ale jakże pięknie, pozdrowienia dla pana Zbyszka i pana Tomka, spoko audycja, dalej pani Katarzyna, pozdrawiam serdecznie panu, wierna słuchaczka z Krakowa, a to jest no creme de la creme, treść taka oto, pozdrawiam serdecznie mojego ulubionego wujka Oleja. Świetna audycja. Duma mnie rozpiera. Juleczka, córka Romana, w cudzysłowie Buraka.
1: Ach Boże. Cudne są te nasze małe dzieci, które dorastają. Za chwilkę Julka ma 18, więc gorąco ją pozdrawiam tutaj. Jest mi bardzo miło i dedykuję jej aktualnie następny numer, czyli Buffalo Jones, Into the Calls, w związku z tym, że jutro jest premiera Mandaloriana, czyli Gwiezdne Wojny, to tutaj nawiązaniu do takiego krótkometrażowego filmu Bucket Hits.

0: Napisał pan Adam ze Śląska. Niezła muza, panie Tomaszu. Gratulacje. Audycja jak zwykle pełen profesjonalizm. Pozdrowienia ze Śląska.
1: Cudnie.
0: Bardzo no cześć. Właśnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tak myślę, ale wie pan co, tu jest mail naprawdę cudownej treści. Też pozwolę sobie, bo to do pana dzień dobry, ukłony dla stałego prowadzącego i dla dzisiejszego gościa prowadzącego. Panie Zbyszku, to człowiek wielu zalet. Panie Tomku, to o panu. Serc i ogromu wiedzy. Człowiek oświecenia, rzadki okaz dzisiaj. Pan Tomasz się pięknie rumieni, ale uśmiechnięty. Teraz państwu relacjonuje, co się dzieje w studio. I teraz ciąg dalszy maila. Proszę go trzymać w studio jak najdłużej i troszkę przepytać o różne odkrycia na świecie. Wschód, zachód, Azja, Europa, cokolwiek. Tomek, i to już bezpośrednio do pana, piękna muza dzisiaj. Elbowem mnie zaskoczyłeś. Jest bardzo dobrze, monsieur.
1: Och.
0: No nie wiem, co pan teraz powie, panie Tomku.
1: Jestem totalnie zaskoczony, ale jednocześnie uwielbiam Messier, z którym podróżujemy kamperem po Europie i w różnych miejscach, także to współtowarzysz podróży. Człowiek renesansu, wspaniały kompan, także uwielbiam człowieka. Rumienie się teraz, aż mi odjęło mowę.
0: Ale w ogóle nie ma problemu najmniejszego, to jest cudowne, bo jest pan uśmiechnięty i mam nadzieję szczęśliwy, nawet jestem pewien. Z tym kamperem to oczywiście Europa, bo jak tutaj czytam Azja, Wschód, Zachód, to się wszędzie nie da dojechać, ale powiem panu, że dołączam w tym roku do tego grona kamperowców i wyruszamy. Mogę to państwu też zdradzić, bo żadna tajemnica. Kamperem na podbój Norwegii przez Szwecję w tym roku w wakacje.
1: Cudownie.
0: Poleca pan?
1: Oj, tak, byliśmy w Norwegii, ja byłem też na Nordkap z dziećmi, z namiotem, z menażką. Absolutnie fantastyczne wyprawy. Będzie pan zachwycony.
0: Będę jeszcze bardziej zachwycony, jak sobie wtedy włączę utwór, który już za chwilę
1: tak,
0: pan zapowie.
1: Tak, specjalny. To jest taki moment, kiedy mój kolega serdeczny Arek, który jest wielkim fanem serii Bonda, ja również należę do tej grupy.
0: A i ja się też podpisuję.
1: A w tym roku mamy 20-lecie filmu Casino Royale. Ja przypomnę, że w tym okresie przed premierą była wielka burza, czy to Daniel Craig, czy będzie dobrym, czy nie będzie dobrym odtwórcą.
0: Pamiętam doskonale.
1: Tak. I my jesteśmy w tym momencie takim, może powiem, również w podobnym momencie, kiedy jeszcze nie ma wyboru następnego aktora. Ale do filmu zaproszono wtedy do czołówki, czyli do stworzenia utworu tytułowego Chrisa Cornella, mojego ukochanego wykonawcy. I chciałem podkreślić jego kunszt i talent, bo połączył wodę z ogniem, czyli tradycję, jaka muzyka z poprzednich 20 filmów była, i proszę słuchać prawym uchem tej symfonicznej części, a lewym uchem proszę słuchać tej części grunge'owej, którą Chris wykonał moim zdaniem absolutnie doskonale.
0: I my tu ze studia od razu przy okazji pozdrawiamy Marcina, Dorotę i Gucia, o których wspominają państwu z Luksemburga, którzy też są fanami, a zwłaszcza najmłodszy członek rodziny fanami Jamesa Bonda. I już włączamy oba urządzenia do słuchania, prawe i lewe ucho.

0: A pan Tomasz ma dla nas wszystkich zagadkę.
1: Tak. Zespół Yellow. I pytanie, czy pamiętają państwo, w jakim filmie odbyła się kultowa scena, gdzie cały utwór wszedł w film i absolutnie majstersztyk dla operatora, montażysty, połączeniu z muzyką. Pytanie, czy państwo pamiętają o tym filmie?

0: Ja się przyznam szczerze, że nie wiedziałem z jakiego filmu, choć głos dochodzący z tego utworu jest mi bardzo, bardzo dobrze znany. Panie Tomaszu, rozwiązujemy zagadkę?
1: Oczywiście. Tajemnica mojego sukcesu, 1987 rok, film z Michaelem G. Foxem. Moim zdaniem drugi najlepszy film. Gorąco polecam. Świetna
0: z
1: komedia.
0: Z tym aktorem.
1: Z tym aktorem, a scena kultowa. Proszę obejrzeć cały film, bo wtedy państwo zrozumieją
0: cały kontekst, pan mówił.
1: Kluczowe.
0: Fantastycznie, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, głos, ale nie tylko głos Dietera Mayera znam doskonale. Tak się składa, że Dieter Mayer, o czym mało kto w ogóle wie, bo prawie nikt nie miał sposobności obejrzenia filmu, o którym wspomnę, film nosi tytuł The Lightmaker, który Dieter Mayer zrealizował głównie tu w Polsce, we Wrocławiu, pod koniec lat 80., grając notabene w tym filmie, sam napisał scenariusz, mnie powierzył główną rolę i spotkanie z Dieterem było niebywałe. Na planie pojawił się też Boris Blank, czyli współtwórca grupy Yellow, i to była jedna z moich najdziwniejszych i najbardziej zwariowanych filmowych przygód. Polecamy państwu film Tajemnica mojego sukcesu. A my będziemy już teraz w innych klimatach
1: muzycznych. Tak, przechodzimy do giganta, czyli troszkę chciałbym najpierw nawiązać do El Comandor z Wrocławia, dzięki któremu mam pozytywkę w telefonie i dzięki niemu, a dla państwa zagadka. Z jakiego filmu jest główny motyw w tym najbliższym utworze?

0: Yeah. Ma pan kilka ciekawych naprawdę informacji do przekazania w związku z utworem, który właśnie słyszeliśmy.
1: Po pierwsze Ennio Morricone, film Sergio Leone, drugi w kolei chronologicznie za kilka dolarów więcej. 65 rok. To rozwiązanie zagadki, ale tutaj też ważne dla kunsztu i wielkości Ennio Morricone, który napisał całą muzykę przed filmem i Sergio Leone puszczał muzykę podczas kręcenia filmu. A główny motyw, który teraz słyszeliśmy, czyli owy gwizd łowcy nagród przed napisami filmowymi, gwizdał sam Sergio Leone.
0: No proszę bardzo. Tak. Ale muszę panu powiedzieć i państwu, że on powtórzył ten manewr, mianowicie Morricone również napisał niektóre tematy wcześniej do filmu w reżyserii Sergio Leone dawno temu w Ameryce. Tak. Niektóre sceny kręcone były już pod gotową muzykę.
1: Tak.
0: Wspaniały zabieg. Muszę panu, panie Tomku, tego maila przeczytać. Na pewno się panu cieszy. Ojej, wierzyłem w ciebie i nie zawiodłem się. Słucham wraz z innymi w pracy. Wielki szacunek za genialny dobór muzyki. Spójne i bardzo przyjemne. Świetnie, że przypomniałeś Cornell w kontekście 007. To faktycznie była doskonała hybryda grunge i klimatu Bondów. I teraz uwaga, tworzycie zgrany team. Panie Zbyszku, to teraz do mnie. Może zaprosi pan Tomka na drugi odcinek. Pozdrowienia, Mariusz Maniek z 24 Liceum. W Łodzi oczywiście.
1: Bardzo dziękuję, Maniek. Bardzo.
0: Cudownie. Radio łączy, to jest niebywałe. No, niebywałe, oczywiste. Wydawałoby się, ale odnajdujemy swoich znajomych, przyjaciół po wielu, wielu latach. To nie jest pierwszy wypadek, jak wiemy, w tym studio przy okazji Cudownie. Naszych audycji.
1: Teraz film nietypowy, bo science fiction, a jednocześnie film z przesłaniem. Film, który jakby jest ku przestrodze, ażebyśmy dbali o naszą planetę, o planetę Ziemię. Trochę może być to film dziwny, ale jednak polecam państwu, żeby do niego wrócić.

dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Mam takie nieodparte wrażenie, że twórcy filmu czerpali garściami z książki Misja Michela Demarque. Tyler Bates came to save the earth.

0: Jeden z krótszych fragmentów, ale rekomendacja była wspaniała i bez wątpienia zajrzymy nie tylko do filmu, ale i do ścieżki dźwiękowej. A ja tu czytam, no i przed moimi oczyma tytuł utworu, który znamy właściwie wszyscy, ale nie wiem, czy wszyscy znamy to wykonanie.
1: Riders on the Storm. Wykonanie jest nietypowe, a moja słabość do saksofonu spowodowała, że chciałbym Państwu go przedstawić. No i oczywiście The Doors i Rain Manzarek.

0: I tu niesamowity mail. Z moim ulubionym listonoszem słuchamy pana audycji, to znaczy nie razem, ale niejednokrotnie jestem sprawdzana, czy w czwartek po 14 nastawiona jest odpowiednia stacja. A dziś pan Krzysztof, czyli pan listonosz, wszedł i od razu odgadł muzykę z Bonda. Szok. Jestem pod wrażeniem. Pozdrowienia, Ola.
1: Super.
0: No super.
1: No super.
0: No po prostu pozdrawiam i panią Olę, i przede wszystkim pana listonosza.
1: No, oczywiście. A teraz inspiracja. Piątkowy poranek, rozmowa naszego kochanego nadredaktora z Marianem. Marian informuje nadredaktora, że jest drugi sezon serialu Fallout. Skoro ja nie znam tego serialu, a nadredaktor ma czas obejrzeć, no to jakże i by inaczej. Sheldon Allman, Crawl Out Through the Fallout z serialu Fallout.

0: poprzedniej pańskiej zapowiedzi, panie Tomku, jedna informacja mnie poniekąd troszeczkę ucieszyła, że jednak są seriale, których pan nie zna. To uświadomił panu Wojtek Mann. Tak. Mnie ulżyło trochę, nie ukrywam. Tu przerzucamy utworami, bo tych utworów tyle pan wspaniałych przygotował. Jak zwykle wiemy, że nie wszystko się zmieści. Zdecydował pan, że aktualnie...
1: Przechodzimy do Guya Ritchiego, czyli serialu Gentlemani, gdzie Guy Ritchie wraca do dobrej formy. Curtis Harding, I Won't Let You Down.

0: Tytuł następnego utworu nie nastraja do optymizmu, bo brzmi...
1: 99 Problems.
0: My God.
1: Hugo.
0: Ale Hugo.
1: Z czarnej listy, z pierwszego odcinka, z pierwszego sezonu. Z pilota.
0: Z pilota. 10 sezonów. Będę na... Ja już czuję, ile ja będę musiał nadrobić.
1: Z Jamesa Spiderem. If you haven't got

0: Czas ma to do siebie, że ucieka, to wiemy, natomiast spróbujemy go pięknie zagospodarować i przed kolejnym utworem ma pan dedykację szczególną.
1: Mam szczególną dedykację, gdyż 35 lat temu zaczęła się taka historia w polskiej telewizji, gdzie Włodzimierz Szaranowicz witał nas słynnym Hej, hej, tu NBA. I cieszę się, że młodzi redaktorzy w naszym radio również nawiązują do tych pięknych tradycji. Ja jestem w tym pokoleniu, którzy siedzieli do 5-6 rano nad meczami Michaela Jordana.
0: Oglądaliśmy.
1: I polecam autobiografię Włodzimierza Szaranowicza, który opisuje swoją historię. Jest to cudowny, szlachetny człowiek. A film, o którym nawiązuję, to też jest historia nie tylko koszykówki, gdzie zmieniono historię w 50 roku, kiedy Nat Sweetwater Clifton był pierwszym czarnoskórym koszykarzem, który był zatrudniony do NBA. Film Sweetwater, jego pseudonim wywodzi się od jego pasji do słodkich drinków bezalkoholowych. Larkin Poe, Get Up.
0: Ale tylko jeszcze słówko, czyli jest pan fanem koszykówki przy okazji.
1: Nie tylko fanem, ale również grającym fanem. Także pozdrawiam wszystkich moich kolegów. Przez 35 lat naprawdę się dużo przewinęło nas.
0: I na pana Włodka, który być może kto by jakimś cudem nas słucha, znam osobiście, cenię niezwykle, wspaniały, naprawdę, tak jak pan powiedział, pan redaktor. Jemu dedykujemy tę pieśń.

0: I ostatni mail, który panu i państwu przeczytam. Tomuś, gratulacje. Mój ukochany prowadzący. Prosimy o cotygodniowe audycje domowe. Samego dobrego i miłego słuchania dla wszystkich miłośników radia Nowy Świat, uściski Ilona.
1: Och, moja kochana żona.
0: No proszę.
1: Mój Aniu. Tak. A teraz mamy taki moment, że chciałbym państwu puścić cover wszechczasów, bo tych coverów państwu puściłem dzisiaj kilka, ale tak naprawdę mamy absolutnie doskonały, najlepszy i to jeszcze w dodatku polski, a moja żona wtedy mówi podgłoś.
0: I my podgłaśniamy, żegnając się, Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz i pan Tomasz
1: z Łodzi. Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze raz proszę powtórzyć. Co mówi żona?
1: Podgłoś.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Izrael rozpoczął deportację aktywistów z globalnej flotylli Sumut, którzy usiłowali przedostać się do Strefy Gazy. Większość spośród około 430 międzynarodowych aktywistów znajduje się w drodze na cywilne lotnisko w rejonie miasta Eilat, skąd ma zostać deportowana. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiadomił, że zatrzymani przez izraelskie służby dwaj polscy obywatele jeszcze dziś opuszczą Izrael i znajdą się w Turcji. Paryski sąd apelacyjny uznał Airbus i Air France za winne nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z katastrofą lotu Rio-Paryż z 2009 roku, w której zginęło 228 pasażerów i członków załogi. Każda z tych linii lotniczych ma zapłacić po 225 tysięcy euro grzywny. Choć jej wysokość jest uznawana za symboliczną dla firm tej wielkości, to rodziny ofiar podkreślają, że samo orzeczenie winy było kluczowe dla uznania roli przedsiębiorstwa w tej tragedii. W procesie pierwszej instancji zostały one oczyszczone bowiem z zarzutów. Katastrofa lotu z 2009 roku została powiązana z oblodzeniem zewnętrznych sond Pitota, mierzących prędkość powietrza. Usterka spowodowała wyłączenie autopilota i przesłała pilotom sprzeczne dane. Załoga niewłaściwie zareagowała na przeciągnięcie i utraciła panowanie nad samolotem, który runął do Oceanu Atlantyckiego. Prezes firmy Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Zarzuca mu się oszukanie co najmniej 5 tysięcy osób na łączną kwotę przekraczającą 185 milionów złotych, mówi prokurator Anna Marszałek.
3: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut Cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
2: Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura oczekuje w tej chwili na decyzję amerykańskiego sądu, czy podejrzany zostanie przekazany Polsce. W Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu trwa jubileuszowy sezon premier i spektakli. Już w przyszłym tygodniu widzowie zobaczą przedstawienie 45 z choreografią Jacka Przybyłowicza oraz muzyką Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. Twórcy zapowiadają widowisko opowiadające o relacjach, emocjach i energii budowanej przez ruch oraz dźwięk. Mówi Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
4: To jest spektakl, który pokazuje tancerzy jako pewną zbiorowość powiązaną różnymi relacjami, która wspólnie tworzy na scenie jakąś nową rzeczywistość. I w tym spektaklu widać właśnie, jak ruch łączy ludzi, widać, jak ruch wzbudza emocje pomiędzy ludźmi, jakie to są emocje. Jest też wspaniała energetyczna muzyka. To jest też spektakl bardzo taki wysmakowany wizualnie. Wszystko buduje taką całość, tak naprawdę ucztę dla zmysłów.
2: Na czerwiec teatr przygotowuje z kolei premierę Dziadów 2 w choreografii Moniki Błaszczak. Spektakl będzie można zobaczyć m.in. podczas czerwcowego festiwalu Malta. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Tak, to już teraz można zaczynać, więc panie redaktorze, bardzo przepraszam, ale ja wiem, że pan skończył i pan teraz mógłby sobie porozmawiać, tutaj teraz dyskusję, co u pana słychać.
6: Ale w przelocie zawsze nam się uda.
5: O teatrze, o muzyce, o sztuce. Zapraszam pana do holu, bo tam spotkanie towarzyskie właśnie trwa. Tak się jakoś złożyło, że dotarł do nas pan Mateusz, nasz zaprzyjaźniony z nami słuchacz. Wspierający. Tam się zgromadziła też grupa osób przygotowujących program, no w tej chwili nie przygotowujących, prawda, bo zajmujących się czymś zupełnie innym, ale my tu jesteśmy, czuwamy. 4 minuty po 4, bardzo proszę, sygnał okładka, zakładka.
7: Nowy Świat po południu.
5: To jest ta oficjalna nazwa i teraz już oficjalnie, zatem żadnych żartów, żadnych śmichów, chichów, na poważnie. Ksenia, wróć, to nie ten scenariusz, to z wczoraj, tak, 21 dzisiaj. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a realizacją zajmie się Kuba Strączyński. To jest właściwie wszystko, co państwo muszą wiedzieć teraz. Ciąg dalszy informacji niezbędnych. żeby nie powiedzieć istotnych, już za chwilę się pojawi. Gdyby ktoś miał coś do przekazania ważnego w tę stronę, to popołudnie popołudnie@nowyświat.online. If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

0: A jak to pan, panie redaktorze, nie wyrzuca starych scenariuszy i może się zawieruszyć ten z wczoraj na przykład? Nie, nie wyrzucam. Mam taką stertę pamiątkowych scenariuszy popołudniowych programów. Muszę przyznać, że to już 6. rok, jak zbieram to wszystko i składuję, a niektóre nawet się przydają do czynienia notatek na bieżąco. Także taki, o, scenariuszowy recykling. A gdyby ktoś mnie zapytał, co było rok temu, to odgrzebię w tej stercie i mogę powiedzieć, po co pamiętać, prawda? 224 280 280, ten numer warto zapamiętać, bo to numer do nas. Franek Wójcicki dyżuruje. Ja jestem jeszcze obecny w grupie osób patronujących tej facebookowej oraz przy innych okolicznościach social mediowych, mówiąc staropolszczyzną. A co w programie? Na początek iskrzy, iskrzy na linii Polska-Izrael.
1: Bardzo dobrze ten filmik trafił do internetu, bo przynajmniej opinia publiczna zobaczyła, do jakich sytuacji dochodzi.
2: Ja byłem absolutnie przerażony, jak to zobaczyłem. To znaczy, co trzeba mieć w głowie, żeby traktować jakichkolwiek zatrzymanych w ten sposób?
3: No skandaliczne, bo to minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu.
0: Klaudiusz Slezak opowie o tym, do czego doszło podczas zatrzymania aktywistów Global Summit Flotilla i jakie konsekwencje dyplomatyczne mogą mieć tamte wydarzenia. To już niebawem, a po 17:00 studia podyplomowe. Po co to komu?
4: Na przykład sobie myślałam o tym, żeby zacząć studia z zakresu psychologii, żeby móc uczyć dzieci.
5: Jeszcze w przyszłości chciałabym zrobić MBA.
6: Możemy się uczyć i rozwijać w każdym wieku. Wiemy dzisiaj, że umysł jest elastyczny do końca, tam się tworzą nowe połączenia.
0: Kacper Badura sprawdził, czy studia podyplomowe cieszą się dziś popularnością. Natomiast Anna Rokicińska pyta, czy studia podyplomowe otwierają nam nowe drzwi w karierze zawodowej. Małgorzata Wójcik z WSB Merito, doktorantka UKSW i doradca zawodowy będzie z nami po 17:30. A na koniec ten sam produkt, to samo opakowanie, ten sam sklep, ale inny skład.
7: Zdecydowanie tak.
8: U mnie z tymi etykietami to jest różnie. Czasem sprawdzam, czasem nie sprawdzam.
9: Niektóre produkty mogą się różnić składem, ponieważ są to marki własne sieci handlowych, a nie marki producenta.
0: Dlaczego producenci do takich samych opakowań wkładają towar o innym składzie? Relacja Olgi Bobienko tuż po 18:00, a po 18:30 dołączy do nas Joanna Wosińska z Konsumenckiej Fundacji Protest. Od czego zależy skład naszych ulubionych produktów spożywczych? Być może jest to jeden wielki test konsumenckich zamiłowań. To znaczy producenci sprawdzają, co bardziej nam smakują. Smakuje niby to samo opakowanie, ale w środku co innego. Czy wybierzemy to, co nam smakuje, czy to, co zapamiętaliśmy z ostatniej wizyty w sklepie. Ale jeśli i tak właśnie jest, no to można nas śmiało nazwać doświadczalnymi króliko-konsumentami, a tego być może byśmy nie chcieli. 10 minut po 16:00, za chwilę spotkanie z Klaudiuszem Slezakiem. Teraz coś nowego. To Triki i Marta.

0: Efektem tego niezwykłego, trochę przypadkowego spotkania sprzed lat jest to, co słyszą Państwo na naszej antenie. Triki z panią Martą i Out of Place. W popołudniowym programie teraz sprawy międzynarodowe, a właściwie polsko-izraelskie i wewnątrz Polski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski chce zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra. Poszło o polskich obywateli, o aktywistów Global Sumut Flotilla, którzy zostali zatrzymani przez izraelskie władze. Jak teraz wygląda ta sytuacja? Klaudiusz Slezak śledzi to dla nas. Dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Klaudiuszu, dzień dobry.
1: Klaudiuszu, dzień dobry.
0: Dzień dobry bardzo.
1: Wybrałeś sobie najtrudniejszą zbitkę.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Nie, Slezak śledzi. To jest trudno.
0: Mhm. Ach, w tym sensie. Przepraszam, samo tak wyszło. Ja nie piszę sobie tych fragmentów zapowiedzi twoich relacji. Nie piszę sobie na kartce.
1: Łatwiej jest, na przykład przygląda się sprawie.
0: Tak, to prawda, rzeczywiście, nie pomyślałem. Ale widzisz, czasem trzeba sobie poprzeczkę wyżej wieszać, a nie zakopywać.
1: Poszło ci świetnie.
0: Dziękuję. No dobrze, ale do meritumu, panie Klaudiuszu, bo szykuje się kolejna poważna historia na linii Polska-Izrael. Mieliśmy już wcześniej takie napięcia, które wynikały z bardzo różnych spraw zaszłości i przeszłości, a tymczasem świeżość, teraźniejszość nas dopada.
1: Dodajmy jeden bardzo ważny wątek w tej sprawie. To nie jest tylko sprawa izraelsko-polska.
0: Nie.
1: Bo przecież z załogą tejże flotyli byli obywatele bardzo wielu państw, nie tylko europejskich.
0: No poza tym rzecz miała miejsce na wodach międzynarodowych, to też warto podkreślić.
1: No i też dodajmy, że wydawało się, że już może sprawa płynącej flotylii do Strefy Gazy i do Palestyny i wszystkich problemów, które mają mieszkańcy tamtego regionu, gdzieś przycichła, zeszła na dalszy plan. No bo Ukraina, no bo ciśnienie na Ormus i mnóstwo innych problemów i pewnie nawet byśmy, przyznajmy też sobie szczerze, Michale, gdzieś może nie wspomnieli, może zauważyli, ale nie przyłożyli do tego takiej wagi, że kolejny raz flotylla płynie, próbując zwrócić uwagę świata właśnie na to, że pomoc humanitarna jest przez stronę izraelską blokowana i tam cały czas jest tragiczna sytuacja, jeżeli chodzi o obywateli, mieszkańców tamtego regionu. No więc popłynęli. Popłynęli po raz kolejny, licząc się z tym oczywiście, że zostaną zatrzymani te kilkaset osób, bo strona izraelska konsekwentnie odmawia jakiejkolwiek pomocy i nie wpuszcza tam właśnie żadnych konwojów humanitarnych, przynajmniej tych tak organizowanych przez tę flotyllę. No, ponieważ scenariusz był jakoś znany z góry, to też pewnie dlatego o tej flotylli może było ciszej. Polski rzecznik tejże flotylli mówił, że tam trzech obywateli polskich. Dzisiaj rzecznik MSZ twierdził, że dwie osoby z polskim obywatelstwem. I jak mówię, no pewnie byśmy o tym nie słyszeli, nie usłyszeli nawet, albo gdzieś nie zwrócili uwagi, gdyby nie właśnie to nagranie, które zobaczyliśmy i które pokazało się w sieci. I co ciekawe, to nagranie... jak się nad tym zastanowić, to pytanie po co właściwie? Wrzucił do sieci Ben Gwir, to jest minister do spraw bezpieczeństwa, odpowiednik naszego ministra spraw wewnętrznych i administracji. To tak to mniej więcej w Izraelu wygląda, który pokazał, jak traktowani są, no właśnie, zakładnicy. No bo powinno się chyba powiedzieć zatrzymani w takiej sytuacji, kiedy to jest pokojowy konwój i są to aktywiści, a nie żadni terroryści przecież. A zostali potraktowani, no właśnie, jakby to było kilkuset wysokich, no takich bardzo niebezpiecznych terrorystów. Ben-Gwir chwali się na tym nagraniu właśnie tym, że klęczą, że z głowami między kolanami, że muszą słuchać hymnu izraelskiego, że muszą słuchać komend, że tu jest Izrael. Kobieta, która krzyczy wolna Palestyna, jest przy tym, że ministrze ciągnięta za włosy i w ten sposób sprowadzana do parteru, co ten, że ma nagrywać i przez to, że nie reaguje w żaden sposób, też aprobować, zresztą wpuszczenie tego do sieci chyba jest najlepszym dowodem tego, że tę sytuację aprobował i podobało mu się takie traktowanie zatrzymanych. No więc sam rozumiesz, że musiało to wzbudzić oburzenie właściwie na całym świecie, bo w wielu krajach i Europy, i świata wzywani są przedstawiciele państwa Izrael do ministerstw spraw zagranicznych. Podobnie stało się też zresztą w Polsce, gdzie ten Charles d'Affaires też został do MSZ-u wezwany, żeby usłyszeć nasze, to znaczy MSZ-u i ministra Radosława Sikorskiego, oburzenie tą sytuacją i traktowaniem tak zatrzymanych osób. Paweł Ślis, Polska 2050, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, tak tę sprawę komentował.
2: Bardzo dobrze ten filmik trafił do internetu, bo przynajmniej opinia publiczna zobaczyła, do jakich sytuacji dochodzi z ludźmi, którzy niosą pomoc. Niosą pomoc drugiemu człowiekowi. To nie są bandyci, to nie są przestępcy, to są ludzie, którzy niosą pomoc, ryzykują swoje własne życie, żeby ratować życie innych ludzi. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla Izraela. Tak robić nie wolno drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, kto poświęca swoje życie, strach swojej rodziny, strach swoich bliskich, żeby ratować innych.
1: Włochy, tu włączyła się Giorgia Meloni, Francja, Kanada, Hiszpania, Holandia, Belgia, Turcja, Wielka Brytania. Obywatele tych państw byli na pokładzie flotylli Sumut i wszystkie te państwa wyraziły swoje oburzenie, wzywając właśnie przedstawicieli państwa Izrael do wyjaśnień. Dodajmy, że nie spodobało się to też w samym Izraelu i w rządzie izraelskim. Benjamin Netanyahu, czyli premier tego państwa, napisał tak, tu będzie cytat: Izrael ma pełne prawo uniemożliwić prowokacyjnym flotylom zwolenników terrorystycznego Hamasu wpłynięcie na nasze wody terytorialne i dotarcie do strefy Gazy. Dodawał jednak, że sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela. Z kolei izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar pisze tak, tu też cytat: świadomie zaszkodziłeś naszemu państwu tym haniebnym przedstawieniem i to nie po raz pierwszy. Zniweczyłeś ogromne, profesjonalne i skuteczne wysiłki tak wielu osób, od żołnierzy Sił Zbrojnych Izraela po pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wielu innych. Nie jesteś twarzą Izraela, kończy swój wpis Gideon Saar, szef, przypominam, izraelskiego MSZ-u. Filmik obejrzał też Adam Bodnar, dzisiaj senator, ale przypominam, były rzecznik praw obywatelskich, tak na niego patrzy.
3: Tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie i poniżające traktowanie. Też powstaje pytanie, jak długo oni w tej pozycji byli też przetrzymywani, co z nimi robiono. Także uważam, że to, co robi polska administracja, polski MSZ jest zasadne i to, że minister Sikorski od razu zareagował i wezwał Charles d'Affaires, ambasady Izraela, to właściwy ruch w tej sytuacji. Ale też przy tej okazji ja przypominam jedną rzecz. Izrael konsekwentnie odmawia współpracy, jeśli chodzi o wyjaśnienie śmierci naszego wolontariusza, który uczestniczył w akcji World Kitchen, który, prawda, zginął w wyniku tego ataku rakietami izraelskimi. No to nie może być tak, że Izrael siebie stawia ponad prawem i ponad wszelkie mechanizmy współpracy międzynarodowej. Z jednej strony oczekuje wsparcia dla społeczności międzynarodowej, dla wielu swoich projektów, a z drugiej w kontekście tych relacji związanych ze stosowaniem prawa zachowuje się absolutnie w sposób niedopuszczalny.
1: To przypomnijmy, Michale, że chodzi o Damiana Sobula, który zginął już ponad 2 lata temu, bo w kwietniu 2024 roku prokuratura polska szybko wszczęła śledztwo w tej sprawie. Poprosiła o pomoc stronę amerykańską i stronę izraelską, właśnie żeby ustalić, co się stało i dlaczego ten konwój, dobrze oznakowany, z góry było widać, że jest to konwój humanitarny, został ostrzelany, został zaatakowany. I o ile strona amerykańska częściowo udzieliła informacji, o tyle strona izraelska konsekwentnie robi wszystko, żeby żadnej współpracy z prokuraturą polską nie było. Z oświadczeń oficjalnych strony izraelskiej też słychać, że oni nie uznają, żeby wypłacenie jakiegokolwiek odszkodowania rodzinie Damiana Sobula było konieczne. Zresztą nie tylko on wtedy w tym ataku zginął i wielu innych tego typu atakach. Także tak wygląda postępowanie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, także tą karną, strony izraelskiej i współpracy z innymi państwami, w tym właśnie z Polską. polską. No i jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj się stała, bo oprócz wezwania Charles d'Affa do MSZ-u, jest też wniosek MSZ-u naszego, do naszego MSW, bo to MSW podejmuje taką decyzję, żeby pana Ben-Gwira, tego, który opublikował to nagranie, wpisać na listę persona non grata po prostu. Nie wpuszczać go do naszego kraju, żeby miał zakaz wjazdu. No to wszystko powinno pokazać Izraelowi, że nam się to po prostu, co robią, bardzo nie podoba. Komentuje też dzisiejszy senator, a były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna.
4: No skandaliczne, bo to minister spraw wewnętrznych, szef partii, filar rządu, Ben-Gwir. Kontrowersyjne oczywiście, ale sposób zachowań i jego zachowanie, dokumentowane przecież przez uczestników, nie do zaakceptowania. I bardzo dobrze, że MSZ tak twardo reaguje. Nie tylko polskie MSZ, wszystkie ministerstwa spraw zagranicznych, no, pokazują, że do takich zachowań, na takie zachowanie nie można przyzwalać i nie można się z takim zachowaniem zgodzić. Także uważam, że to jest dobra reakcja.
5: A czy reakcja premiera Netanyahu była wystarczająca?
4: On się zdystansował, tylko że proszę pamiętać, jaka jest sytuacja w Knesecie i niewielką większością dysponuje premier Netanyahu, więc ten dystans jest taki taktyczny, natomiast na pewno, znaczy wszyscy się czują zawstydzeni tym zachowaniem, więc mam nadzieję, że to będzie miało także dalszy ciąg.
1: Dodajmy jeszcze dla pełnego obrazu sytuacji, że pan Ben-Gwir jest szefem nacjonalistycznej partii Żydowska Siła. To jest ten nurt religijny syjonizmu, który domaga się bardzo twardej polityki wobec Palestyny, budowy osiedli, większej kontroli nad wzgórzem świątynnym w Jerozolimie. Także to jest no takim bardzo mocno na prawo, jeżeli chodzi o scenę polityczną, izraelską polityk, więc no pewnie ten filmik opublikował w celu no, własnych interesów politycznych w tymże kraju, nie zważając na to, jak to może być odebrane.
0: Zastanawiam się, czy jeszcze pamiętamy, że za Benjaminem Netanyahu został wydany nakaz aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. O tym też warto
1: wspomnieć. Którego zresztą likwidacji podobno ma się domagać Donald Trump w ostatnich rozmowach w Pekinie z Xi Jinpingiem, bo Donaldowi Trumpowi też się ten Międzynarodowy Trybunał Karny nie podoba. Masz rację, że czasem o tym zapominamy. Przypominam, że ostatnia dyskusja o tym była przy okazji rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
0: I przyjazdu, ewentualnego przyjazdu.
1: I ewentualnego przyjazdu Benjamina Netanyahu. Wtedy polskie władze stwierdziły, że no ta okoliczność usprawiedliwia zezwolenie na wjazd do naszego kraju. Czy właściwie nawet nie zezwolenie na wjazd, tylko deklarację, że nie zostanie zatrzymany. O tak, żeby być tutaj precyzyjnym. Premier Izraela, mimo właśnie tego ciążącego na nim wyroku. Także tak ta sprawa wygląda. A propos wyroków, czy mogę jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo ona dość ważna.
0: Bardzo proszę.
1: Prawda, to wyrok, który dotyczy sprawy sprzed, wyobraź sobie, 18 lat. Wtedy prezydentem był dziś już świętej pamięci Lech Kaczyński, ale historia jest nam znana i dlatego warto o niej opowiedzieć, bo jakby powtarza się co jakiś czas, mam wrażenie, że coraz częściej i coraz mocniej. Bo to wtedy, czyli to był rok 2008, byliśmy wszyscy lekko zdziwieni, bo to były pierwsze tego typu sprawy. Jeszcze wtedy się dziwiliśmy, bo to też warto pamiętać. I myśleliśmy sobie, ale jak to, czy tak można? Prezydent Lech Kaczyński po prostu nie odebrał ślubowania od sędziów. Już czujesz, że to jest coś, co teraz jest naszym chlebem powszednim. Ale wtedy jeszcze to nie było takie oczywiste. Dziewiątka sędziów wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa, wtedy, podkreślam, nikt nie miał zastrzeżeń co do jej obsadzenia. 2008 rok. Ale prezydent Lech Kaczyński powiedział, że no nie. I nie było właściwie wytłumaczenia, dlaczego nie. Sędziowie, co przypomina profesor Adam Bodnar, a właściwie nie sędziowie, tylko ci, którzy chcieli być sędziami, szukali sprawiedliwości w polskich sądach, to niewiele dało i musieli pójść właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypomina były minister sprawiedliwości.
3: KRS no, przeprowadziła całą procedurę, tylko prezydent Lech Kaczyński no, powiedział nie, bo nie. I organy, które też w tej sprawie trochę zawiodły moim zdaniem, to są sądy krajowe, zwłaszcza sądy administracyjne, ale także Trybunał Konstytucyjny, ponieważ te osoby na różne sposoby starały się zwrócić uwagę na ten problem, rozwiązać ten problem, ale żaden z sądów nie przesądził, w zasadzie nie rozstrzygnął tego konfliktu, gdzie kończy się uprawnienie prezydenta, gdzie się zaczyna prawo podmiotowe.
1: Czyli sądy umywały trochę ręce?
3: Trochę tak, w tej sprawie sądy krajowe umywały ręce, dlatego konieczne było złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no i Trybunał rozstrzygnął jednak po myśli skarżących, uznając, że nikt nie kwestionuje kompetencji prezydenta, ale ta kompetencja powinna być wykonywana w taki sposób, aby po prostu uzasadniał swoją decyzję, ponieważ tylko uzasadnienie daje możliwość ewentualnej drogi sądowej podważania tej decyzji.
1: No i dzisiaj Europejski Trybunał Praw Człowieka po 18 latach przyznał rację tej dziewiątce, że mieli prawo domagać się, to przede wszystkim uzasadnienia decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo co prawda nikt nie podważa tej prerogatywy prezydenta do tych właśnie odbierania ślubowań sędziowskich. Przypominam, że chodzi o sędziów sądów powszechnych, a nie Trybunału Konstytucyjnego, tak, z czym tak. Mieliśmy ostatnio do czynienia, dyskusji, czym to się różni, różnych niuansów prawnych. Tak, wtedy chodziło o sędziów sądów powszechnych, ale jednak potrzeba by było, i to na to też wskazuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, tego, żeby było jakieś uzasadnienie tej decyzji. Jeszcze raz profesor Bodnar.
6: Załóżmy, że prezydent teraz napisze uzasadnienie i w tym uzasadnieniu napisze, że nie podoba mu się sposób i tryb powołania nowej KRS, tej piętnastki, która była ostatnio. Czyli jakieś uzasadnienie będzie. I właściwie jaka jest droga odwoławcza w takim przypadku? No bo tej ścieżki chyba jeszcze nie ma. Trzeba by ją na nowo zrobić.
3: To znaczy w takiej sytuacji no, jest właściwość ogólna sądów administracyjnych. Także ja uważam, że wtedy po prostu wraz z takim uzasadnieniem należałoby to traktować jak coś w rodzaju decyzji administracyjnej i wtedy po prostu jest ścieżka odwoławcza do sądów administracyjnych i na sam koniec chodzi o to, żeby oczywiście prezydent wykonywał swoje kompetencje, ale żeby nie było to arbitralne, żeby to nie było na zasadzie władzy króla, która to władza nie podlega jakimkolwiek uzasadnieniom, ponieważ tego typu arbitralna władza no zawsze się kończy jakąś patologią, nieprawidłowością, a przede wszystkim skrzywdzeniem tych osób zainteresowanych. Ja doskonale pamiętam traumę tych osób. One bardzo chciały zostać sędziami. Przeszli całą drogę, zostali asesorami, a na koniec państwo polskie im powiedziało, sorry, sędziami nie będziecie, nie powiemy wam dlaczego, możecie sobie być adwokatami, radcami prawnymi. Z tego co wiem, nawet chyba pani mecenas, nawet Sobczyńska nawet zrobiła całkiem

0: sędziów odebrać. No tylko, że tu jest oczywiście druga strona. To są prerogatywy prezydenta. To są decyzje prezydenta, słyszeliśmy od już dłuższego czasu. A nawet Andrzej Duda, przypominam, mówił o tym, że to jest trochę królewska prerogatywa. On mógłby właściwie wskazać byle jaką osobę i powiedzieć, ty będziesz sędzią i ta osoba sędzią zostaje. Więc mamy tu dwa różne systemy pojmowania tego, jak to powinno wyglądać. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawa tych osób, tej dziewiątki, zostały naruszone. No tyle, że to też dodajmy, to jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, nie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli on nie ma mocy na przykład nakładania kar, on jedynie wskazuje uchybienia. Czyli jak ktoś nie chce wypełniać i nie chce spełniać określonych norm i wartości, to właściwie może wzruszyć ramionami i powiedzieć, nie mamy waszego płaszcza i co mi zrobić.
1: Mm-hmm. Tak, to trochę, po pierwsze ten czas, który upłynął od tamtych wydarzeń do dziś, ja próbowałem sobie przypomnieć jeszcze 18 lat temu, co się działo, jak wyglądał nasz kraj, jak świat wyglądał. To wszystko czasem musi aż tyle trwać. No dobrze, jesteśmy chyba wszyscy zgodni, że jeśli coś ma przebiegać zgodnie z prawem, to nie zawsze może albo musi być to szybko wprowadzane, czy też decyzje nie zawsze muszą być szybko wydawane. Natomiast 18 lat to jednak mimo wszystko bardzo, bardzo dużo. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Na koniec jeszcze jeden komentarz od pana Macieja. A propos tego, o czym mówiłeś na początku, czyli tego iskrzenia, napięcia na linii Polska-Izrael, antysemitom z prawicowych partii, to woda na młyn, napisał to, co się dzieje teraz na stopie tej dyplomatycznej stopie. To jest jeden z komentarzy, więcej w grupie osób patronujących, tej facebookowej oczywiście, w skrzynce na listy popołudnie@nowyświat.online. Zapraszam do pisania i do telefonowania 224 280 280, ale zanim sobie pójdziesz, to mam bardzo ważne pytanie, które muszę ci teraz zadać. Kiedy usłyszymy się następnym razem? Bo odpowiedź nie jest wcale taka oczywista.
0: Następnym razem usłyszymy się we wtorek, ale 9 czerwca.
1: Widzą państwo, a właściwie słyszą. Tak, jutro Klaudia Kowalczyk po 16 będzie próbowała ogarnąć to wszystko, co nieogarnialne, co trudne do ogarnięcia.
0: To ja mam do ciebie, ale przede wszystkim do państwa bardzo wielką prośbę. Pod moją nieobecność pamiętajcie, że trzeba głosować, żeby wygrywać. No i zróbmy tak, żeby w końcu trzeba było wyrzucić z listy po 10 razach wygranych, prawda? Bo tak przypominam.
1: Taki regulamin mamy.
0: Jesteśmy w ilu? 40%?
1: No idzie to całkiem dobrze.
0: Skoro jest już 4 wygrane, to gdzie tam do 10? Damy radę.
1: Głosowanie na
0: TikTok. Bardzo słuchaczy, proszę o pilnowanie
1: listę.
0: Tego.
1: Klaudiusz ma, tym, którzy są niezorientowani i nie w temacie, Klaudiusz ma na myśli oczywiście pieśń Piotra Bukartyka opiewającą bohaterskie czyny rowerzystów uczestniczących w wycieczce Tour de
0: Slezak. Tam jest tyle elementów.
1: Tak, tam jest tyle sporo elementów. Wątków. Lekcja muzyki.
0: I gęsi, i ketchup.
1: Gęsi, ketchup. To jest jedna wielka lekcja, krótka lekcja muzyki. Mogą państwo słuchać.
0: I on to wszystko napisał nie będąc tam.
1: Nigdy.
0: Rozumiem,
1: tak,
0: jest.
1: Tak. Ja mówię zawsze, to powtarzam, co będzie, jak my go kiedyś tam zabierzemy. Cała płyta powstanie.
0: Boję się, już się boję. A przy okazji to też polecam na naszym kanale nowoświatowym, YouTube'owym, filmowe podsumowanie ostatniej edycji. Kto jeszcze nie widział, niechaj zagląda.
1: Tak, tak.
0: Łukasz zrobił to naprawdę świetnie.
1: Posklejał z materiałów uwiecznionych przez uczestników
0: wycieczki. Dzięki wszystkim
1: wycieczki.
0: Uczestnikom, którzy tak filmowali, jest. Fotografowali, ale przede wszystkim byli. I to w tym wszystkim najważniejsze.
1: I w związku z tym wszystkim, Klaudiuszu, właściwie chyba nie ma sensu, żebym pytał cię, co będziesz robił podczas urlopu.
0: Będę też pedałował.
1: Mówię, że nie ma sensu, więc po co pytać, skoro się wie, tak? Jak się wie, to się nie pyta, bo szkoda czasu. Natomiast pan Jacek, nasz słuchacz i patron, umieścił w grupie facebookowej fotografię, napisał: Jacek w drodze na urlop, a wy sobie pracujcie. No to panie Jacku, podąża być może nawet pańskim śladem i nawet pan tego nie wie już, Klaudiusz Slezak, któremu bardzo za dziś dziękuję.
0: Kłaniam się, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Za 25 minut będzie 17, a głosowanie trwa na stronie nowyświat.online, w zakładce TipTop Lista i w naszej aplikacji. Proszę o tym także pamiętać, do piątku, do 19. Za chwilę prognoza pogody.

0: Pogoda.
1: Z zachodu nad Polskę przyleciały frontowe chmury, kapiąc na wszystko przelotnymi opadami. Deszcz chwilami dość intensywny może się pojawić także od Warmii i Mazur w stronę południa. Pogórny Śląsk i Małopolskę niewykluczone są tam także słabe wiosenne burze z gradem. W górach też może pokropić, ale nie wszędzie pada. Na wschodzie mamy bezchmurne niebo, choć można tam także zobaczyć bezopadowe zachmurzenie. Najniższa temperatura w Zakopanem 13 stopni, najcieplej w Lublinie i w Siedlcach prawie 23 stopnie Celsjusza. Nocą popada głównie w centrum i na wschodzie kraju, ale będą to przelotne, szybko zanikające opady. W drugiej połowie nocy pojawią się silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni na Podhalu do 11-13 na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. Wiatr słaby, czasem umiarkowany w Karpatach, na górskich szczytach. Powieje w porywach do 60 km na godzinę. Po południe małpa-nowy-świat.online. To jest przepustka do naszej skrzynki na listy. Można pisać, bardzo proszę, można telefonować 224 280 280.

Państwo też to dostrzegają, że niewiele jest rozgłośni radiowych na świecie, które mają odwagę, a przede wszystkim przestrzeń radiową, antenową, żeby zaprezentować w prawie 6-minutowej wersji Clinta Eastwooda. Gorillaz, to u nas w Radiu Nowy Świat, kwadrans przed 17. Tu nic nie dzieje się przypadkowo. Kuba Ferlin dziś zadbał o piosenkowy przekładaniec. Kanał lewy, kanał prawy, wszystko działa. Pan Tomasz jeszcze podesłał fotografię, na której podobno są redaktorzy czuwający nad prawidłowością przebiegu, czy też nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Chodzi oczywiście o tip-top listę. Muszę przyznać, że szukam się na tym zdjęciu. Ja jestem chyba tym z lewej. Ale muszą Państwo sami zajrzeć do grupy osób patronujących. Kto jeszcze nie dołączył do tego grona, ten powinien zrobić to jak najszybciej i sprawdzić na Facebooku, cóż takiego pan Tomasz nam tutaj wkleił. Zdjęcie. Proszę szukać po zdjęciach. Jest jeszcze list od pana Huberta, trochę w nawiązaniu do wakacyjnych planów kolegi Klaudiusza. Wyobrażam sobie taką sytuację, że spotykam go, a on mówi, będziesz moim asystentem, będziesz nosił mikrofon. A ja noszę ten mikrofon i noszę za królem politycznych zawiłości. Panie Hubercie, Klaudiusz na wakacjach nie zabiera ze sobą sprzętu radiowego. Po pierwsze mógłby zgubić albo zepsuć, a po drugie podejrzewam, że choć rozgląda się uważnie na boki, to jednak nie myśli o pracy. Popołudnie małpa nowyświat.online.

New Model Army, 10 minut przed 17. Jeszcze a propos planów, już niekoniecznie wakacyjnych, dzielą się Państwo swoimi planami na wieczór. Zagłosować na kolegę Bukartyka, potem naładować baterie, słoneczne baterie słońcem, wystawiając twarz w stronę nieba, zanim przyjdzie burza, a przynajmniej deszcz przelotny i będzie można cieszyć się z tego, że susza przynajmniej na jakiś czas sobie poszła. To są plany jednego słuchacza, a przecież Państwo mogą mieć zupełnie inne. Można o nich także pisać popołudnie@nowyswiat.online i zwrócić nam uwagę na ewentualnie jakieś braki w tych planach 224, 280, 280, ale ładowanie słonecznych baterii poprzez zerkanie w stronę nieba jest jak najbardziej pomysłem wartym rozważenia. Słyszałam, że ostatnio na topie, pisze pani Elżbieta, wracając do tematu sprzętu radiowego, jest kupowanie sprzętu dziennikarskiego typu mikrofon za ponad 300 tysięcy i to w Stanach Zjednoczonych. Czy nasz redaktor Klaudiusz wybiera się właśnie w tę stronę? Nie, nic mi na ten temat nie mówił. Poza tym te kwoty troszeczkę przytłaczają. Nie, pani Elu, my jesteśmy w zupełnie innych stanach skupienia, zdecydowanie innych.

0: Panie redaktorze, niech tak pan nie namawia do tego wystawiania twarzy w stronę słońca. Proszę pamiętać o kremach z filtrem. Tak, tak, oczywiście. To właściwie wszystko idzie w parze. Ja, mówiąc o tym, że ładujemy słoneczne baterie poprzez zerkanie w stronę słoneczka, podpowiadam od razu. Właściwie mam to na myśli z tyłu głowy i cieszę się, że państwo mają to z tyłu, z przodu. Właściwie wszędzie mają to państwo, że trzeba się w ten sposób zabezpieczać. Panie redaktorze, 6 minut Gorillaz to pikuś. Redaktor Niebudek potrafi przeszmuglować prawie 10-minutowe Strange Gunsów w środku dnia. No tak, ale to jest zupełnie inny redaktor, zupełnie inny poziom. A u nas po 17 zastanowimy się, na co komu studia podyplomowe.
1: Na przykład sobie myślałam o tym, żeby zacząć studia z zakresu psychologii, żeby móc uczyć dzieci.
2: Jeszcze w przyszłości chciałabym zrobić MBA.
3: Możemy się uczyć i rozwijać w każdym wieku. Wiemy dzisiaj, że umysł jest elastyczny do końca, tam się tworzą nowe połączenia.
0: Studia podyplomowe, do czego mogłyby się przydać, może otworzyć jakieś nowe drzwi w karierze zawodowej, ale to już po wiadomościach.

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na początek Szwecja. Tam dziś i jutro rozmowy szefów dyplomacji i państw NATO. Wśród tematów przygotowania do lipcowego szczytu sojuszu, wydatki na obronność i zagrożenia, zaznacza sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Chwalę Szwecję za kroki, jakie podejmuje przeciwko rosyjskiej flocie cieni. To statki, które pomagają Rosji unikać sankcji i finansują jej agresję przeciwko Ukrainie. To ma znaczenie dla Szwecji, ma znaczenie dla regionu Morza Bałtyckiego i ma znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich sojuszników. Sekretarz generalny NATO podkreślił, że sojusz jest gotowy do obrony i druzgocąca byłaby odpowiedź na jakikolwiek atak. MSZ Indii przesuwa szczyt Indie-Unia Afrykańska. To z powodu epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Do spotkania miało dojść za tydzień w Delhi. Z powodu choroby wywołanej wirusem zmarło blisko 140 osób na 600 przypadków. To dane za ostatnie miesiące. W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia ryzyko epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga jest wysokie. To jeśli chodzi o Afrykę Środkową, ale niskie w skali światowej. Wracamy do kraju. Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego krakowskie służby zapowiadają zwiększoną liczbę patroli, przede wszystkim w rejonie Starego Miasta, Kazimierza i Bulwarów Wiślanych.
1: Patrole wspólne, które będziemy realizować z policją, to są patrole porządkowe, które będą ukierunkowane na działania związane z zakłócaniem porządku publicznego, czyli różnego rodzaju hałasy. To będą również działania ukierunkowane na spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej czy różnego rodzaju chuligańskie wybryki.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej miasta Krakowa. Strażnicy zapowiadają patrole piesze, na rowerach oraz w patrolach zmotoryzowanych. Na koniec Paryż. Wiemy, kto z kim zmierzy się na początku tenisowego turnieju French Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie zagra z Australijką Emerson Jones. Magdalena Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. Hubert Hurkacz zmierzy się z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Alejandro Tabilo z Chile. Starcia pierwszej rundy od niedzieli do wtorku. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Druga godzina, część popołudniowa Radia Nowy Świat. Jesteśmy tuż przed opowieścią o tym, co było 25 lat temu. Już za chwilę zajrzymy do naszego radiowego muzycznego archiwum, ale zanim to nastąpi, przypomnę. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki. To my.
3: W środku dnia.
2: No teraz to muszę dopowiedzieć. Agnieszka Lipka-Barnett i Jan Niebudek, a właściwie ich obecność, wirtualna obecność. Bo się kolega rozpędził i wrzucił sygnał, okładkę, zakładkę, której nie powinien.
0: No ale gdzieś poszło. Jest środek dnia.
2: Gdzieś na pewno na świecie, na przykład w Nowym Jorku, gdybyśmy nadawali z Nowego Jorku, to teraz byśmy zaczynali.
0: Tak mniej więcej.
2: Ale u nas 3 minuty po 17. My się nazywamy Radio Nowy Świat i to jest Nowy Świat. Co, jesteś gotowy? Jeszcze raz? Dobra, zróbmy próbę. 3, 2, 1, 0.
3: Nowy Świat po południu.
2: Tak, teraz już się wszystko zgadza. 224, 280, 280, popołudnie małpanowyświat.online, grupa osób patronujących. A to dlatego, że ja wymieniłem wcześniej imię i nazwisko naszego redakcyjnego kolegi, a właściwie zostałem sprowokowany przez słuchacza patrona. Jana Niebudka, wymieniłem imię i nazwisko i dlatego prawdopodobnie od razu przywołaliśmy środek dnia. Tymczasem w popołudniowym programie to, co 25 lat temu sprawiało, że być może głośniki rozpadały się w drzwiach. Albo przynajmniej ulegały odkurzeniu.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Choć dzisiaj będzie dość łagodnie i podejrzewam, że miłośnicy plunkania, klawiszowego plunkania podziękują redakcji muzycznej za to nagranie. Overcome.

0: Ja wiem, co się dzieje teraz po tamtej stronie głośnika. Wszyscy się zastanawiają, skąd my to wszyscy znamy. A przecież znamy bardzo dobrze. Polecam Państwu całą dyskografię formacji 1.8L. Ale gdyby Państwu przyszło do głowy sięgnąć do źródeł, to zdecydowanie live polecam i Overcome. To z cyklu 25 lat minęło, a muzyka, a właściwie jej jakość broni się z każdym rokiem jakby lepiej i brzmi lepiej. 10 minut po godzinie 17 zostawiamy na chwilę piosenki i zadajemy sobie inne, bardzo ważne pytanie. Do czego potrzebne są nam, gdyby nam przyszło do głowy, iść na studia podyplomowe?
1: Na przykład sobie myślałam o tym, żeby zacząć studia z zakresu psychologii, żeby móc uczyć dzieci.
2: Jeszcze w przyszłości chciałabym zrobić MBA.
3: Możemy się uczyć i rozwijać w każdym wieku. Wiemy dzisiaj, że umysł jest elastyczny do końca tam się tworzą nowe połączenia.
0: A czy Państwo rozważali ostatnią kontynuację edukacji? Może nie chodziło o studia podyplomowe, może o chociaż jakiś krótki kurs. Być może kurs niekoniecznie zawodowy, ale kurs czegoś, co dałoby nam przyjemność, bo zawsze o tym marzyliśmy, ale nie było czasu. Z czasem czasu jest nieco więcej i być może także w portfelu lub też na koncie środków także przybyło i można rozważyć ciąg dalszy edukacji. Ale czy jest jakaś granica, po przekroczeniu której, mam na myśli oczywiście wiekową granicę, po przekroczeniu której Państwa zdaniem już nie warto. Studia podyplomowe, tym tematem zajmiemy się dziś. Kacper Badura, co studia podyplomowe mogą nam dać? O tym już niebawem.

0: Tears for Fears. Popołudnie z Radiem Nowy Świat spędzają Państwo i warto o tym opowiedzieć całemu światu. 224, 280, 280, a przy okazji znowu będziemy wracać do tego, co było i być może już nie jest i nigdy nie będzie, ale kto wie, bo przecież nigdy nie mówimy nigdy. Ciekawe, czy pamiętają Państwo swój ostatni egzamin na studiach albo obronę pracy, na przykład magisterskiej, albo jakiejś innej, ostatni uścisk dłoni czy uśmiech profesorów. Są tacy, którzy przysięgali sobie, że do szkoły już nigdy nie wrócą, a potem zmieniają zdanie. Jeszcze inni wracają na studia, żeby zmienić zawód, albo poszerzyć horyzonty, albo zaktualizować wiedzę w obliczu dość dynamicznie ostatnio zmieniającego się rynku w niektórych branżach. Wszystkie te opcje łączą studia podyplomowe. Wybór kierunków jest szeroki, a studenci już dorośli, pracujący w zawodzie i płacący za dodatkową naukę. I oni właśnie dzięki temu stawiają konkretne wymagania. Kacper Badura postanowił na początek zapytać, czy wróciłby pan, czy pani wróciłaby na studia?
1: No ja codziennie mam takie myśli. Tak, na przykład ostatnio myślałam o tym, żeby zacząć studia z zakresu psychologii, żeby móc uczyć dzieci. Bardziej w ramach hobby, jako po prostu dodatkowa umiejętność.
2: A ja znowu nie. Mnie tak przytyra ten nasz polski system edukacji, że jak tego skończyłem szkołę, to już chyba nie chcę. Ja w ogóle do tej pory nie lubię, jak ktoś mnie egzaminuje i nie lubię testów.
3: Tak, myślałam nawet, robiłam studia podyplomowe, tak.
4: O, z czego?
3: Z marketingu internetowego.
4: To była dobra decyzja?
3: Myślę, że tak, aczkolwiek to jest taki temat, który jest bardzo dynamiczny i szybko się zmienia, więc ja robiłam te studia już dobre kilka lat temu. Wtedy pomogły mi otworzyć horyzonty, nauczyć się różnych zagadnień, które potem gdzieś zgłębiałam, tak.
4: A jeszcze w przyszłości planuje pani?
3: Jeszcze w przyszłości chciałabym zrobić MBA, ale to takie...
4: O, a dlaczego MBA?
3: Po to właśnie, żeby zgłębić ten temat, żeby poznać ludzi z innych branży, więc trochę tutaj takie też relacje z innymi osobami na pewno, ale też żeby jakby poszerzyć temat biznesowy, zarządzania.
5: MBA, czyli zaawansowane studia z zakresu zarządzania, to tylko jedna z opcji, wyjaśnia dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
6: Menadżerowie wybierają częstokroć już te studia specjalistyczne MBA. One są droższe i też wybierane przez osoby, którym te studia ułatwią karierę lub umożliwią w ogóle karierę w obszarze, w którym się znajdują. Z reguły w obszarze zarządzania, kierowania jednostkami czy zespołami pracowniczymi. To dotyczy osób w wieku z reguły średnim. Studia podyplomowe rzadziej wybierają osoby dużo starsze. Gdzieś w jesieni swojego życia praktycznie nie zawsze muszą korzystać ze studiów podyplomowych, natomiast osoby młodsze, częstokroć nawet zaraz po studiach lub w trakcie studiów, poszukują możliwości poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy i wybierają wówczas studia podyplomowe, kierunkowe.
5: Na tak zwanej podyplomówce spotkamy przedstawicieli najrozmaitszych zawodów w różnym wieku. Niektórzy przychodzą z ciekawości, inni by czegoś się nauczyć, zyskać nowe kompetencje albo poszerzyć sieć kontaktów. Mówi psycholożka i psychoterapeutka Marzena Jankowska, wykładająca na Uniwersytecie WSB Merito.
7: I czasami jest tak, że ktoś, kto na przykład skończył politechnikę, jest inżynierem, idzie do pracy i nagle się orientuje, że ma bardzo duże wyzwania w kontaktach z ludźmi, że nie rozumie do końca, co się z nim dzieje, ma jakieś trudności w rozumieniu emocji i to są osoby, które bardzo często się pojawiają na takich kierunkach psychologicznych, bo mają poczucie, że jeśli nie rozwiną się w tym obszarze, nie rozwiną swoich kompetencji takich psychospołecznych, to będzie bardzo im trudno realizować zadania w pracy, bo przecież ten inżynier, który ma pewnie bardzo duże zdolności w logicznym myśleniu czy rozwiązywaniu technicznych problemów, na przykład sprzedaje, prawda, albo obsługuje klientów i musi mieć też zdolność porozumiewania się z tymi ludźmi, czasami też prowadzenia trudnych rozmów, czy na przykład negocjacji.
5: Studia podyplomowe są praktyczne, odpowiadają na potrzeby rynku. Program takich studiów jest stale aktualizowany, a zajęcia prowadzą specjaliści, którzy zagadnienia znają nie tylko z książek. Podyplomówki pasują do dzisiejszych realiów, bo coraz częściej zmieniamy nie tylko pracodawcę, ale i wykonywanie dany zawód.
6: Natomiast pamiętajmy, że obecnie jeszcze nie ma ogromnego problemu z pracą. On nadchodzi powoli, bo te wskaźniki bezrobocia wzrastają, więc też nie ma takich dużych nacisków na zmianę zupełnie swojego zawodu, bo w momencie, kiedy nastąpi większe zróżnicowanie na rynku, a pewnie nastąpi ze względu na również nie tylko sytuację geopolityczną, ale także zmiany technologiczne, część osób pewnie będzie chciało się przekwalifikowywać i wówczas to zainteresowanie studiami podyplomowymi jeszcze może wzrosnąć. Student idąc na studia, jego celem nadrzędnym powinno być zdobycie wiedzy, a nie myślenie ekonomiczne. Częstokroć dzisiaj młodzi ludzie myślą, jak skończę studia, czy pozwoli mi to więcej zarobić i mieć stabilną pozycję na rynku. Tutaj te dwa aspekty zawsze będą gdzieś się pojawiały. Jak przeważy ten naukowy, to będzie bardzo miło.
5: Poza tym ciągła nauka opóźnia starzenie się naszego mózgu.
7: Możemy się uczyć i rozwijać w każdym wieku. Wiemy dzisiaj, że umysł jest elastyczny do końca. Tam się tworzą nowe połączenia nerwowe i też wręcz w ramach profilaktyki sprawności naszego umysłu to jest bardzo ważne, żeby się uczyć i żeby doświadczać czegoś nowego i żeby poznawać nowe perspektywy, spotykać się z nowymi ludźmi, więc ja przeszkód nie widzę. Zresztą sama mam taki zamiar uczyć się do końca życia, póki to będzie możliwe.
5: Oferta polskich uczelni jest bardzo szeroka. Studenci podyplomówek to osoby już pracujące, mające często bogate doświadczenie i co za tym idzie, konkretne wymagania. Wykładowcy o tym wiedzą, dlatego nie usypiają studentów przydługimi wykładami, a stawiają na współpracę i wymianę doświadczeń. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Co prawda pani Alicja, nasza słuchaczka i patronka, napisała, że miała, jak się wyraziła, dwie podyplomówki świeżo po studiach, ale żadna jej się nie przydała w pracy, a miały się przydać. Co prawda to niepotrzebnie wydane pieniądze, ale teraz 10 lat później, gdybym miała owe pieniądze, to bym poszła na coś, co mnie interesuje, dla własnej przyjemności, aby nauczyć się czegoś nowego, a nie czegoś, co może się przydać. Pan Mariusz, korzystając z przypomnienia, że jest coś takiego jak edukacja w wieku już pomaturalnym, napisał, planuje powrót do nauki na emeryturze. Nie napisał, czego chciałby się nauczyć. Pani Alicja zresztą też nie napisała, co wybrałaby dziś dla własnej przyjemności. A to przecież jedno z tych ważnych pytań, które chciałbym Państwu zadać i odpowiedź na które chciałbym przeczytać. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Proszę pamiętać o dyżurze telefonicznym. Czy studia podyplomowe otwierają nowe drzwi w karierze zawodowej? O tym po 17.30 Anna Rokicińska porozmawia z Małgorzatą Wójcik, nauczycielką akademicką z WSB Merito, doktorantką UKSW, zajmującą się także doradztwem zawodowym. No i wracam do tego pytania, kto z Państwa wrócił po latach do szkoły i w jakim celu? Czy chcieliby Państwo poszerzyć swoje horyzonty? A może cel był prosty? Rynek pracy albo pracodawca wymagał tego od pracownika?

Bardzo Państwu thank you za komentarze. Najprzyjemniejsze studia, Pani Antonina pisze, to te na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tam chodzą ludzie, bo chcą, bo są ciekawi, tu nie ma egzaminów ani żadnego napięcia. Ale rozmawiamy o podyplomowych. No to jeśli by Państwo mieli taki wybór, to jaki kierunek albo chociaż jaka branża i jakie zainteresowania pojawiają się w wieku mocno pomaturalnym. Czytam wpis pana Jana, który napisał, że zawsze chciał zrobić doktorat. Niestety skończył studia inżynierskie. Wtedy, gdy zaczął się COVID, uniemożliwiło to kontynuację nauki. Nie byłem w stanie wrócić na uczelnię od tamtego czasu. Jak żyć, panie Janie? Nie mam pojęcia, jak żyć, ale skoro już żyjemy, to można się przynajmniej zastanowić, gdzie chcielibyśmy studiować albo co chcielibyśmy studiować. Może ma pan jakiś taki pomysł, który warto chociażby przemyśleć albo omówić. Proszę pisać popołudnie@opanowyświat.online, a za chwilę pogoda.

0: Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo chmur, przelotny deszcz w centrum i na wschodzie. Mogą się także pojawić burze z deszczem do 20 litrów wody na metr kwadratowy i uwaga.

Wcześniej zadeklarował, że jeśli miałby wrócić do nauki, to ma takie plany, ale na emeryturze pytałem, cóż to takiego mogłoby być? To znaczy, jaki kierunek wybrałby pan, gdyby już znalazł pan czas? Otóż psychologia, napisał, to coś dla mnie. Ale czytam jeszcze jeden wpis, to list od pana Macieja. Budzę się, mam taki sen, powtarza się czasem, nie za często. Budzę się rano z przekonaniem w głowie, że jeszcze nie obroniłem pracy dyplomowej na Politechnice, na której studiowałem. Idę wtedy do miejsca na półce z książkami, gdzie leży moja praca dyplomowa z dokumentami potwierdzającymi, że to się wydarzyło i koszmar mija, panie Macieju, czyli jest nas więcej. A co się państwu śni w nawiązaniu do edukacji już dawno zakończonej? Co być może zniechęca przed rozpoczęciem jakiegoś kolejnego etapu? 224, 280, 280. Już za chwilę Anna Rokicińska w studiu.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, gościmy Małgorzatę Wójcik, nauczycielkę akademicką WSP Merito, doktorantkę UKSW, doradczynię zawodową. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
1: Przeczytałam, że podyplomowo studiuje w Polsce 181 tysięcy osób. To dużo czy mało? Jak podejść do tych danych?
2: Wszystko zależy od tego, do czego odniesiemy tę cyfrę. Jeśli popatrzymy na ilość osób, które w ogóle studiują teraz, to mamy 1 280 000 osób studiujących. Zatem to 181 tysięcy będzie wprawdzie tylko 14%, ale też w odniesieniu

0: do całej populacji naszej tutaj Polaków, 37,5 miliona, to zobaczcie Państwo, my mamy 0,5% osób, które już w momencie niekonieczności formalnej zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowej dobrowolnie podejmują taką aktywność. I to cały czas jest bardzo wysoki poziom, bo o ile trend w ogóle osób studiujących cały czas niestety maleje, na co też przekłada się spadek demograficzny, o tyle ta wartość ludzi studiujących podyplomowo utrzymuje się na równych poziomach.
1: No właśnie, ale te 181 tysięcy to jest rok do roku, czyli co roku mamy tylu studentów na podyplomowych studiach. To też można patrzeć na to przez pryzmat naszej gospodarki.
0: Dokładnie tak i myślę, że zyskujemy to, że każda osoba, która podejmuje taką decyzję i budując kompetencje, mocując swoją ekspertyzę zawodową w jakimś wybranym obszarze, sprawia, że jesteśmy bardzo mocno pozycjonowani jako osoby, które znają się na rzeczy, mają dobry fach.
1: No właśnie, a co można studiować podyplomowo? Są jakieś popularne kierunki albo jakieś rzadkie kierunki?
0: Teraz oczywiście na topie absolutnie wykorzystanie sztucznej inteligencji, budowanie agentów, automatyzacja procesów, które są rutynowe, powtarzalne, ale też z perspektywy tego wszystkiego, które w sieciach ryzyka dzieją się, jesteśmy ich świadkami, cyberbezpieczeństwo, nie tylko przez pryzmat wizerunku nas, naszych dzieci, przemocy, która dzieje się w sieci, zaangażowanie czasu, to są kierunki, które nie tylko technicznie i technologicznie nas wzmacniają, naszą wiedzę, ale też powodują, że bardzo mocno rozwijają się kierunki, które cały czas wydobywają kompetencje nasze ludzkie, relacyjne, komunikacyjne, etyka w biznesie, psychologia w biznesie. Także trzeba oglądać, weryfikować, podglądać też rankingi, co jest na topie i dlaczego jest ważne, ale myślę też, że z perspektywy osób, które szukają jakiegoś dopełnienia wiedzy na temat, albo też chciałby się przekwalifikować, to ta decyzja o podjęciu studiów podyplomowych, które są krótkie, specjalistyczne, maksymalnie czterosemestralne, bo to jest albo roczny cykl nauki, albo dwuletni cykl nauki, zawsze warto. Ja niestety będę bardzo subiektywna, być może nie będzie to obiektywna ocena zjawiska, dlatego że po pierwsze sama ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych, tak jak pani redaktor mnie przedstawiła, cały czas się jeszcze uczę, podjęłam decyzję o tym, żeby kontynuować naukę w szkole doktorskiej jako doktorantka właśnie w obszarze komunikacji społecznej i mediach, ale też przychodzę do państwa z taką perspektywą praktyczną, dlatego że bardzo długo, to jest ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, pracowałam nie tylko w obszarze działu personalnego i zajmowałam się rozwojem kompetencji i dopasowaniem ludzkich kompetencji do potrzeb pracodawców. Więc ta perspektywa moja łączy trzy aspekty, dlatego będę tutaj takim właśnie, jak to się mówi, głosem nawołującym, uczmy się, uczmy się, uczmy się, uczmy się, bo zobaczcie Państwo, to nie jest tylko kwestia kompetencji rozumianej jako moja wiedza, moje umiejętności, ale też moje nastawienie, moja postawa, wartość, którą ja wnoszę do społeczności, w której działam, ale też przede wszystkim budowanie metakompetencji. Co mam na myśli, mówiąc metakompetencja? Oczywiście uczymy się przez całe życie.
1: To ile trzeba mieć w kieszeni, by zrobić podyplomowe studia?
0: Wszystko zależy oczywiście od kierunku, od tego, jaką instytucję naukową wybierzemy. Czasami są to programy, które potrafią kosztować do 3000 zł. Czasami są to bardzo drogie inwestycje. Bardzo wysoka specjalizacja wtedy, kiedy równolegle zdobywamy jeszcze potwierdzenie jakiegoś drugiego akredytowanego uniwersytetu międzynarodowego, potrafi kosztować kilkanaście tysięcy złotych.
1: A kto się decyduje na dodatkowe studia? To są osoby, które chcą się rozwijać, czy to są osoby, które na przykład z jakiegoś powodu nie poszły na swój wymarzony kierunek studiów?
0: Ja myślę, pani redaktor, że to są i dokładnie takie, i takie, i jeszcze pewnie tą grupę ludzi zainteresowanych moglibyśmy poszerzać. Często, tak jak pracowałam w formacie coacha kariery czy mentora kariery, obserwowałam zjawisko. Czasami mamy wracające po urlopach, ale też już teraz tatusiowie. Mamy dłuższą jakąś przerwę zawodową, potem okazuje się, że albo z perspektywy pracodawcy, albo też z naszej własnej jest potrzeba uzupełnienia wiedzy. Mówi się w takiej psychologii naszej kognitywnej, jak długo ja umiem i pamiętam, to jest podobno tylko okres 5 lat. Jeśli ja nie pracuję nad aktualizacją mojej wiedzy, nad umiejętnościami, jest bardzo duże ryzyko, że w momencie, kiedy ja studia magisterskie 5-letnie kończę, to już ta moja głowa nie pamięta tego, co było na pierwszym poziomie. Dlatego też poszerzanie kompetencji to jest raz. Zmiana wykonywanego zawodu to jest dwa. Budowanie marki osobistej i prestiżu eksperta w jakiejś dziedzinie to jest trzy. Ale też cztery, bardzo formalne potrzeby pracodawców. Są organizacje, które wprost budują programy rozwoju kompetencji, wybierają osoby, wybierają pracowników i w tych planach rozwoju indywidualnego pytają, według nas, biorąc pod uwagę, że jesteś talentem w takim obszarze, warto by było, żebyśmy jeszcze ten know-how, tą twoją wiedzę i umiejętności wzmocnili.
1: A pracodawcy przychodzą i mówią, no proszę pana, proszę pani, musi się pan po prostu dokształcić, albo tutaj będziemy przewidywać rozwój naszej firmy w takim kierunku, proszę iść na dodatkowe studia.
0: I wtedy warto zadać sobie pytanie, jeśli jest coś takiego, co trzyma mnie u tego pracodawcy i ja wiem, że ta wartość i tak się kiedyś w przyszłości, nawet jeśli nasze drogi się rozejdą, się po prostu zwróci, bo będziemy mieli inaczej zbudowany profil kompetencyjny i tak zwane nasze CV zawodowe, to szukałabym takich organizacji, a jest ich, uwierzcie mi Państwo, bardzo dużo na rynku, które wręcz dofinansowują podjętą inicjatywę własną. To są programy prawdzie lojalnościowe, czyli za to, że ja dostanę od mojego pracodawcy czasami nawet do 100% dofinansowania, muszę je potem odpracować, ale niezależnie od faktu, za to odpracowywanie, ten nasz dług, zobowiązanie maleje. Więc może się okazać, że ja dopracuję kolejny rok i wyjdę na zero. Ale już dodatkowo w moim portfelu, w moich kompetencjach, w mojej wiedzy, kontaktach, budowaniu doświadczenia przez pryzmat tego, jak jest u kogoś innego, to ta relacyjność myślę, że wnosi największą wartość. Już nie wiedza, już nie umiejętności, ale też cały networking, który ja buduję poprzez to, że wchodzę do kręgu osób, którym się po prostu chce.
1: No właśnie, a na ile te studia podyplomowe budują naszą karierę? Na ile to otwiera nam nowe drzwi?
0: To zależy, jaka jest sytuacja, gdzie próbujemy się dostać. Niektóre organizacje mają wprost zapisane, że porównując kandydatów, gdybym miała wziąć, proszę wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, mam dwóch idealnych kandydatów do pracy. Zdali mi testy wiedzy na 100% jeden i drugi. Umiejętności na porównywalnym poziomie. Dochodzi bardzo miękki, taki nieoczywisty aspekt tego, to czym ja się dam zapamiętać, co mnie wyróżniło. I wtedy patrzymy, to jest moje doświadczenie, to jest moja praktyka, ale tutaj jeszcze jest dodatkowy inny aspekt. Kompetencji, które może wprost nie wynikają, nie wiążą się z zakresem obowiązków, które masz pełnić, ale sama wiedza, budowanie tak zwanego niematerialnego kapitału firmy, bo zobaczcie Państwo, patenty, wiedza intelektualna, to wszystko, co my wnosimy jako twórcy, to jest wartość bezcenna. Także ja zawsze będę zachęcać do tego, ucz się głową, ucz. Idź na studia.
1: A pracodawcy bardziej cenią te kompetencje miękkie, czy bardziej cenią te właśnie takie specyficzne, techniczne?
0: Wszystko zależy oczywiście o branży, o jakiej rozmawiamy, bo jeśli byłyby to firmy produkcyjne, na pewno wielką wagą będą się cieszyli inżynierowie. Będą się cieszyli analitycy, działy badawczo-rozwojowe. Jeśli to będą firmy kreatywne, to myślę, że tutaj bardzo mocno będą doceniane kompetencje związane w ogóle z obszarem kreatywności, twórczości, swobody pisania. Mówimy lekkie pióro, lekkie złote usta. Mhm. A jeśli ktoś by mnie zapytał, a jak zatem edukacja, no to powiedziałabym twardo, zadaj sobie pytanie, jaką wartość naukową, jako badacz, odkrywca, kwestionujący teorie, które mamy, możesz wnieść na pokład. Także czym branża, czym rola, czym inny zawód, tym pewnie to wartościowanie tego, co jest ważne, będzie wyglądać zupełnie inaczej.
1: Są takie osoby, które pracują w zespołach i czasami są genialne, jeśli chodzi o swoje kompetencje techniczne, ale nie za bardzo idzie im w tworzeniu tych zespołowych więzi, powiedziałabym. Czy na ile pomogą takiej osobie studia podyplomowe właśnie na przykład z zakresu psychologii?
0: byłabym ostrożna z dawaniem takiej twardej podpowiedzi, obietnicy, że to na pewno cię odmieni i z introwertyka staniesz się z ekstrawertykiem i już będziesz po prostu tutaj eksplodował energią. Raczej bym powiedziała tak, zadałabym inne pytanie, zadałabym komuś tego typu pytanie. Jeśli dobrze się czujesz w tej roli i nie ma tej potrzeby rozwoju i ja nie muszę zdobywać kompetencji, bo proszę zobaczyć, my już bardzo dawno odeszliśmy od myślenia, że będę właśnie uzupełniać kształcenie w obszarach moich luk kompetencyjnych. Raczej mówimy buduj na talentach. To da ci kompletnie inną aurę satysfakcji z pracy, bo za to, co robię dobrze, jestem chwalony. Mówimy 15 tysięcy godzin pracy zawodowej, żebym mogła mieć nadzieję, że ja robię się ekspertem w jakiejś kategorii. Więc delikatnie bym chyba powiedziała, niekoniecznie ta psychologia, a może wystarczy kurs, może wystarczy jakiś format pracy bezpośrednio, może osoby z działu personalnego, trenerzy wewnętrzni, mentorzy, inne formy rozwoju tej kompetencji. Nie wiem, czy od razu bym zagrała z takiego wysokiego C i powiedziała, tu spiesz się szybko na podyplomówkę z psychologii.
1: Czasami to dzieci bywają motywatorami takich studiów, bo z dziećmi na przykład jest jakiś problem. I rodzice myślą sobie, dobra, pójdę na dodatkowy kierunek, żeby rozgryźć ten problem. Czy to rzeczywiście tak działa też?
0: Nie wiem, czy to działa w każdym przypadku, ale mam dokładnie podobny przykład, o którym pani redaktor opowiada, dlatego że jeden ze studentów, starszy już pan, w dojrzałym wieku, opowiadał o takim swoim wewnętrznym motywatorze, kiedy gdzieś na rodzinnym pikniku pojawił się argument przy ognisku, kiedy jego właśnie rodzony syn powiedział, tata, ty ciągle nam mówisz, uczcie się, uczcie, uczcie, ale ty nawet nie masz licencjata. I to był ten główny motywator do tego, że znalazł się na studiach. Także myślę, że każdy z nas opowiedziałby taką historię, która byłaby jego własna i ten obszar kryteriów, co dla ciebie jest ważne, co sprawia, że tobie się chce, będzie naprawdę różny.
1: To teraz porozmawiajmy trochę o czasie, którego nam zwykle brakuje, bo rodzina, bo praca, bo różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Ile czasu zajmuje studiowanie podyplomowe?
0: Są różne formaty studiowania podyplomowego. Jest to studiowanie stacjonarne, jest to studiowanie w formacie hybrydowym, ale też mamy programy, które można zrealizować w formacie online. Które bym promowała jako najcenniejsze, mimo tego, że tak jak pani redaktor opowiada, to jest czas, ja muszę dojechać, muszę poświęcić minimum jeden weekend studia podyplomowe zaoczne. Sobota, niedziela, albo zazwyczaj dwa razy w miesiącu, sobota, niedziela, przerwa, sobota, niedziela. Jak zagospodarować czas albo sobie powiedzieć? Chyba troszkę poprzestawiać w głowie te priorytety z całej masy rzeczy, które robimy, popatrzeć na te, które są z naszymi zjadaczami czasu i powiedzieć sobie, teraz rodzino, uwaga, musimy troszeczkę inaczej porozkładać zobowiązania, ja jednak idę na studia. I z drugiej strony myślę też, że myślenie takimi małymi kroczkami, nie że od razu cztery semestry i to jest bardzo dużo, tylko raczej stawiać sobie taki cel. Teraz zobaczę, dam sobie prawo sprawdzić, czy to zagra, czy ja ten jeden semestr jestem w stanie dowieść do celu. Jeśli tak, podejmuję kolejny. Może się też przecież zdarzyć, tak bardzo często się zdarza na pokładzie studentów, że kończymy pierwszy rok studiów, nasi studenci mówią, dziękuję bardzo, albo mi nie odpowiada, albo zmieniam kierunek. Ale szukać tego swojego miejsca w edukacji.
1: A na ile to studiowanie internetowe jest wartościowe, to online'owe studiowanie?
0: Wszystko zależy. My wiemy, oczywiście jest taki mit, który mówi o tym, nic tam nie ma, ty musisz wszystkie te zadania zrobić sama. Teraz jeszcze wejdzie sztuczna inteligencja, która ci porozwiązuje wszystkie testy i zadania, ale proszę zobaczmy, to jest tak naprawdę wszystko to, co się dzieje w mojej głowie, to jest odpowiedź mojej motywacji. Czy ja gram tylko o papier, ale co mi ten papier da, skoro pierwsze wejście na sprawdzenie moich umiejętności z osobą, która będzie prowadzić rozmowę rekrutacyjną, obnaży to, że ty tego człowieku po prostu nie potrafisz. No i co mi z tego dyplomu? Więc raczej bym powiedziała, pokombinuj inaczej. Powiedz sobie, co z tego mojego samotnego uczenia się tylko z monitorem daje mi na pewno wiedzę, a dodatkowo bardzo często uniwersytety organizują takie grupy właśnie wsparcia społeczności, tych ludzi studiujących online, żeby można było pogadać, żeby można było wymienić, nie mówiąc o tym, że są oczywiście wykłady, wykładowców, wprawdzie prowadzone online, ale też są dyżury, zawsze możesz do mnie zadzwonić i zapytać.
1: To na koniec chciałabym zapytać o tych młodych, którzy właśnie kończą studiowanie. I jest taki trend wśród młodych osób, że mówią, dobra, ja nie chcę na studia. Ja chcę do pracy, wolę być taki usamodzielniony. Co mi dadzą te studia, skoro ja i tak zaczynam pracować? Czy potrzebne nam są studia, żeby w ogóle zacząć pracować? Co by takiemu młodemu człowiekowi powiedzieć, żeby jednak go jakoś skłonić do tej nauki na studiach?
0: Oprócz tych naszych klasycznych motywatorów pod tytułem troszkę dłuższe, wolne byty typu status studenta, do 26 lat nie płacę podatku, ale dla mnie bezwzględna wartość to jest właśnie wiedza, relacyjność, umiejętności, to, że ja wchodzę w nieco inne środowisko. Jest rzeczywiście tak i obserwujemy to po spadkowych wartościach osób studiujących i decydujących się na studia, ale z drugiej strony pierwsze chyba pytanie, najważniejsze, to fundamentalne, to jest, dlaczego byś miał tego nie zrobić? Jeśli ktoś mi mówi, nie teraz chcę sprawdzić, popatrzę jak eksperymentują, do jakiego punktu dobiegają moi znajomi, osoby z grupy, z klasy, maturzyści. I szukać tych wspólnych momentów, żeby wzajemnie się motywować i powiedzieć, zawsze we dwoje łatwiej, niż masz być jakimś jednym samotnikiem. Ale z wszystkich wartości materialnych, niematerialnych, uwierzcie mi Państwo, wiedza, sposób bycia, dynamika tego, wejście w relacje z innym człowiekiem, niematerialne, nie potrafię tego przecenić na wartość pieniędzy, a zawsze będziemy wnosić wartość dodaną do organizacji.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Małgorzatę Wójcik, nauczycielkę akademicką WSB Merito, doktorantkę UKSW, doradczynię zawodową. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniam się Państwu, dziękuję.
2: Partnerem rozmowy są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
3: Przy okazji wracamy do rozmowy na temat studiów, które Państwo chcieliby rozpocząć po studiach. Wspomnień dotyczących studiów już zakończonych. Pan Witek prosi o dopisanie go do klubu tych, którzy co jakiś czas w środku nocy budzą się zlani potem i sprawdzają, czy rzeczywiście dyplom Politechniki obroniony. Napisał o tym w liście elektronicznym. Natomiast w naszej aplikacji w zakładce ankiety, to znaczy w zakładce patron na dole po prawej, a potem w zakładce ankiety, znajdą Państwo studia podyplomowe i tam pytanie bardzo proste. Czy bierzesz pod rozwagę rozpoczęcie studiów podyplomowych? Chcielibyśmy wiedzieć, kto tak, a kto tak, ale nie. Albo być może. To znaczy jest tak i nie, ale wiem, że Państwo wybiorą jedną opcję bardzo szybko. Proszę zrobić to teraz. Do wyników tej ankiety zajrzymy po godzinie 18:00.

0: warto się uczyć całe życie, bo mózg jest elastyczny do końca. I ja taką woltę zrobiłem 11 lat temu, bo przez 20 parę lat byłem takim klasycznym korposzczurem. No i te korporacje mi się wylały już uszami. No i postanowiłem pójść na kolej, zostałem maszynistą. No i tak od 11 lat bodajże już pracuję, jako jeżdżę sobie pociągiem jako maszynista. I teraz, co ciekawe, rynek maszynistów trochę siada, bo już się zrobił przesyt. I no, dalej się tak zastanawiam, już mnie zaczyna powoli nosić. To pielęgniarką nie zostanę. Natomiast tak myślę, czy przypadkiem, a propos właśnie podyplomówki, nie pójść w stronę BHP.
1: O tak, wykładowca zasad BHP zawsze mile widziany. Polecamy Państwu oczywiście. A przy okazji proszę trąbić, to znaczy proszę dawać, jak to się fachowo nazywa, sygnał stop. Jeśli będzie Pan przejeżdżał gdzieś w pobliżu Warszawy albo Wilanowa, żebyśmy wiedzieli, że to Pan. Tutaj co prawda blisko to torów raczej nie ma, ale może Warszawa Centralna, gdzieś tam bardziej w tym kierunku. Proszę dać znać. 224, 280, 280, Antony Szmier. Mierek przez moment jeszcze, a za moment już 18 serwis. I'm Indiana Jones, you're that big polystyrene boulder. Is this what you said you'd be when you fantasized about getting older? Left lane slow, the right ones for taking over. Your ghost dog's the middle lane. I said I'd call on Thursday, but I never. Too much grind, not enough rise. I swear

0: Minęła 18:00, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z globalnej flotylli Sumut zostali deportowani z Izraela, przekazał tamtejszy MSZ. Na pokładach kilkudziesięciu statków znajdowały się dary dla mieszkańców Strefy Gazy. Zdaniem jednej z prawniczek Miriam Azem, załoga flotylli spotkała się z szykanami ze strony izraelskich służb. Jeden z aktywistów został zmuszony do rozebrania się i ucieczki. Obserwujący to strażnicy się śmiali. To poziom upokorzenia i publiczny pokaz kontroli, z jakimi zetknęli się aktywiści. Jeden z filmów ze statku opublikował izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. Na nagraniu Itamar Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów flotylli, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwiron miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
0: Zdaniem władz Izraela flotylla naruszyła prawną blokadę morską Strefy Gazy. Izraelska armia twierdzi, że drogą morską docierało uzbrojenie dla Hamasu. O grach komputerowych w Europarlamencie deputowani zajmowali się europejską inicjatywą obywatelską pod tytułem Stop niszczeniu gier wideo. Pod petycją w tej sprawie podpisało się ponad 1 000 000 obywateli Unii Europejskiej, z czego przeszło 140 tysięcy z Polski, mówi Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Inicjatywa ta odzwierciedla coraz większe obawy obywateli europejskich dotyczące produktów cyfrowych i praw konsumentów, zwłaszcza w sytuacji, gdy legalnie zakupione gry wideo stają się częściowo lub całkowicie niedostępne po wyłączeniu serwerów lub zakończeniu wsparcia przez wydawców. Zmuszanie firm do utrzymywania gier w nieskończoność jest technicznie niemożliwe lub problematycznie prawne, uważa Jürgen Warborn z Europejskiej Partii Ludowej. Jego zdaniem należy zapewnić 3 rzeczy. Większą przejrzystość dla konsumentów, uczciwe powiadomienie przed wyłączeniem gry oraz lepsze warunki dla europejskich deweloperów, aby mogli się rozwijać, konkurować i utrzymywać zaangażowanie graczy. Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do opracowania odpowiednich przepisów. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Piotr Topoliński, dziękujemy. Popołudnie @nowyświat.online, ale także telefony 224 280 280. Państwo mają głos, Państwo komentują, także to, o czym mówimy w serwisach informacyjnych.
3: Niesamowicie się wzruszyłem tym, jak nasi wspaniali politycy stoją w obronie ludzi, którzy chcą pomagać innym gdzieś tam daleko. Tylko sobie zadaję pytanie, a co z ludźmi, którzy ratują i ratowali w Białowieży ludzi, którzy umierali?
2: Nowy Świat po południu. Popołudniowe spotkanie z Państwem przygotowali Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki. I przed nami trzecia godzina, która właśnie się rozpoczęła. Oficjalnie rozpoczęła się o godzinie 18:04, przynajmniej u nas, bo jeśli słuchają nas Państwo z podcastu, do czego zachęcam, ale w przyszłości to może być zupełnie inna godzina. Przy okazji, jak już Państwo się zalogują, to proszę pamiętać o ankiecie, w której pytamy, czy studia podyplomowe to Państwa zdaniem dobry pomysł, czy biorą Państwo pod rozwagę rozpoczęcie studiowania podyplomowego, tak czy nie, w aplikacji. Bardzo proszę, w zakładce Patron jest taki dział poświęcony różnego rodzaju trudnym pytaniom i łatwym odpowiedziom. Dział nazywa się Ankiety. Zapraszam do słuchania nas także dzięki aplikacji oraz na stronie nowyświat.online. The Blue Stones.

0: odświeżam i odświeżam, 66% osób, czy też ankietowanych, biorących udział w wielkiej odpytówce, czy bierzesz pod rozwagę rozpoczęcie studiów podyplomowych, odpowiedziało nie. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze wciąż mogą Państwo zająć stanowisko, czy też głos wyrazić. Można także wyrażać się w listach popołudnie@nowyswiat.online, ale grzecznie proszę się wyrażać, tak jak pan Maciej, który przysłał wiadomość. Panie redaktorze, żeby zacząć studia podyplomowe, to trzeba posiadać jakiś dyplom. Ja w sumie mam kilka z zawodów narciarskich, pisze słuchacz, to wtedy, kiedy byłem dzieckiem, dostałem te dyplomy. Może da się zrobić po nich jakieś studia? Pyta pan Maciej i pozdrawia nas przy okazji ciepło i serdecznie. Panie Macieju, mam wrażenie, że chyba nie o taki dyplom chodzi, ale może są gdzieś takie studia. W sumie czasem słyszymy o tym, że niektóre uczelnie przed osobami, których nie powinny zapraszać do studiowania, stoją otworem, zapraszają, chętnie się spotykają, więc wszystko chyba jeszcze przed panem. Wracamy do historii państwa, starć lub też prób różnego rodzaju osiągnięcia sukcesu w edukacji, zdobywania różnych dyplomów. Dyskusja o studiach podyplomowych przywołała wspomnienia.
1: Na pierwszym roku Politechniki powtarzałem rok, bo nie miałem zaliczenia z geometrii wykreślnej. Jak mnie zobaczył asystent z ekonomii politycznej, to mówi, co pan tu robi? Ja mówię, no nie miałem zaliczenia i powtarzam rok. A on do mnie mówi, pan żartujesz? Przecież ja ich wszystkich znam. Flaszkę by pan postawił, miałby pan spokój. I taką samą rozmowę miałem z czterema innymi asystentami. Więc ja się pytam, dlaczego na Politechnice na pierwszym roku nie ma przedmiotu, komu należy postawić flaszkę?
0: Być może wśród naszych słuchaczy są studenci pierwszego albo drugiego roku Politechniki. Ale ja mam wrażenie, że czasy się zmieniły. Proszę mnie nie wyprowadzać z błędu, pisząc popołudnie@nowyswiat.online, jeśli jestem w błędzie, oczywiście 224, 280, 280. A o szkodliwości alkoholu na naszej antenie to już rozmawialiśmy i rozmawialiśmy. To do tego tematu chyba nie muszę wracać. 11,5 minuty po 18, a w trzeciej godzinie programu pomówimy o etykietach na produktach, państwa ulubionych produktach kupowanych w sklepie. Niby produkt ten sam i sklep, ten sam, opakowanie oczywiście identyczne, ale skład zupełnie inny. Dlaczego?
2: Zdecydowanie tak.
3: U mnie z tymi etykietami to jest różnie. Czasem sprawdzam, czasem nie sprawdzam.
4: Niektóre produkty mogą się różnić składem, ponieważ są to marki własne sieci handlowych, a nie marki producenta.
0: Olga Bobienko już za chwilę na ten temat Państwu opowie, a po 18.30 Joanna Wosińska z Konsumenckiej Fundacji Protest. Od czego zależy skład naszych ulubionych produktów spożywczych? No i wróci też pytanie, czy sprawdzają Państwo, co jest w opakowaniu, w pudełku, w puszce? I czy wierzą Państwo w to, co na etykiecie się znajduje?

0: 4. Zaniepokojeni trochę przygodami naszego stałego słuchacza, pana Marka, który wcześniej telefonowo podpowiadają państwu, gdzie można zdobyć wykształcenie, mając problem nawet nie z jednym, ale z wieloma przedmiotami. Podpowiadają państwo konkretne miejsca, konkretne szkoły. Panie Macieju, bardzo dziękuję za list w tej sprawie. Także grupa osób patronujących, tam też jesteśmy. Tam też czekam na państwa komentarze w każdej sprawie. Ale teraz porozmawiamy o składach produktów, które kupują państwo na co dzień. Bo jeśli jest to samo opakowanie, jeśli produkt nazywa się identycznie, jeśli leży na tej samej półce w naszym ulubionym sklepie, to czy ma dokładnie ten sam skład? Okazuje się, że nie zawsze. W jednym mieście na przykład śmietanka ma skład prosty, w innym zawiera różne dodatki. Klient patrzy na etykietę i zakłada, że jeśli z przodu jest taka sama, to i z tyłu identyczna, i że kupuje dokładnie to samo w środku. Tymczasem współczesny handel coraz częściej działa według logiki eksperymentu. Sieci po prostu testują receptury, koszty produkcji, przyzwyczajenia klientów, no i testują nasze granice. Na co konsumenci zwracają uwagę? Tym tematem zajęła się Olga Bubienko.
1: Sprawa wywołała duże emocje nie tylko dlatego, że chodzi o skład żywności. Bardziej chodzi o poczucie przejrzystości i uczciwości wobec klienta. Konsument patrzy na produkt całościowo. Opakowanie, nazwę, logo i cenę traktuje jako obietnicę, że kupuje dokładnie to samo. Kiedy okazuje się, że w dwóch sklepach ten sam produkt ma inną recepturę, pojawia się pytanie, gdzie właściwie kończy się marketing, a zaczyna realna informacja o produkcie. Do tego odnosi się dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, Andrzej Gantner.
2: Ten przypadek, że mamy produkty, które występują w takich samych opakowaniach pod tą samą marką własną, ale w zależności od regionu kraju różnią się składami, raczej nie występowało takie zjawisko na poziomie kraju. Występowały takie zjawiska na poziomie handlu międzynarodowego, gdzie faktycznie były przypadki, ale wtedy jasno różniące się między sobą składem, czyli że producenci dopasowali skład produktu do preferencji konsumentów w tamtym kraju.
1: To pokazuje większą zmianę na rynku spożywczym. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu większość klientów zwracała uwagę głównie na cenę i termin ważności. Dziś skład produktu stał się jednym z najważniejszych elementów zakupów, bo jak wskazują badania, ponad 80% Polaków deklaruje, że zwraca uwagę na skład produktów spożywczych, a niemal połowa przyznaje, że ten skład bezpośrednio wpływa na decyzję zakupową. Z kolei badania Federacji Banków Żywności pokazują, że ponad połowa konsumentów regularnie czyta etykiety produktów.
3: Zdecydowanie tak.
4: Sprawdzam termin ważności.
5: Zwykle sprawdzam, najczęściej w wyrobach mięsnych i używam aplikacji specjalnej, którą skanuję kod kreskowy produktu i tam mi wyskakują te bardziej podejrzane składniki, na które trzeba uważać i daję taką ogólną ocenę, czy produkt jest zalecany, czy niezalecany.
6: U mnie z tymi etykietami to jest różnie. Czasem sprawdzam, czasem nie sprawdzam. Aktualnie sprawdzam.
1: Najczęściej sprawdzamy zawartość cukru, konserwantów i dodatków oznaczanych symbolem E. Coraz popularniejsze stały się też hasła prosty skład, bez konserwantów czy clean label, jako efekt rosnącej nieufności wobec wysoko przetworzonej żywności. Badanie SW Research pokazało, że ponad 2/3 Polaków uważa, że firmy spożywcze bardziej dbają o zyski niż o zdrowie klientów. Dlatego nawet niewielkie różnice w składach produktów potrafią dziś wywołać ogromne dyskusje, o czym mówi redaktorka naczelna portalspożywczy.pl Paulina Piwowarek.
7: Marki własne, one mają taką jedną cechę, o której konsumenci czasami zapominają, że producent takiego produktu może się zmieniać. Sieć posiada półkę, posiada markę, recepturę, pewien standard, specyfikacje i zleca produkcję danego produktu temu, kto spełni wymagania i kto też pewnie kosztowo jest najbardziej elastyczny. Czasem to będzie polski producent, czasem to będzie producent zagraniczny, czasem po kilku miesiącach może on się zmienić, ale jeden produkt może mieć też tak naprawdę kilku producentów, jeśli jest to produkt wysokowolumenowy i potrzebna jest kilku producentów, którzy wyprodukują określoną ilość, liczbę tego produktu, bądź jeśli jest to produkt na przykład z bardzo krótką datą ważności, to sieci często wybierają kilku producentów na przykład w różnych częściach kraju, tak żeby logistycznie jak najszybciej produkty tej marki własnej dostarczyć właśnie na półki sklepowe.
1: Całe zjawisko pokazuje też, jak bardzo zmienił się sam konsument, bo media społecznościowe stworzyły nowy rodzaj kontroli rynku. Klienci fotografują etykiety, porównują składy, publikują rankingi produktów, produktów i nagłaśniają każdą zmianę receptury. Jeszcze niedawno podobne różnice prawdopodobnie pozostałyby niezauważone, a dziś jedno zdjęcie produktu wywołało ogólnopolską debatę o jakości żywności i standardach handlu. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę, że prawo nie nadąża za tym, jak zmienił się rynek spożywczy. Przepisy wymagają przede wszystkim, by skład był poprawnie opisany na etykiecie i nie wprowadzał klienta w błąd. Nie odpowiadają jednak jasno na pytanie, czy identycznie wyglądający produkt powinien mieć identyczny skład wszędzie tam, gdzie jest sprzedawany.
7: Konsumenci powinni czytać etykiety i przede wszystkim na tej etykiecie zwrócić uwagę na skład, na najbardziej prosty skład. Jeśli nie rozumieją czegoś w zapisie etykiety, to lepiej poszukać produktu, gdzie jednak ta etykieta będzie czystsza i będzie zawierała, tak jak w przypadku produktów nawiałowych, mleko, śmietankę, jakiś tam pewnie tłuszcz albo cukier, jeśli to jest jogurt owocowy. I jeśli chcą ten cukier spożyć. Więc jeśli dla nich coś jest nieakceptowalne na opakowaniu, no to polecałabym jednak wybrać inny produkt.
1: I właśnie dlatego sprawa śmietanki stała się czymś więcej niż internetową ciekawostką. To kolejny sygnał, że współczesny klient coraz częściej patrzy nie tylko na front opakowania, ale również na to, co zapisano drobnym drukiem z tyłu. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Bo jeśli zapisano z tyłu, to nie można powiedzieć, że etykieta jest identyczna. Różni się drobnymi, ale jednak szczegółami. Czy to, Państwa zdaniem, jest już nieuczciwą praktyką rynkową? Z czego się tak naprawdę bierze? Czy rzeczywiście przyczyna jest prosta? Wielu producentów i ten sam produkt, a może rzeczywiście korporacje, producenci, duże firmy testują na nas, który smak pasuje nam najbardziej, choć właściwie smak jest bardzo podobny, ale klienci z jakiegoś powodu być może wybiorą ten produkt, w którym jest czegoś więcej albo czegoś mniej. Także o tym porozmawiamy po 18.30, gdy pojawi się w naszym studiu Joanna Wosińska z Fundacji Protest. 224, 280, 280. Czytanie etykiet to rzeczywiście pogoń za informacją, czy jest cukier, czy nie. Czy skład jest prosty, długi, czy też niekoniecznie. Popołudnie małpanowyświat.online. Dopisują Państwo ciąg dalszy tej historii. 23,5 minuty po 18. Komety.

uczucia. To tytuł tego nagrania, 27 minut po godzinie 18. Zwracają Państwo uwagę na jeszcze jeden problem. Aby czytać etykiety i skład produktów, zwłaszcza w małych opakowaniach, trzeba najpierw posiąść umiejętność obsługi mikroskopu. No tak, rzeczywiście wszystko takim jakimś maczkodruczkiem napisane. A swoją drogą porozmawiamy o tym, co jest najdrobniejszym drukiem na etykiecie.

0: Pogoda.
1: Niezmiennie Zakopane, najchłodniejszym miejscem w Polsce. 13 stopni Celsjusza teraz tam na termometrach, a najcieplejszym punktem na mapie jest Białystok. Prawie 23 stopnie Celsjusza. Jutro nad Polską słabe, przelotne opady deszczu na termometrach od 19 do 22 stopni, choć nieco chłodniej będzie nad morzem oraz na Podlasiu i Podhalu od 17 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wysoko w Karpatach. Eksperci zapowiadają jutro porywy wiatru do 55 km na godzinę. Dlaczego sprzedawane w tej samej sieci handlowej produkty mogą różnić się składem w zależności od sklepu, a nawet wielkości opakowania? Czy to już nieuczciwa praktyka rynkowa? A może chodzi o to, aby nas przyzwyczaić do jakiegoś produktu, gdy skład jest prosty, gdy skład jest dobry, a potem rezygnujemy powoli z tych dobrych składników i dorzucamy czegoś, co jest może mniej korzystne dla naszego zdrowia?

0: Przepytanie.
1: Fundacja Protest, co ważne, jest częścią międzynarodowej sieci organizacji konsumenckich International Consumer Research and Testing. Joanna Wosińska razem z nami w studiu właśnie Fundacja Protest. Kłaniamy się pięknie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam serdecznie.
1: Już kilka lat temu eksperci Komisji Europejskiej w opublikowanym przez siebie raporcie zwrócili uwagę na to, że co trzeci sprzedawany w Unii produkt ma identyczne lub niemal identyczne opakowanie, ale inny skład. Na przykład sprzedawany w Polsce serek ziołowy zawierał m.in. mleko w proszku, kwasek cytrynowy i naturalne aromaty. Tymczasem jego niemiecki odpowiednik, choć tak samo opakowany, dodatkowych składników nie posiadał. Czasem jest jeszcze ciekawiej. Sprzedawane w tej samej sieci handlowej produkty mogą różnić się składem w zależności od sklepu albo wielkości opakowania. To zacznijmy od tego, pani Joanno. Dlaczego? Z czego to się bierze? Czy to się producentom bardziej opłaca?
2: Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi zapewne o pieniądze. I z pewnością producentom się to bardziej opłaca. I tak, bo to też trzeba rozróżnić. Dyrektywa jest dyrektywa unijna, która mówi o podwójnej jakości produktów i nakłada obowiązek na producentów, że nie mogą tego samego produktu o tej samej nazwie i w tym samym opakowaniu sprzedawać w różnych krajach z różnym składem. Tyle, że teraz mamy też taką historię, że tylko na polskim rynku takie same produkty okazało się, że różnią się składami. I tutaj jakby ta dyrektywa nie obejmuje takiego przypadku, bo ona mówi o różnicach
1: innych
2: między...
1: krajach.
2: Tak, w różnych krajach. No ale na logikę, jeżeli nawet w różnych krajach produkty te same nie mogą się różnić, no to chyba tym bardziej w jednym kraju, czy nawet w jednym sklepie powinno być sprzedawane w tym samym opakowaniu to samo.
1: Tak, na tak zwany chłopski rozum rzeczywiście mieści mi się to tylko wtedy w głowie, ale jednak okazuje się, że tak nie jest. Czy możliwe jest zatem, że sieci w ten sposób testują na nas produkty, czyli szukają tego, który nam bardziej smakuje, który wybieramy częściej? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden produkt wytwarzają różni producenci, którzy podpisali z daną siecią umowę? No i jak to w fabryce w jednej linia produkcyjna wygląda tak, a w drugiej wygląda inaczej. No i trzeba wrzucić inne składniki, żeby mniej więcej wyszło to samo.

0: No właśnie, ja bym się raczej skłaniała ku temu, że powód jest właśnie ten drugi, czyli logistyka, cięcie kosztów, no bo te sieci dyskontów same nie produkują towarów dla swoich marek, tylko zlecają to zewnętrznym zakładom produkcyjnym. No i nie wiem, załóżmy w Toruniu jedna mleczarnia produkuje śmietankę, a tą samą śmietankę dla, nie wiem, załóżmy sklepów w Warszawie produkuje inna mleczarnia. I też każdy zakład produkcyjny ma jakieś swoje specyfikacje, jakieś specyfikę linii produkcyjnych, technologie produkcji i tutaj już właśnie w grę wchodzą koszty. W jednym zakładzie produkcyjnym taniej jest tak wyprodukować, w innym inaczej. I ja myślę, że to jest główny powód, dla którego konsument w Warszawie dostaje co innego w Biedronce niż konsument, załóżmy, w Toruniu.
1: A czy możliwa jest z kolei jeszcze jedna wersja wydarzeń? To też się pojawia w komentarzach ekspertów, że skład produktów może się zmieniać, gdy producent, ten sam, ta sama firma, wprowadza nową recepturę i na półkach zostaje jeszcze partia niesprzedanego towaru tej poprzedniej receptury.
0: Tak, to też może być powód, bo też musimy być świadomi, też konsument tego nie widzi, ale te dyskonty cały czas negocjują ceny ze swoimi dostawcami.
1: I zmieniają tych dostawców.
0: Tak, tną koszty, zmieniają przez to składy. No i może się okazać, że na przykład nagle taniej będzie wyprodukować dany produkt, nie wiem, jogurt z dodatkiem jakiegoś innego składnika, którego wcześniej nie było. No i w ten sposób te składy się zmieniają na produktach, które z pozoru dobrze już znamy, a przecież konsument nie poświęca mnóstwa czasu na każdych zakupach, żeby czytać składy produktów, które już dobrze zna i kupuje od dawna. Oczywiście ja zachęcam do czytania składów i porównywania składów, to jak najbardziej, no ale to raczej jest nierealne, żeby, no i też strata czasu czytać ten sam skład przy każdych zakupach, prawda?
1: Ja do tego, do odpowiedzi na to pytanie namawiam naszych słuchaczy, czy czytają państwo składy, a przy okazji to jest jeszcze jedno pytanie, czy sprawdzają państwo, gdzie produkt, ta marka własna powstaje, bo zdarza się przecież tak, że jeśli kupują państwo jakiś produkt z grupy produktów swoich ulubionych, to może być tak, że marka własna powstaje dokładnie w tym samym zakładzie, w którym powstaje jakaś ogólnoświatowa marka tego samego
0: dokładnie
1: produktu. Znowu
0: tak,
1: nie chcę podawać konkretnych przykładów, ale wiem, że tak przecież może być. Pan Marek, nasz słuchacz, napisał w liście: zmieniając skład produktu przy tej samej etykiecie, producenci robią nas na szaro. Klient i tak kupi, skoro opis jest maczkiem pisany. Przecież starsza osoba nie doczyta. Etykiety są te same. Nie trzeba być starszą osobą, żeby mieć, panie Marku, przecież problemy ze wzrokiem. Ja to świetnie akurat rozumiem. No to tu właśnie jest to pytanie, czy jesteśmy robieni na szaro, czy jeśli zmienia się skład, powinna się zmienić etykieta, albo chociaż niech się pojawi dopisek, że nowa receptura. Czy takie działanie, to działanie, o którym dzisiaj mówimy, mieści się w definicji nieuczciwej praktyki rynkowej?
0: No właśnie, bo spójrzmy na to tak, że oczywiście producent może stosować różne składy, ale musi o tym wyraźnie i przejrzyście informować
1: konsumentów.
0: Co to
1: znaczy wyraźnie?
0: No właśnie, skład jest napisany małym druczkiem i tak jak powiedziałam, no konsument nie musi być detektywem w sklepie,
1: nie,
0: żeby porównywać te składy za każdym razem, mimo że wydaje mu się, że ten produkt już zna dobrze. No to do producenta należy, żeby nas poinformować w sposób przejrzysty, że coś się w tym naszym ulubionym produkcie zmieniło. I moim zdaniem jest to wprowadzanie konsumentów w błąd, jeżeli kupujemy dwie takie same, nie wiem, śmietany, jogurty czy, nie wiem, chleby. I wydaje nam się, że to jest dokładnie to samo, wygląda tak samo i tak samo się nazywa, a tymczasem tak naprawdę w środku opakowania jest coś innego.
1: Trochę, nawet jeśli to jest tylko trochę coś innego, to jednak coś innego. Podpowiada pan Aleksander, że są specjalne aplikacje. Wymienia jedną z nich akurat tu w liście. Aplikacje, które po zainstalowaniu w telefonie służą do skanowania kodów kreskowych i dzięki temu możemy poznać skład. Nie trzeba kupować od razu mikroskopu ani szkła powiększającego. Widać to wszystko na ekranie telefonu. Ale wracając do tego przykładu, od którego zaczęliśmy z Olgą Bobienko rozmawiać, a właściwie rozpoczęła swoją opowieść tuż po godzinie 18. Kilka dni temu Leszek Kostrzewski z Gazety Wyborczej opisał ten mechanizm i wspomniał, że zapytani przez niego przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie widzą w tym niczego złego, no bo na etykiecie jest dokładnie to, co jest w środku. Etykieta nie wprowadza w błąd, tylko trzeba wiedzieć, że trzeba ją sprawdzić, o ile skład jest zgodny z tym, co znajdziemy w środku. Ale tu pani Joanno pytanie, jak często zdarza się, że produkt ma dzisiaj inny skład niż ten zadeklarowany na opakowaniu? Czy to się jeszcze zdarza?
0: To się zdarza jak najbardziej. To znaczy, może bardziej chodzi nie tyle o skład na opakowaniu, ale no, producenci stosują różne takie triki, formułują informacje na etykiecie w ten sposób, żeby nam się wydał ten produkt lepszy, zdrowszy.
1: To co takim trikiem może być? Ma pani konkretny przykład?
0: Tak, na przykład, ponieważ złą pastę ma, na przykład mają dodatki E. Producenci też to już dobrze wiedzą i starają się inaczej nazywać te dodatki. I na przykład stosują sformułowanie mączka chleba świętojańskiego zamiast E410, a to jest dokładnie to samo, tyle że właśnie mączka chleba świętojańskiego brzmi już tak bardziej naturalnie.
1: To prawda.
0: Choć to jest tak naprawdę taki sam dodatek technologiczny, jak wiele innych E. Więc tutaj
1: guma też... karobowa, od razu szukam, co to jest. Naturalny zagęszczacz, stabilizator.
0: Tak, dokładnie. I tyle, że właśnie my mamy odnosić jako konsumenci wrażenie, że skład jest lepszy, a generalnie on nadal jest taki sam i tutaj też producenci wiedzą, że no nie każdy konsument jest technologiem żywności i będzie się orientował w tych wszystkich nazwach, dlatego starają się to tak sformułować w składzie, żebyśmy my odnosili wrażenie, że dostajemy coś naprawdę super i lepszego, ale składniki to jedno, bo my jako Fundacja Protest ostatnio robimy taką serię badań produktów na pozostałości pestycydów. I często właśnie ten skład produktu jest super, naprawdę wygląda świetnie, czysty skład. Produkt wydaje się świetny, ale okazuje się w badaniach, że on ma na przykład kilkanaście pozostałości różnych związków chemicznych, które są szkodliwe, więc to jest ta część, której no, konsument sam nie widzi, to dopiero wychodzi w badaniach.
1: W składzie też tego
0: nie
1: będzie.
0: No w składzie, tak, producent no, nie podaje szkodliwych substancji, które znajdują się w jego produkcie. No proszę sobie wyobrazić, że widzimy w składzie wymienione te wszystkie chemiczne nazwy pestycydów, no nikt raczej by tego nie kupił. Więc to, że coś też ma dobry skład, to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu jest taka, że on może być zanieczyszczony na przykład pestycydami i jak się okazuje, to jest bardzo powszechne zjawisko, nawet w produktach ekologicznych. Ostatnio, kilka dni temu właśnie wyniki tych badań do nas doszły i je opublikowaliśmy na naszej stronie. Produkty ekologiczne, prawie połowa zawierała pestycydy, których w ogóle nie powinno być w produktach ekologicznych.
1: Pani Joanna, nasza słuchaczka i patronka, z kolei pisze, że z punktu widzenia technologii trzeba jeszcze pamiętać o tym, że surowce bywają różne i żeby uzyskać produkt o takich samych właściwościach, trzeba czasami dostosować skład. Tu się zgadzamy, tylko chcielibyśmy wiedzieć o tym, że ten skład został zmieniony, dostosowany, jak pani to określa. Jeszcze jeden użytkownik naszej grupy osób patronujących pisze, składy produktów czytam zawsze, nawet tych najczęściej kupowanych, bo lubią się zmieniać, a informacji o takiej zmianie nie ma na opakowaniu. Czasem więc w znanym opakowaniu jest już zupełnie inny produkt i niekoniecznie lepszej jakości. No właśnie te zmiany, one zawsze, jak pani już powiedziała na początku, co ustaliliśmy na początku naszej rozmowy, mają na celu obniżenie kosztów albo no po prostu zwiększenie zysków producenta, ale czy one mają prowadzić nas do takiego przekonania, że produkt jest lepszy, albo inaczej, czy zdarza się tak, że to, co inne niż w innym produkcie, mówimy o składzie, sprawia, że on jest gorszy. Czy rzeczywiście jest po prostu tylko nieco inny i nie ma się czym przejmować?
0: Tak, często właśnie są dodawane takie składniki, które no nie są korzystne dla naszego zdrowia. I właśnie to jest przykład tej śmietanki z Biedronki, która jest w jednym sklepie sprzedawana z takim, no powiedzmy, czystym składem, a w innym regionie Polski ma już dodatek, który nie jest no wpływa negatywnie na nasze zdrowie.
1: Tylko...
0: Jak ktoś jest świadomym konsumentem i chce właśnie zdrowe wybierać rzeczy, to no może się zdziwić, że w jego ulubionej śmietance, nagle pojedzie, załóżmy, pojedzie do innego miasta i tam się okazuje, że kupił zupełnie coś innego. Mhm. Ja nawet też sama, też miałam, ja to już kilka lat temu taki przypadek, też w Biedronce kupiłam kakao marki własnej Biedronki. W Warszawie kupowałam, w składzie było po prostu samo kakao. 100%, a pojechałam do Zakopanego i tam w Biedronce kupiłam to samo kakao, a już miało dodatek dokładnie no, składnika, którego nie chciałam tam nie, i w ogóle nie oczekiwałam i się nie spodziewałam, że tam będzie. Więc to też, to już wtedy mnie zaskoczyło. Kilka lat temu taka sytuacja.
1: Z kolei z badań wynika, że ci, którzy czytają etykiety, zazwyczaj najczęściej szukają zawartości cukru. Cukier jest czymś takim, czego nie chcemy w produktach. Już dotarło do nas, że cukier może się znaleźć wszędzie, nawet tam, gdzie się go nie spodziewamy. Ja się zastanawiam, czego jeszcze producenci, oprócz tych dodatków, składników z E, pani o tym wspomniała, wstydzą się najbardziej w składzie swoich produktów i z czego w ostatnich latach udało się zrezygnować, ale mówię o naprawdę o rezygnacji, a nie o zamianie E na jakąś inną nazwę.
0: No właśnie jest taki trend tych czystych etykiet. Konsumenci są coraz bardziej świadomi pod tym względem i szukają rzeczywiście produktów, które mają mniej cukru, nie mają tłuszczów trans. I właśnie tutaj przykład tłuszczów trans to jest taki pozytywny przykład, że rzeczywiście udało się tutaj dużo zmienić. To też za sprawą regulacji unijnych. Jeszcze kilkanaście lat temu tłuszcze trans były wszechobecne w przetworzonej żywności, w słodyczach, ciastkach, fast foodach, a dzisiaj naprawdę zostało to bardzo ograniczone i to jest duża korzyść dla zdrowia konsumentów. Ale czasem takie zmiany mogą być pozorne i to też taki chwyt producentów. Na przykład olej palmowy. Też wiadomo, że no, większość ludzi go unika. Wiemy, że nie jest korzystny dla zdrowia. Ale producent może napisać na opakowaniu po prostu tłuszcz roślinny. A pod tą nazwą może się kryć między innymi też olej palmowy. Albo zamieniają olej. Rzeczywiście oleju palmowego może nie być w produkcie, ale producent zamienia go na przykład na masło shea, to jest inny składnik, też tłuszcz i tak naprawdę ze zdrowotnego punktu widzenia on jest tak samo szkodliwy dla naszego zdrowia jak olej palmowy, ale brzmi już zupełnie inaczej i jak ktoś się nie orientuje właśnie w co to dokładnie jest, to pomyśli, że to jest coś zdrowszego.
1: Jeszcze słuchacz zastanawia się, jak można zrobić kostkę masła za 99 groszy, skoro do wykonania jednej kostki potrzebujemy 5 litrów mleka za złoty 80 za litr. Ale tu już chyba wchodzimy w zupełnie inną tematykę i grupę zagadnień, to znaczy sprzedawania czegoś poniżej ceny produkcji, aby przyciągnąć klientów do kupowania także tych towarów, na których sieć po prostu zarabia więcej.
0: No tak, właśnie sklepy, tak duże sklepy mogą sobie na to pozwolić, żeby właśnie tanio sprzedawać jeden produkt, ale dzięki temu zarabiają na innych produktach. Więc to też jest taki zabieg marketingowy. Inna sprawa, jeżeli to masło na przykład by było zafałszowane i ono rzeczywiście no, nie składa się z mleka w tylu procentach, w ilu powinno, tam w 82%. To też kiedyś robiliśmy testy masła, ale to już było dosyć dawno i prawdę mówiąc nie wiem, czy tutaj się jakość masła zmieniło, ale wtedy wyniki to też były zatrważające, bo z chyba 9-10 maseł tylko jedno zasługiwało na miano prawdziwego masła, bo producenci zamieniali tłuszcz zwierzęcy na tłuszcz roślinny i po prostu to był taki bardziej margaryno-masło niż masło prawdziwe. No ale to było już dosyć dawno i tutaj nie wiem, czy nadal tak wygląda rynek masła w Polsce, czy już się to poprawiło.
1: Z pewnością państwo mogliby odpowiedzieć na to pytanie testując, bo państwo są przecież najlepszymi testerami produktów spożywczych, choć nie zawsze mają państwo odpowiednie narzędzia, no ale jednak smak to jest coś, co w przypadku tych rzeczy, które zjadamy, trafiają do naszej kuchni, jest czymś ważnym. No to ja państwu bardzo serdecznie za tę rozmowę dziękuję i dziękuję także za wizytę w studiu pani Joanna Wosińska, Fundacja Protest, część Międzynarodowej Sieci Organizacji Konsumenckich International Consumer Research and Testing. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Nasz słuchacz, pan Marek, dokończył temat kostki masła po 99 groszy. Otóż napisał, że ta kostka już niebawem będzie kosztowała 10 zł. Zobaczycie. Panie Marku, niech ona tylko zawiera to, co jest najważniejsze w maśle. Czyli masło.
1: Tłuszcz.
2: Czekoladę.
0: O, właśnie na taką odpowiedź czekałem. Marcin dzisiaj jest tam, Zuza jest tu.
3: Mateusz też jest tu, ale kończy jeszcze rozgrywkę w swoją grę i dopiero uaktywni się o 19:00.
2: Co gra? Mateusz, przegrałem w grę.
4: Co
2: cała Chinka.
4: Pokaż, nie wolno tak.
2: Czekulinka.
3: Więc takiego bałaganu mogą się państwo spodziewać po godzinie 19:00.
0: A innych gier nie znam.
4: Że pana wygrywam, jest dobrze.
0: No to najważniejsze. W co gram? Nie wiem. Najważniejsze, że wygrywam.
4: 8 żyć mu zostało.
0: Proszę państwa, otóż popołudniowy program się teraz będzie już przepoczwarzał. To nie jest nawiązanie do waszego wizerunku absolutnie. Otóż zamieni się w szczyt i tam te piosenki będą takie różne. Oni przynieśli coś tam. My dziękujemy. Anna Rokicińska, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Michał Porycki i Kuba Strączyński, który z państwem zostanie. No i piosenka ze szczytu fajnie sobie radzi w tip-topie.
3: Tak. Podoba tak, się państwu?
0: Państwu się podoba.
3: A tobie się podoba?
0: Podoba się. To jest jeden z tych przykładów, przypadków, kiedy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tak.
4: Uwaga, panie Michale, historyczna chwila. Nie? Podczas popołudniówki wygrywam, proszę bardzo.
0: A, wygrał. Cyk. A, widzisz?
4: No i proszę bardzo.
0: No dobra, ale jak ty wygrałeś, to ktoś przegrał. No,
4: tak to wygląda.
0: Gdzieś jest,
2: znowu przegrałem.
4: Na tym polega.
0: Gdzieś jest smutek. Kończymy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Proszę się dobrze bawić, tylko grzecznie. Zostawiam państwa. Tutaj jeszcze przyjdzie Piotr Topoliński z serwisem informacyjnym.
3: Wpuścimy go.
0: Dzięki.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od słów ministra obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz był dziś w Estonii. W rozmowie z szefem tamtejszego MON-u podkreślił, że oba państwa nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o wydatki na obronność.
1: Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i bierzemy odpowiedzialność na siebie. Ale mamy też prawo oczekiwać solidarności. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach i będziemy o to zabiegać.
0: Zdaniem ministra obrony w ciągu 2-4 tygodni planiści z dowództwa sił USA w Europie mają mieć gotowy plan relokacji wojsk amerykańskich. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Senatorowie odrzucili poprawki zgłaszane przez PiS, a sugerowane przez prezydenta. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. zatrzymany w Stanach Zjednoczonych, mówi prokurator Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Według ostatnich szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów straciło ponad 185 milionów złotych. Wolniejszy wzrost produktu krajowego brutto, wyższa inflacja. W serwisie teraz nowe prognozy Komisji Europejskiej. Na gorsze nastroje wpływ ma wojna na Bliskim Wschodzie, uważa unijny komisarz do spraw finansowych. Valdis Dombrovskis dodaje, musimy zachować czujność i dbać o stabilność fiskalną. W kontekście obecnego szoku energetycznego Unia Europejska musi wyciągnąć wnioski z poprzednich kryzysów, utrzymywać tymczasowe i dobrze ukierunkowane środki wsparcia fiskalnego dla wrażliwych gospodarstw i firm. Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla Unii Europejskiej na ten rok z 1,4% do 1,1%. W kwestii tegorocznej inflacji w Unii tu mamy prognozowany wzrost o 1 punkt procentowy do 3,1%. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jeszcze raz, Zuzan i Łęda.
1: Marcin Mann.
3: Mateusz Andruszewicz.
1: I Kuba Strączyński nas realizuje. I tak do godziny 20 będziemy w tym pięknym składzie i będziemy Państwu prezentować co?
2: Piosenki ze świata.
3: Żarty, ciekawostki, będzie oby nie, dynamicznie, oby nie. będzie dużo, jak to mawiają przysłowiowe, będzie się działo, będzie.
1: Nie wiem, czy widzieliście...
2: Co to ci wyszło?
3: Uważam, że to była Bart, to była esencja tego, jak takie zapowiedzi wyglądają.
1: Nasz dział social mediów pięknie nas dzisiaj podsumował. Nie wiem, czy panowie widzieli, albo czy państwo widzieli. Jeżeli nie, to polecam wejść na nasze social media.
2: Zostaliśmy
1: porównani do tego uczucia, kiedy się wejdzie bosą stopą na klocka Lego.
2: O nie...
3: Ja nie wiedziałem, że jestem taki przystojny, muszę wam powiedzieć.
1: Ja też uważam, że wyszliśmy absolutnie piękni jako ludziki
2: bardzo
1: Lego.
2: Bardzo korzystnie.
1: Mamy wszyscy takie kwadratowe
3: nie,
1: szczęki.
3: Nie, no wy jesteście ładni, ale ja po prostu jakby w stosunku do tego, co mi się wydaje, że jest ze mną, to pruf, naprawdę AI, dziękuję AI.
1: Niech państwo sobie nas dzisiaj wyobrażają właśnie jako te wizerunki ludzików Lego, a my pokażemy 6 nowych utworów z 2 różnych krajów.
2: Pierwszym krajem, do którego wędrujemy, jest Mongolia. Pierwszym
1: nie,
2: krajem,
1: to
2: do
1: jest
2: którego,
1: Portugalia.
2: Tak, to jest Portugalia. Do
1: ale
2: Mongolii
1: zrobiłeś
2: spoiler.
1: Później.
2: No, totalny spoiler. Ale z drugiej strony może właśnie zachęcam.
3: Żartowałeś.
2: Dzisiaj nie będzie
3: audycji.
2: Mongolii. Dziękuję, że można z tego wybrnąć w ten sposób. Pierwsza piosenka nie jest moja.
1: Ona jest moja. Ja znowu byłam leniuszkiem, muszę się przyznać.
2: Ale to będzie jeszcze pokojowa propozycja, o której się nie będziemy kłócić, bo my z Marcinem się pożremy na tej antenie za chwilę.
1: I to chyba właśnie o te piosenki. Ja mam w ogóle pokojowe dzisiaj nastawienie. Szanowni państwo, oni się tak kłócili w wiadomościach przed anteną, że nie wiem, czy zostały im siły, żeby kłócić się jeszcze na antenie.
3: Oj, zostały. Ale ja zmieniłem zdanie, bo chciałem bardzo pójść dzisiaj na czołowe. Tak, bo ja chciałem przynieść propozycję. Nie, ja do tego dojdę, nie będę zdradzał. Na początku Zuza, pokojowo nastawiona, tak.
1: Ja jestem pokojowo nastawiona, tak. Bo przyniosłam zespół, który znałam wcześniej, nie znalazłam go teraz specjalnie i to jest Buraka Sound Systema. Jeżeli państwo byli na jakimś silent disco, na którym ja grałam, to Buraka Sound Systema, przynajmniej 2 kawałki zawsze znajdują się na mojej setliście, bo to jest absurdalnie taneczna muzyka. Ona naprawdę jest doskonała. Czasami niektórzy przy tych kawałkach, które są najbardziej znane, czyli Wege Wege albo Hangover, Da-da-da, bardzo jest to wdzięczny utwór. Niektórzy to porównują do The Antwoord. Jeżeli chodzi o taki poziom energetyczny i takiego trochę bałaganu. I ja jak to słyszałam, to mam takie, okej, rozumiem i nie do końca się pod tym podpisuję, ale być może to jest jakaś dobry nurt myślenia. Oni długo nie koncertowali, a na 2026 rok szczęśliwie zapowiadają, że wracają do grania i wypuścili singiel, którego właśnie posłuchamy, Puro Mambo, a Buraka Sound Systema, tego nie dodam, to jest skład czarnoskóry, uciekło mi ładniejsze słowo, afroportugalski, o tak się ładnie mówi, afroportugalski i te różne wątki muzyczne oni też tam sobie wplatają. Puro Mambo.

0: No bardzo mocne wejście wszedł.
1: Takie.
2: No.
0: No.
3: Bum, bum, bum, bum, takie no.
0: No i co to źle, że bum, bum, bum?
2: Przecież nie, lubisz bum, bum, bum.
0: No właśnie.
3: Nie, to jest, wiesz, to jest...
0: No chyba ty bum, w ogóle bum, jesteś od bum, bum, bum na tej antenie.
3: Jest bum, bum, bum, to jest... Ta szuflada otwierana. Dawno nie otwieraliśmy szuflady, nie? Takiej czyjejś, że ktoś jest taki...
0: Kiedyś, Zuzo, bo patrzysz z, tak, z znakiem zapytania.
2: Tak, mam znak zapytania w oczach, co Marcin mówi i dlaczego.
0: Kiedyś się przyjęło, że jesteśmy zaszufladkowani do jednego gatunku muzycznego i kiedy Marcin robi to jest taki dźwięk szuflady, że mówimy, że jak Marcin to elektronika, jak
2: aha, to jak teraz, ja to hip-hop, tak. To teraz zamiast szuflady ostatnio mówiliśmy, że to jest 100%...
0: Jak będą piosenki liryczne albo takie bossanowe, to znaczy, że Zuza...
2: Czyli to jest szuflada, tak. To inaczej, tłumacząc na moje 100% piosenki Mateusza w piosence Mateusza.
0: Tak, to jest okay,
2: dokładnie to samo.
3: Mniej więcej, tak.
2: Okay. Ale no więc... to, czy to jest takie... Ja nie przynoszę aż tak dużo takich piosenek.
3: Nie, nie. No, bardzo ładne bum, bum, bum. No. Dlaczego odbierać to? Wiesz, to
2: Marcin,
3: to
2: a weź bum, bum, bum głową o coś i niech Mateusz zapowie piosenkę.
0: O, ja mam dobrą piosenkę do robienia bum, bum, bum głową o powietrze najlepiej, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a jednak tę energię wyładować, ponieważ przyniosłem zespół o nazwie Machina. To jest przepotężne uderzenie. Machina oznacza maszynę po portugalsku.
2: Wow.
0: I ma to sporo sensu w odniesieniu do ich brzmienia. Ono jest... Co to za wow? Hej.
2: Nie, no nie bum, domyśliłabym bum, bum się, że Machina to maszyna.
3: Ono, to uderzenie mogło być potężne, ale Mateusz niestety popełnił błąd po prostu i przyniósł nie ten numer, ale no, to jest jego błąd, no nie możemy wszyscy odpowiadać za Mateusza.
0: Słuchaj, gdybym przyniósł ten, co ty mówiłeś, żeby przynieść, to wtedy miałbyś szansę ze mną wygrać, a tak to my konkurujemy trochę.
3: Tam było bardzo dobre bum, bum, bum.
0: No agonia jest ciekawsza, więcej się w niej dzieje, a tam to bum, bum, bum takie monotonne było trochę. No w każdym razie ta maszyna, machina też do brzmienia się może trochę odnosić, no bo ono jest takie trochę mechaniczne w dobrym tego słowa znaczeniu. Industrial techno, krautrock, EBM takimi hasłami sygnują swoją muzykę, bardzo hałasują, grają bardzo głośno, mroczna to jest muzyka, dużo punkowej energii, bardzo mi to przypomina taki wczesny rave, może nie bardzo, ale trochę wczesny rave'owy klimat The Prod, DJ, może w tym kierunku to trochę zmierza. Mocarne trio, gitara, bas, perkusja pochodzą z Lizbony, mają wyrobioną markę na miejscu, zagrali ponad 250 koncertów, grają poza Lizboną oczywiście, wróć poza Portugalią. No i zostało im jeszcze na liście sukcesów podbić listę przebojów, szczyt wszystkiego, co się mam nadzieję niebawem stanie.

0: Tytuł Agonia odnosi się do mojego stanu wewnętrznego, kiedy ten pan tak krzyczy.
1: No więc, jeśli chcieliby państwo posłuchać dobrego numeru z tej płyty, a nie tej wersji dla dzidziusiów, bo Agonia to jest dla... Dobra, może nie dla dzidziusiów. No dobra, no dobry jest ten numer. No i jakby trochę jestem zły, bo Mateusz pierwszy tych wybrał, ale otwierające Dansa jest naprawdę bardzo, bardzo okej. Okay. Ta płyta myślę, że będzie bardzo dobra, bo ona dopiero się pojawi w całości w lipcu.
0: Możesz zagrać jutro w poranku.
1: W urodziny radia. No tak, słuszna uwaga, mogę zagrać jutro w poranku, to jest bardzo dobry pomysł.
0: Nie ma za co.
1: Ale no nie ja, ale ja, dobra.
2: Dobra, no co więc, lepszego znalazłeś, że pochwalę lepiej gościu?
1: Znalazłem w końcu coś lepszego, chociaż byłem o krok od przeniesienia właśnie tej propozycji tej samej, bo to było to, o co się was pytałem, ale nie odpowiedzieliście i uznałem, że jednak...
0: Ja nie zrozumiałam, tak o co ci chodzi, wiesz?
1: Bo miałem dwie opcje. Albo szukam i próbuję znaleźć coś innego, ale lepszego, albo przynoszę z Portugalii propozycję Mateusza, a z kolei z tego kolejnego kraju, co nie wiemy, jaki on będzie, chciałem przynieść propozycję twoje jego zespołu Zuza, bo też mi się wydaje, że wybrałaś nie tą, co trzeba. I myślałem, że pójdę na takie starcie, ale potem się opanowałem.
0: Tym, możemy o tym potem podyskutować, bo ja też nie byłam wcale taka pewna akurat swojego. Więc wrócimy
1: widzisz.
0: Do tego.
1: Dobrze. Bardzo mnie to cieszy, że ta dyskusja wróci. A w takim razie wracam ja na razie do Portugalii i znalazłem coś, co przynajmniej w opowieści się może Zuzie spodobać, ale podejrzewam, że i w muzyce również, a zwłaszcza jak już dziewczyny zaczną śpiewać, bo one dopiero zaczynają śpiewać po minucie.
0: Marcin, doszliśmy do momentu, w którym, kiedy ty mówisz, że coś mi się może spodobać, to ja się zastanawiam, czy to nie jest sarkazm, czy to nie będą jakieś takie obrzydliwe gitary, drące się.
2: Obrzydliwe gitary.
1: Prawda? Jakby grube słowa lecą. Portugalski żeński zespół churalny, działający trochę w Lizbonie, trochę w Porto, łączy iberyjską muzykę ludową z tradycjami mówionymi i z bębnem ramowym, kwadratowym, to się chyba jakoś tak nazywa, nie wiem jak oryginalnie. No i poruszają tematy i pracy, i opieki, i wspólnoty, kobiecego doświadczenia. Jest ich szóstka, są to pieśni ludowe przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, grają właśnie na wspomnianych tradycyjnych instrumentach różnych, głównie perkusyjnych, takich jak adufe, różne tamburyny, one się konkretnie ładnie nazywają, bo tutaj też są wymieniane, że to są i muszle, i sita. W każdym razie nagrały dopiero 3 numery. Ten konkretny oryginał gdzieś był, inaczej, no, oryginał, no, to jest pieśń ludowa, ale była wydana w 87 roku przez niejakiego Hualo Loyo, nie umiem go kompletnie wymówić,
2: ja, dobrze.
1: Ale one go zabierają w kompletnie nowy rejon. Wybaczcie początek, bo jest, ale myślę, że on jest potrzebny, żeby ich chór wybrzmiał jak należy. No, jak należy.
3: Ser português é herda-se do sangue, não é por decreto. Eu sou português há 860 anos. Minha família já vive neste território há 860 anos. Já há muitas pessoas da minha família morreram, lutaram e construíram este país. Eu sou pessoas que vêm para aqui há 20 ou 30 anos, que nem sequer muitos deles sabem falar português, vêm do Bangladesh ou da China, que agora têm os mesmos direitos que eu.
4: Nós não somos xenófobos, de maneira nenhuma. Eu tenho o maior respeito pelas outras nações. Existem diversas culturas, diversas raças, diversas civilizações. Ainda bem que existem. Mas cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar.
5: Os portugueses eram novamente exportados para Moçambique. O que é que isso significava? Que aquele povo produzia a baixo preço um determinado produto e depois tinha que comprar o produto acabado muitíssimo mais caro. Isto para dizer um exemplo entre muitos, como veem, as pessoas se podiam dar como... A exploração colonial era uma forma muitíssimo clara de opressão económica, de subordinação dos interesses de um povo, de um território, aos interesses de uma metrópole. Essencialmente, o colonialismo é isto. Quer dizer, é uma ocupação, para recapitular um pouco, uma ocupação militar, uma dominação cultural, em ordem a uma mais fácil exploração económica.

0: Krua, tak się nazywają. Kansao Beiroa to ten numer i jak one ładnie same o sobie napisały lub zrobił to ktoś inny. Nie jest to cover, tylko kontynuacja, w której tamburyn wyznacza rytm. Pierwotny głos zaprasza do spotkania, gdzie tradycyjna muzyka iberyjska krzyżuje się z miejskim krzykiem współczesnej kobiecości. Tylko sześć dziewczyn i rytm.
1: Czym jest ten początek?
0: Nie jestem ci w stanie powiedzieć.
1: A po co on jest, jakbyś miał mi to jakoś uzasadnić? Bo ja nie do końca w ogóle kupuję koncepcję tego początku. W sensie on bardziej mnie męczył niż cokolwiek więcej.
0: No, dla mnie jest on kontrastem, ponieważ utwór jest o wojnie, o odejściu, o powrocie, więc podejrzewam, że...
1: Jako taki kontekst trochę.
0: To, czego ja nie rozumiem na początku, to mogą być nagrania jakiejś telewizji dotyczące sytuacji na świecie na przykład. Niestety nie znam na tyle dobrze, w ogóle nie znam portugalskiego, ale tak mi się wydaje, że tak to brzmi, ponieważ ten utwór też w nowej perspektywie nawiązuje do emigracji, o której się sporo mówiło w latach 80. i dzisiaj to powraca, więc podejrzewam, że ten tekst z początku właśnie jest o emigracji, imigracji, o granicach, uprzedzeniach i tym wszystkim, co można spotkać na ulicy.
1: Przesłanie mi się podoba i generalnie mi się głosy też podobają, ale nie tyle, co nawet będę porównywać to do naszych propozycji z Portugalii, ale porównam to sobie do innych tego typu składów takich żeńskich, churalnych, które śpiewają muzykę korzeni, tak to nazwijmy. No to na przykład moje Vine por mi, które nie wiem, czy jeszcze jest w stawce, z Flor de Guayaba, jakoś bardziej mnie uderzało. W sensie, że nie wiem, czego to jest kwestia. Może nie wiem, nawet realizacji, bo przy takich rzeczach na głosy rozpisanych.
2: Szybciutko.
3: Kolejny kraj.
1: Tak se ustawiłeś, że znowu ty, tak?
0: To przypadek był. To niespecjalnie zupełnie, ale tak wyszło i Mola Oditi to propozycja ode mnie. No i możemy wrócić, jeśli nam trochę czasu zostanie, ale chyba zostanie do tej dyskusji na temat twojej propozycji, która zamyka nam dzisiaj stawkę. Bo bardzo chciałem też to przynieść i to myślę, to jeszcze w lekkim nawiązaniu, bo powiedziałeś, że byłaś leniuszkiem, czy jakoś tak na początku, to też nie było trudne, żeby twoje wybrać, bo to jest wysoko bardzo uplasowane w chociażby sprzedaży bandcampowej i to była łatwa do znalezienia propozycja. Ale
1: to prawda,
0: ale jakże dobra.
1: Choć to jest logiczne, że to się dobrze sprzedaje.
0: Płytę starszą. Ja bym jednak wybierał z tej najnowszej, ale do tego dojdziemy. No więc pomyślałem sobie, że dobra, spróbuję. Mongolia, bo tu jesteśmy, jest trudnym miejscem, ponieważ muzyki tam nie wydaje się bardzo dużo. I choć są artyści i śpiewający gardłowo, co oczywiście wiemy, że się od razu kojarzy i można by takich przynieść. I myślałem o takim jednym panu, co to też się nagrywa teraz bardzo surowo na dwóch strunach i tylko ze swoim gardłem w różnych miejscach na świecie. To jednak zupełnie przez przypadek trafiłem na tę grupę, która co prawda gdzieś opisywana jest w serwisach, że jest bardziej chińska, ale to nieprawda, ponieważ dwóch członków z trzech oryginalnych właśnie jest z Mongolii i w tych swoich pierwszych nagraniach, ale takich jak również w najnowszych, mieszają sporo mongolskich wpływów z tym, co gdzieś pojawia się również w Chinach, bo umówmy się, że to nie są od siebie bardzo dwa odległe narody i kraje. Przynajmniej fizycznie, choć nie wiem, nie będę się wypowiadał bardzo na temat samej kultury i nastawienia, czy tego, co w głowach, no bo mnie tam w ogóle nie było i się kompletnie na tym nie znam. Ale jak już trafiłem na Mola Oditi i posłuchałem sobie tego, co robią, to miałem spory kłopot, żeby wybrać ulubiony numer, bo mnie tak zaskoczyli, że chyba wolę nie gadać, tylko pozwolić wam też się dać zaskoczyć.

0: Mega szkoda, że się skończyło.
1: Chciałbyś jeszcze te trzy dźwięki, żeby dłużej trwały?
0: Nie, w ogóle cały numer. Nie, bardzo fajne. Mi się to skojarzyło bardzo z takim nowobluesowym graniem The White Stripes, tylko gdyby Jack White nosił trochę luźniejsze ciuchy i miał w ogóle więcej luzu.
2: Niezłe.
0: I trochę myślałem sobie też o tym takim flow muzyki Gorillaz, tym takim groove'ie bardzo charakterystycznym. I był tam też taki fajny moment, jak ta gitara, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale jak sobie tak robiła wobbling pod koniec w prawej słuchawce i zjeżdżała w dół. I to mi się z kolei z Angelo Badalamenti bardzo skojarzyło i z Twin Peaks, to by się też tam...
2: Posłuchaj sobie całej tej płyty, wpisało. Ale posłuchaj też tej poprzedniej, bo tutaj już jest ich szóstka, do dwójki z Mongolii i jednej osoby z Tajwanu, choć oni w Pekinie się teraz znajdują. Dołączyła jeszcze trójka, jest jedna osoba z Kazachstanu, Tajwańczyk, ale który ma filipińskie korzenie i trzecia osoba, która nie jest opisana. Więc tutaj już jest szóstka. Cave Crackers, to z zeszłego roku płyta, ale ich pierwszy album The Other Side of Hope, naprawdę tam się super rzeczy dzieją. No i w tym trzyosobowym składzie również dawali bardzo czadu. Polecam.

Natomiast magisterkę Zrezu zrobiła już w Monachium i zwykle tak się opisuje, że jest, no właśnie, pomiędzy tymi dwoma miejscami artystycznie rozciągnięta. Debut Mongolian Song wydała w 2018, była wtedy chwalona za łączenie jazzu i folku z tradycyjną muzyką mongolską. Jest częścią sceny monachijskiej, ale właśnie te korzenie mongolskie w muzyce są bardzo wyeksponowane. W 2025 roku wydała swój czwarty studyjny album Sonor i to z niego pochodzi ta propozycja.

0: To miało też trzy dźwięki. Bo nie, to nie było dwa, ale ty, tu, ty, ty, tu, ty. Bardzo ładne były na końcu, więc podobnie do mojego.
1: Ja powiem tyle, że no przyniosłam ją jako pierwszą i gdybym sprawdziła, że ona wydała nowy numer, to bym to przyniosła też, bo po prostu jest bardzo wdzięczna i bardzo
0: ale
1: ładne.
0: Dzisiaj ale zazdrość dzisiaj przez Zuzę przemawia. Och.
1: Ojej. Wiesz, Marcin, że każdy mierzy swoją miarą.
0: Wiem, moją jest zazdrość.
1: Ja przyniosłam z Mongolii Dr. Curry i jestem ciekawa, bo Marcinie powiedziałeś, że ty byś przyniósł z tego najnowszego albumu.
2: Tak.
1: Ja tylko na swoje usprawiedliwienie powiem, że ten debiut, który ja przyniosłam, on wcale nie jest taki stary, bo on nawet nie ma jeszcze roku. Więc po prostu to jest bardzo płodny zespół.
0: Przynajmniej teraz na początku. Zgadzam się, ale te nowsze rzeczy trochę wydawały mi się bardziej szczytowe i co prawda w streamingu jeszcze nie ma, tylko na Bandcampie chyba można je na razie dostać. Natomiast nie, to taka była drobna złośliwostka z mojej strony, bo myślałem, że jak się będę

0: z Mateuszem bił, to się trochę z tobą pobije, ale jest to granie, jakiego myślę, że z Mongolii nie słyszeliśmy jeszcze, ale co ja ci tam bym zapowiedź zabierał, to przecież twoja przyjemność teraz, a nie moja.
1: Dr. Curie z Ulaanbaatar, zespół kilkuosobowy, wspaniały wokal kobiecy tam słychać. No i grają taką mieszankę, że to jest, oni to określają jako avant-pop, indie-folk, polygenre-based band. Więc trochę brzmi to jak wszystko. Ja przeniosłam utwór, który jest ostatnim na tym ich debiutanckim krążku. I to jest ten moment, w którym ufa się intuicji. To znaczy ja usłyszałam pierwsze sekundy tego i od razu mnie to chwyciło, bo jest to jakieś takie mistyczne. A ja jak myślę sobie o Mongolii, o tych wszystkich śpiewach gardłowych, których tam nie ma, ale jakoś mam takie wyobrażenie, że w tej muzyce jest jakoś dużo mistycyzmu i takiego kontaktu ze światem pozaziemskim. I ten utwór mi to dał i dlatego go przyniosłam. A jest jeszcze bardzo długi i zacny, więc jak już się zacznie mistycznie,
2: to
1: potem...
2: medytacyjne.
1: Nie, potem światy się zmieniają. Okay. Ale tak się zaczyna i trochę tak się kończy.

0: było porządne, Zuza.
1: No to jest potężne, to ma potężną długość, ale tam po prostu jakieś to jest kompletne w tych 6 minutach swoich.
2: Fusion mongolskie.
0: Przychodzą mi jeszcze inne słowa na po, żeby to określić.
2: Jakie?
1: Mhm. Ane?
0: Mhm. Nie.
1: Nie?
0: Nie. Myślę, że to...
1: No, to ty powiesz na ofie.
2: Czym?
3: Szczyt szczytów.
2: I co,
0: połamane.
2: Co to było
0: połamane
2: za...
0: To było.
1: Połamane.
2: To nie było połamane. Było, to się kleiło, to było takie... Może nie jak magma aż, ale momentami trochę może jak magma, taka trochę wystudzona, ale jeszcze taka ciepła, taka...
1: Że na wierzchu chrupkie, ale w środku gęste i lepkie.
2: Może coś w tym stylu. Ale posłuchajcie też tych nowych rzeczy, bo one są fajne.
1: Miejsce 10 z Mali, Lamo Mali.

0: zupełnie inna energia, ale myślę, że ta propozycja dogadałaby się z propozycją Zuzy
1: z Kuby? Mongolii. A, z Mongolii, to prawda. A przypominam, że ten propozycja Marcina była już raz na pierwszym miejscu i w zasadzie zasługiwałaby, żeby tam jeszcze
0: tak jest.
1: Kiedyś wskoczyć. Miejsce...
2: To chyba moja Kuba. Cieszę się, że trafiła, bo ona jest dziwna i nietypowa, a jednak się przedarła
1: to
2: do dziesiątki.
1: Twoje?
2: A nie?

0: I to była nowka sztuka, podkreślimy.
1: To jak Marcin, twoje czy nie twoje?
2: Ja o Szwajcarii myślałem,
1: to
2: że to ta Szwajcaria jest taka trudna i dziwna i teraz będzie ta Szwajcaria, tak, tak. Wyżej niż Kuba.

0: na miejscu czwartym coś, co pokazuje, jak to Zuzo określiła, że 100% mojej propozycji w mojej propozycji to całkiem niezłe proporcje, bo to też Szwajcaria.
1: I skutecznie.

Szwajcarską potyczkę rzeczywiście wygrał Mateusz, a my docieramy do podium i tam jedyna pozostała Finlandia w naszym 10-numerowym składzie. Oj, daj, daj i Pekko Kappi.

0: No dobra, to teraz moja kolej. Znajdujemy się w podium, za nami trzecie miejsce, a przed nami drugie, Cima Funk. Jestem bardzo uradowany z powodu tej skocznej tanecznej propozycji. Na miejscu drugim Skubę, to jeszcze dodam.
1: Hurra!

0: No i tanecznym krokiem dojeżdżamy do szczytu.
1: Dzisiaj słyszałem trochę bardziej terapii w środku twojej propozycji.
0: Wyciąć to trzeba.
1: No na pierwszym Kuba ode mnie w takim razie. Dwie dziewczyny jako pierwsze podobno elektroniczne z Kuby z Hawany w towarzystwie Arymy Aregi. Bardzo to ładne jest granie. Cieszę się, że jest na pierwszym miejscu. Duma mnie rozpiera taka miła i ciepła. Mateusz Andruszkiewicz.
0: Zuzaj Łęda.
2: Marcin Mann w końcu niezazdrosny i Kuba Strączyński. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Amerykański sekretarz stanu w drodze do Szwecji Marco Rubio weźmie udział w posiedzeniu szefów dyplomacji państw NATO w Helsingborgu. Polityk nie skomentował doniesień Reutersa. Zdaniem agencji Stany Zjednoczone rozważają zmniejszyć swój udział w Sojuszu Północnoatlantyckim. Donald Trump ma być bardzo rozczarowany NATO, ocenił Marco Rubio. Powodem, dla którego NATO jest dobre dla Ameryki, jest to, że daje nam bazy w regionie pozwalające na pokaz siły w sytuacji kryzysowej na Bliskim Wschodzie czy gdziekolwiek indziej. Gdy jest to kluczowe uzasadnienie, a potem masz kraje takie jak Hiszpania, które odmawiają nam korzystania z tych baz, to po co jesteśmy w NATO? To bardzo uczciwe pytanie. Na początku marca rząd Hiszpanii nie pozwolił armii Stanów Zjednoczonych na wykorzystanie baz wojskowych do ataków na Iran. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. zatrzymany w Stanach Zjednoczonych, mówi prokurator Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
1: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego w kwestii dalszego postępowania z zatrzymanym. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna, więc musimy jakby tutaj oczekiwać na jej zakończenie. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe. Czyli będzie mu ogłoszony zarzut, będzie przesłuchany i będą tutaj prokuratorzy decydowali, jaki jego będzie tutaj status dalszy.
0: Według ostatnich szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów straciło ponad 185 milionów złotych. Na koniec tego serwisu jeszcze Kraków i brawa. Reporterka Radia Nowy Świat Wiktoria Wichrowska z nagrodą Złota Łapa. Wiktoria otrzymała to wyróżnienie podczas forum Karmimy Psiaki za cykl materiałów reporterskich pod hasłem Materiał pochodzenia zwierzęcego i wspieranie walki z bezdomnością zwierząt. Forum łączy osoby na co dzień pomagające zwierzętom, mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato, Stowarzyszenie Karmimy Psiaki.
2: Na początku mieliśmy konferencję, a wieczorem właśnie galę nagród Złota Łapa Karmimy Psiaki, na której właśnie nagradzaliśmy ludzi pracujących na rzecz zwierząt. I właśnie mieliśmy wiele różnych kategorii, odbyło się piękne wydarzenie, pełno wzruszeń.
0: Złote Łapy przyznano po raz pierwszy między innymi w takich kategoriach jak placówka, działacz społeczny, odpowiedzialny biznes i media. Wiktorii Wichrowskiej gratulujemy nagrody. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Napiórkowski i niezmiennie bardzo cieszę się, że posłuchamy dzisiaj wspólnie muzyki bardzo różnorodnej. Zaczniemy od takiego nagrania, można by powiedzieć, ikonicznego. Otóż w 1954 roku ukazała się debiutancka, ale debiutancka w charakterze wokalisty, płyta Cheta Bakera. Która to płyta, jak Państwo, wielu z Państwa zapewne wie, stała się nieprawdopodobnie popularna do tego stopnia, że w 2001 roku ten album otrzymał Grammy Hall of Fame Award, czyli taką nagrodę dla najwybitniejszych zupełnie wydawnictw wszechczasów. Album nosi tytuł Chet Baker Sings. No i oczywiście tutaj historia jest taka. Chet, wielki trębacz, wspaniały muzyk, ponoć sobie śpiewał. Bardzo lubiła to śpiewanie jego mama, ale nie do końca producent, który wtedy z nim pracował, Dick Bock, który był z dużym sceptycyzmem podchodził do tego pomysłu. Russ Freeman wybrał kilka piosenek do zaśpiewania Chetowi i ponoć Chet walczył w tym studio, żeby czysto, żeby dobrze. No nie jest, nie będąc wokalistą, to jest tak, że on mógł słyszeć wszystko pięknie, ale instrument się nie do końca słuchał. Aż wreszcie zaczął się słuchać, powstała ta płyta, chociaż ten Freeman, który wybrał te piosenki, był przekonany, że to będzie słabe, no bo przecież śpiewają to Jack Teagarden albo Louis Armstrong. No właśnie, ale nie wiedzieli, że tu chodzi o wielkiego Cheta. Żona Cheta później powiedziała, że on miał taki rodzaj muzykalności, że mógłby zaśpiewać, nie wiem, reklamę w telewizji, czegoś nieważne, i zrobiłby to z takim samym jakby muzycznym, z muzyczną maestrią. No dobrze, długo o to mówiłem, ale to też jest niebyle jakie nagranie. Znają Państwo wiele nagrań najbardziej sławnych z tego albumu, ale my sięgniemy do utworu z 1930 roku pierwotnie, który jest utworem absolutnie niezwykłej urody. Chet Baker, My Ideal.

Chet Baker z albumu Chet Baker Sings My Ideal. No właśnie, ten rodzaj liryzmu, takiej niedoskonałości, można by rzec, w tym głosie, pewnego złamania, czegoś takiego, co no, sprawia, że Chet Baker wszedłem na jeden z najpopularniejszych chyba serwis streamingowy. I Chet Baker ma w ostatnich tygodniu miał, czy miesiącu, miał 3 miliony słuchaczy. To jest i za sprawą głównie tego albumu, chociaż nie tylko. Piękna muzyka, która tutaj szczególnie brzmi jakby dobrze, bo w 1988 roku, 13 maja, czyli ledwie chwilę, jakby, no, obchodziliśmy rocznicę jego śmierci tajemniczej, chociaż wszystko wskazuje na to, że wyskoczył z okna w hotelu w Amsterdamie. Tak sobie myślę, że spędzenie 2 godzin z Chetem Bakerem w przyszłych audycjach to jest bardzo dobry pomysł, ale dzisiaj spędzimy jeszcze chwilkę i teraz to będzie nagranie z 1985 roku z Bolonii. Trio Cheta Bakera spotkało się w Teatro del Celebrazioni 20 kwietnia tegoż roku, by zagrać kilka utworów. I my posłuchamy teraz utworu Down, kompozycję Milesa Davisa, a zagrają z Chetem znakomity gitarzysta Philippe Catherine i na basie Jean-Louis Racine.

Chet Baker, Live in Bologna 1985. To była kompozycja Down, grali Philip Catherin, znakomity Philip Catherin, który tutaj, no, znam go od wielu lat, jego nagrania, ale tutaj

brzmi wyjątkowo jakoś tak intrygująco, bo gra na gitarze jazzowej, ale ma dosyć cienkie struny, zatem podciąga tak bluesowo, podciąga, czyli zmienia wysokość dźwięku, podciągając strunę do góry. To kolejna kuchnia tutaj grania się objawiła, ale bardzo z dużym smakiem to robi i Jean-Louis Racine-Foss grał na kontrabasie. Co do Filipa Catrina, to ciekawa historia. Wiele, wiele lat temu miałem okazję być na takich warsztatach, takim spotkaniu z Filipem Catrinem w warszawskim Remoncie i wtedy zadałem mu pytanie, jak to było z Szczetem. I on odpowiedział, przede wszystkim rytm. W owym czasie bardzo mnie to zdziwiło, bo kojarzył mi się ten Szczet z czymś takim lirycznym, z czymś no takim opowiadaniem z tradycji, można by pomyśleć ad libitum, a tu nic bardziej mylnego. Mimo, że jest liryka, to jest wspaniała dyscyplina rytmiczna. No podobnie Keith Jarrett ma na przykład, który też opowiada bardzo pięknie tęskne historie, a to też jest w niesamowitym rytmie, czy Pat grając Cinema Paradiso, Cinema Paradiso. No dobrze, do Szczeta, tak jak obiecałem, wrócimy za czas jakiś, a teraz kolejny trębacz, absolutnie nowoczesny i już gościł w naszym programie 2 tygodnie temu, ale zagości ponownie, gdyż byłem w Teatrze Nowym na festiwalu ECM Warsaw Festival i wystąpił tam kwartet Ralfa Alessiego. I muszę Państwu powiedzieć, że było to nieprawdopodobne przeżycie. Przeżycie, w którym możemy obcować z dosyć wyrafinowaną formą jazzu, bardzo improwizowaną, taką troszeczkę na pograniczu free jazzu, ale graną z takim progiem kompetencyjnym przez mistrzów grających ze sobą, słuchających się naraz, że było to świetne przeżycie. Zagrali wtedy Jerry Hemingway na bębnach, Banz Oster na kontrabasie i Aruan Ortiz na fortepianie. My sięgniemy do ostatniego albumu Alessiego, w którym na fortepianie gra Florian Weber. I to będzie Migratory Party z albumu It's Always Now.

Ralph Alessi Quartet i Migratory Party z albumu It's Always Now z czwartej płyty nagranej dla wytwórni ECM. To jest album z roku 2023. No i jak Państwo słyszeli tutaj, wielkiej awangardy nie było, ale jest koncept jakby taki troszeczkę awangardowy. Jakby muzyka Ralpha Alessiego ewidentnie wywodzi się od jazzowej awangardy nowojorskiej, ale ci muzycy podążają za sobą, grają z szacunkiem do rytmu, z szacunkiem do brzmienia i tego się naprawdę świetnie słucha. Ralph Alessi grał z wybitnymi absolutnie muzykami, choćby z Donem Byronem, Hurricane'em, Fredem Hirschem, czy Ravi Coltrane'em, Steve'em Colemanem. A teraz, od kiedy przeprowadził się do Szwajcarii, gdzie zresztą wykłada w szkole muzycznej tam najwyższej, to gra właśnie z muzykami, którzy tam także pomieszkują. Jerry Hemingway to Amerykanin, ale tam mieszkający Bands Oester stamtąd pochodzi. No i Florian Weber podobnie. I tak jak byłem na tym koncercie, to miałem takie poczucie, że Sławek Wrzask, który zapowiadał ten festiwal, powiedział, że wystąpi z grupą swoich muzycznych przyjaciół, edukatorów ze Szwajcarii. No zabrzmiało to dziwacznie, bo tak no powiało grozą, powiem szczerze. Znaczy nie, żeby to byli źli muzycy, ale zabrzmiało to troszeczkę tak, jakby to był skład jakiś taki kombinowany, koledzy z tej samej uczelni. Nie, nic bardziej mylnego. To taki świetnie działający kwartet, który opowiada tę samą historię i cały czas zaskakuje, zdumiewa. Pięknie się tego słucha. Zatem jeszcze jeden utwór z albumu It's Always Now, niech zabrzmi. His hopes, his fears, his

Ralph Alessi grał na trąbce, Florian Weber na fortepianie, Banz Oester na kontrabasie i Jerry Hemingway na perkusji. His Hopes, His Fears, His Tears z albumu It's Always Now. Bardzo dobrze ci panowie grają, a Ralph to niesamowita i bardzo wpływowa postać w tej, na tej scenie właśnie takiej muzyki improwizowanej, ale jak powtórzę już któryś raz, ale taka, co to nie robi czarów marów, tylko po prostu świetnie gra przy tym. I taka muzyka do mnie przemawia bardziej, bo to troszkę tak, że oczywiście można się z tym konceptem nie zgodzić, ale jakby mi blisko serca leży taki koncept, że Picasso miał okres niebieski i różowy, a potem robił awangardę. No ale dobra, kiedyś sobie o tym pogadamy. Więc świetny muzyk i oddamy mu głos jeszcze raz, sięgając teraz do poprzedniej płyty, którą nagrał dla ECM-u w roku 2019. Ralph Alessi zagra na trąbce, jego kompan z Kalifornii Ravi Coltrane na tenorze, Andy Milne na fortepianie, Drew Grass na basie, Mark Ferber na perkusji. I to będzie Oxide z albumu Imaginary Friends.

Ralph Alessi i Oxide z albumu Imaginary Friends, albumu nagranego dla ECM-u w 2019 roku. Ralph Alessi grał na trąbce, Ravi Coltrane z tych Coltrane'ów na tenorze, to kumpel Ralpha z czasów, kiedy studiowali w Kalifornii w 80-tych latach. Andy Milne, nieco zapomniany, znakomity pianista. Lubię jego bardzo nagrania z Gregorą Maretem. Drew Grass na basie i Mark Ferber na perkusji. Oxide, proszę Państwa. Trąbka jeszcze dzisiaj zabrzmi, podobnie jak pojawi się też nazwisko Coltrane, a to z powodów, których się mogą Państwo domyślać. My teraz zmieniamy kompletnie klimat i przechodzimy do nowego nagrania znakomitego muzyka, którego kariera no już trwa 35 lat, to minimum. Joachima Menzla, wspaniałego pianisty, który od jakiegoś czasu posiłkuje się także grając lirą korbową. Takim bardzo dziwacznym etnoinstrumentem. I ta fascynacja lirą korbową i jej brzmieniem, a także te umiejętności, które pozyskał Joachim grając na niej, sprawiły, że zdecydował się na nagranie solowej płyty, tylko i wyłącznie na tej lirze. Jak mówi sam, po koncertach często słyszał pytania, czy kiedy nagra coś na tym bez instrumentów, tylko i wyłącznie na tym instrumencie. Zatem ta płyta jest odpowiedzią na te przeróżne pytania. Jednakże te poszukiwania Joachima dotyczą też tego, że szukał też elektronicznych różnych kontekstów tutaj. Zatem mamy tę lirę jako wiodący instrument. Nagrane są nakładki, czyli overdubbing, czyli warstwami nagrywane. Wszystkie dźwięki, które pojawiają się, pochodzą wyłącznie z liry korbowej, chociaż niekiedy są przetworzone, tak jak mówiłem, elektronicznie, rozszerzając brzmienie tego instrumentu i wychodząc poza jego tradycyjne ramy. No bo to tradycyjna jakby muzyka, ale ta tradycyjna tradycja spotyka się tutaj z nowoczesnością i ten jeden instrument buduje cały muzyczny świat. Zatem mamy nowy album Joachima Menzla, fajny ma tytuł, Etno Machina, wydany ledwo co przed chwilą, a kompozycja, którą Państwu zaprezentuję, nosi tytuł Wind Blow.

Joachim Menzel, Wind Blow z albumu Ethno Machina. Nowa rzecz, cała zagrana na lirze korbowej. Brzmi to bardzo pięknie, zachęcam Państwa do słuchania tej muzyki. A my z Joachimem zostaniemy jeszcze do końca tej godziny, bo sięgniemy teraz do albumu, który został wydany w 2020 roku. Albumu, który, no, można by rzec, jest takim, jest realizacją marzenia Joachima, bo nagrał płytę z czołowymi amerykańskimi muzykami w Nowym Jorku, zagrał swoją muzykę, a zaprosił do udziału w tej płycie mistrzów. Poza Joachimem grającym na fortepianie występują tutaj Steve Cardenas na gitarze, Scott Colley na basie i Rudy Royston na perkusji. Tak powstał album Brooklyn Eye, a my posłuchamy utworu The Last of the Mohicans.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Stany Zjednoczone szykują nowy plan rozmieszczenia amerykańskich wojsk w Europie, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy i będzie docelowy plan rozmieszczenia, na to musimy poczekać około 2 do 4 tygodni, tak jak informują nas planiści z dowództwa sił amerykańskich w Europie.
0: Szef MONU wspomniał o tym w Tallinie podczas spotkania z ministrem obrony Estonii. Jak zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, obecność żołnierzy USA w Europie to nasza wspólna sprawa. Teraz problemy na kolei i kolejna w ostatnich dniach awaria systemów sprzedaży biletów. Jak podała spółka PKP Intercity, kłopoty mają zarówno próbujący kupić bilet przez aplikację przewoźnika, jak i za pomocą systemu internetowego i kanałów sprzedaży prowadzonych przez agentów. Prezydent Ukrainy zapowiada wzmocnienie obrony powietrznej w ukraińskich regionach graniczących z Białorusią.
2: Minister obrony Ukrainy
0: zna ten priorytet. Musi być przydział dodatkowego sprzętu i tak się stanie. Takie możliwości istnieją. Czekam na raport i rezultaty. Jest również finansowanie wszystkich działań obronnych na odcinku Czernichów-Kijów. Tydzień temu Wołodymyr Zełenski powoływał się na dane ukraińskiego wywiadu. Jego zdaniem Rosja namawia władze w Mińsku do ataku z terenu Białorusi na północną część Ukrainy lub na państwa NATO. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jutro będzie rozmawiał z sojusznikami z Francji, Niemiec i Włoch. Kultura na koniec tego serwisu. Polski Teatr Tańca z Poznania szykuje Dziady 2, inspirowane dramatem Adama Mickiewicza. Na spektakle w reżyserii Moniki Błaszczak zaprasza Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
3: Będą to dziady w zupełnie inny sposób patrzące na tę naszą romantyczną spuściznę, dlatego że Monika Błaszczak wspominała, że ona inspirowała się bardzo mocno taką teorią brazylijskiego badacza tańca André Lepekiego, czyli tak zwaną widmologią. I ta widmologia to jest taka teoria głosząca, że wszyscy jesteśmy zbudowani z różnego rodzaju widm naszej przeszłości, zarówno jako jednostki, jak i jako społeczeństwo.
0: Premiera Dziadów 2, 19 czerwca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Mówi do Państwa z wielką przyjemnością Marek Napiórkowski. No i zaczynamy od obchodów znanych już słuchaczom stałym. Mianowicie obchodzimy stulecie urodzin Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I tak się składa, że w nagraniu, które teraz Państwu, a właściwie w nagraniach, które Państwu zaprezentuję, występują obaj ci legendarni muzycy. Tydzień temu prezentowałem Państwu album Cooking with the Miles Davis Quintet i mówiłem też o tym, że podczas sesji, która odbyła się w październiku 1956 roku, notabene były to zobowiązania kontraktowe Milesa, bo chciał zmienić wytwórnię, zostały nagrane podczas tej sesji cztery albumy: Cooking, Relaxing, Working i Steaming. I dzisiaj sięgniemy do kolejnej płyty, to będzie Relaxing with the Miles Davis Quintet. Płyta wydana została w 1958 roku. No i cóż powiedzieć, to taki jedno z najlepszych wykonań, jeśli chodzi o taką muzykę hardbopową, może ją nazwijmy. Skład absolutnie mistrzowski, Philly Joe Jones na perkusji, Paul Chambers na basie, Red Garland na fortepianie, John Coltrane na tenorze i Miles na trąbce. Posłuchajmy kompozycji z 1950 roku z musicalu Guys and Dolls, If I Were a Bell.

0: Miles Davis Quintet z albumu Relaxing with the Miles Davis Quintet. Miles grał na trąbce, John Coltrane na tenorze, Red Garland na fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie, Phil Joe Jones na perkusji. If I Were a Bell, drodzy Państwo. No, z otwierającym motywem, który może się z wieloma rzeczami kojarzyć, ale także może się kojarzyć ze świnką Pepą, jak się okazuje. Miles Davis Quintet. Mamy jeszcze dwie płyty do posłuchania w kolejnych audycjach, a dzisiaj jeszcze jeden utwór z albumu Relaxing. Piosenka z lat 30., z początku lat 30., napisana przez Harry'ego Warrena. You're my everything.
1: You're my everything, man. Hold on. When you see the red light on, everybody's supposed to be quiet.
2: So we go, Mom. All
1: right. Need some block cards, Red. All right, Rudy. Block cards, Red.

You Are My Everything z albumu Relaxing with the Miles Davis Quintet w ramach obchodów setnych urodzin. Miles Davis, John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Philly Joe Jones w absolutnie ikonicznym nagraniu. Drodzy Państwo, a teraz jeszcze jedno króciutkie wspomnienie, urocze wspomnienie z festiwalu ECM Festival, ECM Warsaw Festival. Dwa dni przed Ralphem Alessim na scenie wystąpił duet, który tworzą Elina Duni, albańskiego pochodzenia wokalistka, i Rob Laft, angielski gitarzysta, wspaniały. Notabene byłem jurorem na konkursie w 2015 roku, gdzie on bardzo dobrze wypadł, ale to, co zrobił od tamtej pory, no to już 11 lat ze swoim graniem, co zrobił od tamtej pory, to wielki, wielki postęp. Tenże duet nagrywa dla ECM-u, ale my sięgniemy teraz do albumu. Przede wszystkim przepięknie zagrali w Warszawie. Ale my sięgniemy teraz do albumu z roku 2020, gdzie dołącza do tej dwójki Matthew Mitchell i Fred Thomas. I posłuchajmy z albumu Lost Ships kompozycji The Wayfaring Stranger.

Elina Duń śpiewała pięknie, Rob Laft grał na gitarze, na Fliegelhornie zagrał Matthew Michael i na fortepianie Fred Thomas. The Wayfaring Stranger, tradycyjny temat, zarejestrowany na ICM-owskim albumie Lost Ships. No bardzo pięknie ta Elina śpiewa. Ona śpiewa w wielu językach, to jest niesamowite, po angielsku, albańsku, francusku, włosku, ale też podczas koncertu warszawskiego śpiewała po, zapomniałem jak się nazywa ten język, ale taki naturalny język ze Szwajcarii i to było imponujące. Pięknie śpiewa Rob Laft, absolutnie. Idzie najlepszą możliwą drogą w stronę rozwijania swojego języka muzycznego. I drodzy Państwo, teraz tak sobie pomyślałem, ostatnio ten Monk tak mi chodzi po głowie często i szukałem jakichś nagrań Monka, a dokładnie wykonań standardu Think of One. No i obok wspaniałych wykonań Branforda czy oryginalnych wpadło mi nagranie Tria Roberta Glaspera. No i tutaj żartów nie ma. To wspaniałe granie. Czwarty album Tria Glaspera z roku 2009, Double Booked, zawiera właśnie wykonanie tego utworu. Grają świetnie. I oczywiście z takim dotykiem tego producencko-aranżacyjnego konceptu, który Glasper ma. To usłyszą Państwo. Skład absolutnie mistrzowski. Vincente Archer na basie, Chris Dave na bębnach i Robert Glasper na klawiaturach. Think of One. Posłuchajmy.

O, tak się właśnie zrywają nagrania często Glaspera. Nie wiem, jaki to jest zabieg, ale to nie pierwszy raz. Think of One, Thelonious Monka z albumu Double Booked. Robert Glasper, Chris Dave i Vincente Archer nagrali tę muzykę dla Blue Note Records. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tego albumu. Do tej ekipy wymienionej dołącza Casey Benjamin, saksofonista i także tutaj używa wokodera. Basista się zamieni, Vincenta Archera zamieni Derek Hodge na gitarze basowej. No i właśnie, Double Booked to jest płyta, która łączy ze sobą i mainstreamowe wpływy i takie bardziej groove'owe, nowoczesne brzmienia. Można by nagrać sobie takie dwie płyty, ale Glasper wspaniale łączy te dwa idiomy ze sobą od lat. No i mamy nagranie tutaj, które skomponował Herbie Hancock, jedno z najbardziej znanych utworów, jeden z najbardziej znanych utworów Hancocka, Butterfly. Posłuchajmy, jak sobie panowie z tym utworem pięknie poradzili.

0: No, nie mówiłem, znowu się tak zerwało. Taki to styl. Robert Glasper z albumu Double Booked i Hancockowskie Butterfly. Drodzy Państwo, no tak jak już ten Glasper, to tak pomyślałem, że może sięgniemy teraz do albumu z roku 2012, który zrobił z Glaspera no już taką gwiazdę międzygatunkową. Black Radio to jest tytuł tego wydawnictwa. I posłuchamy teraz utworu, który razem z Glasperem skomponowała Michelle Ngocello, która też w tym utworze śpiewa. The Consequence of Jealousy.
1: So for these next few minutes, submerge your mind. Peace is filling your mind.
2: Try to visualize in your mind.

Robert Glasper i Michelle Ndigocello z albumu Black Radio, wspaniałej płyty, która łączy ze sobą jazz, hip-hop, R&B i otworzyła wiele drzwi dla Glaspera. The Consequences of Jealousy to tytuł tego utworu. No i tak niepostrzeżenie, przynajmniej dla mnie, minęły nasze 2 godziny prawie już. I pomyślałem, że na koniec sięgnę do płyty, która jest debiutancką płytą Glaspera jako lidera i już pokazuje niezwykłe jego umiejętności, takie bardzo zorientowane w owym czasie na mainstream. I to będzie album Mood. Zagrają Glasper na fortepianie, Damian Reed na bębnach i Robert Hurst na basie. No i utwór nosi tytuł Little Tipsy, a ja się z Państwem żegnam i zapraszam do słuchania za tydzień naszej audycji.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek Szwecja i spotkanie szefów dyplomacji państw NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte podkreślił, NATO ma ochraniać wszystkie państwa członkowskie. Niech nie będzie wątpliwości, nasze zdolności i determinacja do obrony każdego sojusznika są bezwzględne. Gdyby ktoś był tak głupi i zaatakował, odpowiedź byłaby druzgocąca. Do Helsingborgu leci m.in. szef amerykańskiej dyplomacji. Marco Rubio przyznał, że jednym z tematów spotkania będzie obecność amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie jest chyba szokiem, że Stany Zjednoczone, a szczególnie prezydent, są rozczarowane NATO. Przed wylotem do Szwecji sekretarz stanu USA przekazał też, że władze Kuby zaakceptowały ofertę amerykańskiej pomocy humanitarnej. Marco Rubio dodał jednak, że szanse na dyplomatyczne porozumienie z obecnymi władzami Kuby nie są wysokie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty broni kilometrówek przewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy. Według dziennika Fakt Anna Maria Żukowska rozliczyła zeszłoroczne podróże za blisko 40 tysięcy złotych.
1: Po pierwsze jest tak, nie ma jednego biura, tak jak jest w tej informacji. Pani Żukowska ma kilka biur, w tym biuro w Radomiu. Więc to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu, w związku z tym to jest nieracjonalne. Po drugie, pani Żukowska jest szefową klubu. Jako szefowa klubu jeździ po całej Polsce.
0: Sprawa dotyczyła wyjazdów w ubiegłym roku. Od tego roku obowiązują nowe zasady rozliczania podróży. Posłowie muszą prowadzić rejestr przejazdów poza okręgiem wyborczym z podaniem tras, dat i liczby kilometrów. W nocy deszcze spadnie jedynie na Kujawach i Warmii. Jutro bez opadów, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Na północy będzie od 17 do 19 stopni, natomiast w centrum i zachodzie, południu przeważnie 22-23 stopnie.
0: W sobotę na zachodzie nawet do 26 stopni. Pojutrze nadal bez opadów deszczu spodziewamy się w niedzielę. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Mamy czwartek, 21 dzień maja, 22.03, Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Jaka niespodzianka. Witamy Państwa dzisiaj w napadzie chwały i to będzie bardzo ciekawy napad chwały, bo po pierwsze zawsze jest ciekawy, a po drugie doktora mam na wyciągnięcie ręki. Co prawda doktor pochodził po deszczu w Wenecji, no i wiedzą Państwo, jak się takie rzeczy kończą, prawda? Skarpetki przemoczone, no a potem niestety to idzie wyżej. Więc trochę dzisiaj może być taki lekko zardzewiały głos doktora, ale niezmiernie zajmujące będzie to, co będzie miał nam do powiedzenia. No i jeszcze jest jedna niespodzianka pod tytułem Troszkę po Polsce pojeździmy teraz palcem po mapie. To w sumie w wakacje nie tak daleko, więc może znajdą Państwo sobie jakiś fajny kierunek i będą wiedzieli Państwo, co pozwiedzać w naszym pięknym kraju. Ja już się cieszę, że dzisiaj o Kotlinie Kłodzkiej, ponieważ nigdy tam nie byłam, natomiast niezmiernie pociągają mnie tamtejsze zabytki, tym bardziej, że są takie, jakich się nie spodziewam. Ale to już wszystko Państwo zaraz usłyszą. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy na Facebooku, na wallu pod tytułem Napad Chwały. Zapraszamy na naszego fanpage'a. Już widzę, że jest tak cirka 30 wpisów, więc będę teraz bardzo grzecznie odpisywać, a Państwa zapraszam na wysłuchanie tego, co nam dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas ma do powiedzenia. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Kubo. Dobry wieczór Państwu. No cóż, Wenecja jest na wodzie. Wenecja bardzo, bardzo lubi być zimna i chłodna. Na początku maja, kiedy marzymy, że przybędziemy do ciepłego kraju, w Polsce przeważnie jest miło i ciepło, a w Wenecji wyspiarskiej wieje. Zarówno pierwszej, jak i drugiej opady deszczu. Ale nie o Wenecji, drodzy Państwo. Rzeczywiście proszę wybaczyć, jeśli będę trochę z użytym instrumentem dzisiaj muzycznym dla Państwa.
1: Na pewno są takie ochrypłe jakieś.
2: Są na pewno ochrypłe głosy w organach są też takie. Jedna z piszczałek organowych potrafił wydawać nawet właśnie takie ochrypłe głosy celowo.
1: Ty jesteś dzisiaj piszczałką.
2: Jestem się piszczałką organową, barokową. No i cóż, tak rozmawialiśmy z Beatą w drodze samochodem. Oczywiście trudno nam nie rozmawiać o polityce, a na koniec Beata mówi, a teraz nareszcie zajmiemy się czymś miłym. I to jest prawda, bo, drodzy Państwo, tylko sztuka ma sens. Tylko sztuka leczy, ale sztuka to ludzie. I stąd wymyśliliśmy taki cykl. Nie wiem, co Państwo na to. Właśnie Polska jest piękna. Polska na wakacje. I razem z Państwem, no nie mówię, że bardzo dogłębnie, ale chcielibyśmy podróżować. Podróżować po Polsce. Myślę, że już po tych 30 latach od zmiany ustrojowej, ponad 30 latach, chyba bardzo dorośliśmy do tego, żeby docenić nasz kraj. On jest naprawdę wyjątkowy i to brzmi jak truizm, ale to, że Polska jest piękna, to często muszą nam opowiedzieć obcy. To znaczy właśnie turyści, którzy są zaskoczeni, że trafiają do tak ciekawego i świetnie rozwiniętego kraju, że to, co Zachód, tak zwany Zachód, miał w latach 60., późnych 70., 80., utracił, bo to się i zestarzało, myślę o bazie turystycznej, no przez to wszystko, że my to wszystko mamy nowe, po drugie nadal bardzo o to dbamy i chodzi o to na szczęście, że jesteśmy dość podobni do tych społeczeństw, które już wyrosły z tego, a szkoda, do tego, że no nie mówię, no ale tak było, że była czysta Holandia, Niemcy, Szwecja, to co zrobiła pani Merkel z Europą, to myślę, ocena historii będzie druzgocąca dla tej pani, dla pani kanclerz, z uwagi na to, że już dzisiaj, kiedy czyta się niemieckie gazety, to już nie jest to Mutti, tylko to jest Mutti aus DDR. Czyli po prostu jest to wschodnio-niemiecka twarz. No, ja...
1: Ta nagrodę właśnie, znaczy w sensie odznaczenie właśnie dostała w Parlamencie Europejskim.
2: No, Parlament Europejski też powinien trochę pamiętać, że jest dla Europejczyków przede wszystkim, a nie dla wszystkich z zewnątrz. Że skoro jest to Parlament Europejski, ja jestem bardzo za przyjmowaniem wszystkich gości, ale najpierw trzeba zadbać o swój własny dom, a później dopiero wyczyniać te różne rzeczy, które się po prostu ludziom nie podobają. No i tyle. I stąd, drodzy Państwo, no cóż, taki chłodny kubeł wody też i dla mnie, bo patrzę, jak Włosi mają dość po prostu pewnej polityki określonej Parlamentu Europejskiego i narzuconej narracji, która po prostu jest taka, że my jesteśmy wszystkiemu winni na całym świecie. Do żadnej winy nie odnoszą się ani Stany Zjednoczone, ani Chiny, tym bardziej Rosja, to jest akurat kraj azjatycki. Natomiast, drodzy Państwo, dzisiaj Polska jest piękna i stąd właśnie chciałem z Państwem wyruszyć do regionu, który naprawdę bardzo lubię i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół z Dolnego i Górnego Śląska. Kiedy byłem w Poznaniu na studiach, to nasi profesorowie mieliśmy po prostu obóz, który był dość ciekawy we Wrocławiu. To trwało tak ponad 2 tygodnie i wtedy zamykano nas w różnych miejscach, no właśnie dla sztuki opisu, no ołtarzy, barokowych ołtarzy, barokowej rzeźby. I ja za każdym razem, kiedy byłem we Wrocławiu, czułem się bardzo za granicą. I dlatego ilekroć wożę przyjaciół z Mazowsza, z Warszawy, albo ludzi, którzy znają często cały świat, i pokazuje im Śląsk ciągle oczami dziecka, ciągle nie dowierzając, że mamy tak wspaniałą krainę w naszych granicach. Tak zawsze nie było, to Państwo doskonale wiedzą. No ale właśnie stąd rozpoczniemy Śląskiem, Dolnym Śląskiem. Oczywiście są dwie kotliny, każda mówi trochę innym językiem, to znaczy jest więcej kotlin na Dolnym Śląsku, ale właśnie kotlina kłodzka i kotlina jeleniogórska. To się nie zmieści w jednym wydaniu, to jest niemożliwe. Natomiast warto sobie uzmysłowić, i Państwo to doskonale wiedzą, że Śląsk tylko przez chwilę był polski. To znaczy w ogóle takiej miary, że coś jest polskie, niemieckie, austriackie, czeskie, w średniowieczu nie było. Coś należało do danego monarchy, no często było już sprzedawane, często było w zastawie. I tutaj mamy bardzo ciekawą ziemię Górnego i Dolnego Śląska. Oczywiście zamieszkiwali ją Ślężanie, ale to nie znaczy, że to są Polacy, czy też Polanie. Trzeba pamiętać, że to są plemiona słowiańskie, które bardzo długo nie poddawały się chrystianizacji. Tutaj ta święta góra Ślęża. No, to jest sama przyjemność oglądać właśnie te zabytki jeszcze, można powiedzieć, przedpiśmienne. No bo tutaj jest pytanie podstawowe zawsze było u badaczy zarówno polskich, czeskich, no niemieckich. No, dla kogo, przez kogo były budowane takie, a nie inne budowle. Porównowane do tych wielkich, wspaniałych budowli związanych z kultem słońca gdzieś dalekiej w Irlandii, w Anglii, w Szkocji, albo w Normandii, albo w Brytanii. Zostawiając sprawy zupełnie, no powiedzmy, niepiśmienne, to trzeba zobaczyć, że Śląsk ma doskonałe położenie, które będzie jego zaletą i jego wadą, może nie wadą, tylko tym, że kiedy uświadomimy sobie, że to są przepiękne góry, niezwykłe warunki naturalne dla obrony, no i te góry przede wszystkim zawsze pełne były skarbów. Stąd te różne złotoryje, złote góry, srebrne góry, odmieniane w różnych przypadkach w języku polskim, ale tak samo tłumaczone, czy też będące właśnie obecne w języku niemieckim, czeskim, po łacinie oczywiście. No i jest to ziemia właśnie bardzo bogata i w srebro, i w złoto, i nawet w uran. Trzeba o tym pamiętać. I również no, w miedzi.
1: Uran to chyba nam Rosjanie wszyscy wszystko...
2: No, ale to już teraz. Natomiast również w miedź, oczywiście węgiel kamienny, brunatny. Zresztą ja jestem z tego pokolenia, nie ma się czym chwalić absolutnie, bo to jest tak zwana wiedza zbędna, kiedy uczono nas na geografii właśnie najróżniejszych pokładów, składów ziem polskich, ziem europejskich. Niewiele z tego pamiętam,
1: kurczę,
2: ale...
1: Kurczę, to ty miałeś ciekawiej niż ja, bo mnie na geografii uczyli, no ile było kur i jajek niosek w danym roku.
2: No ja miałem akurat...
1: Ciekawsze pamiętam, miałeś.
2: No tak, ja miałem, nie wiem czy ciekawiej, ale na pewno ten skład geologiczny ziemi, ziem polskich był wymagany. Na pewno u mnie w liceum, tak samo chyba i w tej okropnej podstawówce, liceum było super. I tu państwu powiem, że właśnie... Cóż bym powiedzieć?
1: Przepraszam, przerwałam ci.
2: Tak, ale nie, bardzo dobrze, mogą być i kurynioski. Natomiast no właśnie... generalnie chodzi o to, że jest to ziemia, o którą toczono wojny.
1: Tak.
2: No między właśnie, no Bolesław Chrobry, postać dla nas ważna. Mamy taki matejkowy obraz Bolesława Chrobrego, prawda? Książę, król niezłomny. No i te sławne wały Chrobrego, czy też no właśnie wbijane w rzeki, o które później się mieliśmy upomnieć, no właśnie dopiero w 1945 roku. No i tutaj ziemia Górnego Śląska była przez chwilę rzeczywiście w granicach korony. No ale wraz z upadkiem państwa polskiego, mówimy tutaj o tym, co działo się z Polską, następca Mieszko II traci to, co należało do jego ojca. Ledwo się może o te tereny, upomina się oczywiście Kazimierz Odnowiciel, ale te tereny są terenami zastawu między bardzo silną monarchią Przemyślidów, czyli praską monarchią, bardzo suwerenną i potężną, no i dość słabym domem piastowskim, z tym szacunkiem, bo znowu będą komentarze, że tam pluje w polskie gniazdo. Ja uwielbiam Polskę Piastów Jasienicy i kocham tę książkę, jest to wspaniała powieść, no, historyczna, świetnie się to czyta. No ale cóż powiedzieć, no niestety władza w Polsce zawsze była, może nie zawsze, niekiedy była słabsza, niekiedy była mocniejsza, ale już tak wchodząc w Śląsk, no to trzeba pamiętać, że mamy tam wielkich książąt śląskich, którzy zarządzają no tym niezwykłym terenem, no przez takie miasta, które dzisiaj są w Polsce, ale to był Brzeg, Legnica, no oczywiście Wrocław. Tutaj można wymieniać szereg takich miast, które utracą swoją stołeczność wraz ze śmiercią ostatniego z książąt. No ale oczywiście tu przede wszystkim mamy sytuację Czech, no i tego, że polscy Jagiellonowie, no czy też dynastia Jagiellonów, obsadziła najważniejsze stolice środkowej i wschodniej Europy. Polacy, czy też Jagiellończyk panował właśnie i w Pradze, i w Budzie, i w Krakowie. To się nie podobało, no komu? Oczywiście arcyksiążętom austriackim, no którzy tak elegancko spisali traktaty, zresztą no właśnie takie, że jak oni wymrą, no to co ich będzie nasze, czy też Jagiellonów w takim szerszym kontekście, oczywiście osobnych królestw, no ale tak się stało, że wymierają Jagiellonowie zarówno w Budzie, jak i w Pradze. I wtedy Śląsk no, staje się częścią dziedzictwa habsburskiego. I tutaj trzeba to bardzo pamiętać. Patrząc w Śląsk, w śląskość, że ona jest cudownie nieokreślona. I dlatego ona jest określona tym, że były to ziemie piastowskie, Piastów Śląskich, że były to ziemie czeskie, to znaczy właśnie no, dynastii panujących z Pragi, że mamy tutaj najwspanialszą odmianę królewskiego, praskiego gotyku. No drodzy państwo, wystarczy popatrzeć, że na katedrę wrocławską, no jest to matka wszystkich kościołów gotyckich Śląska. No i tu trzeba też zobaczyć na postaci Jadwigi Śląskiej, świętej Jadwigi Śląskiej, księżnej. No i na jej fundację. Przecież tutaj mówimy o śląskim Saint-Chapelle, czyli o takim gotyku najbardziej wykwintnym, porównywalnym albo nawet równym. To jest oczywiste. To jest wspaniały dwór Luksemburgów w Pradze. No i to, co praskie, jest instalowane na Śląsku. I to nie są jakieś odpryski, drodzy Państwo. Śląsk był bardzo bogaty, a mieszczaństwo miast śląskich no, miało swoje ambicje. Właśnie widoczne w tym, no, że jest jedna katedra we Wrocławiu. No i tu trzeba pamiętać jednej rzeczy, że to jest pomysł Chrobrego. Musicie Państwo o tym pamiętać, że Polska upadnie, a Wrocław aż do XIX wieku będzie należał do metropolii gnieźnieńskiej. Proszę sobie to wyobrazić. Więc ten Wrocław absolutnie nie jest polski. Jest on czeski, czy też pod panowaniem

0: który mówi nie, właśnie nie tyle obiediencji austriackiej, habsburskiej, tylko mówimy, chcemy zostać poddanymi cesarza, ale chcemy wyznawać naszą religię w duchu Lutra. No to się oczywiście Karol V, który musiał się zgodzić i na te ustępstwa, to był cesarz zarówno katolickiej Rzeszy, jak i pan Niderlandów, południa Włoch, Hiszpanii i Nowego Świata, no w Augsburgu, cóż miał powiedzieć, jest kredo augsburskie, które było doskonałe, to znaczy kredo, czyli jaką chce wyznawać religię książę, pan danej ziemi, taką religię też ma wyznawać jego lud. Czyli Eius Regio, Eius Religio. To wszyscy państwo pamiętają gdzieś tam z liceum, z podstawówki. Czyli wyznanie księcia wyznacza wyznanie jego ludu. I tutaj rzecz ciekawa, że w tym pokoju, no, który miał pogodzić elektorów i tych, którzy zostali przy katolickiej wierze i tych, którzy stali się protestantami, to znaczy stali, to nie znaczy, że zła wiara, tylko była to inna konfesja, konfesja właśnie luterańska, no to była taka zasada, przepiękna zasada, drodzy państwo, no ale dość teoretyczna, że jeśli na przykład książę był protestantem, jego lud stawał się protestancki, ale ci, którzy chcieli być nadal jego poddanymi, ale chcieli być katolikami, to mieli dostać najpiękniejszą świątynię w stolicy księstwa. No, to oczywiście jest ideał, bo przeważnie to tylko przez chwilę trwało. Jak państwo pamiętają, sławną defenestrację praską. No, oczywiście to chodziło o to, żeby upokorzyć posłów cesarskich, którzy w 1618 roku w tej pięknej sali jagiellońskiej, wspaniałej sali na zamku w Hradczanach, no, przybywają od cesarza, mówiąc, macie być katolikami. No i wtedy wyrzucono ich przez okno. Co prawda na szczęście z parteru, no ale
1: pół biedy.
0: I tak się trochę potłukli. Natomiast chodziło o taki policzek wobec cesarza. I rozpoczyna się wojna 30-letnia. I państwo mówią, Boże, znowu gada. Kiedy on się nawróci na ten Śląsk? Ale drodzy państwo, ta wojna, to jest wojna nowożytnej Europy, trwająca 30 lat. Kończy się w 1648 roku. I dla Śląska jest ona bardzo ważna. Górnego, Dolnego Śląska. Ponieważ na mocy układów, co prawda wygrały państwa protestanckie z Francją, ale Śląsk ma być znowu habsburski, to znaczy katolicki. My sobie nie zdajemy sprawy, jakiego fisia mieli Habsburgowie, łącznie z Francem Józefem do końca i Karolem II, ostatnim cesarzem. Oni wierzyli rzeczywiście, że istnieje coś takiego jak Pietatis Austriaca, czyli Maria Austriaczka, Najświętsza Maria Panna, no to nie tylko Polacy mają królową w Częstochowie, która jest Polką, ale...
1: Czyli jest też właśnie, Austriaczką.
0: No jest Austriaczką, jest Bawarką, ale właśnie, że oni są odpowiedzialni za zbawienie swojego ludu, że muszą wszystkich trzymać w wierze katolickiej. No i stąd mamy, drodzy państwo, taką misję rekatolizacyjną. I tutaj właśnie widać, jak państwo przybywają do któregokolwiek z miast śląskich, że mamy, nie szukajmy, można szukać i romańszczyzny oczywiście, świetna, wybitna sztuka gotycka, ruchy husyckie, które już wybijały w klasztorach okna, no bo husyci od Jana Husa no podważali po prostu to, co stanie się protestanckie. Podważali obecność no, w chlebie, w Eucharystii żywego Boga. No i stąd to są te wojny husyckie. To husyci, drodzy państwo, oczywiście wspierani też przez rzezimieszków Polaków, no zrobili te dwie szramy na obrazie jasnogórskim. Wiem, że to państwa bardzo boli, ale to nie byli Niemcy, tylko to byli nasi. No nasi, no ale wiadomo, że to odszczepieńcy, więc to oni. I tu, drodzy państwo, właśnie ta warstwa oświeconego mieszczaństwa na Śląsku była bardzo aktywna i żywa, bo jak ludzie potrafią pisać i czytać,

0: to inaczej spoglądają na Pana Boga i na sprawy wieczności, że wiedzą, że ich zbawienie nie zależy od jakiegoś pasi brzucha, któremu tam dadzą w kopertce pieniądze i on coś tam pobłogosławi, tylko zależy od ich pracy nad sobą. No i tutaj, drodzy Państwo, ten duch protoprotestancki był na Śląsku. I dlatego tak żywa odpowiedź tych protestantów przeciwko też kontrreformacji. Trzeba pamiętać, że to była kontrreformacja narzucona, zresztą bardzo na Śląsku trudna. A mianowicie jaka? Taka, że cesarz nakazał najbardziej zbuntowaną szlachtę, no tych dawnych właśnie starostów tych ziem, zapakować nawozy i wysłać najbardziej właśnie na południe imperium, w Tyrol, żeby oni tam się nawrócili, a z Tyrolu sprowadził swoich, to znaczy takich 100% górali tyrolczyków, superkatolików, no i oni mieli właśnie być prawą ręką cesarza. I tutaj, drodzy Państwo, ja przyniosłem do studia, bo ja się muszę zawsze obciążyć. Tak. Jak się nie obciążę, to się źle czuję.
1: Tak, i dobrze, że samochodem jeździmy.
0: Dobrze, że jeździmy samochodem. Miałem więcej tych książek, ale właśnie pamiętam, jak bardzo wychowałem się na książkach profesora Konstantego Kalinowskiego. Niech żyje Poznań. On był trochę warszawski, ale w Poznaniu uczył. Był moim profesorem i on napisał książkę bardzo dawną. To dzisiaj, oczywiście jak to w Poznaniu, wiecie Państwo. W Poznaniu to zawsze trzeba przedstawić stan badań. Nie od Adama i Ewy, tylko najnowszych, właściwych i dających narzędzia do ręki, narzędzia humanistyczne. No i rzeźba barokowa na Śląsku profesora Kalinowskiego, architektura barokowa na Śląsku tegoż samego autora, to jest taki podręcznik, z którym warto wybrać się na Śląsk. Bo jak tylko przekroczymy właśnie granicę między koroną, piękny mamy kraj, mówię o koronie, ale Śląsk nie był polski, nie był też niemiecki, tylko właśnie był słowiański, polski, czeski, czy też należał do korony polskiej, do korony czeskiej, do korony austriackiej, do korony pruskiej, do kajzerowskich Niemiec i dopiero od 1945 roku ten teren jest nam dany i zadany, drodzy Państwo, bo tu trzeba pamiętać właśnie ta rzeźba barokowa na Śląsku, jak Państwo przekroczą tylko granicę i dojadą do Wrocławia, no to każdy kościół wrocławski, który jakoś został uratowany z tej pożogi Festung Breslau, pałac oczywiście miejski, wrocławski, ten pałac renesansowy, barokowy, klasycystyczny, no to będzie Państwu opowiadał niezwykłą historię, bo tu, drodzy Państwo, działały takie warsztaty. No właśnie, kiedy? Państwo powiedzą, znowu się zgubił. Nie zgubił się, proszę Państwa. Jesteśmy 1648 rok, następuje 100 lat pokoju. Wiecie Państwo, 100 lat w Europie pokoju, tamtej Europie, to było bardzo dużo, bardzo długo, że te ziemie się ponownie zintegrowały i wydały, drodzy Państwo, fortuny w oparciu o taki protokapitalizm. Mianowicie tutaj powstają wielkie, olbrzymie manufaktury lniane. Len zawsze był potęgą Śląska, każdego Śląska, bez względu na to, jaki był pan, który przychodził z zewnątrz. No i tutaj można zobaczyć takie sławne wioski tkaczy. No, między innymi Hauptmann, ten wielki Gerhard Hauptmann, który napisze tkaczy w języku śląskim. Niech Państwo zwrócą uwagę, dostał Nobla nie dlatego, że napisał tkaczy po niemiecku, tylko właśnie w tej takim łączniku, moście językowym śląski Hauptmana, to znaczy oczywiście główny trzon to jest język niemiecki, ale ten nie literacki, tylko ten język niemiecki, śląski, dużo czeskiego, dużo wpływów polskich. No i kto przeczyta tkaczy? No jest to niełatwe, ale bardzo potrzebne w tym śląskim języku. No to właśnie zrozumie, kim był Gerhard Hauptmann i że w Wtedy Komitet Noblowski doskonale wiedział, komu daje Nagrodę Nobla i za co. I zresztą to nie jest ulubieniec Adolfa Hitlera, bo Hauptmann umrze w 1945 roku pod koniec. Ale tu wracając właśnie do takiego momentu, to Śląsk przeżywa rozkwit pod Habsburgami, którzy to no, budują w tej strukturze takie oczekiwanie na cesarza. Rzecz ciekawa, żaden cesarz nie przyjechał na Śląsk, ani cesarzowa, ale no tutaj ta korona śląska, takiej sztuki śląskiej barokowej z takimi rzeźbiarzami, drodzy Państwo, i lokalnymi, ale też przychodzącymi właśnie z Pragi, z Wiednia, z Włoch. No bo tutaj oczywiste jest to, że właśnie tym Italusom było bardzo blisko na Śląsk, no bo ludzie szukają pieniądza, a Śląsk jest bogaty. I tutaj mamy, no że w każdej wsi rezydencja, to jest to oczywiste, ale właśnie tutaj świetnych Italusów pochodzących z północy, z tego pogranicza włosko, czy też lombardzko-szwajcarskiego, którzy zakładają najlepsze sztukaterie w pałacach, w kościołach. Często jest tak, że pałac zrujnowany albo go nie ma, ale jest kościół we wsi. A ten kościół we wsi to jest kościół dworski, kościół pochówkowy, kościół naprawdę zupełnie wybitny, gdzie działali właśnie Lombardczycy. I tutaj oczywiście mówi się o pierwszej fazie, czyli zaraz po wojnie 30-letniej. Dużo Lombardczyków tutaj działa, czy też tych Teseńczyków, tych przychodzących z pogranicza, raczej właśnie określających się, że oni są też góralami między Szwajcarią a Lombardią. I, drodzy Państwo, wielkie klasztory. Lubiąż, Krzeszów, Henryków, Legnickie Pole. Ja mówię tylko o czterech, a można mówić o kilkudziesięciu. Ale to są wielkie zespoły pocysterskie. Cystersi, no, matka ziem śląska to jest Odra. I to jest Nysa oczywiście. I tutaj jak się pojedzie do Lubiąża, do Krzeszowa, do Henrykowa, odwiedzi się Legnickie Pole, to wtedy rozumiemy, jak pisał profesor Kalinowski i teraz nowi badacze, że już Niemcy przed I wojną światową utyskiwali, że gdyby te dzieła sztuki, a wtedy to były niezniszczone klasztory, i te pałace, i te biblioteki dworskie, podworskie, pocesarskie, pokrólewskie, no wtedy jeszcze cesarskie, bo to przed pierwszą wojną światową, były we Francji albo były w Italii, to byłyby tak sławne jak zamki nad Loarą, jak tak by byli sławni ci rzeźbiarze, jak Bernini, Michał Anioł, Bernini, Canova, ale ponieważ to jest na marginesach Europy, mimo tego, że oczywiście za niemieckich czasów sieć kolejowa była świetnie rozwinięta, ale tu trzeba było przyjechać. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że historię sztuki, tą XIX-XX-wieczną, stworzył aparat fotograficzny. Chodzi o to, że wtedy rozpoczyna się fotografowanie dzieł sztuki i robią Niemcy wszystko, co mogą, aby spopularyzować te rzeźby. Robią bardzo dużo, bo drodzy Państwo, no tutaj nadmienię w przypisie, że w 1945 roku myśmy się tam nie mieli czuć jak u siebie. Pamiętajmy, władza sowiecka robiła wszystko, żeby Polacy się czuli, że przyszli no niby do siebie, ziemi odzyskane, ale że przedtem byli tylko źli Niemcy. Ale kiedy sięgniemy właśnie po badania poznańskiego ośrodka, później wrocławskiego, ale głównie Poznań. Poznań, który był bardzo zawsze nowoczesną historią sztuki, mam nadzieję, że jest. No to właśnie bez języka niemieckiego nie zrozumie się tych ziemi. Ktoś powie, o Jezu, znowu niemiecki. No drodzy Państwo, no właśnie. Dlatego, że nikt się nie dziwił językowi niemieckiemu w Warszawie w XVIII wieku. Tu nadmienię tym wszystkim, którzy mówią Herr Tusk, ponieważ cała ekonomia warszawska była zapisywana po niemiecku. Musimy o tym pamiętać. To był język ekonomii. To był język ekonomii i, drodzy Państwo, stąd właśnie odbudowa Śląska, Dolnego Śląska. Świadectwem są te wielkie klasztory, bo jak wejdzie się i jest... Wczoraj oglądałem taki film, myśląc o Państwu, zresztą często wracam na Śląsk myślami do moich przyjaciół.

jeden. I dla mnie kolejnym taką odsłoną bliskiej mi jednej i drugiej kotliny przez przyjaciół jest wioska tkaczy. 12 domów, no na cześć 12 apostołów. Jest to mega manufaktura ze świetnymi tkalniami i właśnie z tą tradycją tkactwa na Śląsku. I jeszcze jednego. Obok tkactwa, cóż tu było? Jest huty szkła. Wiecie państwo, zabić taki przemysł po 89 roku, jaki był na Śląsku, to trzeba potrafić. Jak sobie pomyślimy, ile było wybitnych zakładów, które przetrwały właśnie zawieruchę II wojny światowej, dostały się w nasze ręce, były to świetnie działające struktury i ja nie chcę mówić o przeszłości, że była świetna, ale pozostała tylko jedna huta szkła. Irena. I to tylko dlatego, że są ludzie, którzy są pasjonatami szkła. A szkło czeskie, czyli szkło śląskie, to właśnie jest szkło czeskie, a czeskie to znaczy weneckie. I tu, drodzy państwo, właśnie wyposażenia dworów, pałaców na Śląsku, no, były wybitne przez, bo to byli świetni ebeniści, czyli meblarze i świetni hutnicy szkła, którzy produkowali niezwykłe wyposażenia nie tylko dworów, bo już słyszę neomarksistowską grupę, która znowu obsiadła muzea, bo to zawsze albo jedni, albo drudzy. Albo populizm konserwatystów, nawet nie konserwatystów, bo ja cenię konserwatystów, tylko populistów, albo właśnie wystawki o niczym, jakieś gacie na zamku, albo, prawda, Jassy, bo pani się zna. Nie wiem, czy się pani zna, według mnie się pani na niczym nie zna i się nazywa na P. I generalnie jest to słabe. Natomiast właśnie gdyby przełożyć tą centralizację muzeów w stronę Śląska i żeby tam popłynął strumień pieniędzy, oczywiście wydatkowanych mądrze, a one są mądrze wydatkowane na Śląsku, bo tam są porządni ludzie, których nie rozpieściła warszawka. Ja jestem teraz w Warszawie i uwielbiam Warszawę, ale, drodzy państwo, rząd ma często klapki na oczach, tylko widzi Sopot i Zakopane, a pośrodku Warszawę. Bez względu na to, skąd ten rząd pochodzi. Natomiast właśnie ta śląskość, ta poznańskość, ta pomorskość gdańska, no bo Pomorze Zachodnie, skąd pochodzę, to kraj przywianych ludzi, bardzo ciekawych, o tym może kiedyś. I tutaj, drodzy państwo, właśnie wchodzimy w ten moment bardzo ważny, ponieważ już od lat jeździmy w te kotliny, ale często zapominamy, że ziemia kłodzka to nie jest kotlina kłodzka, tylko jedynie 1/5 tej ziemi kłodzkiej to jest kotlina kłodzka z Kłodzkiem. Oczywiście stolicą tych ziem jest Kłodzko, ale to się pokrywa z bardzo ciekawym tytułem, mianowicie jeszcze danym od władzy czeskiej, ponieważ to są ziemie pograniczne, no i od 1526 roku należące do arcyksiążęcej Austrii, że było to pogranicze, a więc cóż tutaj było? No, tak jest teren uformowany geologicznie, że to były super twierdze. I właśnie był to pas twierdz, który miał zabezpieczać dziedzictwo czeskie, później habsburskie, później Hohenzollernów, no z zewnątrz. I tutaj, drodzy państwo, ziemia kłodzka jest przepiękna, a przede wszystkim to, że tworzą ją niezwykłe góry, a właśnie w roku 1448, a więc jesteśmy w połowie XV wieku, tutaj jest ustalona nowa jednostka regionalna, związana z Pragą, a później z Wiedniem, Hrabstwo Kłodzkie. I ta nazwa będzie funkcjonowała do 1945 roku. I oczywiście mamy tu panowanie, jak państwu powiedziałem, cały palimpsest ciekawych i rodów, i namiestników. Bardzo ciekawa jest sytuacja podziału wód, ale miasta Kłodzko, Nowa Ruda, Kudowa-Zdrój, Bystrzyca-Kłodzka, Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Duszniki-Zdrój, Międzylesie i Radków. I oczywiście, kiedy
Wystarczy tylko

0: pomyśleć o Kłodzku. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie Śląsk w orbicie Wiednia. I tutaj kolejna taka super odsłona to ta rekatolizacja, bo Kłodzko to jest i twierdza, jak wiemy, to te super festung, tam był zawsze zamek, ale o twierdzy za moment, tylko właśnie to, że dolny stary rynek to jest mała Praga. Dlatego, że jak na to popatrzymy, to mamy w Kłodzku, drodzy Państwo, 9 historycznych mostów. To trzeba pamiętać o tym, że Nysa Kłodzka, jak wiemy, nie raz wylewała. To nie tylko nieszczęście 1997 rok, czy dwa lata temu, ale właśnie te wodowskazy mówią nam bardzo dużo o tym, ilekroć to miasto musiało zmagać się z siłą wody. Ilekroć starano się zabezpieczyć miasto, ale często woda jest silniejsza. I tutaj sławny most maryjny, a na tym moście maryjnym, no strażnik tego mostu, chyba nie udało się odnaleźć. Udało się go uratować kogo? Rzeźbę barokową Jana Nepomucena. Jan Nepomucen, czeski święty, związany jako patron od powodzi, od mostów, od przepraw. Chyba 2 lata temu, jak pamiętam, ta rzeźba niestety została porwana z nurtem rzeki i nie odnaleziona do dzisiaj. Tutaj stoi kilka świetnych rzeźb, doskonały warsztat właśnie głównie barokowy. No i mamy w Kłodzku kościoły. To jest kościół pofranciszkański, który stanie się kościołem dzisiaj po jezuickim. To jest wybitne wnętrze. Ja wiem, jak ono było ratowane po 1997 roku i wiem, co spotkało znowu cudowne miejsce, jakim jest Kłodzko 2 lata temu. Ta niezwykła, żmudna konserwacja wnętrza, który jest połączeniem mianowicie jezuici byli niezwykłą mądrością i oni chcieli przyciągnąć do siebie też tym regionalnością. Mianowicie na suficie tego kościoła znajdował się sławny zielnik kłodzki, bo pamiętajmy o tym, że właśnie jezuici to nie tylko balambury, ile tam aniołów zmieści się na główce od szpilki, to raczej byli augustianie, ale właśnie taka próba rzetelnej nauki, czyli biologii, czyli właśnie ziołolecznictwa, ale nie dla ziółek tam warto pojechać. Tylko w tym kościele i tym zespole pojezuickim można zobaczyć właśnie fenomenalną rzeźbę, malarstwo i relief. Tutaj Kłodzko ma się oczywiście czym jak najbardziej ma się czym poszczycić. No i z Kłodzka można zrobić taką super bazę wypadową. No do czego? No właśnie do owej twierdzy. Trzeba pamiętać, że Fryderyk Pruski, zwany Wielkim, Fryderyk II, również jego ojciec obiecywali swojemu trochę pociotkowi, krewnemu Karolowi VI, że na pewno Austrii to oni nie rozbiorą po jego śmierci, ale pierwszym, który się rzuca na Austrię, jest młody Fryc, świetnie doświadczony książę, król, gej na koniu, który oczywiście uwielbia armię, świetnie się w niej sprawdza. To jest świetny filozof. To był oczywiście doskonały technokrata, który świetnie urządził Prusy. I jak wiemy, te 20 lat wojen o Śląsk, to jest 20 lat wojen toczonych między potężnym Wiedniem a Berlinem, no gdyby nie to, że rosyjski carewicz był ogarnięty miłością do Prus i pruskiego wojska, no to pewnie by i Berlina nie było w takiej koncepcji, jak go dzisiaj znamy, ale historia to nie gdybanie. Jednak Fryderyk wygrywa i na mocy uchwały, no na mocy zrzeczenia się Marii Teresy i tytułu cesarskiego dla jej męża, a później jej synów, Śląsk przypada Prusom. I tu jest ta kolejna fala właśnie zmiany. Zresztą będziemy o tym mówić, no bo o Śląsku można w nieskończoność. Mianowicie były kościoły pokoju. To były te kościoły, które powstały po wojnie 30-letniej. Tylko 3 zbudowane z drewna. No ale później były kościoły łaski. Jak i Wiedeń musiał pozwolić na budowanie kościołów z trwalszych materiałów, a Fryderyk jako piewca tolerancji. No, trzeba pamiętać o tym, że przecież w pruskim Berlinie powstaje katolicka katedra dla Ślązaków właśnie. Dlatego ta katedra, która wygląda jak Panteon, odbudowana po II wojnie światowej, jest ku czci świętej Jadwigi Śląskiej. Zresztą kamień węgielny poświęcił i położył książę poetów polskich, biskup Krasicki, zresztą kochanek Fryderyka II, co ja powiedziałem, ale drodzy Państwo, są listy między panami po francusku, no one naprawdę pili sobie panowie z dzióbków i mamy sytuację
1: może
0: dość ciekawą.
1: Męska przyjaźń.
0: Oczywiście, no to jak najbardziej męska. I tutaj, drodzy Państwo, właśnie na Śląsku, w Kłodzku, Fryderyk stawia no nie tylko na Śląsku, ale Śląsk, Pomorze, on je fortyfikuje. Można powiedzieć, od Szczecina po Kłodzko mamy tutaj świetnych fortyfikatorów, znających doskonale najlepszą sztukę francuską. Ktoś powie, jak to francuską? No bo Francuzi byli najlepsi od fortec, sławne maniery Vaubana. I mamy tutaj Van Rave, takie nazwiska, które fortyfikowały i Szczecin, i Brzeg, i właśnie Kłodzko. Olbrzymia twierdza budowana, która się nie oparła Francuzom. Francuzom, to znaczy Napoleonowi I, to jest cały szmat kilometrów podziemi, składów na proch, składów na miny, najróżniejszych właśnie maszyn wojennych, no, które miały zabezpieczać granicę pruską. Ostatecznie twierdza padła pod Francuzami. Nigdy Napoleon nie był w Kłodzku. Jest taka legenda miejska całkowicie nieprawdziwa, ponieważ właśnie jest obelisk z taką czapką francuską. To nie jest czapka francuska, to jest czapka kolonialna. Mianowicie z zatartym napisem już z lat 30. XX wieku, żeby mieszkańcy Kłodzka pamiętali o niemieckich koloniach. I to jest czapka kolonialisty. Oczywiście stworzono legendę, że jakoby nigdy w Kłodzku Napoleon nie był, ale że właśnie przechodząc przez Kłodzko, które się mu nie poddało, tak do końca miała mu spaść czapka, no i to miał być znak jego przyszłego końca. Ale jak to w legendach miejskich, nie ma tutaj prawdy. Jedyna prawda jest taka, że rzeczywiście Francuzi okupują Śląsk. Jak wiemy, zdejmują pas umocnień z wielu twierdz, ale twierdza nadal będzie twierdzą aż do 1945 roku i zresztą najcięższym więzieniem Prus. No, było takich kilka twierdz, gdzie więziono tych, którzy się buntowali przeciwko władzy pruskiej, ale również taką rolę właśnie spełniała twierdza Kłodzka. Drodzy Państwo, w Kłodzku jest nie jeden kościół, jest ich kilka. Jest też świetna zabudowa związana z ratuszem. Tutaj ratusz płonął kilkakrotnie i na chwilę przed rokiem 1900 w takim stylu, neo-stylu renesansowym zbudowany jest bardzo ciekawy ratusz. Zresztą mimo przejścia frontu Kłodzko się uratowało. Natomiast w latach 60. podjęto taką decyzję na fali tysiąclecia państwa polskiego rozmontowania, według mnie fatalnego rozmontowania części zabudowy starówki kłodzkiej i wbudowania takich bloków mieszkaniowych. One nie są najgorsze, może jak się je odnowi. No z taką historią bardzo naginaną, propagandową, Śląsk zawsze polski. Oczywiście znamy tych wszystkich, którzy się będą przykuwali do kolejnych obiektów modernistów z PRL-u, mówiący, że to jest piękne, wybitne i cudowne. Życzę mieszkania w takich blokach. Przeważnie państwo mieszkają w blokach z lat 30. ze świetną mieszkaniówką i opowiadają barambuły, jak to się dobrze mieszka w bloku z lat 60. Życzę mieszkania w bloku z lat 60. z wysokością 2,40 i ze śmietnikiem i z karaluchami. To jest naprawdę fantastyczne. No ale to są modernizmy PRL-u. To są tacy właśnie mądrale, którzy przeważnie mieszkają w dużych mieszkaniach warszawskich, krakowskich, katowickich z lat 30. i opowiadają, jaki to świetny był towarzysz Gomułka. Nie życzę nikomu ani powrotu towarzysza Gomułki, ani wielkich modernistów Niemców, niech ich diabli wezmą, którzy nam każą mieszkać ludziom w klitkach albo w różnego rodzaju oknach, które są na wysokości kolan. Przykład, to upiorne osiedle za Żelazną Bramą w Warszawie i opowieści modernistów, że jest piękna rzeźba. W rzeźbie ludzie nie mieszkają, tylko ludzie mieszkają w mieszkaniach, a nie w rzeźbie. I to są opowieści właśnie różnego rodzaju postpopulistów, że kochają takie opowieści. Wystarczy to sięgnąć po te różne książki tam wychwalające jakiś tam design perelowski, gwiazdy. To było nędzne, biedne państwo, gdzieś tam się niekiedy coś udało, ale tak naprawdę to dajmy sobie z tym spokój. I wracam do tego, koleżanki i koledzy mieszkający w dobrych strukturach z lat 30. przeprowadźcie się do gomułkowskich osiedli. Będzie wam na pewno bardzo miło. No nie, no to wiesz, muszę to powiedzieć, bo po to tylko, żeby właśnie powiedzieć, że na Śląsku no, była superludność i jest superludność i ta zastała, która zawsze była na Śląsku i ta, która przybyła, wiem, że zostało na mało czasu,
1: tak,
0: ale
1: ja mam tutaj,
0: właśnie
1: chciałam powiedzieć, że
0: pytanie.
1: Państwo tutaj protestują, bo ta rzeźba Jana Nepomucena to w Lądku Zdroju została porwana.
0: Ach, no to bardzo przepraszam, proszę wybaczyć.
1: I pytanie było tak, pytanie proszę było, wybaczyć, do którego liceum chodziłeś?
0: Złego czy dobrego?
1: No
0: ja
1: dobrego.
0: Chodziłem do dobrego liceum numer 2 w Szczecinie.
1: I takie były
0: Pobożniak,
1: tutaj obstawie.
0: Które bardzo, no, dziecko trochę nie do końca normalne, jakim byłem i chłopak, który się nie mieścił w ramach, zupełnie, no, dzięki...
1: Dalej się w ramach nie mieści,
0: no, co zrobić? Dzięki profesorom tamtego czasu, dziękuję im za to, bo trzeba dziękować za nauczycieli dobrych i za wspaniałych ludzi, których miałem niezasłużone szczęście spotkać, ale mogę państwu powiedzieć, że tak samo o Śląsku, bo tutaj
1: musimy
0: bardzo serdecznie
1: kończyć.
0: Pozdrawiam właścicieli Zamku Sarny, bo jutro jadę z ekipą filmową
1: proszę.
0: Na Śląsk, za co dziękuję, że nas przyjmą. To jest bardzo gościnny właściciel o angielskim imieniu Martin, to jest właściciel Rafał i to jest właściciel Artur. Będziemy też u pani Kamienieckiej, czyli właśnie przepiękne miejsce, to jest Kamieniec. Bardzo pozdrawiam serdecznie Katarzynę i Wojciecha, bo będziemy i u nich w miejscach, których oni uratowali właśnie w Kłodzku i uratowali piękny zamek w Kamieńcu, ale tu nie ma lokowania produktu, bo powiem państwu szczerze, ja podziwiam tych ludzi, którzy zostawili często świetne posady, by ratować obiekty, które bez tych ludzi, naprawdę szaleńców bożych, by nie istniały.
1: Musimy
0: to,
1: kończyć.
0: Że w każdej wsi śląskiej jest pałac, to my to wszystko też rozkradliśmy, zniszczyliśmy.
1: Niestety.
0: I to opowieści, że jeszcze więcej moglibyśmy rozkraść i zniszczyć, to jest po prostu barbaria. Piękny Śląsk czeka na nas i o nim będziemy państwu opowiadać w kolejnych odcinkach, już tak bardziej sfokusowanych. Więc za tydzień o niezwykłej księżnej, królewnej, o Mariannie właśnie w Kamieńcu Ząbkowickim.
1: Bardzo dziękuję. Dr Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas, Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. My z Kubą żegnamy się z państwem do soboty. Do usłyszenia.
2: Zapraszam państwa na kolejną rozmowę w kinie, bo pójdę do kina z Danielem Olbrychskim. Och, to będzie rozmowa nie tylko o kinie, nie tylko o aktorstwie, ale także o kobietach, także o zwycięstwach, ale także o dziwnych zdarzeniach, jak na przykład z szablą na obrazy. Idę do kina z Danielem Olbrychskim w niedzielę o 19:00. Tomasz Raczek.
3: Powidoki.

ludnością lokalną, zwaną Malgaszami. Na przełomie lat 60. i 70. jazz grało trio Francuzów pod przywództwem pana Gilsona. Jeff Gilson to był pseudonim kompozytora, multiinstrumentalisty, bandlidera, który po prowadzeniu big bandu, dzięki któremu m.in. Jean-Luc Ponty zaistniał w szerszej świadomości, wyjechał na parę lat do Madagaskaru i rozwijał swoją zajawkę etnojazzem i czerpaniem z folku z różnych stron świata. Bruno Jasiński, Powidoki, Radio Nowy Świat, stała pora, więc moja obecność to dla Państwa zapewne nic zaskakującego, ale z chłopakami z Dużej Wyspy, z Oceanu Indyjskiego, może się jeszcze Państwo za dobrze nie znają.

grał utwór Newport Bounce i nie chodzi o Nieporęt, a klub Le Newport w Paryżu. Na wydawnictwie labelu Jazzman Malagasy znajduje się 3,5 godziny materiału Francuzów z Malgaszami, efekt kilku wyjazdów do Madagaskaru i po części nagrań na dwa mikrofony, przenośny nagrywacz, w 69 chyba jeszcze to się nie nazywało lo-fi, ale także koncerty są na wydawnictwie. I z tego paryskiego koncertu słuchamy właśnie spotkania Jeffa Gilsona z poznanymi kilka lat wcześniej na Madagaskarze muzykami.

Tak brzmi blues z Madagaskaru. Robimy przerwę na melodeklamację. O Erlu Sweatshircie wypowiada się mało pochlebnie niejaki JPEG Mafia, który już w Powidokach pograł, bo w którymś momencie był dla mnie istotną postacią.

było singlowe Story of O.J. a Nina Simone. Pojawia się wśród materiału źródłowego na płycie 444 dwukrotnie. Bardzo dziękuję za dziś. Jeff Parker ze swoim ETA Quartet z nową płytą live z klubu Lodge Room w Los Angeles. Proszę zająć wygodne miejsce wśród około 400 gości tego przybytku. Bardzo dziękuję za dziś. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.

jej jest. Słona robi się od łez. A tam dalej, czy to ląd? Armat huk, prochu swąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój: ruski wojenny karabl, idi na chuj.

Cię światła, gospodarze, a Ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina, sukinsyna.